0: Tam już mi Rolex, atomowe zegary, budziki teraz, jest zawsze teraz. Wystarczy umieć liczyć do zera. Ciężką nogę wbijam w podłogę, wbijam się w moment, nie samochodem. Korek zabiłbym, nie myślą, że stoję.
1: Nie stoję.
0: Za mala drift we wszystkich kierunkach przestrzeni naraz. Co mi przestrzelić kolana w urzędach i na wykładach, w kolejkach i na kazaniach. Ciśnienie rost, mala drift mi łeb jak granat. Robi zamach. Ludzie mówią wejście, lecz się sam się wejście, lecz się wrócę jeden lepszy ekspert, pieprzy ostracyzm. 8 godzin dziennie robię terapię, a oni mówią wejście.

0: Mam komfort jak Concorde, dźwięk przebijam, mam flow, co pływa jak ryba, wpływa na ogląd jak kompot w żyłach, jak w kompot sliwa, wpadłeś ponton, pęk jak kondon, twoja dziewczyna budzi się zimą.
1: Masz peka,
0: mam więcej prochu niż w aptekach, a łaki z moja ladrej po płochu. Uciekaj, masz czerwony punkt na plecach, słów puk na plecach i rymów desant i kilka stów lów, co z baranów rżną kebab. Czyściec, terror, czołgi obracają by o 3, 6, 0 stopni, wzgórza mają oczy.

prostu trzeba wyjechać, tylko problem polega na tym, że nie da się tak po prostu wyjechać, tylko zawsze coś się z tym wiąże. Jakieś takie zagubienie, z jednej strony chęć zaczęcia czegoś nowego, a z drugiej jakoś ci tak samotnie w tym wszystkim i chcesz wrócić, ale wiesz, że

chociaż może to wmówiłaś mi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. Może tak naprawdę

dźwięki i zapachy to my. Mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrzymania.

zaczynam, kiedy coś się dzieje. Wtedy mam znów chęci, trochę siły i nadzieję. Kiedy coś się kończy, wtedy się rozmywam.

Radio Afera.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify. Paperback
2: Writer. Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
3: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
4: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
3: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
4: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
3: ciekawe.
4: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
3: Ciekawe!
5: Lecisz tam na dół do popcornu!
3: Dawaj! Afera w kinie!
6: W każdą sobotę o godzinie 18.
7: W niedzielę o 19.
8: Wyjdź na podróż do bliskich nam krajów.
9: Ukłon się zaprosi na blisko pana wzdłuż 2600.
10: Audycja Alternatywne Rambory.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Dzień dobry. Ulotki.
12: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 2515.
0: Reklama.

Nic już nie smakuje tak dobrze jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

0: Autopromocja.
1: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków, czyli muzyka na 33 obrotach. W każdą sobotę o 9:30.
2: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.

0: Skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
2: Cień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
5: Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Autopromocja. Autorskie podsumowanie i omówienie wydarzeń z ostatnich dni. Wieści z miasta, regionu i kraju. Rzeczowo, ale też z przymrużeniem oka. Afera tygodnia. W każdą sobotę o 13:00.
1: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym. Tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
2: Emergency loop. Emergency loop.
3: Audycja o muzyce elektronicznej. Wszelkie odmiany techno i house. Rozmowy, DJ sety, relacje z najważniejszych wydarzeń. W sobotnią noc, gdy zegar wybije północ.
4: Wieczornik w Radiu Afera.
5: W niedzielę po godzinie 20:00.
4: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiak,
5: Szymon Świerski
4: i zespół Wieczornik.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
2: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
3: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
4: Kiedy skończy się to wycie?
5: Stary, zróbmy własny koncert.
6: Scena główna.
5: Razem tworzymy idealną setlistę.
7: W każdą sobotę o 22.
8: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

Jeszcze świeci słońce, we Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma słońca.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Minęła godzina 9. 9 rano, chciałem dopowiedzieć.
2: 9? Ciemno za oknem.
1: Szara, bo to prawda. Ale to jest prawda po raz pierwszy, jak póki co jestem na porankach przez ostatnie pół roku. Po raz pierwszy obudziłem się na poranek i było faktycznie dosyć ciemno.
2: No właśnie, ja dzisiaj budzę się, patrzę, ciemnica za oknem.
1: No, to jest, powoli się robi, no jakby nie patrzeć, powoli robi się jesień, a potem zima.
2: Jest jesień.
1: Nawet jest jesień, to prawda.
2: Musisz spojrzeć za okno, wtedy zrozumiesz.
1: No ale i zieleni jeszcze trochę jest, ale to prawda, jest październik, dokładnie jest dzień 10 października, godzina 9 minęła, no i cóż, zaczynamy Aferanek w Radiu Afera, Tymoteusz Powiązowski przed jednym mikrofonem.
2: Przed drugim Natalia Król.
1: No i w tym składzie do godziny 11 będziemy wam serwować ciekawostki, muzykę ciekawą.
2: No i na pewno ciekawe rzeczy,
1: ciekawe
2: po prostu.
1: Rzeczy, tak. I mam nadzieję, że was nie uśpimy, ale jak zawsze budzimy tak delikatnie.
2: Powoli.
1: Tak jest. Kaśka Sochacka nas ładnie obudzi. Jeszcze się można przewracać pod kołdrą.

0: Ja mam mówić?
1: Dobrze. Ty zacznij, ja zacznij, mówię. Zacznij.
0: Dobrze, dobrze, dobrze.
1: Ja tylko ściągam i klikam przyciski.
0: Okej, okay, to tak się możemy umówić. Dobrze, to ja tylko, bo nie wspomnieliśmy, to przypomnę. Dzisiaj najpierw imieniny musimy tutaj przypomnieć, kto tutaj obchodzi. Paulina, Daniel, Franciszek, Przemysław, Maria, Samuel, Dionizy, German, pozdrawiamy Edgara, Tomiła, Tomił, Dionizjusz, Kalistat, Lutomir i Twardostój.
1: Bardzo ładne imiona. Wszystkiego najlepszego. Tak, tak samo wszystkiego najlepszego dla...
0: Gier planszowych.
1: Dla gier planszowych.
0: Dla drzew.
1: Dla drzew i owsianki.
0: Tak. Wszystkich koneserów owsianki też pozdrawiam. Swoją drogą, czy ty owsianki lubisz?
1: Lubię.
0: To dobrze. Ale na mleku czy na wodzie?
1: Kiedyś jadłam na mleku, później zaczęłam jeść na wodzie. Później odkryłam, że są takie w saszetkach owsianki, że zalewasz je wrzątkiem i masz owsiankę.
0: A teraz jesz na leniwie.
1: Tak, teraz jem leniwie owsianki.
0: To proszę, zacznijcie myśleć o tych owsiankach, bo za chwilę o tym właśnie będzie mówił nasz konkurs. Ja tylko jeszcze dopowiem, że na świętego Franciszka chłop już nic w polu nie zyska oraz na świętego Franciszka odlatuje pliszka. I tu się musimy zatrzymać, bo tu odkryliśmy dosyć ciekawą, z angielskiego, tak przekładając, to będzie królicza nora.
1: Tak, weszliśmy w świat pliszek.
0: Tak, i to kilku nawet.
1: Tak.
0: Tych pliszek są przynajmniej cztery, z czego najbardziej chyba popularną jest pliszka siwa, ale pozostałe gatunki wszystkie mają elementy żółte.
1: Wszystkie z nich mają żółty brzuszek.
0: Tak.
1: Jest pliszka żółta, pliszka cytrynowa i pliszka górska.
0: Tak. I one wszystkie wyglądają trochę, jakby je ułożyć w kolejności. Od, powiedzmy, od, jeszcze tylko zerknę na obrazek podpowiadający. No mniej, od cytrynowej przez żółtą, górską i siwą, to wygląda, jakby powoli się kończył toner w drukarce.
1: Tak to wygląda. Ale są bardzo ładne ptaszki.
0: I jest jeszcze PZLM3 pliszka. To jest polski szybowiec treningowo-akrobacyjny. On jest szary przynajmniej na zdjęciu. Aczkolwiek zdjęcie wygląda na oko z lat 20. XX wieku.
1: Samolot. Boję się trochę samolotu.
0: Szybowiec.
1: Szybowiec. Czym się różni szybowiec od samolotu?
0: W szybowcu nie mogą ci się zepsuć silniki, bo ich nie ma.
1: A, czyli tak po prostu ktoś sobie...
0: Tak, ten szybowiec po prostu szybuje, leci sobie. On musi być wyniesiony przez inny samolot.
1: O.
0: No, takie ciekawostki tylko u nas w aferze. No i cóż, przejdźmy do tego konkursu. Mam nadzieję, że wszyscy się już zastanowili o owsiance na mleku bądź też na wodzie. W razie czego czasu do zastanowienia jeszcze trochę będzie. Ale mamy jedną podwójną wejściówkę do rozdania dla was na koncert Scream Incorporated, ich trasa koncertowa. Mamy tą wejściówkę do rozdania. No i cóż, żeby taką wejściówkę otrzymać... to należy wysłać SMS-a. Nadmienię jeszcze, bo to też w sumie istotne, że będzie to w klubie Dwa Progi już dziś wieczorem, więc to jest taka szybka akcja.
1: Po 19. Szybka akcja.
0: Tak, żeby wejściówkę podwójną otrzymać, należy wysłać SMS-a na 7148, dodać słowo prefiks afera, wasze imię oraz nazwisko i odpowiedź na pytanie, no właśnie, jaka owsianka jest według was lepsza, na mleku czy na wodzie? I tu podajcie uzasadnienie. Na ostatki.

0: Autopromocja. Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie. Afera to miejsce dla ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków, czyli muzyka na 33 obrotach. W każdą sobotę o 9:30.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego. Trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
2: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Przychodzimy z nowością. Mamy dla was nowość.
1: Tak, tak. I to jaka ładna, to jaka powiedziałbym aferzastowa. Aferzasta po prostu.
0: Aferzasta? Drugi dzień pod rząd.
1: Tak. Tak, drugi dzień pod rząd. Nie no, chodzi o to, że oczywiście wchodząc na afera.com.pl/aferzasta, głosowanie, tam można głosy oddać. No i na liście nowości, jak zjedziecie sobie na sam dół, to nawet pierwszy w kolejności jest on, Szymon Norkowski.

0: Ej, miasto znowu szczerzykuje. Patrzą na nas jak na lwy. Twoja niunia chce mnie gryźć. Hieny znów nie dają żyć. Hieny znów nie dają żyć.
1: Lanek, Molokang. Na bani jazdę.
0: Bo?
1: Choć nie mam prawa jazdy.
0: Bo?
1: Niunia umie prowadzić.
0: Skr.
1: Chociaż jest po ekstazy.
0: Bo?
1: Musiałem się odważyć. Ja nie czuję strachu, żeby to wszystko przeżyć.
0: Yeah.
1: Choć było blisko nie żyć.
0: Yeah.
1: Masz trochę hajsu, nie żyć.
0: Yeah.
1: Weź trochę innym pożycz.
0: Wow.
1: Daj trochę innym pożyć.
0: Wow.
1: Przestań ich mierzyć wzrokiem. Nie słyszę, bo znów mam mój kawałek grają.
0: Grają.
1: Tak grają.
0: Tak nawalają.
1: Kolejna niunia chce być. Kolejna niunia chce być. Chce. Zgubiłam się.
0: To jest dosyć trudny tekst, wbrew pozorom. To jest naprawdę dużo tekstu.
1: To jest bardzo dużo tekstu.
0: Więc ja tylko odpowiem, to jest kolejna niunia, chcę, bym się nią zajął, tak jak tata mamą.
1: Tak jak tata mamą.
0: Dokładnie. Cóż za bardzo introspektywny tekst. Ponownie, to jest duży, często motyw przewodni, ja nie wiem, czy ty to zauważasz, zapewne tak. Częsty motyw przewodni w tych utworach rapowych to jest taka kontemplacja nad... no różnicą między bogactwem, z jednej strony chcesz być bogaty, ale z drugiej strony dalej chcesz być tym człowiekiem ulicy, tym swoim chłopem takim.
1: Tutaj jest właśnie o tym, jaka ta ulica jest niebezpieczna.
0: Tak.
1: Tutaj właśnie jest napisane, miasto znowu szerzykłe.
0: Tak. I wbrew pozorom, no to właśnie z jednej strony, będąc bogatym, już nie musisz się tak bardzo martwić o te kły miasta, które są w ciebie wymierzane, no bo no to już cię trochę omija, już nie jesteś tak jak na ulicach wtedy. Ale jednocześnie być może i to jest wyraz tęsknoty autora do tych chwil.
1: Podmiot liryczny ewidentnie tęskni za tym.
0: Wiesz, kto by się nam przydał w takich momentach?
1: Kto?
0: Marcel Kujawa. On wczoraj taką piękną interpretację na bieżąco jeszcze wiersza Zbigniewa Herberta, że no, czapki z głów naprawdę. Ja myślę, że...
1: On nie jest filologiem, on jest troszkę wyżej ponad nami. On jest filologiem.
0: No to jest filolog i właśnie tutaj filolog, naprawdę to by było zajmujące, gdyby filolog się zajął tutaj z nami takim rozpracowaniem tego mimo wszystko złożonego tekstu.
1: To prawda.
0: A co to jest za tekst?
1: Safari.
0: Od Lanka. Dziękujemy wam bardzo. Kłaniamy się nisko. To było niesamowite przeżycie. Doznanie kulturalne. No to my teraz dalej będziemy słuchać piosenek o miłości.

Ja za wszystko płacę. Zobacz, czas stanął w miejscu. Jeszcze wczoraj, dziś nie miało sensu, nie miało sensu. Chyba dawno nie potrzebowałem pragnąć. Chyba dawno nie ufałem ci tak bardzo jak wczoraj.

0: Rozumiesz? Wiesz, co ma większą wartość?
1: Rozumiesz? Co ma większą wartość?
0: Winyle.
1: To prawda. Coraz większa.
0: Ciekawostka, droższe.
1: Byłem wczoraj w sklepie z winylami.
0: O.
1: Tak. Nagrywaliśmy pewien materiał filmowy, który ukaże się na social mediach Radia Afera. I jego będzie można za niedługo zobaczyć. Zachęcamy, w ogóle zapraszamy na social media Radio Afera, tam bardzo, bardzo fajne filmy, bardzo ciekawe posty, ładne bardzo, piękni ludzie o ciekawych rzeczach.
0: Prawda.
1: A na antenie też nie gorzej.
0: Nie gorzej, pod igłą.
1: Opowiadamy o winylach. Naczyniemy, ale Kuba.
2: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków, czyli muzyka na 33 obrotach. Każdą sobotę o 9:30. Drugi sezon mini audycji Pod igłą, czyli oczywiście drugi raz na talerz naszego gramofonu trafia album Mad Villain autorstwa MF Dooma i Madliba. Poprzednio mieliśmy okazję posłuchać tego albumu w wersji utworu, z tego albumu w wersji instrumentalnej, natomiast tym razem celujemy w wersję z wokalami MF Dooma z uwagi na jego gęste rymy i nieszablonowy styl posługiwania się słowem. Album wydany 23 marca 2004 roku nakładem wytwórni Stone's Throw Records obejmuje 22 utwory, które zajmują około 46 minut. Na albumie znajdziemy m.in. takie hity jak Meat Grinder, Accordion czy Figaro. I to właśnie ten utwór chciałbym zaprezentować Wam w dzisiejszym wydaniu mini audycji Pod igłą.

czyli utwór Figaro, trafił w wasze gusta. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z całym albumem, jako że jest to album uznawany przez wielu za kultowy. Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków, czyli muzyka na 33 obrotach. W każdą sobotę o 9:30.

0: Za chwilkę jeszcze opowiemy o nowości, ale najpierw zanim to jeszcze przypomnimy o konkursie.
1: Mamy konkurs, mamy do rozdania...
0: Jedną podwójną wejściówkę.
1: Na jaki koncert?
0: Na Scream Incorporated. To jest 40-lecie Master of Puppets. Dobrze chyba znacie, jaki to jest zespół. To jest Tribute Band zespołu Metallica. Oczywiście w dwóch progach. Dzisiaj wieczorem o godzinie 19 to się wszystko zaczyna. Żeby taką wejściówkę podwójną wygrać, należy wysłać SMS-a na 7148 z prefiksem afera, waszym imieniem oraz nazwiskiem i odpowiedzią na pytanie.
1: A naszym pytaniem konkursowym jest owsianka. Na mleku czy na wodzie, i musicie to uargumentować tak, żeby nas to przekonało.
0: Dokładnie. Argumenty muszą być mocne albo absurdalne i koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. To chyba wszystko jasne już teraz. A przed nami nowość.
1: Nowość.
0: Tak. Michał Sochacki i Aizelia. Aizeja? Użyj mnie.

0: To była nowość. Michał Sochacki, Użyj mnie. To jest bardzo ładny utwór.
1: Bardzo ładna nowość.
0: Prawda? Też mi się tak wydaje. Sprawdzamy, co jest w Poznaniu.
1: Sprawdzamy.
0: Co się dzieje w Poznaniu. I powiem szczerze, że no nie za wiele póki co.
1: Jest weekend.
0: Jest weekend. Jeszcze newsmeni nawet śpią, ale my nie. Na przykład w najbliższą niedzielę będzie utrudnienie ruchu w okolicach bułgarskiej. To jest ze względu na bieg, więc należy uważać.
1: Na jaki bieg?
0: Bieg się nazywa bardzo ciekawie, ponieważ bieg uliczny Kibolska 5.
1: O!
0: Trasa biegu to będzie biegła między ulicą Ptasią, Bułgarską, Grunwaldzką, Cmentarną, potem znowu Grunwaldzką do Węgorka i z Węgorka jest meta na stadionie, więc tamte okolice należy uważać i przejeżdżać z ostrożnością, bo będą przeprowadzone objazdy.
1: Uważajcie na drogach, może wybierzcie rower.
0: O, to jest bardzo dobry pomysł. Albo się przebiec z uczestnikami nawet.
1: Ja pamiętam kiedyś, bardzo mnie fascynowało to, dlaczego ludzie biegną w jakichś miejscach i dojeżdżają tam samochodem, zamiast na przykład dobiec sobie do tego miejsca.
0: To zależy, jak daleko masz.
1: No myślę, żeby sobie poradzili.
0: No i na przykład w sąsiednim mieście to może być już problem dobiec na przykład.
1: Nie wiem, no tacy maratończycy.
0: No dobrze, maratończycy tak, ale to masz już problem, bo coś z rzeczami musisz zrobić, jakiś plecak wziąć. Chociaż w sumie jak trenujesz, to nie masz takiego problemu z tym nieść na plecach wszystko jeszcze.
1: Dodatkowy trening.
0: No tak, dodatkowy trening, jesteś silny. A propos trenowania i bycia silnym fizycznie i w ogóle, to Mikołaj już się tam szykuje do serwisu sportowego.
1: Będzie serwis, będzie Mikołaj.
2: Wpadać w dziury głębokie jak piekło.

0: I Mikołaj już jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mikołaj, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, tak. To po pierwsze, Mikołaj stwierdził, jak ty wszedł, że to nieprawda, że w Poznaniu nic się nie dzieje.
1: Tak, nieprawda, bo na Placu Bernardyńskim, jak jechałem do radia, to ktoś krzyczał w niebogłosy, jeszcze cytując klasyka, tak nawiązując też do sztuki. A jeśli chodzi o drugą rzecz, no to jechałem przez od Ronda Caponiera, to w tramwaju numer 8, też jakaś pani się krzyczała w niebogłosy i różne ciekawe rzeczy mówiła. Ja natomiast nie słyszałem, bo sobie poszedłem.
0: I teraz za szybą to tego nie słychać na szczęście, ale Grzesiu też krzyczy. Więc faktycznie dzieje się w grodzie w grodzie Władysława? Kurczę. Miasto Szczerzy Kły. A prawda, no, znowu niebotyczna wręcz nasza w grodzie Przemysława, dziękuję. Nasza umiejętność przewidywania tutaj jest niezawodna naprawdę. I jest równo 9:50, więc możemy zaczynać serwis sportowy. Jakże idealnie. No dobrze, co tam ciekawego w sporcie? Wiemy, że zaczniemy od piłeczki, ale takiej piłeczki odbijanej paletką.
1: Dokładnie. W końcu nie piłka nożna start, ale no trzeba zacząć od tenisa, bo tutaj duże wydarzenie. Nawet jeżeli Nowak Dziokowicz jest zawodnikiem, no już podstarzałym, to wciąż jest to wielkie nazwisko. I tutaj Hubert Hurkacz pokonał legendę tenisa. W pierwszym secie 6-4 i w drugim 6-3. Potrzebował na to zaledwie 87 minut. No i tak jakby jeszcze nie przechodząc tej relacji, no to Hurkacz jest czwartym w historii tenisistą, który był w stanie pokonać Dżokowicza, Nadala i Federera na ich ulubionych nawierzchniach, czyli kortach twardych, ziemnych i trawiastych kolejno. Więc jest to duże osiągnięcie polskie. Polak Rodak coś osiągnął, jesteśmy dumni. No i co w tym jeszcze meczu? No wrocławianin po prostu rozegrał doskonałe spotkanie. Od samego początku był pewny siebie, dużo rzeczy mu wychodziło. Po Dżokowiczu z kolei też było widać pewne zmęczenie, no bo to był jego szósty mecz w ciągu 10 dni, więc pewnie to też miał trochę wpływ na postawę. Teraz nie chcę skłamać, ale to jest Serb, prawda?
0: No i tu właśnie wchodzimy na bardzo grząski teren.
1: Okej, okay, czyli ale jest tak, ciężko.
0: Papież Leon powiedział, że jest Serbem. Prezydent Czarnogóry powiedział, że jest Czarnogórcem. Ja wiem, że ma posiadłość w okolicach Kotoru, ale chyba jest Serbem.
1: Okej.
0: Okay. Powiedzmy, że jest Bałkan. Powiedzmy Jugosławia.
1: Jeszcze typowy Jugol. Nie ma granatników, ale Jugol.
0: Kto ma wiedzieć, ten wie.
1: Tak, także na tym myślę, że możemy skończyć. Bardzo duże osiągnięcie mimo wszystko Huberta Hurkacza. I to nie jest koniec tenisa jeszcze, bo tak, to był Shanghai Masters, a jeszcze przejdziemy do Wuhan Open. Wuhan źle się kojarzy generalnie, ale Magdalena Fręch, ona w pierwszym meczu kwalifikacyjnym pokonała Mojukę Uchijime 6-4 i 4-1 po kreczu Japonki. No w pierwszym secie właśnie sporo walki. Pierwsza w siódmym gemie zdobyła przełamanie Łodzianka. Potem jeszcze Japonka była w stanie wyrównać na 4-4, ale potem nasza rodaczka nie dała się zbić z tropu. W drugim secie przy stanie 2-1 rywalka Fręch musiała skorzystać z pomocy medycznej. Po kolejnych dwóch gemach przegranych stwierdziła, że jednak nie gra dalej. No i tym samym Fręch wystąpi w niedzielę w decydującej fazie kwalifikacji. Znowu zagra z Japonką, z Aoi Ito, która z kolei niespodziewanie pokonała Alicia Parks. No i gra Magdalinet, w tym momencie gra. No i przegrała pierwszego seta 7-6, więc bardzo zacięte starcie w pierwszym secie. W tym momencie drugi set trwa i wygrywa Austriaczka 3-0, więc zapowiada się na to, że na ten moment, że Linet no, będzie miała ciężką przeprawę w tym meczu pierwszym eliminacyjnym.
0: Ale trzymamy kciuki mimo wszystko, oczywiście. No dobra, to teraz przejdźmy sobie do tej piłki kopanej, ale jeszcze nie do ekstraklasy, ale ekstraklasę zahaczymy oczywiście. Polki w barażach.
1: Tak, tutaj no takie znowu negatywne nastroje, no nie znowu.
0: Baraże no bo, to jeszcze nie tak źle.
1: Tak jest, znaczy odnoszę się do Hurkacza jeszcze, no bo Hurkacz to jest właśnie taki bardzo pozytywna rzecz, a baraże no to troszkę negatywna, ale pierwszy mecz barażowy przegrany 1-0 przez Polki, więc nie ma tragedii, bo tu wciąż można powalczyć, tym bardziej, że grały na terenie belgijskim. No a Polki miały swoje okazje. Dwa niewykorzystane rzuty karne przez obie strony po jednym. Najpierw Wulaert, Tessa Wulaert z Belgii miała w 33 minucie 11, tam Kinga Severin świetnie się popisała interwencją. Potem ta Wulaert była w stanie troszkę naprawić swój błąd, uruchamiając koleżankę z drużyny, która trafiła na 1-0 i po przerwie w ważnym momencie niestety zawiodła Ewa Pejor, która zresztą skuteczności niestety w tym meczu nie pokazywała, jak pozostałe koleżanki z drużyny. W 57 minucie szansa właśnie z 11, no ale belgijska bramkarka była w stanie wyczuć tą jakby intencję strzelczyni. No i tak, czekamy za tym drugim meczem. Polska-Belgia. No i jeżeli Polki będą w stanie wyeliminować zawodniczki z kraju Beneluxu, no to zmierzą się prawdopodobnie z Irlandkami, bo Irlandki w swoim meczu eliminacyjnym wygrały aż 8-0 z Kazachstanem.
0: Czyli ile musimy strzelić? Dwa gole?
1: Co najmniej dwa gole.
0: Co najmniej dwa gole.
1: Albo dogrywka i karny.
0: Do zrobienia, myślę. Powodzenia paniom życzymy oczywiście, ku chwale ojczyzny. No to ku chwale ojczyzny, Ekstraklasa. Jak tam Ekstraklasa?
1: Wróciła,
0: bo ja nie śledziłem wczoraj.
1: Wróciła królowa. Jestem Jobkiem, bądź mą królową. Tak, wróciła w całkiem dobrym stylu. Najpierw mecz wieczystej Kraków z Wisłą Płock, tam 3-0, krakowianie. No dobra, no przesadziłem, że w dobrym stylu, bo początek tego meczu był taki ciężki, natomiast im bardziej trwał, tym było lepiej. No i jeszcze w pierwszej połowie taką podręcznikową kontrę 3-2 zamknął Lukas Piazon i wtedy właśnie Wieczysta objęła prowadzenie. Po przerwie troszkę pecha i szczęścia, takiego szczęścia w nieszczęściu zespołu z Krakowa, gospodarzy. No bo kontuzja Antonio Milicia i Eftymiosa Kolurisa, natomiast za tego drugiego wszedł Lisandro Semedo, który ustrzelił dublet. Więc ktoś doznał kontuzji, ale ktoś był w stanie znacznie podwyższyć wynik. Więc tak, Wieczysta się odkuła, no a pokonała Wisłę, która w tym sezonie jest taka bardzo gra naprzemiennie, raz dobrze, raz gorzej, więc no, nie jest jakieś wielkie, wybitne osiągnięcie, ale na pewno bardzo ważny krok do przodu dla zespołu Beniaminka.
0: Ale jest ten mecz, o którym no, się mówi dużo, bo Raków ma cały czas passę taką słabą.
1: Tak, właśnie chciałem do tego przejść. Raków, Częstochowa, GKS Katowice, 1-4 dla zespołu z Rakowa. No i tutaj kurs kolizyjny na pierwszą ligę jest utrzymywany przez zespół z Limanowskiego. Kolejne słabe spotkanie. Zespół nieregularny i rozchwiany, no bo medaliki robiły sporo w pewnych fragmentach spotkań, no ale ostatecznie defensywnie to bardzo źle wyglądało. Otworzyli wynik Katowiczanie po golu Szkuryna. Potem na szczęście Raków miał Makucha, który pod poprzeczkę, no poprzeczki strzelił bramkę na 1-1, no ale po przerwie pierwszy kwadrans wstrząsnął medalikami. Najpierw karny po ręce Żana Carlosa, wykorzystał go Bartosz Nowak, potem strata Marko Bulata i gol Mateusza Kowalczyka. Częstochowianie próbowali nawiązać walkę, ale nieskutecznie, nadziewali się na kontry. W końcówce wynik ustalił Borja Galan.
0: No. To cóż, no czekamy, co z tym Rakowem będzie, bo ja naprawdę jestem zdziwiony niektórymi decyzjami, ale ja tu nie jestem ekspertem od sportu, więc ja nie będę się wypowiadał, aczkolwiek zatrudnienie trenera Radomiaka, któremu średnio szło i nie wychodzi dalej, no ciekawe. Dobrze, no to zakończmy to wszystko na siatkówce, na Lidze Kobiet, bo tam były derby.
1: Tak, najwyższa klasa rozgrywkowa kobiet w siatkówce i tam derby Łodzi. Budowlani Łódź z ŁKS-em, wynik 1-3 dla ŁKS-u. Jeśli chodzi o ten rozkład setowy, no to pierwszy set do 19 wygrany przez Łodzianki, no te z ŁKS-u, potem do 18, trzeci set przegrany, co prawda do 14, więc dosyć bolesna porażka, no ale potem w trzecim secie się odkuły i znowu wygrały do 18, więc no Łódź jest ŁKS-u, poznańskie środowisko pewnie się cieszy. No i drugi mecz jeszcze był, Stal Mielec, Pałac Bydgoszcz, tam pewne zwycięstwo zespołu z Bydgoszczy, do 22, do 14 i do 23. Te pierwszy, trzeci set były takie wyrównane, no ale jednak Stal nie miała skuteczności w kluczowych momentach, nie była w stanie jakoś odwrócić wyniku, no a bydgoszczanki zachowały dużo spokoju.
0: No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o serwis. Jakże obszerny, jakże piękny. Mikołaj Dilc tam tutaj pięknie nam o wszystkim opowiedział. Kłaniam się nisko.
1: Dziękuję pięknie.
0: Dziękujemy.

0: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Nie uderzaj. Nie uderzaj w te kulki. Zapraszam.

0: Ja, jeśli mam nawiązać jeszcze do sportu, powiem tak. Właśnie w tym momencie zostałam e-sportowcem.
1: No i jaki e-sport uprawiasz?
0: Gram w kulki.
1: Aha, to dlatego to wejście z kulkami.
0: Ja bardzo cenię sobie kulki. Nie wiem, czemu Simsy na przykład nie są w e-sporcie.
1: Ja też nie wiem. Ja się nie znam na e-sporcie, powiem ci.
0: A może powinieneś się zająć czymś takim?
1: Może.
0: No i przegrałam.
1: Aczkolwiek, no i właśnie. Tak się kończy granie na antenie. Znaczy, powiem ci, że ja nie jestem za dobry w gry żadne, więc może lepiej nie.
0: O.
1: No. Ja jestem całkiem, ale też nie najlepszy w mówieniu do mikrofonu, więc ja przedstawię. Grzesiu Nowacki za konsoletą, przy mikrofonach.
0: Natalia Król.
1: Tymoteusz Powęzowski.
0: Bardzo ładnie.
1: Prawda? Też tak. Mi się wydaje, że nie zgorsza. Druga godzina Feranka się zaczyna. W niej oczywiście więcej pięknej muzyki, informacji z Poznania i okolic, bo może w międzyczasie coś się już wydarzyło, może newsowcy już się obudzili. I w międzyczasie też oczywiście przypomnimy, że dzisiaj są imieniny między innymi Leona, Kasjusza, Tomiły, Tomiła, Dionizjusza, Kalistata, Lutomira i Twardostoja.
0: A z nietypowych świąt obchodzimy dzisiaj Dzień Gier Planszowych.
1: Na przykład Światowy Dzień Drzewa, Owsianki i Żołnierza Rezerwy, to też się tutaj w to wszystko łapie. Czy ty masz jakąś swoją ulubioną planszówkę? Bądź też drzewo?
0: Mam dwa.
1: Ulubione drzewa czy planszówki?
0: Mam jedną ulubioną planszówkę i jedno drzewo ulubione.
1: Dawaj od planszówki.
0: Moja ulubiona planszówka to jest Chińczyk i jest to spowodowane tym, że bardzo często z moją mamą przed tym, jak szłam spać, grałam z nią w Chińczyka.
1: Czyli tak się lubisz denerwować przed snem, rozumiem, bo Chińczyk to jest gra, która ogółem tak rodzinę dzieli nawet.
0: To Monopoly.
1: No Monopoly swoją drogą też, ale Chińczyk także. Ja też bardzo lubię Chińczyka, jeśli chodzi o planszówki z takich rzeczy, ale ja chyba, znaczy najbardziej to nie znaczy, że bardzo, bo ja nie jestem fanem planszówek. Ale jest taka, którą lubię nawet i to są te w układanie pociągów, także się jeździ, że się trasy tworzy po Europie.
0: Myślałem, że powiesz, że grzybobranie.
1: Nie. Ale też ciekawe, a swoją drogą grzybogranie bardzo lubię. To jak chodzi, jeśli chodzi o drzewa?
0: Bardzo lubię drzewo o nazwie sekwoja.
1: To jest bardzo dobry trop. Ja na przykład bardzo lubię modrzewie. Bo mi się kojarzą ze sketchem Monty Pythona, w którym chodzi o to, że uczymy się rozpoznawać drzewa z dalekich odległości i po prostu 5 razy pod rząd jest modrzew, modrzew, modrzew i tak dalej, i tak dalej. I w końcu faktycznie zapamiętuję, jak ten modrzew wygląda.
0: Widzisz, ja nie wiem, jak wygląda modrzew. Ja wiem tylko tyle, że sekwoje są duże i jest to super cool.
1: To prawda, a modrzewie na przykład nie mają ostrych igieł.

0: Wracam do tematu pliszek, ponieważ poza czterema gatunkami ptaków, jednym gatunku szybowca, są też trzy gatunki nazw w Polsce, ponieważ pliszka to jest dopływ Odry, prawy dopływ Odry, który jest w województwie lubuskim. I także w województwie lubuskim znajduje się miejscowość Pliszka, bądź też Pliskehammer. Podejrzewam, że z niemieckiego to będzie Pliskehammer, jakoś tak.
1: Ale ładnie przeczytałeś po niemiecku.
0: Tak, dziękuję. Starałem się jak mogłem. I jest to osada śródleśna, to nawet nie jest wieś, to jest osada śródleśna położona w województwie lubuskim w powiecie krośnieńskim w gminie Bytnica. I co ciekawe, leży dokładnie nad rzeką o nazwie Pliszka właśnie.
1: Oh.
0: I niedaleko jest przystanek kolejowy Pliszka.
1: To prawie tak samo jak jest Słupsk, który leży przy rzece Słupia.
0: Mhm. No mniej więcej coś takiego.
1: Albo na przykład... Są Kępice, nie? I one leżą przy rzece Wieprza.
0: To nie widzę tu...
1: Właśnie ja też nie chciałam powiedzieć o Kępicach.
0: No trudno.
1: Jakby nie rozumiem powiązania. W sensie wiem, skąd się pojawiło słowo Kępice. Na początku to było... Ja też przeczytam po niemiecku, powiem po niemiecku.
0: Dawaj.
1: Na początku to było Hammermühle. I tyle chciałam powiedzieć.
0: Wiesz, jaka jest liczba ludności Pliszki?
1: Ile?
0: 37 osób.
1: Ja uważam, że ci ludzie muszą być najszczęśliwszymi ludźmi na świecie.
0: Przynajmniej 37 ludźmi na świecie. Dlatego to jest osada, a nawet nie wieś, podejrzewam, dlatego tak się nazywa. Kiedyś tam była huta żelaza. I a propos tego braku powiązania, to konkurs. Mamy dla was jedną podwójną wyjściówkę na Scream Incorporated. Dzisiaj o 19 w dwóch progach. Żeby taką wyjściówkę wygrać...
1: Trzeba napisać do nas SMS-a na numer 7148, prefix afera,
0: wasze imię i nazwisko.
1: Tak? Oraz odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe. A naszym pytaniem konkursowym jest...
0: Jaka owsianka jest lepsza, na wodzie czy na mleku? I uargumentujcie to bardzo dobrze. Czekamy do godziny 11. Złotówka i 23 grosze koszt.

0: Autopromocja.
1: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Poszukujemy m.in. prezenterów audycji popołudniowych i weekendowych, autorów serwisów informacyjnych oraz reporterów miejskich, muzycznych, kulturalnych i sportowych. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Paperback
3: Writer. Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania w każdą sobotę o godzinie 11.
4: Moim zdaniem Ziemia jest płaska.
5: Natalia, my jesteśmy na antenie.
4: Pomyłka! Pomyłka. Pomyłka w eterze.
6: Pomyłka w eterze, czyli aferowe late night show. W każdą sobotę o 21.
7: Zapraszamy.
8: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98.6.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu powodów.

0: do tematu Pliszki najprawdopodobniej jeszcze wrócimy, ale zanim to, bo jeszcze zbieramy trochę informacji na temat okolicy miejscowości Pliszka, osady Pliszka, ściślej rzecz biorąc, to powiemy o tym, że jest Marcelina i utwór najprawdopodobniej, który najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu może znaleźć się na aferzastej.
1: Teraz jak spojrzałam, jak to jest napisane, to sobie pomyślałam, ojejku, ale długie słowo.
0: Bardzo długie, nie? Jak się mówi tak normalnie, to się nie czuje.
1: Nie.
0: Najprawdopodobniej. No tak schodzi z języka. A wiesz, jak się trudno pisze? Ja ze 3 razy to poprawiałem, bo źle klikałem w klawiaturę. No, jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Tymczasem zjeżdżając na dół na naszej liście aferowych nowości na afera / aferzasta, no to tam Marcelina też się znajduje i utwór właśnie zatytułowany Najprawdopodobniej.

0: Jest kilka rzeczy, które czasami potrafią przerazić w radiu i jedną z takich rzeczy jest realizator mówiący 8 sekund do wejścia. Tak.
1: Spokojnie, ja wiem, ja byłam po jednej stronie za mikrofonem, ale byłam też po drugiej stronie. Mhm. I czasem mi się zdarza dalej być po drugiej stronie. I wiesz co? Dalej myślę, że 8 sekund to dużo.
0: Tak, to jest względnie sporo, ale lekki taki, no żeby nie zrobić hałasu, łapiąc słuchawki, lekki stresik jest. Obok miejscowości Pliszka jest Gryżyński Park Krajobrazowy, czyli taki no mniejszy powiedzmy kuzyn Parku Narodowego. W nim na przykład jest jezioro Małż. Naprawdę nazywa się jezioro Myałyży, Samorzyd. I nie wiem, czy są w nim małże. Raczej nie. Nie wydaje mi się, żeby tam występowały. Ale sam w sobie park jest naprawdę ciekawy. I co ciekawe, przy parku jest miejscowość, która nazywa się Garażyna.
1: Jeszcze lepiej. Tam są jakieś bardzo potężne nazwy miejscowości. Najpierw mamy Pliszkę. Teraz pytanie, którą?
0: No właśnie, to jest zawsze
1: mi się najbardziej podoba Cytrynowa. Więc uznajmy, że
0: Że jest to Cytrynowa, chociaż jak się wejdzie na mapy, no to jest ona dosyć szara, więc może bardziej pasowała ta szara.
1: A pochwaliłeś się naszym bardzo wielkimi wyliczeniami, ile osób aktualnie mieszka w Pliszkach?
0: No nie miałem okazji na to, ale słuchaj, no jest ich niewiele, bo znalazłem niewiele przybytków mieszkalnych.
1: Tak, bo my sobie to obserwowaliśmy i liczba ludności, którą Tymek podał wcześniej, to z 2006 roku 37. Aktualnie myślę, że jest około 7.
0: Jest na to duża szansa. W okolicach miejscowości Grażyna jest też miejscowość Zawisze, Węgrzynice, Błonie, ale co dla mnie jest ważniejsze, w miejscowości Grażyna znajduje się Rancho Grażyna
1: i dwór
0: Grażyna.
1: Dwór Grażyna, podoba mi się.
0: I źródła rzeki
1: Grażyna.
0: Grażynki.
1: Grażynki?
0: Tak, rzeka Grażynka ma tu swoje źródła.
1: Czyli Grażynka, więc jest Grażyna, Pliszka, więc są Pliszki, Słupsk, bo jest Słupia, a Kępice, bo jest Wieprza.
0: No mniej więcej.
1: Sprawdziłam również, czym się różni Park Narodowy od Parku Krajobrazowego.
0: Czy Narodowego?
1: Narodowy, a krajobrazowy. Czym się różnią?
0: Dawaj.
1: Narodowy ma na celu ochronę całej przyrody oraz natury procesów ekologicznych o szczególnej wartości. A krajobrazowy to jest ochrona przyrody połączona z zachowaniem wartości historycznych, kulturowych i krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju.
0: I wszystko chyba jasne. Czy możecie się zastanawiać, czemu my o tym wszystkim mówimy, skoro już dawno po lecie, bo chciałem powiedzieć, że jest idealna pogoda na rowery teraz, taka jesienna, przyjemna, jest chłodno, nie jest tak łatwo się zmęczyć, spocić na rowerach, więc zapraszamy, zachęcamy do wycieczki od chociażby właśnie do tego Parku Krajobrazowego Grażyńskiego. Parku Krajobrazowego.

0: Przechodzimy do Was z małą dawką informacji z Wielkopolski, bo z Poznania jednak jeszcze troszkę.
1: Jeszcze trzeba dać czas.
0: Jeszcze śpią.
1: Proszę, tak. Potrzebujemy mieć o czym mówić.
0: Tak, bo jeśli nie, to będziemy mówić o ścieżkach rowerowych w powiecie wrześnińskim. Ale no, jest to tak.

0: się przejechać rowerami. Może będziecie chcieli się przejechać rowerami do Wrześni. I wtedy będziecie dziękowali na kolanach za to, że ta ścieżka została wybudowana.
1: I nam za to, że wam o tym powiedzieliśmy.
0: Tak, więc pamiętajcie, jeśli chcecie dojechać do Białężyc, bądź do Chociczy Wielkiej, to tam będzie można pojechać sobie na bardzo, bardzo wygodnej ścieżce. Mam nadzieję tylko, że się wyrobią do tego czasu, do wiosny. Ale trzymamy kciuki oczywiście. Eagles of Death Metal na naszej antenie.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Halo, halo, tutaj kultura. Proszę otworzyć drzwi. Czy chciałaby pani porozmawiać o aktualnych wydarzeniach kulturalnych w Poznaniu? Tak, proszę. Tutaj moja legitymacja. Nazywam się Michalina Jonas i zajmę pani tylko chwilkę. Obiecuję.
0: Przynęta kulturalna.
2: A weź tej zjedz tę sznygę z glancem i nie roi brój. A weź tej iść no na fifne targi i se wypełni tytkę fajnymi klunkrami. W tłumaczeniu dla wszystkich. Koniecznie przejdź się na fifne targi, aby kupić sobie i bliskim jakieś piękne, własnoręcznie zrobione skarby. Ceramika, biżuteria, ilustracje i wiele, wiele więcej. A to wszystko w pięknej przestrzeni galerii u jezuitów. Fifne targi designu będą trwać do godziny 18. Rap rapowi nierówny, rap rapowi złożony, rap rapowi eksperymentalny. Pan Tadeusz Tylko że Rapowy wzbudzi w tobie zapewne podobne emocje, co nowy serial na podstawie lalki Prusa. Po spektaklu o godzinie 19 w Teatrze Polskim nie zapomnij oczywiście napisać oburzonego komentarza, jak to ci się szalenie podobało. Kto w końcu nie lubi oglądać klasyków w nowym wydaniu? A może gdyby Tadeusz mógł, to spędzałby godziny w studio nagraniowym? No właśnie. Dajmy nacieszyć się postacią z zakurzonych stron polskiej klasyki.

0: Masz na sobie żeton? Przypomina ci?
1: Nie, mam na sobie koszulkę, ona mi przypomina o tym, jak miałem kiedyś urodziny i dostałem.
0: O, ja mam na sobie na przykład golf, bo jest zimno.
1: No jest chłodnawo, to prawda. Trzeba o tym pamiętać. Może przypomnimy też przy okazji potem o pogodzie, ale zanim to...
0: Zanim to...
1: To jakieś ciekawe daty znalazłaś?
0: Znalazłam bardzo dużo istotnych, ciekawych i potężnych dat.
1: Proszę cię bardzo.
0: W 1968 roku został wyemitowany pierwszy odcinek serialu Stawka większa niż życie.
1: To jest bardzo ważna rzecz.
0: I teraz bardzo ważna poznańska rzecz. W 1978 roku było otwarcie pierwszej nocnej linii autobusowej. Która była od osiedla Rusa aż po dworzec główny.
1: Niesamowite. To jest naprawdę długa trasa. Co, to nie? Jest bardzo ważna linia nocna.
0: No ja myślę, że tak. W sensie unikam jeżdżenia autobusami nocnymi i tramwajami nocnymi.
1: Tramwaje nocne nie są złe. Jeżdżą na Sobieskiego. Dla mnie to jest bardzo wygodne.
0: Ja raz musiałam pojechać nocnym na dworzec, bo stwierdziłam, że ja będę o 4 rano wracać do domu teraz, a nie jak normalny człowiek.
1: I zdarza się.
0: Było głośno.
1: A, no tak, to może być problem. No, trudno. Ja dlatego no, chodzę w słuchawkach zwykle. W takich
0: w nocy?
1: Miejscach. Tak, tak, tak.
0: Podziwiam cię. I w 2003 roku premierę miała pierwsza część filmu Kill Bill.
1: To jest też bardzo ważna, bardzo
0: tak
1: ważna
0: kulturalnie
1: rzecz.
0: Kulturalnie dzisiaj była przynęta kulturalna. Ja tu mówię o filmach bardzo istotnych.
1: Tak, ja chciałem powiedzieć kontrowersyjną, niepopularną opinię. Mhm. Ja wolę drugą część Kill Billa.
0: Myślę, że to nie jest kontrowersyjne.
1: Mówisz?
0: Myślę, że
1: mi
0: nie.
1: Się wydaje, że większość ludzi jednak woli tę pierwszą.
0: W sensie, ja myślę, że to jest po prostu gdzieś tak w głowie zakodowane, że sequele są gorsze.
1: Może tak być. Ale jest naprawdę sporo też lepszych i o tym też warto pamiętać. Czy coś jeszcze masz?
0: Nie, to są wszystkie daty,
1: dobrze,
0: które przygotowałam.
1: Bo ja mam trzy ciekawe. Ja powiem bardzo szybciutko, obiecuję. 1410. Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim. Zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Koronowem. To jest ważna rzecz.
0: Bardzo ważna.
1: 1871. Został ugaszony wielki pożar w Chicago. Tego nie wiedziałem, a większość ludzi kojarzy tylko początek tego pożaru. Też ważna data. No i najważniejsza z tych wszystkich, 1912 rok w Inowrocławiu uruchomiono komunikację tramwajową.
0: Jest i bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze. Pozdrawiamy Inowrocław i ich komunikację tramwajową. I

0: bym chciała wam opowiedzieć troszkę o tej pogodzie, którą mamy za oknami, jak wyjrzymy sobie. I powiem tak. Ma być zimno. Jest jesień. Jak za każdym razem mówię, gdy mówię o pogodzie. Mamy jesień, jest zimno, wieje, jest nieprzyjemnie.
1: Jest idealnie.
0: Maksymalnie dzisiaj ma być 14 stopni.
1: Dokładnie tak. Słońca ma nie być, ma być chmura. I cóż, i to jest najlepsze, co może być. Piękna polska jesień. To, co kocham najbardziej.
0: Jesteś jesieniarą?
1: Tak. Znaczy jesieniarzem.
0: A tak, lubisz sobie zrobić herbatkę i pod kocykiem obejrzeć jakiś jesienny film?
1: Minus kocyk, ale herbatka i film? Tak, oczywiście.
0: Czemu nie koc? Nienawidzisz kocy?
1: Bo nie jest mi zimno.
0: Ale tu nie chodzi o to, żeby było ci ciepło czy zimno, to
1: jak
0: po prostu...
1: Jak założę koc, to mi będzie za ciepło.
0: To wyłącz kaloryfer.
1: Nie jest to wina kaloryfera, to jest wina mnie. Ja nie potrafię z siebie wyłączyć ciepła, które emanuje. No.
0: Ja bym chciała tylko jeszcze dodać coś, o czym zapomniałam wcześniej powiedzieć. Jest taki, jesteś jak dzisiejsza data, Tymek.
1: Mhm.
0: 10 na 10.
1: Dziękuję bardzo. W takim razie ty powinnaś w taki poprowadzić analogicznie jutrzejszy poranek.
0: O, ale ty jesteś miły dzisiaj dla mnie, Tymku.
1: Ale się udało. Długo myślałem nad tą odpowiedzią i mam nadzieję, że wymyśliłem całkiem okej. No dobrze, to lecimy dalej z nowościami tym razem. Tym razem znowu możecie się udać na aferzastą i tamten utwór się już znajduje. Udało mu się wskoczyć nawet na całkiem wysokie miejsce, bo to jest miejsce 19 na aferzastej. Marszałek i Daj mi, panie.

0: Ja powiedziałem, jest jesień, jest zima.
1: No i proszę, ten czas leci jednak. I za chwilę będzie wiosna, jak dobrze mówiłem już przecież.
0: Tak, tak było. No teraz przecież są lodowiska.
1: Tak, otwierają się lodowiska, więc
0: już się otworzyły.
1: Już się otworzyły. A no tak, na dzisiaj faktycznie.
0: No od 8 są otwarte.
1: No to szanowni drodzy słuchacze, jeśli czekaliście długo, na, albo na przykład chcieliście się wybrać na rolki, to można się wybrać na łyżwy.
0: Tak.
1: To jest prawie to samo.
0: I jakie obiekty są otwarte?
2: Przy starcie toru rogatowego nad Maltą, przy ulicy Arcybiskupa Baraniaka u zbiegu z ulicą Jana Pawła II. Drugie lodowisko to hala sportowa Wilda przy ulicy Ojca Mariana Żelazka. Tak jak powiedziałem, dwa sezonowe lodowiska, a więc zakończą pracę gdzieś mniej więcej na przełomie marca i kwietnia.
0: I został przygotowany ten obiekt na Malcie.
1: Tak. Jak co roku, to jest lodowisko tymczasowe, więc standardowe tam przygotowania trwały, a o nich opowiada rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Filip Borowiak.
2: Najpierw pojawiła się podbudowa, rusztowanie, potem pojawiła się cała konstrukcja namiotowa. Zamrażaliśmy lodowisko, ono jest już praktycznie gotowe, więc możemy zapraszać mieszkańców, mieszkanki na ślizgawki właśnie nad Maltę.
0: Została też dostosowana hala na Wildzie.
2: To jest obiekt całoroczny, ale latem służył on jako rolkowisko, jako hala do gry w badmintona. Musieliśmy zdemontować te urządzenia, które są właśnie wykorzystywane przy tych sportach, zamrozić tafle, przygotować całe też zaplecze, ponieważ z wypożyczalni, z której mogą korzystać poznaniacy, poznanianki, zniknęły rolki, na ich miejscu pojawiły się łyżwy.
1: No i jeśli bylibyście znudzeni samym jeżdżeniem na łyżwach, no to tu są zaoferowane też na maltańskim, szczególnie lodowisku, będą zaoferowane także inne ciekawe rzeczy. Między innymi tak zwane ice party i o tym też rzecznik prasowy Filip Borowiak opowiada.
2: Będziemy także urozmaicać pobyt mieszkańcom na lodowiskach, organizując ice party. To są takie zabawy przy muzyce, przy kolorowym oświetleniu, bardzo chętnie przez poznaniaków i poznanianki wybierane. Także myślę, że takich imprez w trakcie sezonu nie zabraknie.
0: Lubisz jeździć na łyżwach? Co o nich myślisz? Opowiedz mi
1: będąc
0: o tym.
1: Będąc na łyżwach trzy razy, dwukrotnie wywaliłem się na plecy takiego orła idealnego, jak w kreskówkach robię, na skórce od banana, tylko że po prostu na łyżwach, czyli uwielbiam.
0: To jak każdy, jak się nie wywrócisz na łyżwach, to nie możesz się nazywać łyżwiarzem.
1: No, świetna zabawa, powiem szczerze, nawet jeśli tylko trochę niebezpieczna, ale świetnie się bawiłem, muszę się wybrać w tym roku na łyżwy.

0: Łubudu.
1: Łubudubu. To dalej jakoś szło.
0: Niech żyje nam prezes naszego klubu.
1: Niech żyje prezes naszego klubu chyba.
0: Tak. Tak, dokładnie tak. Kończy się nam czas, kończy się nasza audycja wejściówki, które rozdaliśmy. To wszystko już rozdamy po audycji na spokojnie. Zwycięzcy gratulujemy. No i cóż, tutaj się tańce, hulańce odbywają na antenie. Czasami żałuję, a czasami bardzo się cieszę. I to jest ten drugi przypadek, że nie ma tutaj kamery live na nasze studia.
1: Ja uważam, że powinniśmy robić jakieś live. Ja bym się do tego nadawała.
0: Z pewnością.
1: Wtedy w czasie audycji mogłabym powiedzieć tapujemy, tapujemy.
0: Cokolwiek to znaczy, dziękuję
1: ja
0: bardzo.
1: Nie wiem.
0: Grzesie Nowacki za konsoletą.
1: Natalia Król za mikrofonem.
0: I Tymoteusz Powęzewski przy drugim mikrofonie. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze przez ostatnie dwie godziny. To był Aferanek w Radiu Afera. Za chwilę do czytania. Tam już też w blokach startowych się szykują. No i cóż, dziękujemy wam bardzo.
1: Papa.

0: Autopromocja. Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. W Poznaniu nie ma lepszego miejsca, żeby rozwijać zainteresowanie dźwiękiem. Nabieramy m.in. producentów studia nagrań i realizatorów studia emisyjnego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. Każdą sobotę o 13:30.
4: Seks Afera.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
5: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania w każdą sobotę o godzinie 11.
6: Dzień dobry, cześć. Rozpoczynamy audycję do czytania. Dzisiaj za realizację odpowiedzialny Jeremi Kwiecień. O nie, przepraszam, co ja zrobiłam? Proszę Państwa, Grzegorz Nowacki, przepraszam, to po prostu siła przyzwyczajenia, po prostu tutaj z automatu rzuciłam nazwiskiem nieobecnego dziś realizatora. Ze mną w studiu moja gościni Aleksandra Staruch.
7: Dzień dobry.
6: Jak się czujesz wracając tutaj na antenę?
7: Bardzo dobrze. To prawda, ja byłam u Was już bardzo dawno temu, rozmawiałyśmy o książce wtedy Rebeki Kwang. I myślę, że było to już 2 lata temu, więc trochę czuję się, jakbym była po raz pierwszy. Tak, samo się denerwuję.
6: Tak, to jeszcze było w czasach przed Joanną.
7: Tak, tak, to prawda.
6: To było jeszcze, Rebeka Kwang od tamtego czasu wydała 2 książki.
7: I teraz chyba 3rią już.
6: I teraz już chyba 3, bo to było przed Katabazą.
7: To jeszcze było jeszcze chyba nawet na etapie Babelu.
6: Tak, także no tutaj, prawda, wiele rzeczy się wydarzyło w tej audycji. Dzisiaj o dziwo nie będziemy rozmawiać o Rebece Kwang, chociaż chciałam ci powiedzieć, że na Instagramie padały takie pytania, czy powrócisz? I czy powrócisz z Rebeką Kwang?
7: No zobaczymy, Rebeka Kwang chyba też powraca, więc tak. Na początku musimy ją przeczytać, żeby zobaczyć, czy jest o czym mówić.
6: Więc zobaczymy, jak się uda. Też oczywiście no, z represji, prawda, mówię ci o tym na żywo teraz. Dzisiaj weźmiemy sobie na warsztat Yesteryear i porozmawiamy sobie trochę o i tej książce, i też takiej dyskusji, która była wokół tej książki. Natomiast zanim sobie przejdziemy do głównego jakby meritum dzisiejszej audycji, to zrobimy sobie małą przerwę muzyczną i ona będzie miała ważną funkcję, ponieważ, moi drodzy, postaramy się, ale nie obiecujemy wam tego, że ta nasza pogadanka o Yesteryear będzie całkowicie taką pogadanką bezspoilerową. Więc teraz tutaj w akompaniamencie Dolly Parton możecie podjąć będziecie mieli takie 3 minuty na to, żeby zdecydować, czy dzisiaj z nami tutaj na antenie zostajecie, czy może chcecie wrócić do tej audycji i w momencie, w którym trafi na Spotify'a. Także zostaliście ostrzeżeni.

0: Słuchacie audycji Do Czytania na 98,6 przed mikrofonami Aleksandra Staruch i Maria Maciejewska. Dzisiaj, tak jak już wspominałam w początku audycji, na tapet bierzemy sobie książkę autorstwa Caro Claire Berg, Yesteryear. I zanim sobie przejdziemy do głównej dyskusji, myślę, że warto w ogóle powiedzieć o tym, kim jest sama autorka, bo wydaje się to mieć pewne znaczenie i myślę, że dodaje, rozszerza pewien kontekst. Otóż Caro Claire Berg, poza tym, że jest autorką obecnie bestsellerowej powieści, która w Polsce wychodzi 28 października, która jest w ogóle też jej debiutancką powieścią, to jest też taką krytyczką kulturalną i podcasterką. Podcast, który prowadzi, współprowadzi, nazywa się Diabolical Lies, jest dostępny na Spotify'u i tam często Caro Claire Berg razem ze swoją co-hostką, współprowadzącą, opowiadają o, jakby krytykują i trochę się przyglądają różnym zjawiskom społecznym, które możemy widzieć na Instagramie, gdzieś tam w mediach społecznościowych i często starają się w taki pogłębiony, zniuansowany sposób tłumaczyć pewne zjawiska. Także wydaje mi się, że tutaj możemy szukać w tym podcaście takiego inspiracji jakiejś tutaj.
1: Źródła zainteresowania?
0: Tak. Tą tematyką, którą w książce porusza. Jakie były twoje wrażenia po lekturze?
1: Bardzo różne. Bo jak powiedziałaś, będziemy unikać spoilerów, więc bez spoilerów powiem, że mi zakończenie nie do końca się spodobało. Trochę z innych powodów, z których nie spodobało się wielu osobom, które przeczytały to, jak których ja czytałam opinie w internecie. Sam proces czytania był dla mnie przyjemny i ciekawy, ale myślę, że przeczytałam książkę troszeczkę więcej niż miesiąc temu i przez cały ten miesiąc gdzieś wracał na do mnie i coraz częściej mam dosyć więcej negatywnych refleksji. Może nie opinii, ale refleksji.
0: To jest, bo też chciałabym tutaj dla kontekstu, my z Olą przyjaźnimy się od już kilku lat i myślę, że jesteś taką top 3 moich osób, z którymi rozmawiam o książkach. I to, że Ola dzisiaj jest tutaj w tej audycji, jest między innymi zasługą tego, że rozmawiałyśmy o Yesteryear i miałyśmy bardzo różne podejścia i różne opinie do tego, co się właśnie w tej książce wydarzyło, co się w niej, o czym ona opowiada. Bo teraz, żebyście mieli też obraz Yesteryear, jeśli jeszcze jakimś cudem się nie potknęliście o tą książkę w internecie, to jest powieść, która jest reklamowana w taki sposób, że mamy influencerkę tradwife Natalie, która pewnego dnia budzi się w świecie, w którym faktycznie musi być tą tradycyjnie rozumianą żoną, czyli ląduje w jakimś XIX wieku i okazuje się, no i musi się jakoś w tej rzeczywistości odnaleźć. Ja mam wrażenie, że ta zajawka, ta zapowiedź tej książki, takie przedstawienie tego, co się dzieje w fabule, ono rzeczywiście może być trochę mylące.
1: Tak, tak, na pewno. Myślę, że takie że generalnie tradwife, o których jeszcze powiemy, są dosyć negatywnie odbierane przez większość społeczeństwa, przez większość osób, obserwatorów w internecie. I taki sposób przedstawienia fabuły troszeczkę nastawia nas na to, że w końcu te kobiety zostaną ukarane. Że w końcu ona będzie musiała wrócić, żyć tradycyjnie, żyć tak, jak promuje to w internecie i w końcu zobaczy, że tak nie można, że to jest zły sposób życia, że ona okłamuje nas jako obserwatorów i będziemy mieli my jako obserwatorzy jakieś takie poczucie katarzis. Ta książka tego nie daje, przynajmniej w moim uczuciu.
0: Nie daje tego i ja bardzo się cieszę, że tego nie robi i uważam, że to jest
1: ja też
0: bardzo duża taka zaleta i taka siła pisania Caro Berg, że Ona naprawdę stara nam się podać Natalii, mam wrażenie, w możliwie jak najbardziej zniuansowany sposób.
1: Tak, to prawda. Ja chciałam tylko powiedzieć, że zdecydowanie jest to zniuansowana postać, a jednocześnie postać, której nie lubisz. Ona jest taką bardzo antypatyczną osobą, przy czym dla mnie nie jest to negatywny aspekt powieści, bo powieści nam też dają złych bohaterów, bohaterów, których my nie lubimy, których czasami nienawidzimy, którzy nas denerwują. I to, że ona jest w stanie nas wywołać takie emocje, to akurat uważam za bardzo, bardzo dużą zaletę książki.
0: I też uważam, że pewne rzeczy dzieją się w niej stopniowo. I są takie momenty, kiedy tak naprawdę z tą Natalią potrafimy się trochę utożsamić. Czyli na przykład ja potrafię się utożsamić z taką emocją Natalii, kiedy ona jeszcze jest dzieckiem, nastolatką, zanim idzie na studia, że ona ma jakieś takie, wiecie, większe oczekiwania od życia. Że ona chce się trochę wyrwać, że ona nie chce być jak ta starsza siostra, która po prostu w młodym wieku wpadła z jakimś tam ówczesnym swoim chłopakiem i no musieli wziąć ślub, bo też jesteśmy w kontekście, to słowo nigdy nie pada, nigdy nie dowiadujemy się, jakiego wyznania dokładnie jest Natalii, no ale domyślamy się z kontekstów internetowych, że możemy podejrzewać ją o bycie mormonką.
1: Tak, też ona idzie na uniwersytet, który jest bardzo wyraźnie inspirowany mormońskimi uniwersytetami.
0: A ona nie idzie na Harvard?
1: To tego już nie wiem. Ale wiem, że tutaj ucieka mi takie, może idzie na Harvard.
0: Wydaje mi się, że ona właśnie idzie na Harvard, bo też ze względu na zajęcia, jakie tam są na tej uczelni, bo jest rzeczywiście w Stanach BYU, i to jest mormoński.
1: Tak, tak.
0: To jest typowo mormoński uniwersytet. No i tam nie ma teorii wywrotowych wykładanych. Natomiast rzeczywiście i też uważam, że więc są takie momenty, kiedy gdzieś tam my tej Natalii jakoś jesteśmy w stanie zobaczyć takie jej uwikłanie w pewne wartości, ale też myślę, że miałam taki punkt zapisany a propos właśnie tej książki, taki kontekst bycia konfrontowanym i konfrontowania się z jakąś takimi rzeczami w swojej bańce. I myślę, że w mojej bańce i też w naszej bańce skojarzenie z osobą, która jest taka antyfeministyczna, bardzo taka religijna, ale w taki sposób, wiecie, trochę zafałszowany.
1: Tak? Performatywny.
0: Tak, taki performatywny. Osoba, która gdzieś tam stara się właśnie promować za wszelką cenę takie bardzo konserwatywne wartości. Często pojawia się taka myśl, że to jest osoba, która nie jest jakaś przesadnie inteligentna. Nie jest jakąś osobą szerokich horyzontów. Mhm. Nie jest jakąś super wykształconą osobą. I Natalii taka nie jest.
1: Na pewno nie.
0: Ona jest bardzo inteligentna. Ona jest bardzo skuteczna w swoich działaniach.
1: Wszystko, co robi, to jest wszystko jej pomysł. Ona kieruje całym swoim biznesem sama, bez żadnej pomocy tak naprawdę.
0: Tak, no bo nie ma oparcia w mężu, tak, ten mąż. I to jest taka, myślę, że naprawdę niesamowita, ten niesamowity, bardzo taki pyszny paradoks, który jest w tej książce. Czyli z jednej strony mamy ten pozór życia, który jest taki właśnie związany z tym tradycyjnym modelem, o tym modelu za chwilę opowiemy, ale z drugiej strony, jak się przyjrzymy w środku, jak to wygląda, to absolutnie Natalia jest tą osobą, która rozdaje karty. Ten mąż tak, tam tak. Nie jest głową rodziny.
1: On nawet tam nie jest nogą tej rodziny.
0: On jest, przeczytałam w internecie taką opinię, że postać Caleba jest takim mężczyzną, którego głowa jest pusta jak słoik, który czeka na to, żeby zostać wypełniony ideami. I tutaj a propos właśnie takiego zniuansowania bohaterów, to myślę, że Caleb też jest interesującą postacią w ten sposób, że on nie jest, przynajmniej na początku, nie jest takim typowym patriarchą. Że to nie jest do końca tak, że on od samego początku uważa, że on jest właśnie tym, że on musi być tym mężczyzną, który zapewnia tej rodzinie byt, że on musi być, że ona się ma go słuchać, ta żona. W ogóle tak nie jest. On w pewnym momencie w ogóle chce być nauczycielem w przedszkolu.
1: Tak, tak, ale ta jego chęć zostania nauczycielem w przedszkolu bardzo dużo pokazuje o tym, że oni oboje tak naprawdę przez społeczeństwo i przez jakieś swoje wewnętrzne przekonania są wepchnięci w role, których osobowość, do których osobowościowo się nie nadają. Tak? Caleb byłby super nauczycielem w przedszkolu, przynajmniej tak nam się wydaje, a Natalie byłaby świetną prezeską w firmie, ale on ma być ojcem, on ma dzierżyć władzę, a ona ma być matką.
0: Którą zresztą macierzyństwo dla Natalii jest, mam wrażenie, że koszmarem.
1: Jest ciężkie, dopóki musi się z tymi dziećmi zajmować. W pewnym momencie są już osoby do zajmowania się dziećmi i dzieci tylko ładnie wyglądają i wtedy może jakby akceptuje to.
0: To jest, przynosi jakąś ulgę, ale też myślę, że też Berg pokazuje takie pewne kłamstwo tego środowiska, z którego Natalii się wywodzi, w którym myślę, że w kręgach powiedzmy bardziej lewicujących, mniej konserwatywnych, my już doszliśmy do tego punktu, w którym potrafimy rozmawiać o na przykład depresji poporodowej.
1: Tak.
0: W której są influencerki takie, wiecie, parentingowe, ale nie takie pokazujące swoje dzieci, tylko po prostu kobiety, które opowiadają o swoim doświadczeniu macierzyństwa, które potrafią przyznać, pomimo, że chciałam mieć dzieci, zawsze pragnęłam macierzyństwa, to macierzyństwo nie zawsze jest różowe i cukierkowe. I są takie momenty, kiedy się czuję bezradna, są takie momenty, kiedy się czuję wściekła, zmęczona i tak dalej. Tutaj w tej rzeczywistości, w której funkcjonuje Natalie, nie ma w ogóle przestrzeni na powiedzenie sobie czegoś takiego.
1: Czy tam też nie ma przestrzeni na pytanie, czy ja chcę mieć dziecko?
0: A tak.
1: Bo żeby mówić o tym, że no chciałam mieć dziecko, to trzeba sobie zadać to pytanie. A Natalie, ani ona nigdy nie ma takiej rozmowy z mężem, nigdy nie ma takiej rozmowy z matką. Czy ona w ogóle chce być matką? Bo myślę, że nie chce. Że te dzieci że nie są potrzebne, ani nie ma takiego pragnienia posiadania
0: instynktu,
1: dzieci. Takiego instynktu, tak. Tylko po prostu to jest naturalna kolej rzeczy. Wyszła za mąż, to teraz czas na dzieci. I to, że ona nie ma żadnego wsparcia po porodzie, od męża żadnego, bo mąż jedynie co jest w stanie się troszeczkę z dzieckiem pobawić, od matki żadnego, od teściów żadnego, ponieważ ja jestem fanką teściowej, jakby całej postaci teściowej, która jest po prostu wiecznie znarkotyzowana tak naprawdę.
0: Tak, tak. Pod wpływem różnych substancji.
1: I tak sobie żyje i tak sobie płynie przez ten świat. I ona zostaje z tym wszystkim sama, w tej depresji, ale też właśnie z czymś, czego tak naprawdę nigdy nie chciała.
0: I też nie ma do końca, że jakby masz rację, że z jednej strony ona sobie nigdy nie zadaje tego pytania o to, czy ja chcę być matką, ale z drugiej strony to też jest takie środowisko, które absolutnie w żadnym momencie nie mówi jej, słuchaj, masz depresję poporodową, jesteś teraz w takim trudnym momencie na tej drodze, to jest w jakiś sposób normalne.
1: Tak, tak.
0: To jest przykre, to jest trudne, ale wiele kobiet przez to przechodzi. A mam wrażenie, że ona zostaje bardzo sama z tym i też mam wrażenie, że im trudniejsze emocje ona przeżywa w związku z tym swoim macierzyństwem, tym bardziej ona stara się jakby udowodnić sobie, jeszcze bardziej stworzyć ten pozór, że tak naprawdę jest wspaniałą matką i że to było wszystko, czego ona chciała. Że tam nie można, wiecie, dopuścić do tego, żeby tam ten dach nam zaczął przeciekać. I żeby
1: tak, tak.
0: Niebezpieczne myśli nam tutaj zaczęły się pojawiać w głowie. Myślę sobie, że jeszcze kiedy rozmawiamy o Natalii i takich rzeczach, które składają się na jej osobę, to też istotnym fundamentem, istotną podbudową jej jest zinternalizowana mizoginia i taka niechęć do innych kobiet. Takie przekonanie, nie tylko takie przekonanie, że ja jestem na jedynej słusznej drodze bycia kobietą i jakiegoś takiego właśnie performowania swojej roli kobiety, ale też to przekonanie, że inne kobiety są głupie, że będą żałować, że właśnie, nie wiem, wybrały ścieżkę kariery zawodowej, że po prostu te konsekwencje ich wyborów w końcu je dopadną I on, Natalie, będzie triumfowała nad nimi jako ta właśnie zamożna, wpływowa influencerka. No a te jakieś tam dziewczyny z akademika, z którymi mieszkała, to one po prostu tak. Wtedy w wieku 40 lat bezdzietne lambadziary po prostu powiedzą, to jest kurde, ciekawe. Natalie, miałaś rację.
1: Tak, ale to jest ciekawe, bo ona nie ma ani jednej dobrej relacji z jakąkolwiek kobietą. Ma, w pewnym momencie ma jakąś tam relację z mężem, ma relację z teściem, taką biznesową, ale jednak jest to pewnego rodzaju relacja, a ani jej relacja z matką czy z siostrą nie są dobrymi relacjami, w ogóle nie są głębokimi relacjami. Nie ma żadnej przyjaciółki, kobiety, z którymi nawiązuje kontakty w internecie, nazywa angry women, czyli tymi złymi albo zdenerwowanymi tak, kobietami. Więc też o nich też myśli tak naprawdę bardzo negatywnie. Nie ma żadnej przyjaciółki, nie ma żadnych relacji ze swoimi córkami.
0: Tak, i też to, co jest interesujące w tych na przykład kontaktach z fanami, to Natalie wydaje się jakby nie mieć... Nie ma, ona nie ma złudzeń co do tego, że ona sprzedaje tym, że ona też uważa, ona nie patrzy na te kobiety jako takie potwierdzenie słuszności swoich wyborów życiowych, tylko jako takie pokazanie tego, jak ludzie bardzo potrzebują takiej iluzji tego, że to życie jest możliwe.
1: Tak, to prawda. Też sposób, w jakim jest prowadzona ta narracja, pokazuje. Rzeczą, która mi się całkiem podobała w tej książce, jest to, że na początku nam się wydaje, że ona wierzy w to, co robi. A później, kiedy akcja się rozwija, zaczynamy widzieć, że ona tak naprawdę jest święcie, jakby świadoma tego, jest całkowicie świadoma, że to jest kłamstwo. Że ona sprzedaje jakieś kłamstwo w internecie i że ona nigdy nie próbuje sama siebie oszukiwać, że a, ja tak naprawdę taka jestem. Ona zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest taka. To jest moja persona.
0: Tak, ale jednocześnie nie potrafi puścić takich konserwatywnych wartości, z którymi wyrosła i z którymi gdzieś tam się wychowała, bo na przykład... Rozwód nie wchodzi w grę.
1: A nie, no oczywiście, że nie.
0: To jest, w ogóle nie myśli się nawet, nie wolno nawet myśleć myśli.
1: Tak, ona...
0: O rozwodzie.
1: W pewnym momencie jest tam wątek niewierności jej męża i jej reakcja to jest, jak minimalizować straty w wizerunku tak naprawdę, a nie jak naprawić nasz związek.
0: Też to w duchu, to jest spójne z tą mizoginią. Obwiniona zostaje oczywiście w całości ta druga kobieta.
1: No tak, bo on był taki biedny, on ma taką, no to w głowie ma takie, że no nie ma miejsca w głowie na to, żeby myśleć, że może jednak warto nie zdradzać żony.
0: Więc to ona jest po prostu, ta druga kobieta jest absolutnie odpowiedzialna za wszystko i ona jest tą złą, tą, która rozbija tą rodzinę i niszczy wszystko. Także no jest tam dużo, dużo warstw, myślę, takich, które z jednej strony gdzieś tam, wiecie, jak jeżeli kiedykolwiek się natknęliście na content, nie wiem, Hanny Nilman, czyli dziewczyny, która prowadzi profil, kobietę, która prowadzi profil Ballerina Farm, albo natknęliście się na Nara Smith, to jest taka bardzo piękna kobieta, która na TikToku takim głosem opowiada, jak to jej mąż chciał dzisiaj zjeść płatki owsiane i ona własnoręcznie zrobiła je we własnym piecyku.
1: Maria, myślę, że jakbyś postanowiła zmienić karierę, to naprawdę głos masz już przygotowany.
0: Czy proszę tutaj o informację, czy bylibyście zainteresowani tego typu kontentem. To jeżeli kojarzycie te osoby, to też to czytając o Natalie, myślę, że będziecie mieli dużo, potwierdzi się dużo waszych jakichś takich intuicji związanych z tym, jak wygląda to życie w momencie, w którym je się tak weźmie lekko pod lupę. Też w ogóle bardzo ciekawe było to w kontekście tej książki, że jak ona wyszła, to potem właśnie wiele tych takich influencerek tradwife miało taki swój coming out w różnych podcastach, w różnych wywiadach i mówiły, nie, ja nie jestem tradwife, jestem businesswoman.
1: Cały ten koncept w ogóle tradwife jest ciekawy, jeżeli można powiedzieć, że coś, co jest straszne, jest ciekawe i coś, co jest przerażające, jest ciekawe, bo te influencerki, będąc influencerkami, zarabiając ogromne pieniądze na tym, co robią, tak naprawdę stoją w jakiejś sprzeczności w tym, że są tymi kobietami domowymi i to ich mąż się nimi opiekuje i to mąż zarabia, bo no one są tak naprawdę głównymi żywicielkami tej rodziny. Ja nie wiem, jak to wygląda we wszystkich. Wiem, że mąż Nary Smith jest, kiedyś był modelem, a co robi teraz, nie wiem.
0: Tak.
1: Ale jestem pewna, że to ona zarabia więcej pieniędzy.
0: Jako tak, jako influencerka. I zdecydowanie tak jest. I myślę, że tutaj chyba właśnie te... Mam wrażenie, że w wielu przypadkach to odcięcie się teraz od tej kategorii tradwife, ono jest takie trochę PR-owe, mam wrażenie, takie, wiecie, służy takiemu odcięciu się od tej takiej negatywnej konotacji, która gdzieś tam jest z tym związana, że jednak bardziej tak, to pokazanie na jakiejś takiej swojej emancypacji w tym wszystkim, tak, że ja tutaj zarabiam swoje własne pieniądze i tak dalej, wy mi nie możecie mówić, że ja jestem jakąś tutaj kurą domową.
1: Zastanawiam się, czy nie jest to po prostu kolejny sposób, żeby pojawić się w mediach. Czy jest sposób?

0: że jak wgłębimy się w ten okres, który tak naprawdę ten typ influencerek romantyzuje, to tak naprawdę to był mały uryweczek po prostu rzeczywistości w Stanach w latach 50. tylko i wyłącznie. Była to jakaś taka, wiecie, po prostu anomalia, która się wydarzyła, czyli ta rodzina z przedmieść, którą utrzymuje pan domu i mamy tą kobietę, która się właśnie zajmuje domem, wychowywaniem dzieci. I to jest taki obraz, który okazał się na tyle silny i na tyle mocny, że on zawładnął po prostu wyobraźniami do tej pory, tak? Włada wyobraźniami wielu osób. I on wytworzył w nas takie przekonanie, że no, drodzy państwo, no przecież dokładnie tak było po prostu zawsze. Tak było od zawsze, że te kobiety siedziały w domu. A to jest wierutna bzdura.
1: No oczywiście, my... Teraz uciekło mi z głowy, więc ty mi powiesz, jak nazywają się dwie książki, które były w Polsce bardzo, bardzo popularne o kobietach, polskich kobietach żyjących na wsi.
0: Chłopki. Przepraszam za brzydkie pismo.
1: Dziękuję bardzo. I to pokazuje nam, że kobiety pracowały bardzo, bardzo, bardzo ciężko i nie wiem, 0,5%, 1% społeczeństwa byłoby w stanie żyć za jedną pensję.
0: Tak, i to też przede wszystkim te kobiety, które nie pracowały, już wiecie, pomijając już taki kontekst chociażby tego XIX wieku, który się pojawia w książce, tak? Że w tamtych latach, no też rzeczywistość amerykańska, rzeczywistość tutaj europejska była nieco inna, ale no, kto nie pracował? No, nie pracowały kobiety takie jak Izabela Łęcka. Jak już tutaj jesteśmy, tak, odwołujemy się do różnych kontekstów literackich. To była arystokracja, to były bogate, często całkiem już nieźle wtedy wykształcone kobiety, które domagały się możliwości pracy po to, żeby no, mieć jakiegoś rodzaju sprawstwo w swoim życiu. Natomiast z perspektywy kobiet, wiecie, szwaczek, pracownic fabryk i jeszcze parających się różnymi innymi zawodami, to nie była żadna rewolucja. One pewnie by się zamieniły z tą panią na tym salonie, żeby tak, sobie w tym domu posiedzieć.
1: I ta pani Łęcka też nie robiła własnoręcznie chleba, bo miała kucharkę, nie wychowywała piątki dzieci, bo miała nianię i mamkę. I więc tak jak mówisz, ta idea tej kobiety, która jest w domu, robi wszystko własnoręcznie, która opiekuje się dziećmi, wita męża, jak wraca z pracy, jest, wydaje mi się, że w Polsce, nie wiem, czy kiedykolwiek była w ogóle, czy kiedykolwiek były takie kobiety, jak większa grupa, po to, że była jedna, to na pewno, ale czy była taka grupa społeczna takich kobiet? W Stanach, tak jak mówisz, to też jest pewnego rodzaju moda powojenna.
0: Znaczy to w ogóle tych czynników takich, które sprawiły, że ten model rodziny był możliwy, wynikało z kilku rzeczy. To znaczy pierwszy element to było to, że po wojnie, po takim kryzysie i tej takiej depresji czasu wojny nastąpił bardzo duży wzrost gospodarczy. Mhm. Gospodarka nam się zaczęła podnosić. Mężczyźni zaczęli wracać z wojny. Często dostawali bardzo tanie kredyty na dom. Więc wynosili się z miasta właśnie na te takie malownicze, prawda, senne przedmieścia. Kobiety, które w czasie wojny były mobilizowane do tego, żeby pracować, no bo ci mężczyźni właśnie wyjechali, zaczęły być odsuwane od pracy, zaczęły być masowo zwalniane. W tym samym czasie pojawiła się taka właśnie propaganda tego, że kobiety muszą rodzić dzieci, no bo to jest ich taki patriotyczny obowiązek, żeby odbudować naród po tym okresie właśnie, po tej traumie wojny. Przez to, że te domy budowane na tanie kredyty dla weteranów były budowane na tych przedmieściach, to też kobiety straciły możliwość bycia w centrum miasta, więc też te możliwości się ograniczyły po prostu. Więc tak naprawdę ten powód, dla którego te tradycyjne te gospodynie domowe amerykańskie tych lat 50. znalazły się w tym miejscu, w którym się znalazły, to były naprawdę wieloczynnikowe okoliczności. Była to wypadkowa lat, w których po prostu

0: przyszło im żyć. I tak naprawdę, no właśnie to jest, możemy o tym mówić w charakterze ewenementu.
1: Tak, ale było to też, tak jak o tym mówisz, sposób ograniczenia wolności, którą kobiety dostały w czasie wojny i opakowania tego ograniczenia tej wolności tego w taki kolorowy papierek. To masz teraz tutaj ten pastelowy dom, myślę, że kojarzymy te takie zdjęcia
0: tak, tą
1: pastelowego domu i zmywarkę i telewizor kolorowy albo czarno-biały jeszcze na początku i te piękne dzieci, takie wystylizowane w tych pięknych sukieneczkach i tego męża, który wraca do domu i ty mu możesz podać obiad.
0: Tak. No i to jest oczywiście biała rodzina.
1: A no tak. Oczywiście.
0: To jest, to myślę też jest nie bez znaczenia tutaj w tym wszystkim. Także, no właśnie, także ten model taki romantyczny, który nam tutaj sprzedaje się gdzieś tam i który Natalii też, bohaterka powieści, próbuje jakoś sprzedawać, no on w żaden sposób nie przystaje do naszej rzeczywistości, do w ogóle świata, w którym żyjemy. Natomiast dla mnie też jest taką myślą, którą miałam w trakcie tej lektury i po tej lekturze również nadal, to była taka myśl o tym, że patriarchat potrzebuje kobiet, które stoją na jego straży.
1: Tak, które sprzedają patriarchat jako coś broniącego kobiety.
0: Tak, że bez tych kobiet to by się nie utrzymało w jakiś sposób, a dzięki kobietom takim jak Natalii idea ta może nadal stać bezpiecznie na dwóch nogach.
1: Tak, to prawda.
0: Dobrze, moi drodzy, myślę, że to jest dobry moment na to, żebyśmy na chwileczkę posłuchali sobie muzyki, zrobili sobie krótką przerwę. Po tej krótkiej przerwie muzycznej wrócimy sobie do tematu Yesteryear, ale też wrócimy sobie do takiego wątku, który mnie bardzo zapalił, czytając tą książkę, mianowicie do jeszcze jednej, bardzo uważam, ważnej influencerki, która no, w pewien sposób myślę, że była bardzo dużą inspiracją dla postaci Natalii.

0: Wracamy do audycji, do czytania i do dyskusji, rozmowy, którą mamy tutaj z Aleksandrą wokół książki Caro Claire Berg Yesteryear. Ja pomyślałam sobie, kiedy sięgałam po tą książkę, to oczywiście wspominałyśmy sobie o tym, że różne wyobrażenia czytelnicy mieli w związku z tym, jak ona była przedstawiana, jak była reklamowana. Natomiast dla mnie jakby interesującą jakby rzeczą w tej książce było, kiedy jeszcze nie czytałam jej, były takie wątki związane właśnie z, nie tylko z influencerkami, ale też z takim, z taką dyskusją, która w ciągu ostatnich lat działa się nie tylko wokół tradwives, ale w ogóle influencerek takiego mormońskiego rodowodu. Bo muszę tutaj zdradzić pewną rzecz o sobie. Ja przeżywałam kiedyś taką głęboką fascynację różnymi sektami. I po prostu Ola tutaj kiwa głową,
1: tak
0: bo
1: było.
0: Słuchała po prostu godzinami moich odkryć, rewelacji na temat różnych grup. I między innymi ja na przykład, zanim jeszcze sięgnęłam po lekturę Yesteryear, miałam dosyć, myślę, takie dobre wyobrażenie o tym, w jaki sposób funkcjonują mormoni, z czym to się generalnie je, skąd się biorą ci influencerzy mormońscy. Czyli w mormonizmie jest ta taka tradycja prowadzenia dzienników, i takiego przekazywania ich z pokolenia na pokolenie i takiego dzielenia się swoim jakby dziedzictwem, dawania takiego świadectwa. I no i w dobie internetu właśnie często bycie influencerem, kręcenie vlogów, jakieś treści internetowych również pełni taką funkcję. I teraz w czasie, gdy wiele osób tutaj porównuje Natalię książkową do właśnie Hanny Nilman z Ballerina Farm, bo rzeczywiście to skojarzenie jest takie najprostsze gdzieś tam, ze względu na to, czym się zajmują obie postacie w pewien sposób. Hanna Nilman, myślę, że też jest pewną postacią. To na przykład właśnie kontekst Ruby Franki nie był do końca przywoływane, a uważam, że jest niesamowicie fascynujące ze względu na to, co się ostatecznie w powieści dzieje, co się dzieje jakby w tej drugiej i trzeciej części książki. Dlatego, że nie wiem, czy pamiętacie, parę lat temu była głośna, bardzo głośna sprawa Ruby Franki, takiej influencerki parentingowej mormońskiej, która miała chyba 6 dzieci, no i któregoś dnia okazało się, że jedno z jej dzieci uciekło z domu, miało po prostu w jakimś, wiecie, strasznym stanie, wygłodzone, z ranami otwartymi na ciele i tak dalej. No i rozpoczął się wtedy proces Ruby Franki, którym żyły całe Stany Zjednoczone.
1: I tak, jeśli nie macie tyle czasu, co Marysia, żeby zagłębić wszystko bardzo, bardzo dokładnie, to na Netflixie jest, myślę, że godzinny dokument, który się koncentruje głównie właśnie już na tej sprawie, kiedy ten chłopiec ucieka i tego, co się dzieje później.
0: Tak. I w przypadku Yesteryear tam, żebyście nie mieli takiego jakiegoś tutaj błędnego wyobrażenia, tam nie dochodzi do aż tak dramatycznych rzeczy. Myślę, w sensie, tam nie ma takiego momentu, w którym...
1: Tak, tak, to prawda, ale ten wątek tego, na ile dzieci są w stanie zgodzić się na bycie centrum, na bycie produktem tak naprawdę, i na ile one są świadome tego, co się z nimi robi. I tam w Yesteryear jest ten duży taki moment, w którym widzimy, że córka Natalii tak naprawdę nie czuje się dobrze w tym, co robi, ale też pod koniec, w pewnym momencie, myślę, że nie jest to spoiler, ona, rzecz, którą ja zapamiętam, to jest to, że ona mówi tej matce, że ona ma jej za złe za to, że ona jej mówiła, że ten świat jest taki zły, a ten świat jest całkiem fajny,
0: ten
1: i piękny.
0: A ona,
1: że, tak, a że ona ją zamknęła i że stworzyła w niej taki strach, taką nienawiść do wszystkiego, co jest poza ich farmą. I Więc myślę, że o ile Ruby Franklin to jest przykład już znęcania się fizycznego i psychicznego nad tymi dziećmi, to Natalie też ma w sobie taki, po pierwsze w ogóle brak jakiegokolwiek miłości do tych dzieci, mhm. ale też nie zastanawia się zupełnie nad tym, co ich sposób życia, jaki ten sposób życia ma wpływ na jej dzieci. Mhm.
0: Ja myślę, że bardzo ciekawym kontekstem, tak, jeżeli na przykład teraz no już zostało kilkanaście dni tak, do polskiej premiery Yesteryear, ale jeżeli macie tak, że już się nie możecie doczekać po prostu, żeby sięgnąć po tę książkę, to ja polecam wam memuar napisany przez córkę Ruby Franki, Shari Franki. Ta książka się już ukazała jakiś czas temu w Polsce nakładem wydawnictwa Filia. To jest Dom mojej matki. Tytuł angielski to jest House of My Mother. To jest tytuł, w ogóle on nawiązuje, to jest biblijne nawiązanie. Jakby witajcie w domu mojej matki, po którym was teraz oprowadzę. I w przypadku Yesteryear tam też się pojawia motyw córki piszącej książkę o swojej matce, tak. o swoim doświadczeniu z matką. I muszę przyznać, że o ile nie zobaczycie jakby takich jeden do jeden scen wyjętych z życia Ruby Franki i Natalie, to jednak to, co one robią, to takie postępujące, nie chcę powiedzieć szaleństwo, ale taka postępująca obsesja związana z kontrolą nad swoim wizerunkiem, nad swoimi dziećmi, nad swoim życiem i w pewnym momencie takie już wiecie, zupełnie ignorowanie tego, co się dzieje dookoła nas na zewnątrz i odbieranie jakichkolwiek sygnałów z zewnątrz, tylko po prostu takie dążenie do tego, żeby za wszelką cenę obronić jakąś swoją wizję siebie, własnego życia, no jest absolutnie jeden do jeden pokazane.
1: No dobrze, Marcia, a w takim razie, skoro to jest z Ruby Franki, to jest z Nary Smith, to jest z Baleriny, to czy w tej książce jest coś, co jest nowe? Czy to jest po prostu zbiór historii, które możemy już znaleźć w internecie?
0: Mam wrażenie, że tutaj doceniam to pytanie i widzę jego słuszność, że rzeczywiście pewnego rodzaju nowością wypływającą z tej książki jest to, że ona rzeczywiście opracowuje, uważam, że zręcznie, na poziomie takim językowym, coś, co my już znamy i co funkcjonuje w naszej przestrzeni internetowej. I że to nie jest na pewno koncept, który jest totalnie nowy. W sensie wydaje mi się, że ta książka może być zupełnie nowym takim, wiecie, odkryciem dla kogoś, kto naprawdę no, żyje trochę pod kamieniem i nie ma Instagrama i nigdy po prostu się nie otarł o te koncepcje właśnie takie influencerek tradwife czy tych takich właśnie parentingowych. Natomiast być może to, co ta książka robi, to jest jakiegoś rodzaju bardziej mimo wszystko zniuansowany komentarz na temat tego, co tam się dzieje. I to jest właśnie to, o czym sobie mówiłyśmy, czyli to, że Natalie jest pokazana jako naprawdę inteligentna, kompetentna, sprawcza kobieta. To, że morałem tej książki nie jest powiedzenie, ho, ho, ona teraz będzie się palić w piekle, zobaczycie i w ogóle ona jest straszna i ho, ho, ho. Morałem tej historii też nie jest takie, wiecie, doświadczenie Natalii, w którym ona nagle przeżywa po prostu oświecenie i staje się po prostu bojującą feministką.
1: No bojującą. Tak, ale mówisz o tym, że może dla osób, które są poza internetem, ale to książka, która jest hitem internetu, tak? Bo myślę, że osoby, które są na BookToku i na Instagramtoku, nie, Instagram,
0: Bookstagramie.
1: Bookstagramie, dziękuję bardzo.
0: Koleżanka jest nowa tutaj.
1: To ja może jestem tym człowiekiem, który jest spod kamienia. To właśnie to tamta książka jest taka rozpowszechniana na wszystkich listach książek 2026, jest zawsze na samej górze tej listy i są różne recepcje jej, ale to też o czym rozmawiałyśmy wcześniej, że dużo negatywnych komentarzy o książce jest dlatego, że książka nie spełnia moich oczekiwań o tym, co powinno się z Natalii stać.
0: Też mam wrażenie, że wiecie, wychodzi z ludzi może takie dwie rzeczy. Jedna rzecz, która wychodzi, to jest, ale to jest, słuchajcie, motyw na osobną audycję i tu wtedy musiałabym wspomnieć o książce Anny Kornblu Immediacy or the Style of Too Late Capitalism, w którym ona pisze o czymś takim, to znaczy, że współczesny odbiorca bardzo potrzebuje jednoznacznego komunikatu, jednoznacznej interpretacji, gotowej interpretacji. I nie chcę mu się w jakieś, wiecie, niuanse wchodzić. A druga rzecz to jest taka, że ja myślę, że my po prostu chcemy krwi. Że my widzimy w internecie ten taki obraz tych influencerek, który jest taki starannie wykreowany, który jest taki, wiecie, po prostu lśniący, cudownie taki błyszcząco-plastikowy. I my chcemy zobaczyć po prostu upadek. To, że właśnie Ruby Franki sprawę śledziły po prostu miliony Amerykanów, miliony się w ogóle dowiedziały o niej z tego procesu, mam wrażenie, że to jakby to pokazuje. I być może ta książka, wiele osób sięgało po nią i sięga, dlatego że ona trochę wypełnia tą potrzebę, że dostajemy coś, co potwierdza naszą intuicję i mówi nam, tak, to jest sztuczne, to jest nieprawdziwe, to jest zakłamane.
1: Mhm. Tak. Właśnie zastanawiam się, na ile jest to... No jest to niesamowity hit internetu. Oczywiście każdy ma prawo inaczej odbierać książkę i ja nie lubię oceniania książki w tym, czy to jest dobra książka, czy to jest zła książka. Ale zastanawiam się, na ile to jest... Na ile, no znowu, dobra książka, a na ile jest to książka, która po prostu odpowiada na tą potrzebę, o której mówisz, wpisuje się idealnie, przynajmniej zapowiedzią, wpisuje się idealnie w tą potrzebę, a to, jak ta akcja się dzieje później, też jest sposobem, żeby mówić o niej więcej.
0: Mnie na przykład zainteresowało i długo potem o tym myślałam po naszej pierwszej rozmowie wokół Yesteryear, mianowicie kiedy ty powiedziałaś, że na dobrą sprawę ta książka, ten wątek fabularny, który jest związany z tym XIX wiekiem, mogłoby go tam nie być.
1: Tak, tak.
0: Też w ogóle tak naprawdę ten wątek jest bardzo krótki, dlatego że tak strukturalnie ta książka ma trzy części. Pierwsza część ma około 300 stron, mhm, i to jest takie wprowadzenie do tego, kim jest Natalii.
1: Aktualnie.
0: Tak, taka, że kim ona jakby, no jest tą influencerką. Mhm. Trzecia część to jest ostatnie 30 stron, w którym dowiadujemy się jakby, co tam się wydarzyło. Jest takie, wiecie, wielkie wyjaśnienie, trochę rodem z powieści kryminalnej.
1: Tak, tak.
0: I potem ta środkowa część to jest takie przeplatanie tych wątków. No, już jesteśmy w tym, więc zostajemy przy tym, tego wątku XIX-wiecznego z tym wątkiem to się plata z takimi retrospekcjami. Mhm. I tak naprawdę ten wątek XIX-wieczny, on jest bardzo krótki.
1: Tak, jest.
0: To są pojedyncze strony.
1: A jest tym, co przykuwa uwagę, kiedy decydujemy się przeczytać książkę.
0: Więc zastanawiam się, czy wiecie, na przykład gdyby inny, że z jednej strony, gdyby inny redaktor na przykład sięgnął po tą książkę, to mógłby odradzić Caro Berg ten zabieg i po prostu skupić się tylko i wyłącznie na historii Natalii takiej opowiedzianej, może nawet nie w chronologiczny sposób, tak, żeby był jakiś taki element suspensu, powiedzmy, w tej opowieści. No a na ile właśnie było tak, że celowo ten wątek został wprowadzony, żeby no, marketingowo zrobić szum wokół książki?
1: Ja jestem za celowo. Mhm. Ale tak, tak. Zgadzam się z tym, że ja tak powiedziałam. Że uważam, że cały ten wątek, kiedy ona żyje jako ta czy możemy powiedzieć, że była pielgrzymką?
0: No właśnie.
1: Bo mamy pielgrzymów, prawda? Bo to jest cała jakby idea jest taka, że oni wracają do czasów pielgrzymów.
0: Tak.
1: Więc no, była pielgrzymką chyba. To ani, przynajmniej w moim przypadku, nie dało mi to właśnie takiego poczucia, że ona zostaje ukarana, więc nie spełnia takiego celu. Ani nie przeżyła żadnego katarzis, bo według mnie nie przeżyła. Nie daje nam to za bardzo, według mnie, jakiegoś wglądu w jej psychikę. I poza tym, że ona zbiera jajka i pierze na zimnie, to też za bardzo tam nie pokazane jest to życie tych pielgrzymów. I tak, no i po co?
0: No właśnie, znaczy myślę, że gdybym miała tak odpowiedzieć, to wydaje mi się, że może właśnie po to, żeby pokazać ten stan psychiczny. Że mimo wszystko to jej, bo też narrację mamy pierwszoosobową w książce, więc ja też myślę, że jednak mamy wgląd w tą jej psychikę, w te jej emocje, mamy wgląd w to, jak bardzo ona jest uwięziona w tym swoim światopoglądzie. Mhm. Jak bardzo to wszystko jest sprzeczne, a jednak jest podtrzymywane przez nią. Też myślę sobie, że z drugiej strony to też pokazuje, że pomimo tego, że to życie nie jest takie, wiecie, ekstremalnie Stany Zjednoczone wieku XIX, to jednak nawet ta odrobina taka tych niewygód, które ona ma, tak? Czyli to pranie na zimnie, to, że w pewnym momencie ona wpada w pułapkę na niedźwiedzie i muszą jej zszywać nogę bez żadnych środków znieczulających, mhm. bez żadnych środków dezynfekujących. Że to już odrobina takiego życia sprawia, że naprawdę masz go dosyć i że próbujesz uciec.
1: Tak, tak, to na pewno.
0: I wcale nie jest to różowe. Więc może to natężenie tego wątku, ono też jest takie, że on nie musiał być jakiś taki bardzo szeroko rozbudowany. Olu, będziemy zakończyć
1: Dobrze.
0: Dzisiejszą audycję. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Uważam, że tutaj naprawdę ciekawe rzeczy nam się udało z książki wyciągnąć. Mam
1: tak,
0: takie
1: rozmawiajcie z przyjaciółmi o książkach, to tak. Może zaproszą was do radia.
0: Dokładnie, tak róbcie. Ale też myślę sobie, że po tej naszej rozmowie myślę, że jeszcze wyjdziemy ze studia i nadal będziemy jakieś tutaj refleksje miały, że to jest dobra książka do klubu książki.
1: Tak. Świetna książka do klubu książki, bo na pewno będziecie mieć o niej jakąś opinię.
0: Jeśli słucha nas ktoś z CK Zamek, to ja mogę poprowadzić takie spotkanie. Proszę. Ale tak, ale myślę, że gdybyście na przykład mieli szukać, sugerować, jeżeli chodzicie na klub książki i są jakieś, wiecie, sugestie, możecie składać, to myślę, że to jest naprawdę książka, która niezależnie od tego, czy uważamy, że to jest arcydzieło i najlepsza książka napisana w tym roku, czy nie, to jest rzeczywiście warta tego,
1: tak,
0: żeby...
1: Ciężko jest nie mieć zdania o niej.
0: Tak. Także tym optymistycznym akcentem żegnamy się z wami. Dzisiaj moją gościnią
1: Aleksandra Staruch, dziękuję bardzo.
0: Przed mikrofonem Maria Maciejewska, a za realizację odpowiedzialny Grzegorz Nowacki.

0: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
1: Autopromocja.
2: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Interesuje nas nie tylko dźwięk. Zapraszamy m.in. content creatorów, grafików i montażystów, operatorów kamery czy kandydatów do działu technicznego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
1: Autorskie podsumowanie i omówienie wydarzeń z ostatnich dni. Wieści z miasta, regionu i kraju. Rzeczowo, ale też z przymrużeniem oka. Afera Tygodnia. W każdą sobotę o 13.
3: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym. Tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
4: Przepraszam, co to za tramwaj?
5: To Soul Tram. Get down!
6: Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13. Get down! Soul
1: Tram! Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja.
7: Radio Afera 98,6 MHz.
8: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
9: Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Katarzyna Rybicka i mam zaszczyt prowadzić dla Państwa program Na Peryferiach. To był kolejny szalony tydzień na mojej linii czasu, ale i też w pogodzie zaczęło się w końcu zmieniać, bo ja się jeszcze przyzwyczajenia chodzę w krótkim rękawku i dzisiaj się trochę zdziwiłam, bo się musiałam wrócić po czapkę. Ale ze spokojem. Wszystko powoli wraca na właściwe tory. Nawet audycja wraca na właściwe tory. No i tutaj moje ostrzeżenie o 12.30 będzie przynęta kulturalna. Ale zanim to porządny kawałek muzyki, bo realizatorem dzisiaj jest Grzegorz Nowacki, więc Grzesiu, proszę, graj.

Na mapie Wielkopolski znajduje się jeszcze sporo takich miast, które są bardzo oczywiste do opowiedzenia, które są takie, że no, każdy wie, że to istnieje, ale w sumie czy znamy historię tych miast, czy znamy faktycznie rzeczy, które tam są do odwiedzenia. I dzisiaj chciałam wziąć sobie na tapet taką miejscowość położoną 18 km od Poznania, na szloku kolejowym do Wrocławia. I też miejscowość, która na swoim skraju ma wielki kompleks zieleni, czyli Wielkopolski Park Narodowy oraz Rogaliński Park Krajobrazowy. Miejsce, które prawdopodobnie część z Państwa zna, a część Państwa w ogóle stamtąd do Poznania dojeżdża. I mowa tutaj o Mosinie. Nie wiem, dlaczego w sumie jeszcze do tej pory nie było o Mosinie, ale Mosina to jest takie miasto, które ja wspominam z takim specyficznym rodzajem uśmiechu. Mam co do tego miasta bardzo duży sentyment, ale taki całkiem świeży. Ale w ogóle skąd taka wdzięczna nazwa? No bo Mosina tak się nie kojarzy za bardzo z niczym, a jeżeli już się z czymś kojarzy, to na pewno nie idzie w tą stronę, w którą potrzeba by było tą nazwę skojarzyć. No i Mosina pochodzi od dawnego polskiego wyrazu Moszyna, czyli oznaczała to miejsce zarośnięte mchem. No i stąd początek nazwy. Właśnie nazwa pierwotnie odnosiła się do osady i do przepływającej przez te tereny rzeki, a następnie nazwę rzeki przeniesiono na miejscowość, która znajdowała się w pobliżu. No i tak właśnie powstała nam nasza Mosina. I jeżeli chodzi o najważniejsze informacje o Mosinie, to nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale kiedyś rozważaliśmy, skąd się wzięło określenie Swarzyndza Nyndza, skąd takie określenie. A teraz jesteśmy idealnie po drugiej stronie bieguna i chciałabym rozłożyć na części pierwsze, skąd wzięło się określenie elegant z Mosiny. No bo wiadomo, Mosina, no to od razu elegant z Mosiny, to nam się od razu łączy. Jest kilka teorii, bo to nigdy nie jest tak, że jest jedna. No i jak donosi w sumie sam Urząd Miejski w Mosinie, a właściwie co możemy znaleźć na jego stronie, to określenie elegant z Mosiny wzięło się z czasów wojen ze Szwedami, czyli właśnie potopu szwedzkiego, oraz takich dawnych, żartobliwych opowieści o braku wielkomiejskiego obycia. No i w tym momencie jest to bardziej takie kpiarskie określenie. I ta legenda krawiecka pochodzi jeszcze, jest jeszcze jedna legenda taka krawiecka, która właśnie jest z zimą 1659-1660, gdzie w Mosinie kwaterowały wojska hetmana Stefana Czarnieckiego, no i miejscowi krawcy mieli uszyć żołnierzom nowe, eleganckie mundury właśnie w szwedzkiej modzie. No i gdy oddział ruszył na wiosenną krucjatę wojsk, zyskał rozgłos jako eleganty z Mosiny. No i ze spokojem to znaczenie teraz już jest takie trochę kpiące, że o, elegant z Mosiny idzie, ale ze spokojem, jeżeli ktoś by się zastanawiał, to Grzesiu nie jest elegantem z Mosiny, jest po prostu bardzo dobrze ubranym młodym dżentelmenem. Prawda, Grzesiu? Bardzo ładnie. Ale to jest jedna rzecz. Ale drugą rzecz, którą bym chciała zahaczyć, a wiecie, że ja uwielbiam herby, uwielbiam heraldykę, więc jeżeli mówimy o Mosinie, to tutaj faktycznie jest herb. I jakby go najłatwiej wizualnie opisać, to jest herb narodowy, tylko sobie proszę wyobrazić, że orzeł ma o połowę mniej piór w skrzydłach. No i tak naprawdę tak wizualnie by się to dało opisać. Ale to, że herb jest prosty, nie znaczy, że ma prostą historię, bo ja bym nie mogła tutaj zostawić tego tak po prostu. Bo takie dzieje plastyczne i kształty herbu miasta, właśnie miasta, które było lokowane w 1302 roku, są niemożliwe do odtworzenia. Znaczy, prawdopodobnie najpierw w herbie musiały się znajdować elementy zaczerpnięte ze znaku rodowego Łodziów z Gostynia, czyli herbu Łodzia. Czyli prawdopodobnie była to łódź złota w czerwonym polu. No ale wiemy jednak, że około 1302 roku herb tego rodu jeszcze nie ukształtował się z taką postać, z jakiej znamy źródeł ikonograficznych i opisywanych właśnie w wiekach XIV i XV. Więc prawdopodobnie pierwsze godło miasta to był właśnie biały orzeł, czy srebrny. No i wiadoma oznaka nadania go w czasach królewskich, czyli że był powtórnie lokowany w XV wieku. No to wtedy właśnie było to czerwone pole, czerwona tarcza i właśnie biały orzeł. No i to świadczy też w ogóle o całej jego genezie. No i w związku z tym, że prawa miejskie, mimo że miejscowość była własnością prywatną, mógł nadać tylko władca. No, władca, czyli książę albo król. Natomiast właściciel mógł być tylko takim inicjatorem lokacji miasta i
Prawdopodobnie właśnie dlatego tak to się odbyło, że mógł być na początku, na samym początku nawiązanie do herba Łodziów, ponieważ to była ich miejscowość, ale faktycznie jak spojrzymy takie te części, które się zachowały, no to faktycznie mamy tego orła na czerwonym tle, czyli właśnie jest to też takie bardzo charakterystyczne, bardzo znamionowe dla tego, w jakich czasach było w ogóle to zakładane. I herb później miał jeszcze inny miał wygląd, no bo osada praw miejskich, plastycznych, status gospodarczy, no bo wiadomo, to herb. I dopiero po zajęciu miasta w roku 1793 zmieniono herb i w jego polu był narysowany ratusz z wieżą zegarową, aby ukryć jego polskość. Więc na jakiś czas ten herb wyglądał w taki sposób, czyli on się nie zmieniał, jakby nie było takich drobnych zmian wizualnych, tylko były kompletnie trzy różne herby. No ale na szczęście od 1985 roku wrócono do prawdopodobnie pierwotnego herbu, albo pierwotnego zapisanego herbu, czyli właśnie tutaj do tego orła na czerwonym tle. Mam nadzieję, że tutaj za bardzo nie zagmatwałam, ale po prostu skracając i zbierając to wszystko w jedną całość, były trzy różne wersje tego herbu, które były kompletnie od siebie różne. I tutaj bardzo dużo prywaty będzie, bo warto nadmienić, że istniało coś takiego jak Rzeczpospolita Mosińska, czyli niepodległa Republika Polska, proleklamowana przez Jakuba Kratkowskiego Krautkofera podczas Wiosny Ludów 3 maja 1848 roku. No przetrwała co prawda ona 5 dni, licząc do przegranej 8 maja, czyli do powstańców bitwy pod Rogalinkiem, lub 6 dni, czyli do ostatecznej potyczki pod Trzebawiem 9 maja. I to warto absolutnie pamiętać, bo w ogóle są obchodzone wydarzenia w związku z tym. 3 maja autentycznie w Mosinie są wydarzenia związane właśnie z tym, że była Rzeczpospolita Mosińska. I czasami jest nawet tak, że ja się jeżdżąc na Lubelszczyznę spotykam z moimi znajomymi, którzy mówią, że Chełm był stolicą Polski przez kilka dni w lipcu. No i mówię wtedy, że no, był nieoficjalną stolicą Polski. Owszem, przez kilka dni, ale w lipcu 1944 roku. No i był on ogłoszony przez komunistyczną propagandę i też rzekomym wydaniem manifestu PKWN, więc jakby tego nie liczymy, to jest taka trochę miejska legenda, ale autentycznie Rzeczpospolita Mosińska istniała. I co warto też nadmienić, Rzeczpospolita Mosińska ma od 1999 roku medal Rzeczpospolitej Mosińskiej. No i przyznawane są te medale w maju, między innymi właśnie uhonorowany jest Jakub Kratkowski Krothauer, jest Edward Bernard Raczyński, jest Antonini Dziodak, Lucyna Smok i Stanisław Wincenty Kuszica, czyli w sumie tak naprawdę bardzo duże nazwiska i pierwszym faktycznie uhonorowanym był Jakub Krautkofer. I czy coś jeszcze tutaj warto byłoby nadmienić? No, o tej Rzeczpospolitej Mosińskiej, no to faktycznie można byłoby się trochę rozwodzić, ale nie chcę tutaj aż tak bardzo wchodzić w głąb tego wszystkiego. I jeszcze faktycznie ten medal Rzeczpospolitej Mosińskiej i, uwaga, jest coś takiego jak jeden Mosin. Jeden Mosin to jest moneta regionalna. Ona jest oczywiście zrobiona w promocji propagowania ziemi mosińskiej w historii i żeby opowiedzieć o historii, o jej wybitnych ludziach, którzy faktycznie gdzieś tam z okolicy Mosiny były albo z samej Mosiny pochodzą. Jest to w ogóle z inicjatywy dwóch mieszkańców Mosiny, pana Witolda oraz pana Mariana, którzy jakby na to wpadli i od 2004 roku te monety się ukazują. Ukazało się tych monet 21. Pierwsza oczywiście była wybita na wejście do Unii w 2004 roku. No i mam tak naprawdę rozpisane każdy rok po kolei, kto dostał. I z takich ważniejszych postaci no to faktycznie Krautkofer w 2005 roku. I ksiądz Romanowski w 2008 roku, 2018 na przykład był jubileuszowy na 170 lat Wiosny Ludów i tak dalej, i tak dalej. W ogóle poza tymi 21 monetami, które są co roku wybijane
od roku 2024, okazało się także 5 wzorów przygotowanych na specjalne okazje, czyli takie jubileusze mosińskich placówek i upamiętnienia ważnych lokalnej społeczności wydarzeń i poświęcone są one między innymi właśnie partnerstwu gminy Salezję z gminą Mosina, jubileuszowi 30-lecia Galerii Sztuki w Mosinie, 25-lecia samorządności. I takich monet faktycznie można uzbierać. One są ciągle wybijane, więc wiem też, że kolekcjonerzy monet bardzo mocno też są zainteresowani tymi monetami, więc podpowiadam, że tutaj faktycznie w Mosinie, jeżeli szukacie jakiejś unikatowej monety, no to faktycznie jednego Mosina z Mosiny można zdobyć. Tylko faktycznie to w maju, więc myślę, że już warto byłoby w tym momencie to zapisać. Mosina ma ogólnie historię, o której pamięta. Ludność Mosiny, Mosinianie chciałam powiedzieć, ale to byłoby niepoprawne. Ludność Mosiny pamięta o swojej historii i o nią dba i to mnie niesamowicie cieszy, dlatego też chciałam przypomnieć i tak streścić bardzo króciutko i powiedzieć, ile ciekawostek tak naprawdę kryje się w no całkiem niedużym mieście tak naprawdę, ale ile rzeczy można tak naprawdę z niego wyciągnąć, czyli tutaj co się działo w herbie, tutaj ten medal Rzeczpospolitej, tutaj jeden Mosin, no naprawdę tutaj miasto mam do zaoferowania bardzo, bardzo dużo i z tego miejsca też chciałabym powiedzieć, że o Mosinie będziemy rozmawiać w tym tygodniu i w przyszłym tygodniu, ponieważ jest tyle miejsc do zobaczenia w Mosinie, że nie dałabym rady ścisnąć tego wszystkiego na jednej audycji tak, żeby to było czytelne i żebyśmy mogli w te wszystkie fantastyczne smaczki się pozagłębiać.

0: co, może warto byłoby zajrzeć odrobinę do historii. No już troszeczkę tej historii znaliśmy przy okazji konkretnych rzeczy, ale może lepiej byłoby ująć to jakoś bardziej w całość. Pierwsza wzmianka historyczna o istnieniu miejscowości pochodzi z 1248 roku. Wieś była własnością szlachecką, położoną wtedy w nieco innym miejscu, bo na południe od Niwki. I w 1302 roku jej właściciel, wojewoda kaliski Mikołaj, przeniósł ją na obecne miejsce, nadając równocześnie prawa miejskie. I tutaj chciałabym się na chwilę zatrzymać i powiedzieć, że te prawa miejskie bardzo mocno są widziane w Mosinie. Tak jak nieraz wspominałam Państwu, że jeżeli chodzi o zwiedzanie, to najważniejsze, co trzeba zawsze zwiedzić, to jest ratusz i kościół. Tak samo jest bardzo mocne to nieraz do zobaczenia w handlu, albo właśnie w tym, jak centrum wygląda, jak wygląda rynek, właśnie jak wygląda urbanistyka. W tej urbanistyce bardzo mocno widać, kiedy to było lokowane, zwłaszcza, że faktycznie ta architektura, te układy ulic się nam zachowały. W 1429 roku król Władysław Jagiełło nadał Mosinie prawa miejskie magdeburskie. No i z tego właśnie okresu pochodzi to godło miasta, czyli biały orzeł w koronie na czerwonym tle. Czyli to jest to, co już nadmieniałam, że faktycznie były trzy różne godła, ale jednak ten biały orzeł w koronie na czerwonym tle to jest taki najdłużej funkcjonującej, taki powiedziałabym najbardziej znamienity z nich wszystkich. No i historia miasta obfituje oczywiście w wzloty, w upadki, no i była takim idealnym odbiciem skomplikowanych losów polskich i szczególnie dotkliwy czas to był czas wojen ze Szwecją, które mocno zachwiały podstawą gospodarki. Rozbiór Polski, gdzie Mosina została włączona do Prus. W czasie wojny ludów miasto opanował oddział powstańczy Jakuba Krautkofera, który 3 maja 1840 roku ogłosił mosińską niepodległość Polski. No i to powstanie upadło po kilku dniach, ale ja będę się trzymać tej pozytywnej części, że faktycznie to powstało. Takim Przepraszam za moją reakcję, ale jak ja opowiadam coś, to ja bardzo często gestykuluję i okazało się, że jest to bardzo mocno widoczne również dla mojego realizatora. Więc wracając do historii. XIX wiek jest czasem szybkiego rozwoju gospodarczego dla Mosiny, związany właśnie z budową linii kolejowej do Wrocławia oraz z rozwojem przedsiębiorstw. No i w tym czasie też systematycznie rośnie liczba mieszkańców, która w 1909 roku wzrosła do 4412 osób. No i rozwój miasta zostanie ponownie zahamowany w trakcie II wojny światowej. Mieszkańcy przeżywają wtedy horror okupacji, no i takim dniem smutku i żałoby upamiętnianym aż po dziś jest 20 października. I już niedługo 20 października, tak jak mówiłam, dzisiaj będzie o Mosinie i będzie za tydzień o Mosinie, więc też wtedy o tym 20 października sobie porozmawiamy. Ale zanim wezmę Państwa na spacer i oprowadzę po Mosinie, przynajmniej po jej kawałku, chciałabym zaprosić na przynętę kulturalną. Najpierw muzyka i przynętę kulturalną.
1: Stary to fanatyk kultury.
2: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
3: Halo, halo, tutaj kultura. Proszę otworzyć drzwi. Czy chciałaby pani porozmawiać o aktualnych wydarzeniach kulturalnych w Poznaniu? Tak, proszę, tutaj moja legitymacja. Nazywam się Michalina Jonas i zajmę pani tylko chwilkę. Obiecuję.
1: Przynęta kulturalna.
3: A weź tej zjedz tę sznygę z glancem i nie roi brój. A weź tej iść no na fifne targi i se wypełni tytkę fajnymi klunkrami. W tłumaczeniu dla wszystkich. Koniecznie przejdź się na fifne targi, aby kupić sobie i bliskim jakieś piękne, własnoręcznie zrobione skarby. Ceramika, biżuteria, ilustracje i wiele, wiele więcej. A to wszystko w pięknej przestrzeni galerii u jezuitów. Fifne targi designu będą trwać do godziny 18. Rap rapowi nierówny, rap rapowi złożony, rap rapowi eksperymentalny. Pan Tadeusz Tylko że Rapowy wzbudzi w tobie zapewne podobne emocje, co nowy serial na podstawie lalki Prusa. Po spektaklu o godzinie 19 w Teatrze Polskim nie zapomnij oczywiście napisać oburzonego komentarza, jak to ci się szalenie podobało. Kto w końcu nie lubi oglądać klasyków w nowym wydaniu? A może gdyby Tadeusz mógł, to spędzałby godziny w studio nagraniowym? No właśnie. Dajmy nacieszyć się postacią z zakurzonych stron polskiej klasyki.

Obiecałam, że zabiorę na spacer, no to zabieram na spacer. Zapraszam na spacer po Mosinie. Krótki, bo niestety nie damy rady przejść wszystkich tutaj fragmentów, wszystkich tutaj elementów, wszystkich tutaj budyneczków, a tego naprawdę jest tutaj od groma. Ale zacznijmy sobie tak całkiem klasycznie, bo zacznijmy sobie od dworca, no bo czym najlepiej dojechać do Mosiny? No wiadomo, oczywiście, że koleją. Zwłaszcza, że jeżeli chodzi o dworzec kolejowy w Mosinie, to w 1853 roku rozpoczęła się budowa linii kolejowej Wrocław-Poznań. Nazywane to było drogą żelazną wrocławsko-poznańsko-głogowską. Prace prowadzone przez spółkę Kolei Górnego Śląska prowadzone były od Leszna w kierunkach do Wrocławia, do Poznania i do Głogowa. A 27 września 1856 roku na odcinku Wrocław Główny Leszno przejechała właśnie próbna lokomotywa parowa. To było takie wielkie, uroczyste otwarcie. Ale to uroczyste otwarcie linii nastąpiło tak naprawdę miesiąc później, bo uwaga, 29 października tegoż samego roku. Równocześnie z linią kolejową, która od 1886 była linią jednotorową, wybudowano stacje kolejowe, między innymi właśnie w Musinie. No i ten budynek Musińskiego Dworca Kolejowego pochodzi z końca XIX wieku, a w latach 70. XX wieku nastąpiła jego elektryfizacja linii Poznań-Wrocław. No, na odcinku przebiegającym właśnie przez Musinę. No i nastąpiło to w roku 1969. W okresie rozbioru pruskiego, zanim powstała linia kolejowa Wrocław-Poznań-Mosina, było to miasteczko o charakterze rolniczym, z jednym tylko dużym zakładem przemysłowym, czyli właśnie z cegielnią Parkerowicza z końca wieku XIX. I tutaj też chciałabym zrobić na chwilę stop, bo faktycznie po tej cegielni niedużo już zostało, ale jednak coś zostało i o tym też opowiem, ale niestety opowiem o tym za tydzień, więc proszę to potraktować jak taki foreshadowing, taką zapowiedź kontynuacji. Dopiero wybudowanie tej linii kolejowej umożliwiło tu rozwój przemysłu i handlu w mieście. No a budynek dworca kolejowego został wpisany do gminnej ewidencji zabytków. No i klasycznie od dworca, jaka ulica wychodzi? No oczywiście Dworcowa. I idąc ulicą Dworcową, po lewej będą mijać Państwo Ptasi Park. No i później jest jeszcze ośrodek NFZ, obecnie jest to ośrodek pomocy społecznej oraz Urząd Stanu Cywilnego. Ale tutaj jest warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, czyli na ekomural, który jest zaraz obok, a właściwie to naprzeciwko, patrząc na mural. I jest jeszcze Mosiński Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Miejska. No i to jest też jeden i ten sam budynek. Na nim jest też parking, jest parking Tadeusza Kościuszki i przed nim odbywają się jeszcze, poza placem oczywiście 20 października, wszystkie uroczystości państwowe, więc tak naprawdę wszystko to jest w jednym filtru. Wystarczy się po prostu odwrócić, rozejrzeć, zobaczyć, bo faktycznie tutaj jest bardzo dużo rzeczy do zobaczenia.

zobaczenia, nad którymi nie będę się jakoś szczególnie w tym momencie rozpisywać, ale faktycznie warto się rozejrzeć. Ale to, że są takie rzeczy, to jest jedno. Ale jak pójdziemy sobie dalej tą Dworcową, to dojdziemy do ulicy, która się nazywa Wawrzyniaka, ona przecina właśnie Dworcową. Skręcimy też troszeczkę w lewo i można zobaczyć tutaj coś takiego, budynek, który nazywa się Kokotek lub Kogucik, chociaż przyznaję, że Kokotek brzmi dużo sympatyczniej. I jest to właśnie popularnie nazywany budynek, jeden z takich najbardziej charakterystycznych obiektów w Mosinie. Jest taka wieżyczka górująca nad czerwonym dachem i ona jest tak naprawdę znana każdemu, kto kiedykolwiek odwiedził Mosinę. To ja bym powiedziała, że jeżeli ktoś powie wam kiedykolwiek, że był w Mosinie i zapytacie go, czy widział Kokotek, to potem możecie zweryfikować, czy aby na pewno był w tej Mosinie, czy po prostu tylko wam jakieś bajki opowiada. I jest ta wieżyczka. Na przełomie wieku XIX i XX Mosina zaczęła rozwijać się jako miejscowość uzdrowiskowa. To warto byłoby też nadmienić. I powstało wiele wtedy obiektów kuracyjnych w całym kompleksie w Ludwikowie. I jeden z domów uzdrowiskowych uznano na przełomie wieku XIX i XX właśnie na ulicy Wawrzyniaka. I to jest właśnie Kokotek. Kokotek, oprócz tego, że jest bardzo charakterystycznym budynkiem, jest również dawnym domem uzdrowiskowym. Co prawda nie mam pojęcia, kto mógłby się uzdrowić w Mosinie w tym domku. Na pewno ja bym mogła się uzdrowić z braku pięknych budowli naokoło, czy mogłabym w końcu pomieszkać w czymś, co jest bardziej niesamowite. I przed II wojną światową było tutaj sanatorium bleologiczne i prowadzono tutaj most też nad kanałem, bo zaraz niedaleko to jest. No ale most został niestety zniszczony podczas wojny. Później w budynku działała jeszcze izba porodowa, na której świat przyszło tak naprawdę setki ludzi z Mosiny. No i na ostatnim etapie przed szkołą w budynku funkcjonowała Gromadzka Rada Narodowa i Komitet PZPR. No i ostatecznie w 2013 powstała tutaj szkoła prywatna. Jest to częściowy jest to ciekawy obiekt, częściowo po konstrukcji ryglowej i do dziś jest taką charakterystyczną ozdobą miasta, czyli to jest taki budynek, do którego warto podejść. On też tam ma całkiem sporo swojej historii i faktycznie dużo gdzieś się tam działo. Ale Kokotek to jest jedno. I ja wiem, że każdy z was chciałby zobaczyć eleganta z Mosiny. No i elegant z Mosiny jest faktycznie pomnikiem, który stoi między Kokotkiem a galerią. No, skąd się wziął elegant z Mosiny? No to już zastanawialiśmy się i sprawdzaliśmy w różnych księgach. Ale warto właśnie tutaj wspomnieć, że faktycznie jest. Jest tutaj ten elegant z Mosiny, jest to pomnik, warto do niego podejść jak najbardziej. Tak samo jak w Szczecinie jest Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Ja w ogóle też się będę co jakiś czas odwoływać do Szczecina, bo trochę za nim tęsknię. Tak tutaj faktycznie jest pomnik eleganta z Mosiny. Warto też do niego podejść. I tutaj też warto byłoby wspomnieć, że tak naprawdę Mosinianie mają dystans tak naprawdę do tego określenia, że elegant z Mosinem, bo od 2013 roku jest organizowany bieg eleganta. On jest na 5 kilometrów. No i z czego co doszły mnie słuchy, to uczestnicy biegną nie tylko w strojach sportowych, ale przebierają się właśnie za elegantów i mają być ładnie ubrani, tak z klasą. No i ponoć za to są jakieś dodatkowe punkty czy dodatkowe odznaczenia. Czyli co? Mamy odhaczony dworzec, mamy odhaczone tory, mamy odhaczonego kokotka, mamy odhaczonego eleganta. Czyli ja na chwilę państwa z tym wszystkim zostawiam, żebyście mogli sobie popatrzeć, rozejrzeć się, a kiedy już wszystko sobie zobaczymy, będę dalej prowadzić po Mosinie.

Każdy już zobaczył to, co chciał. Ktoś tu zajrzał do parku, ktoś tutaj, widzę, poszedł oglądać mural, ktoś tutaj bardziej postał przy kokocie, ale widzę, że chcecie już iść na rynek. No ale nie. Zanim pójdziemy do rynku, to ja bym chciała zabrać was na sekundkę do uliczki obok, gdzie znajduje się Galeria Sztuki w Mosinie. I ona jest usytuowana w takim bardzo fajnym, atrakcyjnym i zabytkowym budynku, czyli w budynku dawnej bożnicy żydowskiej, wybudowanym w 1876 roku, znaczy około 1876 roku. No i swoje powstanie zawdzięcza właśnie inicjatywie dwóch artystów zamieszkałych w Mosinie, będących jednocześnie pedagogami Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu i ówczesnemu profesjonalowi uczelni. I tak oto właśnie z inicjatywy, która została zaakceptowana przez władze miejskie oraz dyrektora Ośrodku Kultury 7 maja 1993 roku, profesor Bogdan Wegner zaingranuował, stworzył otwarcie Galerii Miejskiej w Mosinie z właśnie indywidualną wystawą malarską. No i tutaj odbywają się wystawy oraz spotkania autorskie, to się rozumie samo przez się. Ale ja bym chciała się skupić na samej właśnie bożnicy, bo bożnica była murowana, wzniesiona, została dopiero w 1890 roku na miejsce zbudowanej wcześniej w 1818 bożnicy drewnianej. No i pierwsza wzmianka o ludności żydowskiej zamieszkującej Mosiny pochodzi z 1793 roku, czyli faktycznie w tych datach też nam się bardzo dużo tutaj dzieje, takie małe rozjazdy mamy, ale ze spokojem proszę się tym nie przejmować, nie będę robić z tego żadnej kartkówki. No i w spisie przeprowadzonym przez władze pruskie wylicza się 20 obywateli wyznania mojżeszowego na 419 mieszkańców. W ogóle tutaj też pragnę zauważyć tą piękną podanie liczb 20 do 419, że te liczby nie są okrągłe, przynajmniej ta większa liczba nie jest okrągła. No i spis ludności z 1800 roku podaje, że w mieście zamieszkiwało 25 Żydów i to było przy okazji 6 krawców, 3 gorzelników i 1 producenta wina. No i od tego czasu następuje dynamiczny wzrost liczby mieszkańców, wyznania mojżeszowego, bo 1840 to jest około 160 obywateli, czyli to jest wzrost blisko 16,5% względem ogółu mieszkańców, a na rok 1871 206 obywateli i to jest najwięcej w całej historii miasta. No i ten systematyczny dopływ ludności żydowskiej z Mosiny rozpoczął się po roku 1871, czyli po zjednoczeniu Niemiec i proklamacji II Rzeszy. No i tak to mniej więcej tutaj wyglądało. Po II wojnie światowej bożnica kilka razy zmieniała swoje funkcje i układ przestrzenny budynku również ulegał zmianom. Wprowadzono strop, dzieląc właściwie jednopiętrowy budynek na dwie kondygnacje. Mieściły się tu sklep motoryzacyjny, od początku lat 80. XX wieku sklep elektryczny, na piętrze w latach 50. 60. działała harcówka, a obecnie w budynku działalność prowadzi Galeria Sztuki z poddziałem historycznym i synagoga wpisana została też do rejestru zabytków w 1986 roku. Czyli też w sumie już kawał czasu temu, więc cieszę się, że stosunkowo szybko został doceniony ten budynek, ale faktycznie on też miał swoje różne historie, różne perypetie, bo faktycznie nieraz zmieniał swoje zastosowanie, był też dzielony, był zmieniany ten układ, więc on w środku już nie wygląda tak, jak wyglądał, powiedzmy, w czasach swojej świetności, czy w momencie, w którym go budowano, ale faktycznie tutaj ta historia i tutaj te daty, to faktycznie bardzo dużo się działo. No i wiem, coś, na co wszyscy czekali, rynek. Rynek, czyli centrum miasta, oczywiście zachowany średniowieczny układ przestrzenny, coś, co już nadmieniałam i coś, co mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba, że ten rynek faktycznie widać, faktycznie czuć, z kiedy on pochodzi. No i na samym środku tego rynku stoi pomnik, który upamiętnia poległych na różnych etapach historii i 4 strony obelisku są poświęcone kolejno zamordowanym na forcie numer 6, zamęczonym w obozach koncentracyjnych poległych na frontach II wojny światowej, powstańcu wielkopolskim oraz rozstrzelanym w dniu 20 października 1939 roku. Chciałam przez to przejść, przepraszam, jak najszybciej, bo chciałam dojść jednak do współczesności. I ci ostatni mają tablicę na pobliskiej kamienicy, czyli tutaj z 20 października. I
rynek faktycznie jest taki, może nie jest jakoś szczególnie spektakularny, ale faktycznie jest takim sercem, jest takim centrum, jest takim przypomnieniem o historii, jest taką piękną, urbanistyczną, no jest pięknie urbanistyczne, po prostu jest taką idealną laurką. Faktycznie te uliczki są wąskie, jak się nawet spojrzy nawet gdzieś tam przez mapę na to, to faktycznie widać ten układ, widać to wszystko, więc jak najbardziej rynek polecam. Tutaj bym chciała Państwa na chwilę zostawić, żeby Państwo zobaczyli te pierzeje, te budynki naokoło, zobaczyli sobie cały ten rynek, a ja coś tam jeszcze może o rynku wspomnę.

Mam nadzieję, że nieprzekonanych do Mosiny uda mi się przekonać jeszcze. Zwłaszcza, że widać przed nami tą cudowną wieżę. Wieżę Olbrat. No, ona jest od strony rynku i od strony kanału Mosińskiego. Taki malowniczy budynek z czerwonej cegły. No i przylegająca do niego okrągła wieża zbudowana w 1901 roku. No i to jest tak naprawdę budynek dawnego sanatorium Olbrat, stworzonego przez niemieckiego lekarza doktora Alta, działającego od wybuchu I wojny światowej. No i ta kamienica znajduje się faktycznie przy placu 20 października. Wieżyczka powstała na samym początku ubiegłego wieku jako element sanatorium. I to jest jeden z tych budynków, który chciałabym, żeby Państwo zapamiętali po prostu z tej Mosiny. I to jest też budynek, od którego sobie za tydzień zaczniemy. To jest budynek, do którego wracamy, więc proszę się rozejść. Macie Państwo tydzień spokoju. Za tydzień zbieramy się w tym samym miejscu, tutaj właśnie pod wieżą i będziemy tutaj dalej oglądać. Mam nadzieję, że dzisiejsza audycja była w jakiś sposób fascynująca, bo mnie faktycznie Mosina, muszę przyznać, niesamowicie wciągnęła. Za realizację odpowiadał dzisiaj Grzegorz Nowacki, zresztą tak samo jak w zeszłym tygodniu. Bardzo lubię z tym człowiekiem pracować, a najbardziej wtedy, kiedy nie rozśmiesza mnie w tak zwanym międzyczasie. Za część merytoryczną odpowiedzialna byłam, jak zawsze, ja, Katarzyna Rybicka, aczkolwiek muszę tutaj przyznać, że pomagał mi również w tym Bartosz Dupała, który mi podrzucił parę materiałów i parę informacji, żeby ta audycja była pełniejsza. Również serdecznie dziękuję za pomoc. Ja się z Państwem żegnam. Do usłyszenia za tydzień. Porozmawiamy sobie jeszcze więcej o Mosinie, a za dwa tygodnie na pewno jakieś inne małe, fascynujące miastko, o którym prawdopodobnie cały świat już zdążył zapomnieć.

0: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
1: Autopromocja. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdą sobotę o 22.
5: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Radio!

0: Autorskie podsumowanie i omówienie wydarzeń z ostatnich dni. Wieści z miasta, regionu i kraju. Rzeczowo, ale też z przymrużeniem oka. Afera Tygodnia. W każdą sobotę o 13.
1: Dochodzi godzina 13, mamy 10 października, sobota, a więc to czas na drugie wydanie Afery Tygodnia. Za realizację odpowiada Grzegorz Nowacki, a przy mikrofonach Kacper Wrzesiński.
2: I Mateusz, jestem. Halo?
1: Tu mamy pewne chyba drobne problemy techniczne, tak mi się wydaje.
3: I Mateusz Markiewicz.
1: I oczywiście też Marcel Kujawa. My dzisiaj sobie porozmawiamy m.in. o tym, co się dzieje w szkołach w Polsce w ostatnich dniach. Oprócz tego też zajrzymy do Sejmu, bo tam przegłosowano ustawę o prohibicji nocnej w całym kraju oraz o osiedlu maltańskim. Zostańcie z nami.

0: Afery Tygodnia zaczniemy od trudnego tematu, tragicznego tematu, bo będziemy mówić o tym, co się dzieje wokół polskich szkół obecnie. No, porozmawiamy o tej całej sytuacji. Przypomnijmy, że 7 października w Ostrołęce doszło do ataku. 19-latek uczeń szkoły zaatakował kilku swoich kolegów i nauczycieli. 9 osób było rannych. Dzień później pod Wyszkowem doszło do ataku 15-latka też w szkole, który zanurzował 37-letnią pracownicę szkoły. No, tragiczne zdarzenia. W Wielkopolsce też bywało niebezpiecznie, no bo pojawiały się po prostu w przestrzeni internetowej filmiki młodych ludzi, którzy po prostu grozili szkołom, że podobnych zbrodni będą dokonywać. Na ten temat wypowiada się komendant wojewódzki w Poznaniu, nadinspektor Tomasz Olczyk.
1: Tragiczne w skutkach wydarzenia w Polsce wywołują wiele emocji i też napędzają dużą falę, która gdzieś tam odbywa się w przestrzeni internetowej. I te zatrzymania są między innymi wypadkową tej skali.
0: No to były nagrania. Młodzi ludzie po prostu się nagrywali w takiej groźnej scenerii. Odgrażali się po prostu szkołą, że dokonają pewnych krwawych rzeczy.
1: To są zatrzymania młodych ludzi, którzy nagrywają się telefonami komórkowymi, są zamaskowani, mają w ręku maczetę i kierują groźby w stronę placówek oświatowych.
0: Do zatrzymań tak naprawdę dochodziło na terenie całej Wielkopolski. Znamy 5 przypadków z naszego województwa.
1: Zatrzymania w Koninie, zatrzymanie w Międzychodzie, zatrzymania w Poznaniu wyczerpały znamiona przestępstw, stąd te osoby zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej. To są młodzi ludzie w wieku 15, 14, 16 lat. Niektórzy są absolwentami szkół.
0: No całe te wydarzenia zmusiły tak naprawdę do tego, żeby kuratorium zainterweniowało, no i Igor Bykowski zapowiada zmiany.
2: My wystosowaliśmy komunikat do dyrektorów szkół związany z tą sytuacją, z prośbą o to, aby do 22 października przeprowadzić rady pedagogiczne, żeby zobaczyć i weryfikować wejście do szkoły, żeby sprawdzić rejestry wejść i wyjść do szkoły, czy są, czy funkcjonują, żeby przeszkolić także swoje rady pedagogiczne, ale też pracowników administracji i obsługi.
0: No Mateusz, no właśnie. Ja powiem szczerze, że myślałem, że takie rzeczy tylko w Stanach Zjednoczonych. Nigdy nie sądziłem, że do takich rzeczy dojdzie w Polsce.
3: Najgorzej, że musimy w ogóle takie tematy poruszać, bo byśmy nie chcieli raczej takich tematów poruszać. Ja jeszcze dodam, jeżeli chodzi o Ostrołękę, że w plecaku 19-letniego ucznia znaleziono również ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, bo chyba o tym nie wspomniałeś. Nie wiem, powiem szczerze, co się dzieje z obecnym pokoleniem, czy to internet powoduje tego typu zachowania, bo ta fala jest naprawdę duża i też niebezpieczna, powiedzmy sobie szczerze. Uczniowie nie mogą się na pewno teraz czuć w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych bezpiecznie. Wczoraj Igor Bykowski, kurator oświaty w Wielkopolsce, mówił, że przecież jedne zajęcia w naszym województwie zostały odwołane. Też mieliśmy o jakimś challenge'u mowa, krwawym piątku, który miał służyć temu, że będą młodzi ludzie przychodzili z niebezpiecznymi narzędziami do szkół i atakowali czy to nauczycieli, czy to swoich rówieśników. Powiem szczerze, nie wiem, czym to jest spowodowane. Ja też słyszałem głosy, już były podnoszone, że to może jakaś prowokacja ze wschodu, chociaż powiem szczerze, ja w takie rzeczy wątpię i nie chciałbym podnosić też takich teorii.
0: Kwestie wschodnią, to nie tak, że bezpośrednie inspiracje tutaj władze mówiły, że być może te zdarzenia mogą być wykorzystywane przez wschodnią propagandę do tego, żeby siać po prostu panikę.
3: No tak. Jestem też ciekawy, co z tego wyniknie z tych rad pedagogicznych, o których mówił Igor Bykowski. Tak, no zwołanie rady pedagogicznej to jedno, ale jaką moc mają nauczyciele w reagowaniu na zachowania uczniów? Tak naprawdę, jeżeli chodzi o autorytet nauczycieli, to moim zdaniem on podupadł przez te 2-3 dekady. No nie ma żadnych umocowań nauczyciel, jeżeli chodzi o reagowanie, jeżeli chodzi o zachowania ucznia. Jak też szkoły mają reagować? Bo tutaj w tym jest problem. Nie mogą przeszukiwać plecaków, no bo załóżmy jest liceum, są dorośli uczniowie już, tak, 18-letni. Oni mogą powiedzieć, że oni nie chcą, żeby przeszukiwać ich rzeczy, bo nie ma jakiejś mocy prawnej w tym aspekcie. Też była mowa o tym, tutaj nie padło to w wypowiedziach, ale Tomasz Olczyk, komendant wojewódzki, mówił o tym, że policjanci z Wielkopolski będą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. To jest tych jest ich ponad 2,5 tysiąca w Wielkopolsce i do każdej szkoły policjanci zajrzą, będą sprawdzać.
0: Będą też patrole chyba, one już się nawet dzieją, tak mi się wydaje.
3: Tak, będą rozmawiać z pedagogami, z kadrą nauczycielską. No ale żeby rozwiązać ten problem, to też tutaj potrzeba interwencji rządu, uważam. Ona by na pewno była potrzebna, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu.
0: Ja się zastanawiam nad tymi rozwiązaniami, które proponuje właśnie kurator Bykowski. Mówiłeś o tych radach pedagogicznych, ale ja mam wrażenie, że to są takie próby dosyć doraźne. To już jest leczenie pewnego problemu, a nie jego zapobieganie.
3: Też wiadomo, jeżeli chodzi o te interwencje rządu, to Sejm ma przyjąć akt o usługach cyfrowych, dzięki któremu będzie można szybko blokować takie nielegalne treści, bo w tym momencie rząd nie ma takiej możliwości, żeby zablokować jakąś taką transmisję, załóżmy na social mediach typu TikTok, Instagram.
0: A myślisz, że zakaz mediów społecznościowych, dajmy na to, do 15 roku życia na wzór australijski coś by tutaj naprawił?
3: Nie, myślę, że nie. Jakby to miałoby być weryfikowane, jak twoim zdaniem?
0: No na pewno jakoś by to musiało być weryfikowane, jakieś blokady musiały być ponakładane, ale rzeczywiście no to jest kwestia no, do rozważenia.
3: Na jakimś Facebooku, Instagramie, TikToku, no to co osoba miałaby podawać numer PESEL na przykład? Data urodzenia
0: tak,
3: zawsze
0: tak,
3: możesz,
0: bo to jest
3: możesz
0: ryzyko
3: rozmyślić,
0: też ryzyko,
3: tak?
0: Co z bezpieczeństwem danych, to też jest taka wątpliwość, to się absolutnie...
3: No to raczej jest niemożliwe do przyjęcia. Rząd powinien tutaj na pewno najszybciej działać, też prezydent Karol Nawrocki przecież zabrał głos, że w obliczu takich tragedii nie ma miejsca na wykorzystywanie ludzkiego dramatu do politycznych ataków, tak w mediach społecznościowych napisał pan prezydent, odnosząc się do tych ataków nożowników w polskich szkołach i podkreślił, że bezpieczeństwo Polaków jest podstawowym bezpieczeństwem państwa. Nie wiem, czy my mówiliśmy o tych zarzutach, które już są...
0: Nie, o zarzutach jeszcze nie mówiliśmy.
3: Tak, no to już są zarzuty dla nożownika z Ostrołęki, między innymi usiłowania zabójstwa wielu osób z użyciem materiałów wybuchowych. Usłyszał Jakub Z. On właśnie w środę zaatakował 9 osób. W czwartek ma być skierowany, czyli już został skierowany do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie napastnika, jeżeli chodzi o tego drugiego, tę drugą osobę, czyli osobę z Wyszkowa, no to 3 miesiące w schronisku dla nieletnich spędzi 15-letni Wiktor S. Ja bym tak chciał jeszcze zapytać, no bo my jesteśmy pokoleniem młodym, no ale tak, ja nie przypominam sobie, żeby za naszych czasów, przynajmniej w mojej szkole, nie wiem jak to wygląda w innych szkołach, nie chcę też uogólniać, ale w moich szkołach to nie działy się takie rzeczy.
0: Nikt nie miał takich.
3: Ani nie. Oczywiście przemoc.
0: Takich skrajnych zapędów.
3: Przemoc zawsze występowała w szkołach. I raczej tego, czy to psychiczna, czy to fizyczna, ale nie z użyciem ostrych narzędzi.
0: Nie, u mnie też takich rzeczy nie było. Ja bym jeszcze chciał zapytać, Mateuszu, co sądzisz na temat tego, że takie głosy też się pojawiały w debacie już publicznie, że to polityka tutaj może coś odgrywać, jakąś rolę, język polityki i tego, jak politycy tak naprawdę siebie traktują.
3: No tak, no oczywiście, no jeżeli młodzi ludzie widzą, bo przecież to nie tylko w telewizji widać polityków, teraz to się przeniosło na social media z różnych stron, czy takich cudzysłowie autorytetów dla niektórych, którzy wypowiadają się językiem, jakim się wypowiadają, już tu nie chcę podawać nazwisk dokładnie, o jakich polityków mi chodzi, no to nakręca te spirale nienawiści, no i politycy, no ten język, język, jeżeli chodzi o politykę, o scenę polityczną, no w pewnym stopniu, myślę, też tutaj ma jakieś, no z tego powodu też występują brutalizacja tego życia, nie tylko politycznego, ale i w społeczeństwie, polaryzacja i, no i przemoc.
0: Mateuszu, jak można to wszystko naprawić? Da się to jakoś naprawić?
3: No, rząd musi tutaj zainterweniować, bo moim zdaniem interwencje w szkołach policjantów, no to nie jest rozwiązanie.
0: No to są rozwiązania doraźne. To jest leczenie już problemu, a nie zapobieganie.
3: Długotrwałe na pewno policjanci, zarówno policjanci, jak i władza centralna w Warszawie, tutaj Sejm, Senat, prezydent, no muszą coś z tym zrobić. Na pewno to blokowanie tych nielegalnych, takich transmisji, które są brutalne. Też była mowa w TVN24, jeden z komendy głównej policji, policjant lub policjantka wypowiadali się, że widzieli to nagranie. Powiem tak, no nie powinno to być tego typu nagrania transmitowane, czy to w mediach społecznościowych, więc to jest jakiś pierwszy krok, ale drugi krok, no nie wiem, no czy jeszcze większa kontrola młodych osób wchodzących do szkoły, no nie wiem, tak jak jest na przykład w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, masz bramki wykrywające metal, ale ja sobie nie wyobrażam na przykład
0: no to też,
3: uczniów
0: to są koszty
3: wchodzących.
0: Też, nie?
3: No tak, nie wszystkie szkoły będzie na to stać, to po pierwsze, a po drugie nie wyobrażam sobie, żeby uczniowie przechodzili i mieli, nie wiem, prześwietlane plecaki, to jest niemożliwe moim zdaniem do wdrożenia. No, trudny orzech do zgryzienia na pewno mają rządzący, bo to po stronie rządzących na pewno stoi teraz ta przysłowiowa piłka, żeby to rozwiązać.
0: Dobrze, no i tutaj postawimy kropkę, przejdziemy do prohibicji, ale to za chwilę.

0: czwartek, 8 października, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę, która wprowadza nocną prohibicję w całym kraju. To był projekt Lewicy, zagłosowało za 400 posłów, 29 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosów. Taka nocna prohibicja, zgodnie z ustawą, miałaby obowiązywać od 22 do 6 rano. Ewentualnie jest jeszcze furtka zostawiona dla samorządów, które mogą zdecydować, że ta prohibicja zacznie się wcześniej, bo o 21 i może potrwać nawet do 9. Opinia, Mateusz, opinia.
1: Ja powiem, że ta prohibicja, czy prohibicja, to jest ograniczenie sprzedaży alkoholu. To nie jest prohibicja, moim zdaniem, to jest różnica. To powinna trwać dłużej, nie do 6, nie do 7, czy tutaj mamy, że samorządy będą miały prawo, ale nawet do godziny 10, 11 albo nawet 12, moim zdaniem. No, to jest jedna z lepszych decyzji Sejmu. Mam nadzieję, że Senat również ją przegłosuje i prezydent podpisze, no bo powiedzmy sobie szczerze, tutaj chyba się najbardziej sprawa rozbijała o te stacje paliw, bo te dyskusje o tym, czy alkohol powinien być sprzedawany, czy nie na stacjach paliw, to nie trwały od miesięcy, a nawet od paru lat. To w Poznaniu już to mamy wprowadzone, ale jeżeli chodzi o jeszcze
0: Niecałkowicie.
1: Nie całkowicie, dokładnie. Jeszcze powrócę do tej ustawy na chwilę. To też jest całkowity zakaz reklam i promocji, bo ustawa wprowadza zakaz reklamy wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Dotychczas to było dozwolone w określonych godzinach. Kończy to również te promocje typu 6 piw plus 6 gratis, a za złamanie tego zakazu grozi grzywna od 30 tysięcy złotych nawet do 1 miliona złotych. I mi się, powiem szczerze, to podoba, ponieważ nie rozumiałem sensu, znaczy nie rozumiałem też etycznie reklamowania piwa na przykład po godzinie 21 czy po 20, ja już nie pamiętam, w godzinach wieczornych to było możliwe.
0: Znaczy reklama alkoholu była ograniczona także w godzinach wieczornych tylko i w określonych kontekstach. Ta reklama musiała pokazywać to spożycie, ten produkt.
1: Moim zdaniem reklama alkoholu powinna być całkowicie zakazana w Polsce, patrząc na jaki mamy problem, jeżeli chodzi o alkoholizm.
0: Ale reklama nie jest nakazem picia alkoholu.
1: Nie jest nakazem picia alkoholu, ale zachęca. Cel reklamy to zachęcić do kupna produktu.
0: Będę polemizował, Mateusz. Żyjemy w 2026 roku i każdy chyba już rozumie mechanizmy reklamy i w sumie nie wiem, na kogo jeszcze reklama może wpływać.
1: Ale widzimy, jaki mamy problem, jeżeli chodzi o alkoholizm, o to, jak alkohol rozbija rodzinę. Piwo, nie tylko piwo, wino, wódka. To jest bardzo dobra decyzja Izby Niższej obecnie. Zobaczymy, jak to Senat przegłosuje, ale myślę, że to przegłosuje. No i prezydent, myślę, chciałbym, żeby to podpisał, chociaż widzimy, że prezydent nie wszystkie ustawy rządu podpisuje, a raczej najwięcej wetuje ich w historii.
0: Ja dodam taki przypis do problemu alkoholizmu w Polsce. No, szacuje się, że obecnie uzależnione od alkoholu jest od 600 do 800 tysięcy osób, a około 3 miliony pije nadmiernie i szkodliwie. No, średnio chyba ponad 10 litrów przypada na Polaka w ciągu roku.
1: No, to są duże liczby, nie?
0: To jest wynik wyższy niż średnia europejska. To się zgadzam, że rzeczywiście tutaj jest pole do poprawy, natomiast...
1: Ale jeszcze dodam, bo przecież tutaj były poprawki PSL-u wprowadzane.
0: Chodzi o wina,
1: bo Polskiemu Stronnictwu Ludowemu nie podobały się tutaj zapisy dotyczące właśnie tego typu alkoholu. Przyjęto przepisy chroniące polskie winiarstwo. Umożliwiono legalną sprzedaż wina przez internet z wymogiem rygorystycznej weryfikacji wieku. Jestem ciekawy, jak ta rygorystyczna weryfikacja wieku będzie wyglądać. I ułatwiono organizacji imprez enokulinarnych, czyli właśnie takich degustacji, festiwali wina, zwalniając je z ogólnego zakazu reklamy i promocji.
0: A nie obawiasz się rozrostu szarej strefy, gdyby takie rozwiązanie miało wejść w życie? Przypomnę, że na przykład Krosno czy Biała Podlaska wycofały się z prohibicji tylko właśnie dlatego, że szara strefa się rozrosła i lokalne sklepy traciły po prostu na tym, że nie mogą sprzedawać alkoholu.
1: W Poznaniu już mamy wprowadzoną nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu. Między innymi, czy to jest Stare Miasto, czy to jest Łazarz, Wilda, teraz doszło Jeżyce i Ogrody w zeszłym roku. I nie widzę jakiejś rozrostu z szarej strefy, rozmawiając czy to ze Strażą Miejską, bo robiliśmy ten temat w magazynie reporterów, powtarzamy ten temat co roku prawie, że jeżeli chodzi o prohibicję w Poznaniu. I policja, Straż Miejska i Rady Osiedla mówią, że jest bezpieczniej dzięki temu w tych godzinach. Nie obawiam się rozrostu szarej strefy.
0: Dobrze, no to tym akcentem zakończymy rozmowę na ten temat. Zaraz wracamy do Osiedla Maltańskiego.

0: Teraz już przechodzimy do tematu Osiedla Maltańskiego, a to dlatego, że w minioną środę odbyła się konferencja prasowa. To pani Iwona Chrzanowska, jedna z dotychczasowych liderek protestu i mieszkanka Osiedla Maltańskiego przez ponad dwie dekady właśnie na tej zwołanej przez siebie konferencji, no zapowiedziała, że no wyprowadziła się z Osiedla Maltańskiego i zapowiedziała, że odchodzi z protestu i będzie mieszkała teraz gdzie indziej. Posłuchajmy jej wypowiedzi.
1: Teraz, w poniedziałek ja się wyprowadzałam, spółka wysłała do mnie tych osoby, które mnie zapakowały na samochód, poszło to szybciej niż myślałam, a ponieważ jeszcze czekałam na osoby, które przejmą licznik i musiałam poczekać, żeby protokolarnie przekazać tą działkę, no to miałam czas, usiadłam na fotelu, które tam zostały i mówię, kurczę, muszę coś zrobić, żeby się oczyścić, totalnie oczyścić, no było to spontaniczne.
0: Pani Iwona Chrzanowska oprócz tym spontanicznym zwrotem tłumaczyła to też kiepskim stanem zdrowia, na który jej zdaniem wpłynęła właśnie cała walka o Osiedle Maltańskie. No panowie, wierzycie zapewnieniom Iwony Chrzanowskiej?
2: Jeżeli chodzi o mnie, ja nie wierzę zapewnieniom Iwony Chrzanowskiej. Też mówiła, że obecni liderzy protestu na osiedlu są sterowani, ale nie wiadomo przez kogo, nie może powiedzieć. Więc to też trochę traci na wiarygodności, jeżeli ktoś zwołuje konferencję prasową po to, żeby powiedzieć, że się wyprowadziła. Kiedyś mówiła inaczej, ale teraz się zmieniła.
0: Znaczy ja bym nawet zwrócił uwagę na jedną rzecz, że ona to powiedziała już w drugiej minucie konferencji, nie pytana przez nikogo.
2: Tak, tak. No ogólnie ta konferencja prasowa, z tego co słyszałem, była bardzo, bardzo ciekawa.
3: A propos jeszcze tych kontrowersji co do wiarygodności pani Iwony, no to 5 października w artykule MC Radia pan Marek Bartoszewski wypowiedział się ze Stowarzyszenia Maltańskie Nasz Dom i on powiedział, że pani Iwona poinformowała o tym, że postanowiła porozumieć się ze stroną kościelną, ale także, że podpisując dokument u notariusza, to tam był taki zapis w umowie, że zobowiązuje się do powiedzenia kilku ciepłych słów na temat wyprowadzki, a z kolei krytycznie ma się odnieść do współpracy ze Stowarzyszeniem Maltańskie Nasz Dom. No ale tutaj, co ciekawe, też pełnomocnik archidiecezji dewelopera, mecenas Jacek Masiota, zdementował te informacje i mówi, że takich zapisów, takich zobowiązań w umowie nie było.
0: Tak jest, to się zgadza. Tam poszło oficjalne oświadczenie spółki, która zdementowała takie doniesienia. Tam też poszły zapowiedzi, że być Iwony Chrzanowskiej, że być może po prostu pozwie pana, który wypowiedział te słowa, sugerując, że ta konferencja jest efektem porozumienia Iwony Chrzanowskiej z stroną kościelną. No, mecenas Masiota też zapowiadał, że do końca roku nie będzie eksmisji, że potencjalne eksmisje dopiero będą na wiosnę, no bo chcą dać czas, żeby pozostałe rodziny, które tam po prostu jeszcze mieszkają, miały czas na przemyślenie sprawy.
2: Na pewno to, co powiedziała pani Iwona Chrzanowska, jest idealnym stanem dla kurii, bo powiedziała to, żeby te osoby, które teraz mieszkają, się wyprowadziły, że tam nie ma sensu już być, nie ma aktów notarialnych, więc to jest po prostu nie ma sensu, żeby tam dalej mieszkać, no ale nie chcę tutaj mówić, że pani Iwona Chrzanowska była na przykład zobowiązana to powiedzieć, bo jeżeli to jest dementowane przez Stowarzyszenie Komandoria, ja nie ma żadnych dowodów na to. To lepiej nie polemizować z tym. Uważam również, jeżeli chodzi o tę sytuację, no, że pani Iwona Chrzanowska, jeżeli chodzi o kontekst prawny, ma rację. Ma rację, że i tak te eksmisje będą musiały się odbyć. I ta ostatnia eksmisja, która się odbyła, no była... No, nieludzka aż. Wyglądało to niegodnie trochę.
0: Niegodnie, ale to była wina strony kościelnej, czy strony drugiej?
2: Jednej i drugiej.
0: Jednej i drugiej.
2: Tak.
0: Ale to uważacie, panowie, nie wiem, jak Kacper, jaka przyszłość czeka Osiedle Maltańskie? To po prostu zostanie przeprowadzone do spodu?
3: To znaczy tak, no faktem na pewno jest to, że archidiecezja poznańska sprzedała ten teren spółce JHM Development za ponad 420 milionów złotych. No i to jest fakt. Póki co wiemy, że na Osiedlu Maltańskim mieszka około 700 osób. Ze 120 rodzinami udało się dojść do porozumienia. Pytanie, jak będzie dalej, ile to wszystko potrwa.
0: No dobrze, no to tutaj musimy już postawić kropkę. To było drugie wydanie Afery Tygodnia. Za realizację odpowiadał Grzegorz Nowacki, a przy mikrofonach byli...
2: Mateusz Markiewicz.
0: I Kacper Wrzesiński. Marcel Kujawa. Do usłyszenia.
4: Autorskie podsumowanie i omówienie wydarzeń z ostatnich dni. Wieści z miasta, regionu i kraju.

0: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
3: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
4: Seks Afera.
5: Seksualność, zmysły i tabu. Czy nadal w Polsce seksualność to tabu? Jak w tym mogą pomóc erotyki i literatura erotyczna? W Seksaferze przy mikrofonie Paulina Musielak-Jamrus, psycholog, psychoterapeutka, edukatorka seksualna i nauczycielka mindfulness oraz
6: Dominika Brych, edukatorka seksualna, seksuolożka praktyczna i w międzyczasie autorka powieści.
5: Dominiku, dzisiaj taki miałam pomysł z racji tego, że napisałaś dwie powieści, aby porozmawiać o tym, co w tych książkach my kobiety możemy znaleźć na temat seksualności kobiet, na temat seksu, przekazów dotyczących seksu, oczywiście książkach współczesnych. Ja nie chciałabym zagłębiać się aż tak daleko, bo chyba byśmy nie skończyły dzisiaj, nawet przez tydzień byłaby
6: nie,
5: to rozmowa.
6: Nie, w ogóle się głęboka. W to nie zagłębiam.
5: Bo... Skupmy się na dzisiaj.
6: Tak.
5: Czy twoje książki to erotyki?
6: Myślę, że tak możemy je nazwać, chociaż jest tam dużo takiej pobocznej fabuły, a dużo opisów miejsc, w których bohaterka, do których wyjeżdża, więc to tak wrzucamy to w taką kategorię literatura kobieca, tudzież beletrystyka może, ale ma oznaczenie 18+, i to tak właśnie, i to właśnie tak trudno nazywać, bo jeśli będziemy nazywali je erotykami, to z punktu widzenia takiego, wiecie, sprzedażowego albo właśnie takich spotkań autorskich, jest to o wiele trudniejsza kategoria.
5: Żeby to zrobić i załatwić, bo erotyk ma swoje ramy i wytyczne, rozumiem.
6: I bo boimy się, bo to nadal jest temat tabu, odpowiadając na twoje pytanie z początku audycji. Tak, ze względu na to, że nasza seksualność, intymność, erotyka są cały czas tematami tabu, to różne przestrzenie boją się przedstawiać te książki jako erotyki i w ogóle bałyby się prawdopodobnie zaprosić mnie na spotkanie.
5: Ogłosić to spotkanie, że ona jest.
6: No,
5: a co niektóre osoby bałyby się przyjść na to spotkanie, nawet jeśli by książkę przeczytały, bo
6: tak,
5: wszyscy by wiedzieli,
6: tam
5: że
6: jest
5: przyszliby
6: bardzo
5: na spotkanie.
6: Tak, więc już usłyszeliśmy, że tam jest bardzo dużo lęku i strachu w tym wszystkim, ale niestety tak to faktycznie wygląda.
5: Czyli mamy kobiecą literaturę, która odważnie pisze o seksualności.
6: Odważnie, ale też tu musimy zaznaczyć, że w sposób subtelny, bez przemocy, bez wulgaryzmów i bez takiej dysproporcji władzy pomiędzy bohaterami. Czyli te relacje, w które wchodzą bohaterowie w mojej książce, są relacjami takimi opartymi na ciekawości i szacunku i takiej jednak świadomej zgodzie dwóch stron.
5: I to doświadczymy w twojej książce.
6: Bo czasami jak mówimy o tym, że jest to odważnie opisana seksualność, to czy nam to się niektórym mogłoby właśnie kojarzyć o tym, że tam będzie bardzo odważny, czy na przykład wulgarny język, że sceny mogą być opisane w sposób, który dla niektórych będzie za mocny. Nie, tego nie ma.
5: Okej, tego nie ma. Jest ten, ta zgoda, świadoma zgoda, tak, o której mówisz. Jak rozmawiałyśmy wcześniej na temat twoich książek, to powiedziałaś, że powstały, bo brakowało ci czegoś na polskim rynku. No właśnie, ja przyznam szczerze, że nie czytam erotyków, nie czytam za bardzo literatury kobiecej, chociaż nie ostatnio przeczytałam znowu Wichrowe Wzgórza, to nie wiem, czy to się zalicza klasyk
6: też?
5: Stary.
6: No, ale jednak.
5: Ale jednak, no ale tam słowo seks nie pada ani razu. Także zastanawiam się, co możemy spotkać w literaturze, w współczesnej literaturze, jeśli chodzi o seksualność.
6: No i to...

0: teraz właśnie pytanie, po jaką książkę sięgniemy, bo możemy spotkać przeróżne rzeczy. I ta literatura kobieca znowu też jest takim hasłem dosyć, no wiecie, przewrotnym, bo przede wszystkim zauważmy, że mamy literaturę kobiecą, a nie mamy w ogóle czegoś takiego jak literatura męska.
1: Zgadza się. Albo mężczyźni może... Nie mogę tego powiedzieć.
0: Ale no więc
1: to
0: właśnie.
1: Byłby żart.
0: Tak, ale i tu jak o tym wspominam w różnych przestrzeniach, czy nawet na takich spotkaniach autorskich, to u wszystkich się właśnie taka zapala żaróweczka nad głowami, nie? Takie, kurczę, faktycznie. Mamy w ogóle takie sformułowanie jak literatura kobieca i ona jest jakaś.
1: No właśnie, jaka jest
0: a
1: ta
0: a nie
1: kobieca?
0: Ma literatura...
1: Męska.
0: Literatury męskiej. Bo znaczy co, jest literatura dla ludzi,
1: ale ja
0: dla
1: znam
0: człowieka,
1: mężczyzn, nie? Którzy bardzo lubią czytać tą kobiecą.
0: No, więc to jest zupełnie inna sprawa, dlaczego potrzebujemy takiej kategorii. I ta literatura kobieca jest też o tym, że tam będą emocje, tam będzie nie tylko miłość czy romans, ale różne nasze kobiece emocje, tylko one nie są tylko kobiecymi, tak? One są charakterystyczne dla człowieka. Ale gdzieś ktoś kiedyś wymyślił, że to jest literatura dla kobiet, bo kobiety bardziej z tymi emocjami to mają bliżej, nie?
1: Taka łatka powstała.
0: Taka łatka. I z drugiej strony ta łatka jest ten stereotyp, trochę utwierdził się w momencie, kiedy też powstało wydawnictwo Harlekin, z tego co pamiętam, zaraz po II wojnie światowej i odniosło ogromny sukces.
1: Zgadza się.
0: I te książki, te cieniutkie książeczki, które ja też na przykład pamiętam, oprócz tego, że z biblioteki, którą miałam zaraz pod moim domem i gdzie byłam stałym bywalcem razem z moją mamą, ale też te Harlekiny w kioskach ruchu przecież były i człowiek czekając na autobus tam zaglądał, co tam jest. Dlaczego one zdobywały taką wielką popularność?
1: Dlaczego?
0: Bo były potrzebne.
1: Mhm. A na jakie potrzeby odpowiadały kobiety? Dlaczego kobiety sięgały po te harlekiny?
0: Żeby móc odpocząć od rzeczywistości. Żeby móc na chwilę zanurzyć się w inną historię, która jest oderwaniem od tej naszej codziennej rutyny, w którą prędzej czy później mimo wszystko wpadamy, tak? Bo mamy dzieci, mąż, problemy, praca, kredyt. Praca, sprzątanie, zakupy.
1: Ale też tym czynnikiem wspólnym tej literatury kobiecej albo no, harlekinów na początek, nie? Jest pewien rodzaj namiętności ukazywany tam.
0: W ogóle po prostu namiętności.
1: To jest bardzo ciekawe, żeby zwrócić uwagę na to, że no, my kobiety mamy te potrzeby seksualne i nawet jeśli one nie wybrzmiewają, bo nie mamy odwagi o nich mówić, to sięgając po literaturę kobiecą, być może to jest ten nasz upust albo potrzeba dotykania tej naszej namiętności.
0: Tak. I to coś, za czym tęsknimy w pewnym momencie, bo nam tego może trochę w życiu brakuje, bo chcemy tych emocji sobie trochę więcej nabudować, bo w tej książce jest to, czego już na co dzień nie mamy, albo czego jeszcze nie mamy, albo czego chciałybyśmy mieć więcej. To też takie trochę zapuszczenie się w świat fantazji.
1: Zgadza się. A propos świata fantazji, wiem, że na rynku są... erotyki w cudzysłowie, czy książki, które w bardzo różny sposób piszą o seksualności, też takiej, o której ty mówiłaś, takiej nierównej, bez zgody, przemocowej, ale też właśnie w świecie fantazji. Mhm. Czyli mamy cały zestaw książek, nawet one są chyba dedykowane dla takich young adult, gdzie mamy elfy kopulujące z myszoskoczkami. Albo...
0: Tego nie czytałam, ale jeszcze czytałam. Dużo przede mną.
1: I wiesz, jakby ja tak sobie myślę po prostu, gdzie ta seksualność i jak jest przemycana i co to robi w edukacji seksualnej, bo inaczej jest, kiedy sięgasz po taką książkę mając 40 lat, a inaczej, kiedy sięgasz mając lat 15.
0: No i teraz kwestia jest tego, że na mojej książce jest etykietka 18+, tak? Jest z tyłu na...
1: Czyli
0: na,
1: co,
0: na,
1: jak jest to sięgnę opisane. Książkę w księgarni, pójdę do...
0: To nikt nie sprawdza twojego dowodu.
1: Nie jak z alkoholem czy z...
0: No i właśnie o to chodzi. Z literaturą jest kwestia tego, że nikt nie sprawdza, ile mamy lat, kiedy po nią sięgamy. I dlatego ja też postanowiłam swoją cegiełkę do tego dołożyć, bo chciałam napisać coś, co będzie też odpowiedzialne i zgodne z moją codzienną pracą i z taką edukacją seksualną. Więc ja przemycam też treści edukacyjne w moich książkach, bo uważam, że to jest ważne i chciałabym, żeby osoby, które czytają, to takie trochę bawiąc uczy, ucząc bawi, żeby skorzystały trochę z tego i zobaczyły, że o, ten świat seksualności może też wyglądać w ten sposób. Bo niestety, niestety, to co czytamy wygląda różnie. Te książki, które są tworzone i dostępne na rynku, przedstawiają różne rodzaje relacji. I teraz, tak jak powiedziałaś, co innego, kiedy przedstawiamy ten świat osobie 30-letniej, 40-letniej, 25-letniej, a co innego, kiedy czyta to osoba 16-letnia i tylko na tej podstawie buduje swój światopogląd a propos tego, na co mogę się zgadzać, na co nie.
1: A wiemy też przecież, że to jest okres, kiedy ta ciekawość seksualna naturalnie
0: ale
1: jest po prostu bardzo
0: że
1: duża i chcemy czerpać jakąś wiedzę na temat seksu. No i mamy ten erotyk na rynku, ale mamy też filmy pornograficzne i tutaj przekazy mogą być nieco inne. Jakiś czas temu, to już trochę dosyć dawno, ale wielkie boom zrobiła książka 50 twarzy Greya. Wiadomo, wszyscy o tym wiedzą. To było ciekawe doświadczenie takie społeczne, bo nagle okazało się, może źle to powiedziałam, nie tyle okazało się, czy tylko powstało takie przypuszczenie, że my kobiety chcemy właśnie takiego seksu. Bo książka była bardzo popularna, bo dużo kobiet się w niej zaczytywało, nie mogło się od niej oderwać. No właśnie, i jak to jest z nami? Czego my tak naprawdę chcemy w tym seksie?
0: Każdy pewnie czegoś innego. To po pierwsze. Po drugie, tak, to była jedna, to nie była jedyna książka, ani wcale nie pierwsza, która w ten sposób pokazywała seksualność.
1: Jasne.
0: Ona po prostu trafiła w moment, kiedy udało się to wybić, kiedy udało się to sprzedać, kiedy udało się tą historię spopularyzować. Mamy milionera, mamy Kopciuszka, mamy ten taki układ, który gdzieś tam w wielu fantazjach sobie funkcjonuje.
1: Disneyowskie porno.
0: No tak, trochę. Mamy elementy BDSM, o których wcześniej mainstream nie mówił w taki sposób. I mamy jakieś przekazy, które zostały sprzedane i okazało się, że ludzi trochę to kręci. Za tym poszły, wiadomo, jakieś gadżety, ekranizacje i duże pieniądze. No i to poszło i za tym wybiły się kolejne tak naprawdę gdzieś tam wydawnictwa, które podobne historie zaczęły ludziom opowiadać. I z jednej strony trochę to otworzyło dyskusję na tym, że a może można to może można tego spróbować. I może niekoniecznie w takiej postaci
1: wydaniu.
0: I w takim wydaniu jak posiadanie własnego sex roomu, no bo nie oszukujmy się, trochę trudno w naszych M3 czy nawet M4 jeszcze wyrzeźbić tutaj miejsce na własny sex room, ale że w ogóle można spróbować czegoś więcej. Czy za tym poszedł w sypialniach dobrej jakości dialog a propos potrzeb? To jest teraz pytanie, które możemy sobie w naszej pracy seksuologicznej zadawać. U niektórych osób to otwarcie poszło pozytywnie. Tylko, że wiecie, gdzieś tam pary, które otrzymują przekaz, że jak macie rutynę, to już doświadczacie rutyny, to na to świetny sposób to są nowości i eksperymenty, więc para idzie do sklepu, kupuje tam walizeczkę z gadżetami, przychodzi do sypialni i w najlepszym wypadku jest z tego dużo śmiechu. Bo wcześniej nie było odpowiedniej komunikacji, ale też w ogóle przede wszystkim komunikacji z samą sobą a propos swoich własnych potrzeb.
1: Tak, jeszcze myślę o rodzaju tej komunikacji, że według raportu seksualnego z 2024 19% ankietowanych mówi, że nie rozmawia o seksie. 19% możemy powiedzieć, że to jest dużo albo mało, whatever, ale to by nawet oznaczało, że aż 80% rozmawia? Czy naprawdę tak się dzieje? No i właśnie jaki level tej komunikacji powoduje, że my naprawdę jesteśmy w tej seksualności otwarci i pokazujemy swoją intymność, bo mówienie o seksie w postaci mam ochotę na seks to nie jest mówienie o seksie, nie? To jest tylko deklarowanie swojej ochoty w tym danym momencie, na chwilę, a nie odkrywanie, co tak naprawdę pod tą ochotą jest, co tam jeszcze jest, na jaki seks masz ochotę, w jakich okolicznościach, w jakich warunkach, co lubisz i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tutaj cały czas jeszcze trochę musimy się uczyć w tym zakresie. Na szczęście mam nadzieję, że to jest możliwe. Jesteśmy na dobrej drodze.
2: Z tego, co pamiętam, to te badania nie wskazywały, że te pozostałe 80% rozmawia na bardzo dobrym poziomie, bo to było, że tam 19% nie rozmawia ze sobą w ogóle. I tam chyba potem było też rozróżnienie, kto rozmawia często, a kto tam czasami o większych
1: później
2: problemach.
1: Później było rozróżnienie, z kim rozmawia, te 80%, tak. Te 80% okazuje się, że w tym jest 60% najchętniej rozmawia z partnerem lub z partnerką, a kolejne 20% rozmawia z przyjacielem, przyjaciółką. Ale z kolei tutaj teraz przypomniałam sobie, że były jeszcze takie amerykańskie ankiety, wiem, amerykańskie, no ale dobra, takie czytałam, więc mówię szybko, że okazało się, że my kobiety tak, lubimy rozmawiać o seksie ze swoją przyjaciółką, koleżanką, ale są też pewne tematy na temat seksualności, których nie poruszymy. Gadamy o antykoncepcji, gadamy o tym, że jest przyjemnie, nieprzyjemnie, co już całkiem nieźle, jest dużo. Gadamy o różnych takich dolegliwościach bólowych, chorobach przenoszonych drogą płciową, jak się zabezpieczyć, jak to wyleczyć i tak dalej. Ważne, super, że to jest, ale tematami tabu nadal dla nas jest masturbacja, inne formy aktywności seksualnej, jak seks analny, albo jak pewna forma kinku. I to rzadziej wybrzmiewa.
2: No hasło kink to już jest takie, o matko, co tam się dzieje. No więc...
1: Tak. Dobra, jakby do brzegu to mówimy o tym, że ta komunikacja cały czas jest czymś, czego się uczymy.
2: My się uczymy przez całe życie i z drugiej strony ja też zauważam w swojej pracy edukacyjnej, że dla ludzi nowością jest to, kiedy mówię, że seksualność się zmienia przez całe życie, że i przypominam, ja bardzo dużo mam zajęć ostatnio na szkołach, na poznańskich szkołach rodzenia i może mówię oczywistości, a potem się okazuje, że wcale nie. I po prostu proszę, żeby sobie przypomnieli, jak odczuwali siebie i swoje ciało, kiedy byli na takim wczesnym etapie dojrzewania, jako 11-12-latki, jak się czuli jako 16-latkowie, jak czuli swoją seksualność jako 20-latkowie, potem jako osoby w jakiejś takiej bardziej trwałej relacji. Teraz, kiedy ci ludzie są na etapie ciąży i tłumaczę im, że tak to się będzie zmieniało całe życie i oni będą inaczej czuli swoje ciało i swoje potrzeby w wieku lat 40, 50, 60 i 70 i to jest normalne. I to jest dla nich nowość, taka oczywistość, że takie sobie to uświadomienie,
1: że te zmiany, takiej podstawy. Tak jak zmiany w innych etapach, w innych obszarach życia następują, tak, w seksualności więc... też. No jeszcze do tego dokładamy relację długą i tutaj też należy pamiętać, że w długiej relacji, długiej to mam na myśli przynajmniej 2-3 lata, tak? Następuje inna faza, no bo tutaj mogą być różne założenia, że ktoś jest pół roku, to już jest długo. Być może dla ciebie tak, ale chodzi o pewien rodzaj zmian hormonalnych, które następuje i ten seks też jest inny. Dobra, wracając jeszcze do książek, pomyślałam, że też, wiesz co, na rynku mamy dosyć ciekawe reportaże na temat seksu, życia, seksualnego życia w Polsce. Mamy Justynę Kwil, która wydała Nieudane życie seksualne Polek z bardzo, bardzo takim tytułem zachęcającym do sięgnięcia. Po to nieudane, muszę zaznaczyć, że nie jest w nawiasie. I druga część, która wyszła, miała mieć trochę inny tytuł, miała mieć tytuł Spowiedź mężczyzn, ale ma tytuł Sekrety polskich mężczyzn. Mówi o tym, jak wygląda to życie seksualne obecnie. I to jest ciekawe dla mnie. No mamy też dosyć starszą książkę Remigiusza Ryzyńskiego, Moje życie jest moje, który też uchyla takiego rąbka tajemnic różnych kinkowych spraw i relacji poliamorycznych, czy opartych na innych zasadach niż normy społeczne w cudzysłowie w mainstreamie to przekazują. I tam możemy się dowiedzieć, że my naprawdę ludzie mamy różnie i że ta seksualność też, u Justyny jest przecież kobieta tam koło 70, która opowiada o swoim życiu seksualnym, zmienia się na przestrzeni lat, ale też jest cień takiego pewnego smutku w tym życiu seksualnym kobiet, mężczyzn też, ale może wróćmy najpierw do tych kobiet. No i właśnie, czego my kobiety jeszcze potrzebujemy z tej literatury wyciągnąć, aby... Wiesz, dla mnie to jest taka trudna praca, nawet czasami terapeutyczna, żeby stereotyp, który w nas jest, te mity, które się bardzo ugruntowały, one wpływają na to, jak odczuwamy
2: ogromnie
1: przyjemność w ciele. Ogromnie. Żeby to rozpuścić, żeby to zmienić, to jest długi proces falowy.
2: I jedna książka tego nie zmieni.
1: Mm-hmm.
2: A dwie? Pracuję, trzecia, dobra, niech będzie trzecia. Ja myślę, że dobrze by było, żeby pracować sobie właśnie w różnych obszarach. Z jednej strony terapia jest bardzo... i w ogóle praca ze specjalistą, czy to będzie taka krótkofalowa, czy długofalowa terapia, jest bardzo, bardzo pomocna i świetnie, że ludzie po to sięgają, ale właśnie to jest proces i możemy go wspierać przeróżnymi takimi dodatkowymi elementami, którym może też być literatura. Właśnie taka, taka pisana w nurcie pozytywnej seksualności i tego, że właśnie możemy odkrywać to, że to ciało jest przyjemne, ale też właśnie takie książki, które z jednej strony są reportażami, ale też w Polsce ostatnio powstaje bardzo dużo świetnych książek pisanych przez specjalistów jak dr Robert Kowalczyk albo Michał Sawicki, gdzie piszą o właśnie różnych obliczach tej seksualności. Mamy tego naprawdę mnóstwo i można po to sięgać, dowiadywać się więcej. Ja też w gabinecie mam coraz więcej osób, które przychodzą nie po to, żeby naprawić problem, tylko właśnie z taką ciekawością. Jesteśmy na jakimś etapie życia, chcielibyśmy się dowiedzieć więcej i chcemy rozwinąć nasze życie seksualne, czy w parze, czy w pojedynkę i chcemy zobaczyć, co tam jeszcze moglibyśmy odkryć. I to jest właśnie to, w czym my jako specjaliści możemy pomagać, w czym mogą pomagać różnego rodzaju publikacje, nie tylko takie specjalistyczne, ale właśnie też powieści, żeby pomóc ludziom odkrywać, co tam jeszcze mogłoby im sprawić przyjemność. I że ta przyjemność naprawdę może z tego naszego ciała popłynąć.
1: Książka twoja na pewno do tego zachęca i na pewno ma takie ziarenko odwagi, światełka, jak to zrobić, aby dać temu czas i zainspirować się trochę Anną, o tak bym mogła powiedzieć. Jeszcze przyszła do głowy taka książka, też jest w języku polskim, dr Lori Brotto. To jest taka badaczka mindfulnessu i ona stworzyła taki 8-tygodniowy kurs właśnie do rozbudzania tej swojej seksualności, ale to tak nie jest tak stricte dedykowany do tego, bo ten kurs, jak się okazuje, przez pierwsze 4 tygodnie w ogóle bazuje na tym, aby zacząć czuć swoje ciało. W różnych chwilach, różnych sytuacjach. Zacząć bardzo tak uważnie czuć swoje ciało podczas jedzenia, picia, chodzenia, jakiegoś wysiłku fizycznego, dotyku, zwykłego dotyku, totalnie nieseksualnego. I to jest jakby dopiero ten pierwszy próg, który trzeba zrobić. Dlatego mówię o tym procesie, że ten proces jest ważny i nie przeskoczymy tego. Tak jak powiedziałaś, jedna książka to nie zmieni, 3 też nie. Mm-hmm. Ale proces czytania tych książek, otwieranie się na to już jest tym jednym z kroków, który można zrobić. No i w jej książce jest bardzo fajne pytanie na początku, nie? Czy seksualność jest dla ciebie na tyle ważna, że jesteś w stanie ten wysiłek i trud w to włożyć, aby zmienić to, jak odczuwasz przyjemność, czy ją w ogóle odczuwasz, żeby to odblokować. Bo jeśli nie jesteś, to się nie uda, nie? To mamy jakby, wiesz, no, wtedy jesteśmy w punkcie wyjścia.
2: Tak,
1: to nie jest, zmierzam chyba do tego, że wcale to nie jest takie proste i łatwe.
2: Nie jest proste i łatwe i z drugiej strony myślę, że to pytanie, które autorka zadaje, też trzeba otoczyć dłuższą rozmową, bo są osoby, które powiedzą, nie, w zasadzie moja seksualność nie jest dla mnie ważna. Ale teraz kolejnym pytaniem będzie, okej, ale pytanie dlaczego?
1: I nawet jeśli nie jest, to ja też mam takie, okej, może nie być. może nie być w porządku. Jak chcesz, żeby tak było i tobie to pasuje, jest w porządku, nie? Jakby nie namawiam do wszystkich, że muszą być super aktywni seksualnie.
2: Ale
1: to pytanie z ciekawością, dlaczego? Dlaczego tak się stało, że ona nie jest dla mnie ważna? Zawsze odkrywa coś bardzo ciekawego.
2: Tak, ale właśnie zobacz, że nam się takie nasze, tutaj też padło takie jakby pierwsze skojarzenie, że jeśli nasza seksualność ma być dla nas ważna, to znaczy, że mamy być aktywni seksualnie. I postrzegamy seksualność jako akty seksualne. Natomiast seksualność człowieka w dużej mierze to jest tak naprawdę w ogóle kontakt z własnym ciałem, z własnymi potrzebami i z zestawianiem własnych granic, czy my w ogóle mamy świadomość tych elementów. Czy my sobie kiedyś usiedliśmy i zadaliśmy pytanie, co mi sprawia przyjemność? I dlaczego? Bo ja mam czasami u siebie osoby, które mają 50 lat i pierwszy raz w ogóle ktoś im, na przykład w sytuacji, są zaskoczone, bo w sytuacji intymnej ktoś im zadał takie pytanie i nagle świat po prostu stanął w płomieniach, bo jak to się wydarzyło? Ja w wieku 50 lat pierwszy raz usłyszałam, żeby ktoś się mnie zapytał, co ja lubię, i ja nie wiem. No i właśnie teraz pytanie, czy znamy te swoje potrzeby? Co lubimy? Bo jesteśmy za to odpowiedzialni. I czy w ogóle grzebaliśmy w tym obszarze, bo my sobie możemy powiedzieć, że nasza seksualność jest dla nas nieważna.
1: I też, wiesz, jakby zatrzymam jeszcze, bo nie wiem, czy to jasne jest, że w tym szukaniu, co lubię, nie lubię, to nie jest szukanie w głowie, tylko to jest doświadczanie.
2: Też.
1: To nie jest poszukiwanie odpowiedzi na poziomie intelektualnym, nie? Tylko to jest, wzięcie tego, nie wiem, posiłku, owocu i bez na razie założenia, czy ja to lubię, czy nie lubię, smakowanie, jakie to jest, a potem sobie mogę zdecydować, na ile chcę się dalej temu oddawać. No i to jest ten trudny element, że żeby przekonać się, co ja lubię, muszę czegoś doświadczyć, otworzyć się na doświadczenie, a tu jest dużo lęku. Do dalszej pracy. Nie wiem, jakoś mega pesymistycznie kończymy.
2: Nie, to nie jest pesymistycznie. Ja myślę, że właśnie otworzyłyśmy taki rozdział, że możemy szukać sobie tej przyjemności i tak naprawdę otwiera nam się, czy w rozmowach, czy w jakiejś eksploracji, czy właśnie w czytaniu przeróżnych propozycji wydawniczych, żeby spróbować zobaczyć, czy to, co ja czytam, cokolwiek by to nie było, sprawia mi przyjemność. A jeśli dana książka na przykład nie sprawia mi przyjemności, to sięgam po inną autorkę i zobaczę, czy autora, i zobaczę, czy tamte coś mi sprawia przyjemność, tak?
1: Jasne. Czyli możemy zacząć od książek, słuchajcie. Szukajcie książek Dominiki Brych w sieci. Będzie i trzecia. Na razie mamy dwie. Jest Anna w Barcelonie i mamy Annę w Edynburgu. Dzięki wam za dzisiaj. Przy mikrofonie Paulina Musielak-Jamrus.
2: I dziękuję bardzo, Dominika Brych. Cześć.
3: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
4: Seks Afera.
5: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
2: Emergency loop. Emergency loop.
3: Audycja o muzyce elektronicznej. Wszelkie odmiany techno i house. Rozmowy, DJ sety, relacje z najważniejszych wydarzeń. W sobotnią noc, gdy zegar wybije północ.
4: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
5: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym. Tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
6: Dzień dobry, jestem Aga Pawlikowska, autorka powieści młodzieżowej Niezwalaj winy na blond.
7: Czy to prawda, że piszesz nie używając papieru, a piszesz w telefonie?
6: Używając papieru, no to tylko do spisywania pomysłów. Ewentualnie w telefonie mam bardzo dużo notatek. To znaczy do Niezwalaj winy na blond zebrało się ich chyba z 800 i potem, żeby to wszystko sobie poskładać, sobie przypomnieć w redakcji, no to jest nie lada wyzwanie, ale tak napisane to jest wszystko na telefonie, oprócz redakcji, bo to już by było jakaś abstrakcja.
7: To znaczy, że piszesz idąc na przykład, albo tak jak teraz tutaj, siedząc ze mną w parku, wyciągasz telefon w chwili wolnej i dokładasz kolejne rozdziały?
6: No tak, no bo wtedy nie muszę przynajmniej marnować czasu w autobusie, tylko sobie piszę albo w pociągu, a dużo jeżdżę zazwyczaj, więc no nie stracę czas. Chociaż też czasami można właśnie usłyszeć ciekawe rozmowy, ale to też jest, nie wiem, kwestia pracy czasami.
7: Książka pod tytułem?
6: Niezwalaj winy na blond.
7: O tej książce już za chwilę.

0: Aga Pawlikowska.
1: Nasz dzisiejszy gość, a rozmawiamy o książce pod tytułem...
0: Nie zwalę winy na blond.
1: Od zawsze chciałaś pisać?
0: Myślę, że tak. Chociaż miałam tyle planów po prostu na życie, że myślę, że chciałam być każdym po prostu, ale pisarstwo to jest takie marzenie od dziecka na pewno.
1: Co jeszcze stało w szeregu razem z pisaniem?
0: Policja, straż pożarna, wyczynowe jakieś sporty. Aktorstwo, scenariopisarstwo, no w sumie to też jest pisarstwo, ale no naprawdę dużo, dużo po prostu miałam pomysłów.
1: Straż pożarna i policja, dlaczego?
0: Nie wiem, jakoś lubię po prostu ryzyko, nie lubię nudy i to w sumie trochę też się wiąże z napisaniem właściwie tej książki, bo ja ją napisałam tak pisząc trochę kompulsywnie. Bo lubię robić właśnie takie rzeczy na 100%, ale potem na przykład rzucam na jakiś czas w ogóle pisanie, czy cokolwiek mnie zainteresuje. Na przykład też przez półtora miesiąca bardzo dużo rysowałam, a teraz w ogóle nie rysuję.
1: Próbuję sobie połączyć to pisarstwo ze strażą pożarną i z policją.
0: Na pewno, no, na przykład możesz opisać, co robi straż pożarna, co robi policja i przez chwilę się wczuć w to, co robią te osoby.
1: Czy to znaczy, że ze straży pożarnej albo z policji zrezygnowałaś?
0: Chyba raczej tak. Chociaż nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Przez miesiąc napisałam właśnie połowę tej książki, więc wtedy akurat puls mi bił szybko, żeby to napisać. No bo tak się mówi, że pisarze dzielą się na takie dwie kategorie, czyli no znaczy pod tym względem, że jest ten Stephen King, jest Mróz, którzy no podobno piszą totalnie na żywioł i jest taka Katarzyna Bonda, która pisze totalnie planując. No i ja chyba się zaliczam jakoś tak pomiędzy, to znaczy planuję sobie, ale wiadomo, takie najważniejsze punkty, ale czasami rzeczywiście tam odlecę i tak jak mnie historia poprowadzi, no bo też jakby planować tak wszystko punkt po punkcie, no to można się tą historią znudzić jako pisarz, no bo jako pisarz mam wrażenie, że pisze się przede wszystkim dla siebie.
1: Nie myślisz o ludziach, dla których piszesz?
0: No, pisząc to sama jestem młodzieżą, powiedzmy, chociaż już 20 niedługo mi wyskoczy. Będzie to 2 z przodu, nad czym ubolewam oczywiście. Tak, ja... Rok temu, jak miałam matury, to dopiero wtedy wyrobiłam sobie dowód tuż przed, bo tak chciałam jak najdłużej pozostać dzieckiem.
1: Jest przed czym uciekać?
0: Jest. No pisanie no to też na pewno jest pewien rodzaj jakiejś takiej ucieczki. Ja się śmieję, że po prostu wypieram rzeczywistość i zanurzam się właśnie w tych historiach.
1: No to wróćmy do tego wątku wcześniej poruszonego. Znam ludzi, którzy fotografują lub nagrywają dźwięki, a wcale... Potem im się nie spieszy do tego, żeby to obrobić, żeby przygotować wersję ostateczną swojej pracy. Zastanawiam się, jak to jest z tobą. To leży gdzieś, czeka na ciebie?
0: No właśnie teraz mam chwilowy zastój, ale jak się zabieram za pisanie, no to wyznaczam sobie po prostu taki limit słów, który muszę napisać dziennie. No to były bardzo różne limity, zależnie od tego, w jakim byłam stanie akurat.
1: Ile to było słów mniej więcej?
0: Bardzo różnie, bardzo, ale no czasami 600 dziennie to jest takie minimum. Licząc 250, 300, no to tak dwie i coś kartki chyba. Chociaż i tak to w druku zupełnie inaczej wychodzi, bo Nie zwalaj winy na blond miało mieć w założeniu chyba 330 stron, a na razie jest w składzie ponad 500, więc nie wiadomo tak naprawdę, ile to jest słów. No zależnie od tego, jak będzie układ wyglądał już tam po procesie wydawniczym.
1: Jaka to jest część twojego dnia? 8 godzin pewnie śpisz, 2 poświęcasz na jedzenie. Na odwrót, wiem, że ćwiczysz na siłowni, więc to też trochę zabiera. Nie wiem, czy codziennie, ale pewnie też z godziny dziennie wychodzi.
0: Teraz akurat mam zastój ten pisarski, bo studia mnie trochę pochłonęły. Stwierdziłam po sesji, że jednak trzeba się za nie wziąć. Aha, bo ten 600 to był ten dolny limit, ale miałam też taką fazę, że właśnie po 2500 pisałam dziennie. I wtedy, jak właśnie się wbiłam akurat w ten rytm, no to wychodziło mi mniej więcej 800 do 1000 na godzinę. No to akurat jak w tej lepszej po prostu byłam fazie, ale czasami to naprawdę wolno po prostu przychodzą te słowa i trzeba przez to przebrnąć, więc naprawdę różnie.
1: Porzucasz czasami to, co piszesz?
0: Zazwyczaj staram się nie zaglądać do tego, co pisałam wcześniej. To znaczy jadę dalej z historią i redakcją dopiero się zajmuję po napisaniu całej historii. No, żeby się nie skupiać właśnie na tych błędach, że coś tam mi się nie podoba, tylko dobrnąć do końca i dopiero wtedy się zabrać za tą redakcję.
1: Wiesz już na początku, startując z historią, dokąd cię zaprowadzi? Co się stanie z bohaterami?
0: No zazwyczaj właśnie tak. Zazwyczaj to jest to, co akurat wiem o tej historii. że rzeczywiście punkt kulminacyjny mam w głowie akurat. I te takie wydarzenia pomniejsze przychodzą z czasem.
1: Czy w takim razie nie czujesz się już znudzona potem? No bo jak już wszystko wiesz o tym, co się wydarzy z głównym bohaterem czy z główną bohaterką.
0: Ale właśnie nie, no bo mam ten szkielet, ale to wszystko, co wypełniam, to wszystko jest właśnie najciekawsze. Na przykład, nie wiem, chociażby charaktery tych bohaterów, no to wszystko się rozwija z czasem i według mnie to jest właśnie też bardzo ciekawe. No właśnie bez sensu na przykład według mnie jest opisywanie tych postaci, nie wiem, pisanie jakichś takich rubryczek, po prostu ich dane, jakie są ich hobby i tak dalej. To znaczy, no to są okej, informacje, ale no tak naprawdę ci bohaterowie dopiero z biegiem powieści w pewien sposób piszą siebie sami, jeżeli mogę tak powiedzieć.
1: Sami o sobie coś tobie opowiadają? Przywiązujesz się do nich?
0: No, do niektórych tak, ale niektórych też nie lubię bardzo. Nie, no nie. To znaczy, każdego wiadomo, trzeba zrozumieć. Nawet jak, powiedzmy, jest jakiś tam antagonista, no to on nie jest taki, znaczy nie jest nic takie czarno-białe, tylko każdy ma jakieś tam warstwy.
1: Stwarzasz świat zupełnie równoległy do tego, w którym żyjemy, chociaż o tym powiemy za chwilę, nie do końca. To znaczy, pewne elementy są wspólne. Są tam ludzie, co prawda wymyśleni, ale z krwi i kości, więc stosując analogię z filmem Matrix, ta rzeczywistość praktycznie niczym nie różni się od tej, którą mamy dookoła siebie. No i potem w realu spotykasz ludzi, patrzysz na nich, mówisz, on jest taki sam jak ten, którego opisałam.
0: No boję się właśnie, że no już tam, nie wiem, jak na przykład koleżanka, czy tam mój brat młodszy czytał właśnie tę powieść, to jak oni tak wyłapywali oczywiście fragmenty ze swojego życia na przykład, no to bardziej może tak, że nie ja rozumiem innych ludzi, tylko oni dostrzegają siebie, to znaczy ci realni ludzie z mojego życia.
1: Dużo jest twojego brata w twojej powieści?
0: No.
1: W procentach.
0: 37,5%.

0: Aga Publikowska.
1: Powiedziałaś przed chwilą poza anteną, że ta książka jest dedykowana twojemu młodszemu bratu i że tak się złożyło, że rzeczywistość jakoś tam się jednak nałożyła z postaciami z książki, ponieważ graficzka, która przygotowywała okładkę, wyczuła te 37% twojego brata.
0: Tak, to znaczy śmialiśmy się po prostu z rodziną, jak zobaczyliśmy tę okładkę, bo mój brat akurat był zupełnie, no nie takiej samej, ale podobnej koszuli, miał podobną fryzurę i zrobiliśmy aż mu zdjęcie z takim porównaniem, że wygląda zupełnie tak samo jak bohater główny tej powieści, czyli Seth. I no nie żeby on był wzorowany w sumie na Karolu, ale bardzo śmiesznie się złożyło, no bo też oczywiście to jest powieść o rodzeństwie. Mam nadzieję, że nie jestem taka jak starsza siostra Setha, bo no ona ma swoje za uszami.
1: Może podświadomie pisałaś też o sobie.
0: Mam nadzieję, że nie. To znaczy nie pod tym względem, bo na pewno w postaci Setha też troszeczkę swoich jakichś emocji przemyciłam. Na przykład ze szkoły coś tam, jakieś przemyślenia. A Bianka to raczej nie. To raczej nie mój typ. Książka jest o konflikcie rodzeństwa, o nieprzerobionej żałobie. Niedosłownej trochę żałobie, no bo ojciec głównego bohatera żyje, co prawda, ale od kilku lat po prostu jest w śpiączce, leży w śpiączce i nadal jest to takie nieprzerobione, po prostu nieprzetrawione. To jest właściwie pod pewnym względem gorsze niż śmierć, to znaczy jest ciągle taka niepewność.
1: Nie można z tą osobą porozmawiać, ani jej pożegnać.
0: No właśnie, takie coś pomiędzy i trwasz niby przy tej nadziei, ale tak naprawdę to troszeczkę też dobija, no bo jak można się jednak pożegnać, to jest to zakończenie jakiegoś procesu. Przez 7 lat tkwienie właśnie w tej niepewności trochę jednak dobija.
1: Główni bohaterowie to są dzieci będącego w śpiączce bohatera, którego w powieści nie ma.
0: To znaczy jest, ale oczywiście się nie odzywa. Przynajmniej nie w tej głównej części, no bo tam w tej powieści no ona jest specyficznie skonstruowana. Tam są takie na przykład krótkie scenariusze, różne listy. No i w tych scenariuszach czasami pojawiają się kwestie ojca, chociaż nie wiadomo, czy on je wypowiedział, czy też główny bohater po prostu stworzył te kwestie, bo on trochę przerabia rzeczywistość właśnie w tych scenariuszach swoich.
1: To, co dzieje się pomiędzy rodzeństwem, to jest jakiś proces, który opisujesz? Co się z nimi dzieje?
0: Ta książka jest podzielona na 5 części, właśnie faz żałoby, czyli od zaprzeczenia do akceptacji, więc no, można powiedzieć, że jest taka kompozycja zamknięta, ale tak naprawdę nie, no bo no nie mogę akurat nic powiedzieć, żeby nie zdradzać zbyt wiele.
1: Zaprzeczenia, czyli?
0: Takie wyparcie. Znaczy, oczywiście ja nie jestem specjalistą i to tak bardziej literacko po prostu przedstawiłam, ale chciałam po prostu to tak przedstawić, że te wszystkie fazy przejawiają się na różnych płaszczyznach, to znaczy i w kwestii właśnie tej żałoby z ojcem i też w kwestii relacji właśnie tego rodzeństwa. Jest na pewno moment kulminacyjny. Pomiędzy nimi toczy się w pewnym sensie taka gra, takie różne zemsty, no i w pewnym sensie, w pewnym momencie to się tak zaognia i no, dochodzi do takiej kulminacji dość znaczącej. A jeszcze wracając do poprzedniego pytania, akcja toczy się w Poznaniu, w różnych miejscach, w centrum głównie.
1: Nie w tym parku, w którym siedzimy teraz, na osiedlu Kopernika?
0: Też w parku, też jest jedna scena o zmroku, też właśnie tam chyba pierwsza zemsta została dokonana na chłopaku Bianki i trochę też na Biance. I właśnie jest w Parku Jesieńskiego, bo tutaj siedzimy. Jest jedna scena, tylko że nie o tej porze tak wcześniej, tylko później.
1: Na których ławkach siedzieli?
0: Gdzieś nie tutaj? Siedzieli, tylko biegli. Znaczy biegł główny bohater, bo uciekał przed porządnym obywatelem, który zobaczył, że graffiti malują na aucie.
1: Z wydawnictwa dostałem wiadomość, że do książki załączona będzie mapa.
0: Tak, właśnie na skrzydełkach, czyli tam we wnętrzu tej okładki będzie mapa z takimi ikonkami właśnie różnych miejsc, gdzie były zemsty na przykład, albo gdzie po prostu się głównie bohaterowie spotykali. Seth i Harry, no bo w sumie Harry też jest dość znaczącą, taką też komiczną postacią i moją ulubioną.
1: Kim jest Harry?
0: No Harry to jest najlepszy przyjaciel Setha i przy tym bogaty ekscentryk, który jako zwierzątko domowe ma na przykład szopa. Najlepiej mi się go pisze. Bardzo, bardzo lubię po prostu te momenty, jak mogę napisać jakąś kwestię Harego. Znaczy, bardziej on pisze sam siebie. Po prostu lubię go w tej powieści.
1: W czasie powstawania tej opowieści każdy z bohaterów miał jakiś fragment twojego mózgu i w nim mieszkał osobno.
0: Pewnie tak. Można by to pewnie jakoś analizować psychologicznie, ale może lepiej nie.
1: Czy akcja toczy się we współczesnym Poznaniu?
0: Tak, we współczesnym, ale to, co różni ten świat przedstawiony, to, że nie było tam COVID-a, bo jak to pisałam, no to jeszcze nie było tego COVID-a i jakoś tam nie wszedł. No ale Poznań jest ogólnie współczesny. Ale pierwsza wersja, bo wcześniej pisałam tę książkę na Wattpadzie. Nie wiem, czy powinnam się przyznawać do tego, ale no, powstawała na Wattpadzie, jak miałam 15 lat. No była zupełnie inna, ale bohaterowie na pewno zostali z niej i toczyła się w Ameryce. No ale potem przeniosłam do Poznania, stwierdziłam, że fajnie będzie sobie pochodzić też po tym Poznaniu, porobić zdjęcia i czasem z tych zdjęć na przykład coś wyciągnąć do powieści, żeby było bardziej realistycznie, a nie w Ameryce, gdzie ja przecież nie wiem właściwie jak jest.
1: Język zmienił ci się od czasu, kiedy rozpoczęłaś pisanie? Musiałaś dużo zmieniać?
0: To znaczy, ta pierwsza wersja, to ja jej w ogóle nie brałam pod uwagę w pisaniu tym późniejszym, w tej późniejszej fazie, bo...
1: Ale nie skasowałaś, zostawiłaś jako pamiątkę, mam nadzieję.
0: Tak, jest nadal na Wattpadzie, więc można to przeczytać jako taką ciekawostkę, ale... Aha, język. No, na pewno mi się zmienił, ale no też właśnie fabuła mocno się zmieniła. Bohaterowie, charaktery trochę zostało jednak, no fabularnie jednak to jest inaczej poprowadzone niż było na początku. Przed napisaniem tej książki, no stwierdziłam sobie, że no właśnie chcę pisać te książki, trzeba się za to poważnie wziąć i przeczytałam sobie taką książkę Tomasza Węckiego, Jak napisać powieść. I on tam na przykład mówił o tym, jak wplatać motywy różne, że tam samotność w postaci chyba jednej skarpetki bez pary, jakoś tam wplatać nawet w tle. No i przeczytałam to i podeszłam właśnie bardziej na poważnie do Niezwalej winy na blond i też starałam się tam właśnie jakieś motywy wplatać. Na przykład jest motyw krzyku takiego wewnętrznego. No też jest obraz krzyku omawiany na przykład na lekcji polskiego.

tam, gdzie ja śpię. Nieważne jak to daleko, jestem tuż obok. Teraz już świat nie ja, sam się niech buduje.

0: Skąd się ten temat właściwie wziął? Myślę o tej śpiączce. Śpiączka, śmierć, odejścia. To są rzeczy, których nie lubimy mieć w myślach za długo przy sobie. Oczywiście czytamy często kryminały, chodzimy na filmy różne do kina, w których śmierć i odejścia następują szybko z reguły. Natomiast dużo wysiłku potrzeba od odbiorcy, żeby móc przybliżyć się do tego tematu, ponieważ w tym momencie musi do niego dotrzeć, albo może dotrzeć do odbiorcy, że coś takiego może mu się w życiu po prostu wydarzyć, a nikt takich myśli specjalnie nie lubi. Dlatego zastanawiam się, skąd w twoim umyśle pomysł śpiączki?
1: W sumie sama nie do końca pamiętam, ale wydaje mi się, że podczas tego pisania no to najbardziej chodziło też o tą taką właśnie obecność w nieobecności, to znaczy, że jakaś osoba powiedzmy może być w twoim życiu, ale tak naprawdę jej nie ma. Może na przykład też żyć i nie być w śpiączce, ale nie wiem, z jakiegoś powodu nie macie kontaktu powiedzmy. Na przykład często jest tak też z rodzicami ogólnie, że...
0: Razem, ale osobno.
1: Tak. Może no nie ma tego kontaktu po prostu z dziećmi. Nieobecność ojca też jest bardzo często w ogóle w tych czasach przecież, więc może bardziej pod tym względem, że to śpiączka ojca to może być taka metafora.
0: Jaki to wpływ ma na tych dwoje głównych bohaterów?
1: Bianka trzyma w sobie taką urazę, że ojciec leży w śpiączce właśnie przez tego Seta, to znaczy... Przede wszystkim ten wypadek, który powoduje właśnie śpiączkę u ojca Seta, dzieje się po pierwsze w jego rodziny Seta, a po drugie właśnie jak przechodzą razem przez ulicę i Set po prostu wybiega trochę wcześniej, no i uderza samochód właśnie w tego ojca, co oczywiście nie jest winą Seta, no bo jechał sobie jakiś pijany kierowca i co on za to mógł, ale oczywiście Set, a nie kierowca. Ale no Bianka właśnie trzyma taką urazę.
0: Brakuje jej ojca.
1: Tak, i przez to tę złość no, po prostu wyżywa się na Secie i łatwiej jest jego o wszystko obwinić, niż też przerobić właśnie tę żałobę.
0: W jakim wieku są bohaterowie?
1: Bianka ma 18 lat, a Set ma 15. Na początku 14, ale tam są jego urodziny i są 15 właśnie, bo no, on wcześniej po prostu o rok poszedł do szkoły. Jest pierwsze liceum.
0: Ciekawy jest ten wątek nieobecności, który poruszyłaś, bo mam wrażenie, że tempo, w którym żyjemy, powoduje często taką niezamierzoną nieobecność, że mamy często okazję tylko ledwie zapytać, czy wszystko w porządku u ciebie i właściwie na tym się zamyka cały nasz kontakt pomiędzy ludźmi, którzy są często po prostu bliscy sobie albo powinni być bliscy sobie. Widzisz tego dużo? No jak chodzisz, zbierasz materiały do następnej powieści, nie wiem, czy tego się szykuje.
1: No jedna jest napisana, ale na razie ją odłożyłam, bo przeczytałam ją właśnie przed redakcją. To jest wtedy taki brudny trochę materiał i niemiło się to czyta. Tak, to znaczy nie powiem pewnie nic nowego. Znaczy nie wiem, siedzimy powiedzmy przy jedzeniu czy cokolwiek i każdy, nie wiem, jest w swoim telefonie. No to chociażby jest taka obecność w nieobecności, że się niby jest wspólnie przy tym stole, ale tak naprawdę każdy jest w jakimś takim swoim małym świecie.
0: Starasz się to przełamywać w codziennym życiu? To znaczy kiedy wychodzisz na przykład ze znajomymi gdzieś na jakieś spotkanie, domagasz się odłożenia telefonów?
1: No nie jestem jakaś

0: chcą w ogóle ze sobą rozmawiać, bo właściwie nawet nie wiedzą nic o sobie. Czy praca nad tą powieścią ci jakoś wskazała drogę? Jak przeskakiwać nad tymi podziałami, nad tymi murami? Jak je w ogóle rozbierać, jeśli się da?
1: Nie wiem, ale no na pewno napisanie tej powieści było jakąś tam terapią, powiedzmy, dla mnie. Chociaż znowu pewnie nie powinnam się przyznawać, bo się odsłaniam.
0: To może inaczej. Wydaje mi się, że przeżywasz to, co się dzieje w świecie bohaterów. I to tak jakbyś przeżywała w sumie dwa życia. Swoje własne i to, które, a może nawet więcej tych żyć. Swoje i ich. No i mając to doświadczenie większe z tych żyć równoległych, być może jesteś w stanie powiedzieć coś więcej niż człowiek, który tylko żyje swoim życiem dokładnie. Być może droga na przeskakiwanie tych murów, tych podziałów jest prostsza niż nam się wydaje.
1: To znaczy myślę, że na pewno no jest jakaś taka zwiększona liczba perspektyw, powiedzmy, ale to nie wiem, czy jak się pisze, czy no też po prostu jak się czyta, to...
0: Może i to, i to.
1: No myślę, że tak, no to jest na pewno powiązane, jak zostać pisarzem, jak się nie czyta, prawda? Ale no rzeczywiście, no fajne jest po prostu też, no to mi się podobało podczas tego pisania, że rzeczywiście można spojrzeć na jedną sytuację z kilku różnych perspektyw. Na przykład Bianka na początku, no to mogę zdradzić, no jest antagonizowana mocno, a na końcu jest właśnie troszeczkę pokazane, że no nie wszystko jest takie czarno-białe i że ona też ma jakieś swoje racje, których na początku Set nie dostrzegał, a że mamy perspektywę tylko Seta, no to nie mogliśmy tego wiedzieć na początku.
0: To może to jest właśnie ta recepta, że trzeba, żeby przeskoczyć mur, należy spróbować postawić się nie tylko we własnych oczach, tylko obrócić perspektywę tak, jakbyśmy patrzyli na samego siebie cudzymi oczami.
1: No może tak, ale to na pewno nie jest takie proste.
0: Czyli teraz ja będę sobie wyobrażał, że ja piszę powieść, a ty będziesz zadawać mi pytania. Może być?
1: Możemy spróbować.

0: Aga Pawlikowska, autorka książki
1: Niezwalę winy na blond.
0: Nie powiedzieliśmy, o co chodzi z tym blondem. To znaczy, blond jest w tytule, a może nie należy o nim mówić w ogóle.
1: Teraz ja muszę sobie przypomnieć, o co z tym chodziło. Nie, bo ja z tym tytułem w sumie mam nie, że problem, ale czasami naprawdę sama się zastanawiam, jaka jest tego geneza. Ale to jest chyba wyjaśnione w książce, bo po prostu ten główny bohater, to znaczy przyjaciel głównego bohatera, Harry, jest trochę włosistą. To znaczy, no to jest taka odmiana, powiedzmy, rasizmu wymyślona w tej książce, chyba że ktoś inny już to wymyślił, nie wiem, oceniania po prostu po kolorze włosów. I w tym haśle Nie zwalaj winy na blond, które jest też hasłem ruchu zemst, który zapoczątkowują właśnie bohaterowie, no to hasło oznacza nieusprawiedliwianie oprawców. To znaczy, nie zwalaj winy na blond, nie zwalaj winy na, nie wiem, jakieś cechy no, zewnętrzne, czy usprawiedliwianie, że ktoś miał sam trudne życie, więc no, można jakoś go usprawiedliwić, że się źle zachowuje, powiedzmy, że, nie wiem, mordercy, powiedzmy, sami byli bici, czy coś takiego i można jakoś tam ich usprawiedliwić. No, nie zwalaj winy na blond, czyli po prostu brak usprawiedliwień, i taka czysta zemsta, czyste po prostu odpłacanie się pięknym za nadobne.
0: Tytuł dotyka szerszego problemu.
1: No, chyba tak. Jeżeli dobrze sobie przypomniałam, o co chodziło w tym tytule. Czasami naprawdę sama zapominam, o co mi chodziło. Może też nie powinnam się przyznawać do tego, ale tak jest.
0: Ten tytuł w wersji pierwowzoru, czyli powieści, która toczyła się w Stanach Zjednoczonych, był identyczny?
1: Tak był, ale geneza tego tytułu jest trochę dłuższa, bo no i w ogóle całej tej książki, bo ona na początku miałam po prostu pisać pamiętnik blondynki, to miały być jakieś, no dosłownie po prostu pamiętnik pisany, a nie jakaś powieść z perspektywy właśnie Seta. No i nie wiem, jakoś tam gadałam sobie właśnie z moim młodszym bratem i on chyba zasugerował, jeżeli dobrze pamiętam, właśnie co by było, jakby ten młodszy brat po prostu, jakby młodszy brat znalazł ten pamiętnik, no i właśnie po prostu co by było, gdyby. No i wtedy stwierdziłam, że rzeczywiście, no to jest inna perspektywa, a nie tylko taki pamiętnik od środka, tylko jakaś inna historia. No i tak to wyszło.
0: Należałoby w tym momencie podziękować twojemu młodszemu bratu za to, że po części umożliwił ci wejście w inną perspektywę.
1: Chyba tak. Jemu w ogóle należy się bardzo dużo podziękowań, bo na pewno był dla mnie taką osobą, która zawsze po prostu wierzyła, że z tym pisaniem mi się uda. Naprawdę to taki największy kibic i dlatego też zadedykowałam mu tę książkę i na pewno, tak jak też piszę na końcu w podziękowaniach, każda następna książka też będzie po części dla niego zadedykowana.
0: Myślę, że jeśli to słyszę, to zrobiło mu się miło. Co dalej z tobą? W sensie pisania. Teraz mówiłaś o sesji, która cię trochę przytłoczyła. Jedna książka już leży, czeka. Planujesz dalsze?
1: Tak naprawdę jedna i pół. Ale potem sobie stwierdziłam, że gatunkowo one trochę jednak odchodzą od young adult. I jak sobie myślę, że no powiedzmy, bym była znana troszeczkę z powieści młodzieżowych i bym nagle wyskoczyła z jakimś romansem, czyli zupełnie inna kategoria, to też nie wiem, czy by było wskazane. Więc następna książka, za którą właśnie się biorę, to znaczy od 2 tygodni się za nią biorę i nie mogę się zabrać, ale no to też jest young adult i no w sumie to jest taka hybryda gatunków i troszeczkę powieść detektywistyczna i też trochę takie zmierzenie z traumami i romans, więc rzeczywiście taka hybryda.
0: Poznałaś już, mówię zupełnie serio, czy poznałaś już głównych bohaterów?
1: Jeszcze ich poznaję i myślę, że to będzie no długa droga, żeby ich poznać. Tym razem to jest dziewczyna i chłopak, no bo tak jak mówiłam, to jest właśnie też romantyczna trochę powieść. Znaczy jedna z komponentów tej powieści jest romantyczna. I w sumie niedawno dopiero wymyśliłam ich imiona, więc ta faza poznawania no to rzeczywiście jest dopiero początek, ale taki szkielet fabularny już jest.
0: Póki co jednak, zanim będziemy mieć okazję poznać tych nowych bohaterów, zachęcamy do sięgnięcia po powieść, która teraz za chwilę się ukaże na rynku wydawniczym, czyli Nie zwalaj winy na blond, nakładem wydawnictwa.
1: Wydawnictwo Szelest.
0: Pozdrawiamy przy tej okazji wszystkich zaangażowanych w pracę nad książką, bo pewnie takie wsparcie jest ważne. Miałam wrażenie, że takie dostałaś. To jest ważne, żeby po drugiej stronie w wydawnictwie znalazły się życzliwe osoby, które zobaczą i dostrzegą to, co w naszej pracy jest istotne.
1: No tak, akurat trafiając na Piotra Drylatkę, no po prostu, no chyba bardziej nie mogło mi się poszczęścić. To było zupełnie przypadkowe w ogóle, ale okazało się potem, że i on mieszkał w Poznaniu i że zna moją ciocię, ale zupełnie naprawdę przypadkowo, nie żeby jakieś powiązania takie.
0: I pewnie bywał w miejscach, w których powieść się toczy.
1: Tak, tak, ale naprawdę to jest super wsparcie i chociaż ja niestety przyznam się, często trochę z deadline'ami mam problem, to on na razie mi to wybaczał, chociaż nie wiem, czy jeszcze długo to potrwa, muszę, no właśnie mówię, postanawiam poprawę, proszę o rozgrzeszenie i postanawiam poprawę i będzie lepiej.
0: Czekasz na ten moment, kiedy książka trafi do czytelników i czy się go obawiasz w jakimś sensie?
1: No tak, to jest połączenie stresu i ekscytacji. No ale zawsze właśnie ten stres, tak mi się przynajmniej wydaje, no można sobie wmawiać, że właśnie to jest czysta ekscytacja, więc próbuję się przekonywać, samu siebie przekonywać, że cieszę się po prostu. Tylko się cieszę, nie ma żadnego strachu, tylko no, może to też jest element wyparcia. Ale no zobaczymy, no fajnie by było, jakby się spodobała ta książka, ale wiadomo, gusta są różne, każdemu się nie dogodzi.
0: Wierzymy, że tak będzie. Póki co trzymamy kciuki. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Czego życzy się osobom czynnie zajmującym się piórem? Już piórem to już teraz archaicznie brzmi bardzo.
1: Przespanych nocy może.
0: Planujesz jakieś spotkanie z czytelnikami?
1: Na pewno, to znaczy ja jestem chętna na wszystkie spotkania i na pewno będę się starała, żeby się pospotykać ile się tylko da.
0: W takim razie do zobaczenia na spotkaniu po wydaniu książki. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.

meblami kręci się zimny podmuch. Czy to jest oddech, czy szpara pod drzwiami? Poblokowani odblokowanymi telefonami w bloku pewnie siedzą tacy sami. Światło wyświetlane.

Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.

0: Autopromocja.
1: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Interesuje nas nie tylko dźwięk. Zapraszamy m.in. content creatorów, grafików i montażystów, operatorów kamery czy kandydatów do działu technicznego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
3: Nieznane utwory znanych wykonawców.
4: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
3: Znani, nieznani.
4: W każdą niedzielę o 18.
3: Tylko w Radiu Afera.
5: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W niedzielę o 12.30. Witamy po ciemnej stronie nieba.
0: Autopromocja. Reklama.
6: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
7: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
8: Helena Wiktoria.
7: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
8: To proste. Słucham prosto z kadru.
7: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
9: Wybiła godzina 15, więc czas na Prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radiu Afera. Witam się z wami jak zwykle Wojciech Nelec
7: oraz Joanna Roszak.
9: Wróciliśmy z wojaży dużych i małych, z Łodzi, Poznania, z festiwalów komiksów i z infestów. W końcu osiedliśmy, żeby przejrzeć łupy.
7: Tak jest. W najbliższych odcinkach na pewno możecie spodziewać się, że będzie bardzo polsko, lokalnie i zinowo. Gdzieś tam może, nie wiem, w następnym odcinku może gdzieś przeplatamy coś z jakimiś innymi premierami trochę mniej niezależnymi, ale nadal tak. Myślę, że jakby jest o czym mówić, bo bardzo nam zależało na tym, żeby faktycznie pogadać trochę o Niezalu i mamy, kurczę, taki mały stosik małych zinków w dużej mierze i tylko takiego jednego trochę grubszego i tak bardzo śmiesznie nam się ogólnie zrobił podział, co to są za zinki, bo mamy takie grupy jak Klauny, jeden autor, później mamy właśnie grubszego zinka, a potem komiksy typu inne.
9: A potem komiksy typu inne, tak. Najbardziej bawi mnie kategoria Klauny, bo tego się nie spodziewałam.
7: Tak, także niestety wiem, że jakby klauny mogą być czyjąś fobią, także z góry przepraszam za to, że będziemy mówić o klaunach, ale całe szczęście nie potrafię udawać dźwięków robionych przez klauny, więc nie zrobię żadnego ho, ho i tak dalej.
9: Może powinniśmy mieć taką, wiesz, ten...
7: Taki squishy ten?
9: Nie, ale też taki ten syntezator, jak w radiu czasami mają do robienia tych dźwięków różnych.
7: No to nie, ale właśnie nie chcę straszyć ludzi klaunami, bo jeszcze, wiesz, ktoś odpali radio i nagle to, wiesz, ktoś jedzie samochodem i wraca z terapii, nie, i mówi, w końcu pozbyłem się swojego strachu przed klaunami. Włącza radio i hunk, hunk.
9: Gorzej by było, jakby te wszystkie klauny weszły mu do tego samochodu i wchodziły, bo wiesz, klauny w samochodzie.
7: Klauny w samochodzie, tak. Pamiętamy. W każdym razie tak, jesteśmy naładowani komiksową energią po aż dwóch wydarzeniach komiksowych. Mam nadzieję, że wy również i że jesteście gotowi na uderzenie komiksów. Tak? Tak?
9: Tak.
7: Tak.
9: Pytasz mnie?
7: Nie, znaczy się tak.

0: Po przerwie, uwaga, trigger warning, klauny. I to zabawnie się złożyło, ponieważ...
1: Zabawnie?
0: Ponieważ każdy z nas ma inny komiks o klaunach i nie synchronizowaliśmy tego w żaden sposób. Po prostu szykując się do audycji zauważyliśmy, że ej, mamy tutaj jakiś wspólny motyw.
1: Tak jest. I nie chodzi o Jokera.
0: Nie, wbrew pozorom nie.
1: Tak, nie chodzi o Jokera, także proszę nie wyłączać od radioodbiorników czy YouTube'a. Chodzi o dwa komiksy, które poruszają mnie jako motyw klauna. I w sumie na dość poważny sposób mi się wydaje. Mimo tego, że jeden z nich wygląda troszeczkę tak potencjalnie na to, że może jakieś heheszki, ale w sumie nie do końca.
0: To nie jest tak, że klauny są jednak mimo wszystko tragicznymi postaciami? Jak no, w tym żarcie o tym klaunie, co to przychodzi do lekarza i mu lekarz mówi, że ma iść na pokaz kogoś tam, ale panie doktorze,
1: Paligiaci?
0: Tak, właśnie.
1: Strażnicy.
0: Tak, no więc klauny jednak nie są aż takie zabawne mimo wszystko.
1: Tak, no i cóż, ja przyniosłem do radia komiks Nowy Zinek, który właśnie miał swoją premierę na MFC od Agnieszki Czachur, znanej również jako Akizio, i to jest Klauniara.
0: Ja mam komiks autorstwa Adriana Waldemara Gajosa pod tytułem Rok Smutnego Klauna.
1: Wow.
0: I też jest to nowy komiks od inicjatywy wydawniczej Banan.
1: Mm-hmm. To ja sobie pozwolę tak bardzo szybko właśnie o Klauniarze, którą ja przyniosłem. I generalnie jakby komiksy od Agizio są niesamowite, jeśli chodzi o warstwę wizualną. Pamiętam chyba pierwszy zinek, który kupiłem, jej autorstwa, Fara, jeśli mnie pamięć nie myli, był tytuł. No po prostu coś fenomenalnego. Klauniara jest trochę innym typem komiksu, jeśli chodzi o same jakby rysunki. I bardzo krótka opowieść, okej, bo teraz zabrzmiałem trochę, jakby sama zawartość fabularno-scenariuszowa mnie nie zachwyciła, jak najbardziej zachwyciła. Jakby teoretycznie poruszany temat jest dość nieskomplikowany w tym sensie, że raczej się go często porusza w różnych mediach i właśnie mówisz o tym motywie tego tragicznego klauna. No i nasza tytułowa Klauniara ma po prostu wątpliwości zaraz przed swoim występem. Nie wie, czy wyjść na scenę i robić to, co powinna robić, to, co zaplanowała zrobić, i ma rozmowę z osobą towarzyszącą jej przy przygotowaniach, która ma ją uzmysłowić jej, dlaczego to robi i czy robi to dla kogoś, czy dla siebie i jaki jest tego cel. I chociaż jest to wszystko właśnie ubrane w ten motyw klauna, to wydaje mi się, że ten przekaz jest dosyć mocno uniwersalny i dający taką dużą satysfakcję na końcu tego komiksu. Ten zinek jest bardzo krótki, ma kilka, są strony z bardzo podstawowym kadrowaniem, a jest kilka takich, gdzie teoretycznie mamy ten klasyczny podział, ale on troszeczkę zmienia w pewnym momencie sposób narracji, czy ta forma narracyjna jest trochę inna, trochę jakby taka filmowa, wręcz bym powiedział, storyboardowa, która też wprowadza w ten inny nastrój, kiedy wchodzimy w tą konkluzję tej historii, więc mimo tego, że ktoś mógłby stwierdzić, że to jest prosta czarno-biała opowieść, to jednak ona wizualnie bardzo w taki ten trans czytelniczy wprowadza i wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo dobry zinek.
0: To Rok Smutnego Klauna od Adriana Waldemara Gajosa. No właśnie ten motyw klauna, ten motyw smutnego klauna, tragicznego, jest tutaj trochę tak w tle, w sensie inaczej. Wszystkie grafiki są poświęcone klaunom, ale jest to po prostu zbiór rysunków z klaunami, które autor tworzył w 2020 roku, które, jak może niektórzy jeszcze pamiętają, bo nie wyparli tego przez traumy, był bardzo ciężkim rokiem. Światowo, globalnie wręcz. I dla wielu osób, w tym dla autora, no też był trudnym rokiem, no bo to był taki rok wchodzenia w życie, w dorosłość, w taki ten tryb, który nie zadziałał akurat wtedy, bo cały świat wtedy nie zadziałał i autor bardzo mocno rezonował, tak współczuwał z tymi klaunami. Te klauny, które upuszczały piłki i cały świat się dookoła nich walił, one dalej próbowały być zabawne, bardzo bardzo mu przypominały jego samego, więc no, przesłanie tego komiksu, chociaż trochę smutne, jest takie, że każdy z nas jest takim smutnym klaunem czasami, bo życie się zmienia, świat się zmienia, my dalej staramy się być zabawni, staramy się ciągnąć ten swój wypchany klaunami samochód czy inny wózek.
1: To jest w ogóle na tyle ciekawe, że oba te komiksy, można by było powiedzieć, że mają tą wspólną cechę, że są na swój sposób proste. Tylko ta prostota też jest zupełnie inna w obu tych przypadkach. No bo tutaj ten komiks z kolei ma taką prostą formę w tym sensie, że dosłownie mamy te ilustracje klauna, krótki tekst wyjaśniający i wszystko. Nie ma tam jakiegoś podziału na kadry, kompozycje i tak dalej. To jest taki...
0: Nie masz takiej fabuły, takiej w kontekście takim fabularnej.
1: Tak,
0: nie? Masz wspólną myśl pomiędzy tymi kadrami, wspólną myśl pomiędzy tymi ilustracjami, ale nie jest to historia per se taka... akcją, jak w przypadku Klauniary, nie?
1: Ale obydwa komiksy mają takie zakończenie, które uderzają. Tylko, tak, że w zupełnie inne tony.
0: Trochę tak, ale motyw jest wspólny, mam wrażenie, i wydaje mi się, że to może być, gdzieś pojawiać się jakaś taka nowa czerń w tym momencie, jeżeli chodzi o tematy komiksowe, bo mieliśmy grzyby, różnego rodzaju ptactwo i gołębie, mam wrażenie, to teraz może czas na klauny.
1: Może czas na klauny. W każdym razie Klauniara od Agis Jo
0: i Rok Smutnego Klauna od Adriana Waldemara Gajosa.

0: Mateusz Deszczyński to autor komiksów tutaj nasz lokalny, którego poznałem za sprawą publikacji wydawanych przez Bibliotekę Uniwersytecką i były tam bardzo poruszające historie właśnie z motywem rycerza, czyli coś, co jest takim najbardziej charakterystycznym znakiem twórczości Mateusza Deszczyńskiego, ale nie tylko. I mieliśmy okazję przeczytać najnowszy zinek od właśnie tego autora, Między bajki, opowieści o sercach niespokojnych. A ty jeszcze, Joanno, do tego dobrałaś jeszcze dwa inne zinki, z tego co widzę.
1: Tak, dobrałam jeszcze zinek, o którym Mateusz wspominał w wywiadzie tydzień temu, że też premieruje akurat na Zinfeście i MFC, czyli Co się dzieje, gdy coś umiera. Oraz również mały zinek, już trochę starszy, There is too much blood in my blood.
0: Jeśli chodzi o tą większą nowość, tak w cudzysłowie teraz mówię, bo to jest taki faktyczny albumik, a te dwa tytuły, o których Joanna mówi, to faktycznie takie małe, rozkładane
1: zinki. Tak, są takie rozkładane ziny A4, nie? Które się rozkładają w obrazek z tyłu, ale mają też swoją fabułę i można je przeczytać.
0: Między bajki to jest w ogóle taka ciekawa rzecz, która powstała w ramach takiego wydarzenia jak Folk Tale Week, który różni się od takich rzeczy typu Inktober czy Mermaid, gdzie coś się dzieje przez cały miesiąc. Tutaj jest coś, co się działo przez cały tydzień i w takim spokojniejszym tempie.
1: Aczkolwiek bardzo mnie rozczuliło wstęp właśnie napisany przez Mateusza o tym, że chciał się przygotować do tego i rokrocznie jednak robi to trochę tak w taki szalony sposób, gdzie ostatecznie idzie trochę na żywioł.
0: Ale najważniejsze, że jest skończone, tak? Że jest ten efekt końcowy. W środku mamy dwie takie krótkie historie: Głębia w twych objęciach i Kwiat paproci. No i między tymi jeszcze mamy kilka takich fragmentów ilustracji. I kurczę, jest w tym zinie tak, myślę, że chyba najlepiej tego całego zina można podsumować jako takiego słodko-gorzkiego.
1: Tak, to tym, co mi się podoba, bo Mateusz właśnie mówił o tym, że on jest taki bardziej folkowy właśnie, nie? Przez to, że to jest ten motyw taki przewodni całego tego tygodnia, kiedy się tworzy, to jest taki, czuć ten klimat tych takich folkowych opowieści, które z jednej strony są romantyczne i w pewien sposób piękne, a z drugiej strony niepokojące i czasami mroczne. I to jest niesamowite, jak tak naprawdę w tak krótkiej historii Mateusz jest w stanie raz, że zawrzeć te tematy, które są osobnymi tak jakby tytułami czy tam inspiracjami dla każdego dnia tygodnia w Folk Tale Week, bo to jest siedem haseł, które on w tym komiksie zawierał po jednym na każdą stronę. A z drugiej strony, że to ma właśnie taką spójną fabułę i ta historia, obie te historie, jedna i druga, no mają taki swój klimat, taki typowo, mam wrażenie, folkowy, gdzie mamy trochę miłości, trochę jakichś niespełnionych pragnień i trochę takiego, no, mrocznego zakończenia. I
0: mnie się wydaje, że chyba takim jednym słowem, które łączy to wszystko w taką spójną całość, to tęsknota.
1: Tak.
0: Chyba jest takim najmocniejszą emocją w tych komiksach. Mnie chyba najbardziej przypadł do gustu ten pierwszy komiks Głębia w twych objęciach i nie jestem pewien, czy moja interpretacja jego zawartości jest prawidłowa, natomiast ja niejako widziałem w nim to, że kiedy ktoś umiera, to jakby pamięć o nim w jakiś sposób rozlewa się na różne części świata i to, że pamiętamy i możemy celebrować tą pamięć, jakby powoduje, że gdzieś potem ona przyjmuje swoją stałą formę, ale natomiast jak nie jest pielęgnowana ta pamięć o tej osobie, to właśnie może się tak całkowicie rozmyć na przestrzeni czasu. To przynajmniej jest takie moje skojarzenie, które się tu pojawiło.
1: A ja myślałam bardziej o tym, że to jest, że...
0: Znaczy, bo jest też bardziej dosłowne też oczywiście spojrzenie na to, że póki nas śmierć nie rozłączy, a po śmierci znów będziemy razem, prawda?
1: Trochę tak, ale to też ja mam wrażenie, że to jest taki trochę komentarz do... no ty mówisz o pamięci, ja mam wrażenie, że do żałoby i że ta żałoba potrafi cię też wciągnąć.
0: O, proszę.
1: Takie właśnie głębie. jak bagno. W tym wypadku jak głębia. Głębia w tych objęciach w ogóle chyba, jeżeli dobrze pamiętam, była debiutem takim Mateusza, którym on debiutował na któryś Kocurach chyba przy okazji, ale nie na Kocurach, tylko jeszcze wtedy Kurczakach. Mhm. Tak, a ten drugi komiks jest taki bardziej folkowy, mam wrażenie, przez to, że jest Kwiat paproci, to od razu się kojarzy z takimi opowieściami ludowymi i też w nim mamy ten motyw poszukiwania miłości i jakiejś tej tęsknoty za miłością oraz tego, czym jest ta taka wieczna miłość, bo Kwiat paproci szukało się po to, żeby mieć właśnie szansę na tą nieskończoną wieczną miłość.
0: A jak wygląda to w tych pozostałych zinkach?
1: To tak chronologicznie zaczynając, There is too much blood in my blood jest krwistym zinkiem, ponieważ jest wydrukowany na czerwono. Jest po angielsku, jak sugeruje tytuł. I jest właśnie też o takich tęsknotach i o tym, że czasami czujemy za mocno, że czasami chcemy czegoś za bardzo. I ta krew w nas się tak właśnie też burzy, jakby jej było za dużo trochę, jakby była zbyt intensywna, jakbyśmy mieli za dużo rzeczy w swoim organizmie, w swoim ciele, w swoim krwiobiegu, więc no mówię, to jest fantastyczne też, jak Mateusz właśnie w takich krótkich historiach jest w stanie opowiedzieć taką, oddać w ogóle całą tę emocję i zrobić z tego taką koherentną historyjkę. W tym drugim komiksie, który też premierował teraz w tym roku, czyli Co się dzieje, gdy coś umiera, to mamy ten motyw tego, że czasami spotykamy rzeczy, które już są martwe, w sensie jakieś opadłe liście, zwłaszcza teraz jesienią, martwe owady, tak? Nie wiem, czy jak byłeś mały, to też jak na przykład jak znajdowałam małego tego trzmiela, to chowałam go do pudełeczka po zapałkach. I mam wrażenie, że to jest taki odruch wielu osób, bo tutaj Mateusz też właśnie mówi o tych owadach, które podnosił, żeby nikt ich nie podeptał i tak dalej. I to jest właśnie też o tym, co robimy, kiedy umiera coś namacalnego, tak jak właśnie na przykład jakaś istota żywa typu owad albo jakaś roślina, a co robimy, kiedy umiera w nas jakieś uczucie, jakiś cel, jakieś pragnienie, jakieś dążenie i czy w tym momencie je też tak podnosimy i chowamy w tym pudełeczku, czy jednak dajemy mu tak leżeć i czekamy, co się wydarzy dalej.
0: No i ta ilustracja z jakby drugiej strony tego całego zna, wydaje mi się też jest dosyć wymowna w kontrze do, znaczy nie w kontrze, tylko w towarzystwie całej tej narracji, którą mieliśmy przez ten cały mały zinek.
1: Tak, dokładnie, no bo to są te właśnie te owady łącznie z tą ważką zamkniętą w słoiku, aczkolwiek właśnie w tym małym zinie There is too much blood in my blood mamy też bardzo fajną właśnie ten, jakby można powiedzieć na rozkładówce, ilustrację właśnie o tym, jak wygląda ten krwiobieg ogółem. I bardzo mi się podoba to, że one jak się rozkładają, no to też mamy możliwość manipulowania trochę tymi obrazami. To jest naprawdę fantastyczna forma, takie te klasyczne ziny formatu A4, które są odpowiednio porozcinane, żeby się składały w taką małą książeczkę.
0: No myślę, że chyba można najlepiej podsumować te wszystkie ziny włącznie z tym najnowszym od Mateusza, że no jest to artysta, który no uderza bardzo w emocje takimi prostymi metodami, ale znaczy nie tylko prostymi, ale takimi, wiesz, że to faktycznie zostaje z tobą na dłużej. Czasem jest to trochę taka melancholia, czasem jakiś powiew optymizmu.
1: To jest dobre słowo, melancholia. Mam wrażenie, że to często towarzyszy właśnie tym pracom Mateusza. Ale mam nadzieję, że w takim razie jesień będzie bardziej złocista niż melancholijna w tym roku dla niego. Bo tak jak lubię jego melancholijne historie, tak mam nadzieję, też tak myślę, że wiesz, jak się myśli o autorze, że kurczę, ciężko czasami tak pisać takie trudne historie cały czas.
0: Także życzymy wszystkiego dobrego autorom.
1: Dokładnie.
0: Między bajki opowieści o sercach niespokojnych oraz jeszcze
1: There is too much blood in my blood oraz Co się dzieje, gdy coś umiera.
0: Wszystko od Mateusza Leszczyńskiego.

0: to zmieniamy klimaty z takich melancholijno-jesiennych i trochę romantycznych i folkowych na punkowe, na ciężkie, na brudne.
1: Tak. Czy miałaś kiedyś cokolwiek wspólnego z punkiem?
0: To był ten niezręczny moment w dorastaniu, kiedy ma się naście lat i chce się być alternatywnym, więc rysuje się wszędzie te anarchistyczne znaki i nosi się agrafki wszędzie i na szywki właśnie na kostce i bardzo pamiętam, że chciałam mieć glany, ale mama mi nie pozwoliła mieć glanów, więc niektóre te komiksy ze mną rezonują, zwłaszcza ten jeden, o którym rozmawialiśmy wcześniej, za chwilę będziemy pewnie dalej rozmawiać.
1: Tak, Cocktail Zin numer drugi, punk. Wcześniej mieliśmy owady, teraz tak trochę zawiało poważniej, bo mamy wgląd na, no właśnie, na co. Jest tutaj w sumie właśnie ta myśl we wstępie od Adriana Waldemara Gajosa, który tutaj reprezentuje jakby tą grupę inicjatywy Banan, jeśli chodzi o wydawanie tego tytułu, gdzie no jest ta problematyka tego, jak się rozumie punk, jak go się definiuje, czym on jest, czy wszyscy to dobrze rozumieli. No i w sumie w efekcie mamy zina, który pokazuje te właśnie bardzo różne strony. I wydaje mi się, że to jest ten zinek jest bardzo fascynującym wglądem w to, jak sobie ludzie wyobrażają punk. Niestety moja wiedza na jego temat nie jest zbyt szeroka, więc nie wiem, czy... Bo ktoś mógłby się zaraz kłócić na przykład, że brakuje jakichś bardzo ważnych reprezentantów w tej antologii, jeśli
0: ale
1: chodzi
0: to jest,
1: o ten temat.
0: Wiesz, punk jest płynny, w sensie punk jest po prostu sprzeciwem i ty mówiłeś o wstępie do komiksu, a jeszcze na koniec komiksu...

0: jest też takie posłowie, można powiedzieć. I bardzo mi się podobało w tym posłowiu, że właśnie punk ciężko czasami zdefiniować właśnie, bo przeciwko czemu się buntujemy i że łatwo się buntować właśnie w latach nastoletnich, bo masz rodziców, wobec których czy przeciwko którym możesz się buntować, szkołę, takie struktury, a potem dorastasz i jest ci się trochę ciężko buntować przeciwko społeczeństwu, w którym musisz jednak funkcjonować, no bo co, będziesz się buntował po pracy, bo jednak musisz do niej iść, bo musisz zarobić na rachunki. To jest ten problem też punkowy, kiedy dorastasz i musisz zrewidować swoje pancurstwo.
1: No i całość jest podzielona na kilka części, bo mamy życie i śmierć młodego punka, mamy komedię, mamy punk kontra technologia oraz inne dylematy. No i na sam koniec mamy jeszcze reprezentację Random Bullshit, co jest na swój sposób bardzo punkowe.
0: Tak.
1: Żeby złamać ze schematem, który się przyjęło. I oczywiście wszystko jest, komiksy są wymieszane z ilustracjami. Zinek jest znacznie grubszy od swojego pierwszego numeru, więc to jest też na plus. I jakby są historie, które bardziej mnie kupiły i takie, gdzie trochę się drapałem po głowie z różnych względów. Na przykład, nie wiem, czy to z powodu sposobu, w jakim były wykonane, było wykonane liternictwo, dymki, przez co trochę się ciężko czytało komiks. Czasem może tematyka czy sposób prezentowania tej tematyki był nie do końca dla mnie może niezrozumiały, czy po prostu nie trafiał we mnie, ale są też, jest dużo komiksów, które moim zdaniem robią fantastyczną robotę. I już na dzień dobry jest Bibrzyk oraz Psinka zostaje punkiem. I to jest taki komiks z...
0: To jest właśnie ten komiks, o którym mówiłam, że ja z nim trochę tak miałam taki blast from the past właśnie, kiedy zaczynasz przypinać te grafki wszędzie i kupujesz kredkę eyeliner do oczu i zdobywasz gdzieś te glany i potem wchodzi twoja matka cała na biało i pyta Jezu dziecko, jak ty wyglądasz.
1: Tak, i w ogóle to jest ciekawe, że to jest jeden z co najmniej chyba dwóch, bo teraz nie chcę się pomylić, komiksów, gdzie mamy po prostu zwierzaków spersonifikowanych na bardziej stojących na dwóch nogach istot, bo zaraz później mamy znów inny komiks od Kate'u, który dotyka znów innej strony punka, tak, zespołów, który też ma taką fajną puentę i też ma się wrażenie, że gdzieś jest, czy swoją drogą, bo jest powiedziane, że dopiero ta druga część jest bardziej komediowa, a wydaje mi się, że już w tej pierwszej rozdziale są też dosyć spore elementy komediowe w tych komiksach, bo puenta tego drugiego komiksu o zespołach też jest dość zabawna.
0: Jest taka, mam wrażenie, bardzo spójna ze sceną niezalową ogółem i tak jak ziny są takimi, można powiedzieć, punkowym trochę odłamem komiksu, To tutaj też mamy taką tą historię, że nie ma co się kłócić o to, że ktoś cię podkopał i nie przyszedł na twój koncert, bo tak jakby wszyscy są równie niezależni i mało znani i undergroundowi, więc i tak nikt on nie słyszał, niezależnie czy to o tobie, czy o twoim konkurencji tutaj w cudzysłowie.
1: Tak, jeszcze na jednym z ostatnich komiksów na samych końcu jest komiks od Dominiki Kądzielawy, który też ma specyficzne zakończenie, które mnie rozłożyło na łopatki. I kurczę, no nie wiem, mógłbym tak dosyć długo chyba prawie o każdym komiksie mówić. Nie wiem, czy ty masz jakiś swój ulubieńców?
0: Tak, ja mam kilku swoich ulubieńców. Po pierwsze krótkie historyjki od punk rock i jazz, które mają taki szybkie uderzenie, to jest. Mamy żart, mamy puentę i te puenty są właśnie takie punkowe.
1: No ten akord barowy to...
0: Akord barowy...
1: No to jest naprawdę fantastyczne.
0: Mi się bardzo podobało to o tym, że jakiego wokalisty potrzebuje zespół punkowy i że jeżeli wokalista umie śpiewać, to... No to może jednak nie, więc te krótkie historyjki od punk rock i jazz, jeszcze albo ten, że gdzie matki przyjeżdżają w statkach kosmicznych po swoje dzieci, które jak takie pancury siedzą i palą papierosy gdzieś na jakiejś planecie, to pokazuje, że nic się nigdy nie zmieni. Aczkolwiek mam wrażenie, że teraz jest trochę mniej takich subkultur właśnie jak metale punk. przesłanki i tak dalej. W sensie są, ale są mniej widoczne chyba niż za naszych starych czasów, ale to jest dyskusja na inny temat.
1: Dyskusja na inną audycję w ogóle.
0: Na inną audycję, tak. Podobał mi się komiks o Gohmana, czyli komiks mistrza o punku, który no, sprzeciwia się wobec różnych rzeczy i z czym tak naprawdę nie ma problemu w którymś momencie. No bo tak jakby bycie punkiem to jest uderzanie w górę, a nie uderzanie w dół.
1: Zgadza się.
0: Więc to jest też taki fajny komiks. Bardzo mi się podobało coś... Komiks, który jest tak naprawdę takim trochę fotostory, ponieważ jest stworzony ze zdjęć i został stworzony właśnie z myślą tak jakby trochę o skomentowaniu AI-u, czyli komiks z Pepperoni Studio o tym, zainspirowany w sumie piosenką pod tytułem AI i która tak jak wydaje też jest dla mnie kwintesencją całego tego zina pod tytułem warto robić coś, bo się to odczuwa i sprawia ci to trochę frajdy i tak jakby jest wyrażeniem twoich emocji, twoich uczuć, twoich przeżyć, a niekoniecznie chodzi tutaj o formę, więc nawet tak jak mówisz o tym, że są komiksy, które dla ciebie były trochę bardziej trudne w odbiorze, bo na przykład były narysowane w sposób, który trudno ci się czytało, bo coś takiego, a dla mnie to jest właśnie taka kwintesencja trochę punku, nie? Że tworzysz coś, co jest wyrzucasz coś z siebie tak naprawdę.
1: Nigdy nie byłem punkowcem, więc tak. Ja jeszcze dodam od siebie, że bardzo mi się podobają ilustracje uzupełniające, jak na przykład cała historia z aplikacją Skłodka.
0: Tak.
1: Oraz na przykład też takie rzeczy, jak na przykład rysunek z podpisem pokazujemy basiście rzeczy, których nigdy nie widział.
0: Uwielbiam tego, mama.
1: Jest coś w tym niesamowitego.
0: Ja bym chciała też docenić to, że w pewien sposób powracającym motywem w tych komiksach, bo można powiedzieć, pojawia się dwa razy, jest Rysie Gridel. Tak, więc Rysie Gridel tak. Cover Band i Rysie Gridel, który pojawia się w tym komiksie jako postać, także bardzo, bardzo mnie to bawi.
1: Ogólnie bardzo podoba mi się ten zinek też z tego powodu, że on zbiera twórców, których chyba aż tak za bardzo nie widać nigdzie indziej.
0: Nie, jest też dużo
1: debiutantów,
0: którzy są oznaczeni w spisie treści.
1: Tak, także jeśli właśnie szukacie jakichś takich nowych doznań, no to Cocktail Zin póki co naprawdę się dobrze sprawdza w tej materii. Zarówno ta jedynka, jak i ta najnowsza dwójka, czyli Punk.
0: Ciekawe, o czym będzie trójka.
1: Ja wiem.
0: A ja nie wiem.
1: Nie powiem.
0: Łe. A jesteś.
1: No, ale... No, dobra, nie będę spoilerować, bo potem będzie. W każdym razie Cocktail Zin 2 Punk od inicjatywy wydawniczej Banan.

0: Okej, to na sam koniec audycji takie szybkie strzały zinowe, które nazwaliśmy komiksy typu inne, co swoją drogą oczywiście było celowym zabiegiem, ponieważ jednym z tych komiksów jest komiks, który nazywa się...
1: Komiksy typu inne.
0: Tak, od Mar Bogdanis. Zinek, który ma w ogóle taką super teksturę na okładce.
1: Ale czy ty rozmawiałeś z Mar, jak drukowany był ten zinek, w sensie on powstał dlatego, że Mar posiadali więcej materiałów po prostu, z którymi coś chcieli zrobić i zrobili zinek, dlatego one są, każdy zinek jest trochę różny, mój jest trochę jaśniejszy, twój jest trochę bardziej różowy, bo też słyszałam, że różne, że tak powiem, rzuty druku wyszły trochę inaczej.
0: Czyli każde doświadczenie komiksy po inne jest indywidualne.
1: Tak, każdy jest inny.
0: Mhm. No i tak, każdy komiks typu inne jest bardzo dosłowny, ponieważ on jest zbiorem właśnie takich komiksów, które po prostu leżały gdzieś w szufladzie i dopiero teraz ukazują takie światło dzienne. Bardzo mi się podoba pierwsza strona, która wyjaśnia to i jest Marv takich, z takimi pacynkami, które jakby tego typu rzeczy mnie wizualnie bardzo bawią.
1: Ja mam w ogóle, że ten komiks, mam wrażenie, że w ogóle ten komiks i ten zbiór historyjek jest bardzo w twój gust, ponieważ jest tam dużo sucharów.
0: Jest bardzo dużo sucharów, takich, które bardzo mi się podobają i no nie wiem, jakby są tu zarówno
1: jest
0: takie...
1: Jest też klaun.
0: Jest też, tak, jest też klaun. Kurczę, faktycznie rok klaunów. Jest tutaj kilka też takich nawiązań popkulturowych, tych mniej albo bardziej, no nie wiem, typowo internetowych, no bo myślę, że można nazwać gościnny występ Drakuli jako nawiązanie popkulturowe, ale pewne wizualne rzeczy, jak na przykład to albo to, no tak, pokazuje ten.
1: Pokazuje mi palcem akurat teraz historyjki.
0: Tak, to są typowo już takie memy, już takie trochę bardziej zaawansowane, nie jakieś takie bardzo niszowe, ale jednak trzeba coś tam wiedzieć. W każdym razie...
1: Trzeba mieć doktorat z kultury internetu.
0: Tak, w każdym razie zbiór bardzo krótkich historyjek, wszystkie są moim zdaniem bardzo śmieszne i one są obyczajowe, ale nie tego typu, gdzie nie wiadomo, jak trzeba znać
1: takie
0: osobę.
1: Z życia wzięte.
0: Tak, i nie trzeba znać tej osoby, która stworzyła komiksy, żeby rozumieć te komiksy, ale... dlatego, że są tam prawdziwe osoby.
1: Ale weźcie szklankę wody, jak będziecie to czytać, bo mówię, jest trochę sucharków, są przezabawne, absolutnie je uwielbiam.
0: Następny rzut, czy raczej odbicie piłki u
1: wow.
0: mnie. Wow, to jest baseballowy zinek Kuriusza. To jest coś, co bardzo się cieszę, że zostało zrobione, bo rozmawialiśmy wprost z kadru kiedyś z Błażejem Kurowskim odnośnie baseballu i właśnie tak zapytałem, no to, bo mówił właśnie o swojej miłości do tego sportu, ale tak nie jest on aż tak bardzo popularny, no to może jakiś zinek wprowadzający do baseballa. No i co? I mamy to.
1: Jest ten one-on-one, krótkie wprowadzenie do baseballu dla niekumatych.
0: Tak, i co ciekawe, to jest komiks, którego pierwsza strona jest zrobiona w digitalu, a cała reszta już powstawała odręcznie i to jakby widać. I nie mam tutaj nic złego na myśli oczywiście. Chodzi o to, że Stachanowicz in Space też częściowo chyba czy w większości powstawał cyfrowo i widać ten stachanowcowy vibe na tej pierwszej stronie, a dalej mamy tak właśnie typowo odręcznie zinowo, jakby nie wszystko jest idealnie równe, na przykład jeśli chodzi o ramki od kadrów i tak dalej.
1: Jest ten mangowy styl taki Kurysza, ale bardziej taki swobodny i bardziej zinowy.
0: Liternictwo odręczne. No i słuchajcie, jakby te zasady baseballu tłumaczą nam postaci ze Stachanowca. W ogóle to jest właśnie zabawne, że ta okładka to jest właśnie taki trochę jakby nałożone na okładkę Stachanowca. Jak zobaczycie sobie w internecie czy na stoisku autora, to zrozumiecie, o co mi chodzi. No i te postaci nam opowiadają o tym, na czym polega baseball. Tak dosłownie, jakie są zasady. Ja jedyne, co wiem o baseballu, znam z kreskówek i innych dzieł popkultury.
1: Jedyne, co mi się kojarzy z baseballem, to ta piosenka z High School Musical 2.
0: Nie oglądałem High School Musical, ale widziałem...
1: Uncultured Helen po prostu.
0: Ale widziałem Świat według Ludwiczka, który miał odcinek o baseballu z mamą od Ludwiczka.
1: I czyli teraz już wiesz, na czym polega baseball?
0: Wydaje mi się, że tak. Znaczy przynajmniej te podstawy, bo Kuriusz faktycznie w bardzo przystępny sposób tłumaczy dla mnie te takie największe niewiadome, czyli po co oni biegają i dlaczego biegają w taki sposób i dlaczego jest tak ważne, żeby robili
1: tak, oni biegają.
0: Tak. Znaczy, dla mnie największą niewiadomą i największym niezrozumieniem było, o co chodzi z tym rzucaniem piłki i odbijaniem, dlaczego oni tak to śmiesznie robią i tak dalej. Znaczy śmiesznie, nie chodzi, że śmiesznie, tylko że ja po prostu tego nie rozumiałem. No i Kuriusz tutaj to bardzo ładnie wytłumaczył z odpowiednią dozą humoru, z jego piękną kreską i jakby faktycznie zostawił na sam koniec najbardziej zaawansowany niuans dotyczący statystyk, który faktycznie spowodował, że głowa wielka, ale naprawdę jeśli nie wiecie, co to jest baseball, lubicie twórczość Kuriusza, to serdecznie polecam tego zinka. Są też ciekawostki o niektórych sportowcach i nawet jest polecajka, który mecz sobie najlepiej obejrzeć na początek, żeby właśnie wejść jak najlepiej w ten sport.
1: I co, będziesz oglądał?
0: No właśnie planuję sobie taki seansik zrobić niedługo.
1: No proszę. Ja też mam jeszcze tutaj małe komiksy, małe ziny ze sobą, które zdobyłam przy okazji innych zinów, ponieważ mam na przykład Mateczki zapomniane. Jest to właśnie też taki rozkładany zin do formatu A4 z dolnośląskimi i lubelskimi matkami boskimi. I mamy na przykład Matkę Boską Smutnawą, albo dolnośląską Maryję uciążliwie ubogą. Tak, także... Są różne Matki Boskie. Jest to dzieło duetu Ciocia Patologia oraz Wuja Apokalipsa. Wuja Apokalipsa ma też swój komiks właśnie w tym koktajlzinie.
0: Tak, i Ciocia Patologia ma chyba swoją ilustrację z kolei.
1: Tak, tak, też. Ja też właśnie od nich mam komiks do czytania w łazience. Nie wiem, czy mogę użyć oryginalnego tytułu. Jeżeli Wojtek mi pozwoli, to pewnie wrócę do tego komiksu w którejś następnej audycji, bo jest absolutnie fantastyczny. W sensie jest fantastycznie wydany i jest to naprawdę dobre dzieło, więc polecam też ten duet. Mam też Bestiariusz, stwory, które chcą cię zabić, ale nie sięgają ci do kolana. Autorstwa Piotra Markowskiego. Jest to taki krótki zinek z różnymi potworami. Wspaniałe ilustracje są. Jeżeli ktoś jest fanem na przykład Mateusza Leszmarta, który ma swoją właśnie taką charakterystyczną kreskę, to tutaj też mamy takie trochę folkowe zacięcie akurat w tym wydaniu, bo wcześniej też byli rycerze, bo mam też zinek pod tytułem Rycerze Zodiaku od tego autora. I mamy różne potworki, które no tak jak właśnie sugeruje tytuł, chcą cię uszkodzić, ale są na tyle małe, że nie sięgają ci do kolana. Na przykład mamy ogara piekielnego, który tak naprawdę jest pomeranianem. Są hobgobliny, jest Wacuś, który nie jest kurą. Jest ptak z mięsa. Także są wspaniałe te ilustracje. Także polecam zapoznać się też z twórczością Piotra Markowskiego, jeżeli ktoś będzie miał taką możliwość. Markowski też ma swój komiks właśnie w tym zbiorze komiksów do czytania w toalecie.
0: Wow, ten przegląd dzisiejszy zinów mi tylko znów udowodnił, jak bardzo...
1: Ale wiesz co, to najlepsze jest to, że to nie jest wszystko, bo wiem, że ty też masz więcej komiksów, które przywiozłeś, więcej zinów i ja też mam więcej zinów, których tutaj nie mam.
0: Tak, także słuchajcie, to nie będzie koniec.
1: Natomiast szykujcie się.
0: Tak, szykujcie się. Ja tylko chciałem właśnie powiedzieć, że te ziny mi po raz kolejny udowadniają, jak bardzo... przeżycia artystyczne związane z obcowaniem z sztuką mogą być od ciebie różne i no to jest fantastyczne, po prostu podziwiać, co ludzie mają w głowach i czym chcą się dzielić i możemy się śmiać, płakać, myśleć, zastanawiać się, czy poczytać o czyimś nieudanym, niespełnionym dowcipie związanym z pewnym tatuażem.
1: Dokładnie. Ale to też trochę jak w klauniarze, że lepiej być słabym klaunem niż nie być nikim w ogóle. Więc
0: tak jest.
1: Lepiej być komiksiarzem zinowym niż nie być komiksiarzem w ogóle.
0: Dokładnie. I co? To na sam koniec szybkie podsumowanie.
1: Ojej, tak. Szybkie z tego wszystkiego.
0: Okej, więc tak, była Klauniara od Agisio.
1: Był Rok Smutnego Klauna od Adriana Waldemara Gajosa.
0: Potem trzy zinki od tego samego autora, czyli Mateusza Leszczyńskiego. Między bajki.
1: There is too much blood in my blood oraz Co się dzieje, gdy coś umiera.
0: Potem koktajl zin numer 2 od Inicjatywy Wydawniczej Banan.
1: Komiksy typu inne od Mar Bogdanis.
0: Baseballowy zinek Kuriusza od Kuriusza.
1: Bestiariusz, stwory, które chcą cię zabić, ale nie sięgają ci do kolana od Piotra Markowskiego oraz Mateczki zapomniane od Cioci Patologii i Wuja Apokalipsy.
0: Tak jest. Także co? Dzięki za spędzenie tej godzinki właśnie z nami z komiksem niezależnym i do usłyszenia za tydzień.
1: Pa!
0: Pa!

0: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
1: Helena Wiktoria.
0: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
1: To proste. Słucham prosto z kadru.
0: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
2: Autopromocja.
3: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
4: Myślisz, że wygrałbyś walkę z Jastrzębiem?
5: Ale co to ma znaczyć? Co to za pytanie?
6: Nie ma głupich pytań. Są tylko głupie odpowiedzi.
7: Pomyłka w eterze, czyli aferowe late night show. W każdą sobotę o 21.
8: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98.6.
9: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
10: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera.

Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera. Mamy chwilę po godzinie 16. Witam Was bardzo serdecznie. Anna Grzyb za mikrofonem i słuchacie audycji na N Głosów. Program realizujemy wspólnie z Mateuszem Korzeniewskim. Dzisiejszy odcinek upłynie pod znakiem grupy, która w ubiegłym roku wygrała najważniejszy konkurs churalny w Polsce, czyli Grand Prix Polskiej Churalistyki, który odbywa się corocznie w Poznaniu na deskach auli UAM. Jest to zespół Poznań Group Ensemble pod dyrekcją Michała Plichty. I właśnie z nim będziemy dzisiaj rozmawiać. Ale na początek, zanim porozmawiamy, to nieco muzyki wprowadzającej w temat. Posłuchamy utworu Bycie na mnie. Jest to kompozycja Michała Sołtysika z płyty, którą nagrano w ubiegłym roku. Płyta nosi tytuł Słońce się zaćmiło. Zawiera utwory z muzyką kaszubską, a wykonuje je właśnie wspomniany Poznań Group Ensemble pod dyrekcją Michała Plichty. Jezus.

0: Jest ze mną Michał Plichta, dyrygent Poznań Group Ensemble, czyli ubiegłorocznego zwycięzcy Grand Prix polskiej churalistyki, który odbywa się co roku w Poznaniu na deskach auli UAM. Bardzo się cieszę, że się ponownie słyszymy. Cześć Michale.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Jeszcze raz witam cię serdecznie. Mam nadzieję, że słuchacze również są zaciekawieni, co tym razem usłyszymy. No i cóż, może na początek nawiążemy do tego zwycięstwa ubiegłorocznego. Powiedz, jak się czujesz po tych wszystkich miesiącach bycia dyrygentem najlepszego aktualnie zespołu w Polsce?
1: Myślę, że dawno i nieprawda. Po pierwsze, warto pamiętać o tym, że to jest prawda, konkurs konkursów, jednak są to zespoły amatorskie, także jestem bardzo ostrożny i przeciwny przypisywaniu tytułu najlepszego zespołu w Polsce, ponieważ mamy cały szereg świetnych zawodowych zespołów i chórów. Natomiast oczywiście ubiegłoroczne zwycięstwo podczas Grand Prix polskiej churalistyki było czymś niezwykłym. Cieszę się, że świętowanie tego sukcesu trwało około 12 godzin, ponieważ również rok temu po niedzielnym konkursie w poniedziałek część zespołu udała się na audycję do różnych szkół wokół Poznania i wraz z Prosymfoniką cały grudzień te audycje graliśmy. Także świętowanie było dość krótkie, a aktualny rok kalendarzowy, myślę, był naznaczony po pierwsze presją, ponieważ zwycięstwo w tym konkursie powoduje, przynajmniej u nas, dużą chęć udowodnienia należności tego zwycięstwa. Myślę, że poziom ubiegłorocznego Grand Prix był na tyle wysoki, że wiele zespołów było skłonnych wygrać. Zatem chcieliśmy przede wszystkim cały czas pracować nad jakością naszego dźwięku, nad spójną barwą, nad repertuarem, o którym również powiem, bo myślę, że rok, który aktualnie przeżywamy, owocował wiele pięknych tytułów churalnych, które udało nam się wykonać, ale chcieliśmy przede wszystkim nie zmieniać się jako zespół, co było trudne. Chcieliśmy dalej trwać razem i śpiewać i mieć z tego frajdę, mieć z tego radochę. To był rok, w którym nie braliśmy udziału w tylu konkursach. To dlatego, że po ubiegłym roku byliśmy dość zmęczeni rywalizacją konkursową. Natomiast chcieliśmy na jakiś konkurs pojechać, ponieważ nie chcieliśmy wyjść z wprawy. Stąd też pojechaliśmy do Strzepcza na festiwal Paternoster. Piękny festiwal. Polecamy wszystkim bardzo gorąco. Świetna organizacja, bardzo merytoryczne za każdym razem jury, które przede wszystkim daje nam świetne uwagi, co poprawić, co nie poprawić, nad czym pracować, co jeszcze wymaga od nas dużej ilości pracy, a gdzie popełniliśmy błędy w doborze repertuaru, a co było okej. Okay. Bardzo cenne uwagi po każdym konkursie. To był piękny konkurs. Cieszymy się bardzo, ponieważ spotkaliśmy się tam z zespołem wokalnym Luna Plena, który już dwukrotnie zdobył wyróżnienie na Grand Prix polskiej churalistyki. Świetny zespół wokalny. Szczerze uważam, że trudniej jest zdobyć dwa razy wyróżnienie na Grand Prix polskiej churalistyki niż raz wygrać, ponieważ dwukrotne zdobycie wyróżnienia świadczy o utrzymaniu poziomu artystycznego, niezwykle wysokiego, który zespół wokalny Luna Plena bez wątpienia reprezentuje. To była wielka przyjemność dzielić z nimi nagrodę ex aequo w kategorii chórów mieszanych. Byliśmy zaszczyceni również po tym konkursie, że jury tak doceniło nasz repertuar, przyznając nam nagrodę Grand Prix. Jednak ten rok to rok pracy nad repertuarem, jak już wspomniałem, nowym, to rok również rozwoju w trochę innym kierunku. Ja, zarażony po studiach u profesorów Wdowickiej i Mackiewicz muzyką dawną, zawsze do tej muzyki chciałem wracać i zawsze tę muzykę marzyło mi się wykonywać jak największej ilości. W tym roku również na konkursie w Strzepczu wykonaliśmy utwór Tomasa Risoda Vittori na dwa chóry Ave Regina Celoru, piękny motet. Cieszę się, że wykonywaliśmy w tym roku dużo muzyki dawnej, ale wykonywaliśmy również muzykę współczesną. Ku mojej radości trzy poznańskie zespoły. Zespół All Fine pod dyrekcją Laury Stiller, zespół wokalny Minimus pod dyrekcją Sławomira Raczyńskiej, Jacek Pupka przy organach oraz Poznań Group Ensemble nagrał płytę Żegnaj Słodka Muzyko. Opracowaniem przyżałobnej autorstwa Dominika Puka, mojego przyjaciela, poznańskiego kompozytora, związanego również z Poznańską Akademią Muzyczną. Zatem ten rok to rok rozwoju w różnych kierunkach, zarówno z muzyką dawną, jak i z muzyką najnowszą.
0: Mhm. Jaki repertuar prezentowaliście w tym Strzepczu? Czy to były podobne utwory jak na Grand Prix, czy to był zupełnie inny repertuar?
1: Staramy się, jak każdy zespół amatorski, bo jesteśmy zespołem amatorskim, co oznacza, że nie mamy godzin pracy, nie mamy wynagrodzenia, co oznacza też przede wszystkim konieczność dużej dyscypliny czasowej i ograniczenia czasowego. Stąd też nie mamy szansy pracować nad nowym repertuarem bardzo często, chociaż tej jesieni to się zmieni dość mocno. Nie zmieni się nasz stosunek zawarcia umowy o pracę, bo wciąż jesteśmy zespołem amatorskim. Natomiast zmieni się ilość repertuaru, o czym jeszcze Państwu z radością opowiem. Natomiast w Strzepczu prezentowaliśmy 3 dla nas nowe utwory. Rozpoczęliśmy prezentację konkursową od utworu Jamesa Macmillana, Who Shall Separate Us. Tłumaczenie na polski jest to: nic i nikt nas nie jest w stanie odłączyć od Ciebie, odłączyć od Boga, od Jezusa Chrystusa. Jest to jeden z hymnów skomponowanych na okoliczność śmierci królowej Elżbiety. Drugim utworem był właśnie motet na dwa chóry, czyli muzyka dawna w kontraście Tomasa Luisa da Vittori, Ave Regina Celorum. Pierwszy raz ten motet usłyszałem we Francji w wykonaniu zespołu Ensemble Sportel i zdumiało mnie, jaki efekt mogą stworzyć dwa zbalansowane chóry w rozumieniu właśnie wykonawczym muzyki dawnej. Niesamowity motet kilkuczęściowy, wielki kunszt kompozytorski. A prezentację konkursową zakończyliśmy utworem Iwo Antoniniego, z którego twórczością spotkaliśmy się po raz pierwszy. Był to utwór Canticum Novum, Śpiewajcie Panu Pieśń Nową. Niezwykle motoryczny utwór, natomiast pełen kontrastów, zarówno agogicznych, dynamicznych, artykulacyjnych, ale przekazujący tą radość z wielbienia. Muszę wspomnieć jeszcze o tym, że udało nam się w tym roku udać na pierwsze zagraniczne tournée do Paryża. Dzięki zorganizowaniu tego przez naszego byłego już chórzystę Adama Łapińskiego, mojego serdecznego przyjaciela. To on, który aktualnie odbywa studia doktoranckie na Sorbonie w Paryżu, pomógł nam zorganizować 2 koncerty w tymże jakże pięknym mieście, więc również tam mieliśmy okazję polskiej publiczności nie tylko zaprezentować cały katalog muzyki, od muzyki dawnej po muzykę współczesną, nie pomijając i duży nacisk kładąc na promocję muzyki polskiej, zarówno dawnej, Wacława Szramotu, czy nowej, jak Marka Raczyńskiego.
0: Mm-hmm. To tak jakbyś podsumował to pokłosie Grand Prix polskiej chóralistyki. Co było waszym takim największym zyskiem, a co może największym wyzwaniem podczas po tym zwycięstwie? Czy da się w ogóle to tak podsumować?
1: Myślę, że nie da się tego tak podsumować. Myślę, że naszym zyskiem jest nasza pamiątka, bo myślę, że to, co wszyscy przeżyliśmy rok temu, było pamiątką, którą zostanie wspomnieniem, które będzie z nami do końca życia. Natomiast myślę, że dla każdego zespołu to jest trudne, aby utrzymać poziom i myślę, że to było dla nas największe wyzwanie i walczymy z tym. Jak każdy zespół, jak każdy żywy organizm, mamy swoje gorsze i lepsze chwile. Myślę, że takim pokłosiem najważniejszym jest to, co będzie teraz. Więc myślę, że podsumowując, wspomnienie i motywacja to największa nagroda, a największe wyzwanie to utrzymanie poziomu. Moim marzeniem zawsze było jego nieustanne podwyższanie i naprawdę jestem szczerze dumny i wdzięczny wszystkim śpiewaczkom i śpiewakom zespołu, ponieważ nieustannie ufają w moje szalone pomysły i zgadzają się na te szaleństwa programowe, które wydziwiam dla nich, wydziwiam.
0: Myślę, że słuchaczom podoba się to twoje wydziwianie, a tymczasem posłuchajmy przykładu. Przed nami nagranie z ubiegłorocznych przesłuchań Grand Prix polskiej chóralistyki. Posłuchamy utworu Gabriel's Message Jonathana Radbona w wykonaniu Poznań Group Ensemble pod dyrekcją Michała Plichty.

0: kontynuujemy naszą rozmowę z Michałem Plichtą, czyli dyrygentem Poznań Group Ensemble, zwycięzcą ubiegłorocznego Grand Prix Polskiej Chóralistyki. Porozmawialiśmy sobie troszeczkę o tym, co było po konkursie, no ale myślę, że teraz przyszedł czas na to, co dalej. Jakie plany, co teraz śpiewacie, jakie macie teraz ambicje, w jakich konkursach, festiwalach bierzecie lub będziecie brać udział. Myślę, że jest tego sporo, także zamieniam się w słuch.
1: Rzeczywiście tegoroczna jesień obfituje w ogrom programu i repertuaru, nad którym pracujemy. Ogrom pięknego programu, ale przede wszystkim również nowego. W piątek wróciliśmy z 10. Festiwalu Dni Muzyki Wokalnej w Gdyni, którego dyrektorem artystycznym jest doktor habilitowany Karol Kisiel. I to jest taka chyba nasza pierwsza nagroda po Grand Prix, którą otrzymaliśmy, ponieważ telefon i zaproszenie do festiwalu, za które jesteśmy niezwykle wdzięczni, otrzymaliśmy dzień po Grand Prix. W poniedziałek obudziliśmy się i otrzymaliśmy zaproszenie, za które byliśmy niezwykle wdzięczni. Cieszę się, ponieważ na koncercie wykonaliśmy repertuar zatytułowany Człowiek, który zaufał. W każdym moim repertuarze, który układam dla zespołu, staram się zawrzeć myśl przewodnią. Ale nie jest to myśl przewodnia, która ma spajać utwór, ale jest to myśl przewodnia, którą adresuję do słuchacza. Szczerze wierzę, że jako dyrygent poprzez swój zespół, to jest jakby mój sposób wypowiedzenia się na tematy, które nas otaczają. Zatem wierzę, że to, jak nazwę program i to, jakie utwory w nim będą zawarte, będzie miało wpływ na narrację również nie tylko koncertu, ale też na postrzeganie otaczającego świata przez publiczność. Człowiek, który zaufał, to program, który zaprezentowaliśmy gdyńskiej publiczności. I to był program, który stworzyłem w oparciu o utwory, które mówią o zaufaniu do człowieka, do emocji, do własnego serca, do własnego ja, do drugiej osoby, do wiary, do jakiejś relacji. Bo to jest program z muzyką sakralną. Jednak szczerze wierzę, że sakrum to nie tylko religia. Sakrum to pewna metafizyczność, która otacza nasz świat. Zatem w programie zawarłem utwory, które pomimo, że są z nurtu repertuaru sakralnego, pragnąłem i tak też również zaprosiliśmy słuchaczy do takiego przeżywania koncertu, aby każdy z obecnych znalazł coś dla siebie, znalazł cząstkę swojego życia. Czy jest to zaufanie do drugiej osoby, właśnie jak wspomniałem, do sytuacji. Mogę na przykład podać utwór, który wykonaliśmy Bogorodice Diewo Sergeja Rachmaninowa. I to jest modlitwa maryjna oczywiście, ale to jest też również modlitwa w trudnym momencie życia Maryi, w momencie powołania nowego życia, lęku, strachu i tak dalej. Ja przez ten utwór nie rozumiem tylko, nie chcę, aby słuchacz czy słuchaczka obrała spojrzenie tylko Maryi, ale też spojrzała na ten utwór przez swoje życie, bo może właśnie w tym momencie ona przeżywa jakąś chwilę kryzysu, zawahania, niepewności, lęku. Jeśli jest lęk, jeśli jest strach, to musi też być nadzieja. W programie koncertu zawarłem prawykonanie naszej śpiewaczki, studentki kompozycji Poznańskiej Akademii Muzycznej, mojej bardzo dobrej koleżanki Lidii Wysockiej, utwór Ibique Renaissance. Utwór mówiący o wschodzie słońca, o tym, że słońce chodzi i zachodzi. Pewnego rodzaju parabola rodzącej się nadziei i gasnącej nadziei. Utwór niezwykły, bardzo dobrze napisany podzespół wokalny. Utwór, który polubiliśmy od pierwszej próby. Ja powiem, dlaczego chwalę utwór Lidii, bo śpiewaliśmy też mój utwór. Jego już tak nie chwaliliśmy, no ale to już jest inna strona medalu. Więc prawie wykonaliśmy utwór właśnie Lidii Wysockiej, Ibique Renaissance. Prawie wykonaliśmy również na zamówienie festiwalu powstał utwór mojego autorstwa Ego sum pastor bonus in honorem Wacława Strzemotu, który również mówi o zaufaniu, o zawierzeniu swojego życia czy to Bogu, czy to drugiej osobie. Zatem na koncercie w Gdyni prawykonaliśmy dwa utwory. W programie znalazły się również Nunc Dimittis autorstwa estońskiego kompozytora Arvo Pärta. Zawarliśmy również utwór właśnie wspomniany już Jamesa Macmillana, Who Shall Separate Us. Utwór wielbiący cierpienie, wielbiący śmierć, wielbiący poświęcenie. Utwór Kruczem Tułam autorstwa Pawła Łukaszewskiego.
0: No dobrze, czyli mówisz, że wykonujecie prawykonania, ale to chyba nie są jedyne, które zaplanowaliście na najbliższy czas.
1: Ważne dla mnie jest, aby inwestować w polską nową literaturę choralną. I to prawda, to nie są jedyne prawa wykonania. Tak jak już wspomniałem, nagraliśmy płytę z muzyką Dominika Puka. Jest to muzyka nowo powstała, też wcześniej niewykonywana. To ciekawe, to taką zrobię małą dygresję. Nagraliśmy również polską muzykę wolnomularską na początku lipca z projektu Alana Woźniaka z Muzeum w Dobrzycy. Nagraliśmy płytę z utworami wolnomularzy. Zatem to również będzie ciekawa pozycja, w której braliśmy udział i to będzie ciekawa pozycja, w której możecie nas usłyszeć. Natomiast tej jesieni mamy jeszcze kilka prawykonań. Najbliższym prawykonaniem będzie prawykonanie 6 listopada podczas koncertu Zasłuchani w Słowo. Jest to koncert wydawnictwa W Drodze. Prawykonamy utwór Zuzanny Koziej, Sonus Fragrans. Utwór do tekstu Pieśni nad pieśniami. Cały koncert będzie miał dość ciekawy koncept, ponieważ słowo o muzyce między innymi wygłosi Marek Raczyński, który powie o tym, przynajmniej takie jest założenie, a co powie Marek, przekonamy się i zapraszam Państwa do wysłuchania tego już 6 listopada w godzinach wieczornych w Kościele Ojców Dominikanów w Poznaniu. Powie o tym, jak kompozytor traktuje słowo Boże, w szczególności, czyli fragmenty Pisma Świętego. I wykonamy tam wspomnianą kompozycję Sonus Fragrans Zuzanny Koziej. Następnie czeka nas również koncert laureata Grand Prix, na którym również prawykonamy kompozycję wspomnianego już Marka Raczyńskiego. Tak jak już wspomniałem, w swoich programach staram się zawsze przekazać jakąś myśl. Poznań Group Ensemble wykona jeszcze 3 programy tej jesieni. Jednym z nich będzie program Żegnaj Spotkam Muzyko, czyli wspomniana już i opisana płyta z muzyką Dominika Puka. Kolejnym projektem będzie właśnie Zasłuchani w Słowo, czyli utwory, których tekst pochodzi z Pisma Świętego. Serdecznie zapraszam na 6 listopada do wspomnianych już ojców Dominikanów. Oprócz kompozycji Zuzanny Koziej znajdą się również m.in. kompozycje Jamesa Macmillana. Tym razem wykonamy utwór do tekstu fragmentu psalmu. Będzie to niezwykły utwór Miserere, piękna 12-minutowa kompozycja kapella do psalmu pokutnego. James Macmillan jest kompozytorem, który jak mało który umie uchwycić w prostych zabiegach kompozytorskich niezwykłe oddziaływanie tekstu. Pokutny psalm Miserere, jego autorstwa, łączy wiele stylów. Łączy styl momentami atonalny, nawiązuje również do weneckiej polikuralności, nawiązuje również do czasem wręcz klasycystycznej homofonii. Zatem kompozycja również wielobarwna, która będzie dla nas niezwykłym wyzwaniem wokalnym i muzycznym. Ostatnim zaplanowanym koncertem na ten rok tej jesieni jest koncert laureata Grand Prix w sobotę, ostatnią sobotę listopada w Auli Nowa Poznańskiej Akademii Muzycznej. W godzinach wieczornych wykonamy program, który zatytułowałem Tam, gdzie śnią żywioły. Nazwa wydaje się tajemnicza. Łączyni członkowie zespołu powiedzieli, że dość dziwna i że tylko ja ją rozumiem. Natomiast zaproszę Państwa do podróży w głąb siebie, do odkrycia tego połączenia snu i żywiołu, ponieważ wierzę, że w każdym z nas jest wiele żywiołów. Niektóre są ukryte. Żywioły to nie tylko wulkany emocji, które nam się kojarzą w pierwszej myśli. Żywioły to również ogromne emocje, które w nas drzemią. Ponownie niepokój, miłość, lęk, strach przed śmiercią i tak dalej. Zatem w programie Tam, gdzie śnią żywioły, będzie muzyka, która będzie połączona z poezją, a to wszystko po to, aby każdy z nas, każda i każdy z nas poszukał w sobie czegoś nowego. Poszukał w pewnym sensie nowego ja. Nie chcę powiedzieć, żeby wyszedł odmieniony, chociaż myślę, że to byłoby dla nas duże marzenie i jest dużym marzeniem, ale poprzez naszą muzykę chcemy tworzyć świat lepszym. I wybrałem utwory do repertuaru, które są poznańskiej publiczności, myślę, dobrze znane. Będą to kompozycje Erika Whitakera, Eszen Walca, Rocławskiej Musiałczy. Będzie również prawykonanie kompozycji Marka Raczyńskiego, będzie Claudio Monteverdi. A to wszystko będzie przeplecione poezją. Hugo Igo, Leśmian, Sofokles, Baczyński. Wszystko po to, aby ukazać spójność żywiołów, które drzemią, żywiołów, z których często nie zdajemy sobie sprawy i żywiołów, które choć ukryte, to bardzo konsekwentnie oddziałują na nasze życie. Myślę, że program będzie, postaramy się i zrobimy wszystko, aby program był ciekawy. Na koncert obowiązuje wstęp wolny, więc serdecznie Państwa zapraszam w ostatnią sobotę listopada do Auli Nowa Poznańskiej Akademii Muzycznej na koncert Poznań Grupą Sąd.
0: Również bardzo serdecznie zapraszam i jeszcze raz podsumujmy najbliższe wydarzenia zespołu Poznań Group Ensemble. 29 października w Poznaniu odbędzie się koncert promujący płytę z muzyką Dominika Pułka pod tytułem Żegnaj słodka muzyko. Następnie 6 listopada koncert Zasłuchani w słowo z prawykonaniem kompozycji Zuzanny Koziej do tekstu Pieśni nad pieśniami, a następnie koncert laureata Grand Prix Polskiej Churalistyki z ubiegłego roku, który odbędzie się 28 listopada w Auli Nowa Poznańskiej Akademii Muzycznej. Koncert pod tytułem Tam, gdzie śnią żywioły, gdzie usłyszycie prawykonanie kompozycji wokalno-instrumentalnej Ode to the West Wind autorstwa poznańskiego kompozytora Jerzego Mackiewicza. Na wszystkie koncerty oczywiście wstęp wolny, więc przybywajcie tłumnie. Wszelkie informacje na temat koncertów znajdziecie na socialach zespołu. Także śledźcie uważnie, bo będzie się działo. A teraz muzyka. Przed nami ponownie nagranie z ubiegłorocznych przesłuchań Grand Prix Polskiej Churalistyki. Posłuchamy utworu Poni Wido i Moim Zbawieniem autorstwa Marka Raczyńskiego, poznańskiego kompozytora, a wykonuje oczywiście Poznań Group Ensemble pod dyrekcją Michała Plichty.

0: Wracamy do rozmowy z Michałem Plichtą, dyrygentem Poznań Group Ensemble, ale nie tylko, bo wiemy, że jesteś jeszcze drugim dyrygentem chóru kameralnego Dysonans, a także dyrygentem chóru kameralnego Uniwersytetu Kaliskiego. Powiedz mi, proszę, może zacznijmy od Dysonansu, bo wiemy, że byliście ostatnio na jakimś zagranicznym konkursie, festiwalu. Jak to wyglądało?
1: Wracamy z konkursu w Norwegii, w Bergen, imienia Edwarda Grieg'a. Niezwykły czas. Piękny Bergen, piękne, kolorowe domki, pyszne ryby, no i przede wszystkim ukochany Dysonans, piękna i cudowna grupa.

0: do konkursu. Cieszę się, że wykonaliśmy 6 utworów z pamięci. Bardzo się cieszę. Jestem szalenie dumny, że mogę być częścią tego zespołu. Ale Dysonans warto wspomnieć i chciałbym serdecznie Państwa zaprosić, ponieważ już w listopadzie, 21 listopada, wspomnianego już, w sobotę, w godzinach wieczornych w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Poznaniu, w Aula Nowa, odbędzie się koncert z okazji 35 lat zespołu. Imponująca liczba. Większa niż mój wiek. Jestem szczęśliwy, że mogę być częścią tego zespołu. Serdecznie zapraszam na koncert. To będzie piękne święto muzyki, piękne święto rodzinnej atmosfery i myślę piękne święto zespołu. Więc serdecznie zapraszam.
1: I również zapraszam. Wstęp wolny.
0: Tak, oczywiście wstęp wolny.
1: A jeszcze tak zapytam, co będziecie śpiewać i czy będą może jakieś twoje kompozycje?
0: Dysonans chyba jeszcze nie wykonywał żadnej mojej kompozycji. I może i dobrze, bo chciałbym utrzymać rolę drugiego dyrygenta, a po zetknięciu z moją muzyką mógłbym wylecieć przez okno. Zatem nie przewidujemy chyba tego. Natomiast zaprezentujemy poznańskiej publiczności kompilację programu złożoną przede wszystkim z utworów z przesłuchań konkursowych z Bergen. Będą kompozycje współczesne, będzie muzyka dawna, będzie Scarlatti, będzie wspomniany już dzisiaj Raczyński, będzie Kferno, będzie Howells, ale również wykonamy utwory, które w dysonansowej rodzinie, dysonansowej publiczności są znane, po to, żeby również wykonać kilka utworów może wspólnie. Mamy taką nadzieję. Zatem będzie muzyka dawna, muzyka współczesna i muzyka nam znana, mówiąc dość żartobliwie. Serdecznie zapraszamy wszystkich. Będzie bardzo nam miło Państwa gościć w ten sobotni wieczór.
1: Dobrze, to jeszcze raz przypomnę. 21 listopada, Aula Nowa w godzinach wieczornych. Jubileusz chóru kameralnego Dysonans. No dobrze, a jak wygląda twoja przygoda z chórem kameralnym Uniwersytetu Kaliskiego? Bo przyznam się szczerze, że za bardzo nie znam tego zespołu, ale chyba już od kilku lat funkcjonuje na arenie. Dobrze myślę, czy jeszcze dłużej?
0: Tak, to prawda. To jest zespół, który powołałem do życia niespełna 4 lata temu. Jest to zespół uniwersytecki na potrzeby uniwersytetu, ale chcemy się rozwijać na wielu etapach. W zeszłym roku byliśmy pierwszy raz na konkursie międzynarodowym i w tym roku również udało nam się wyjechać do Hiszpanii na początku września wraz z chórem kameralnym Uniwersytetu Kaliskiego, z którego notabene z Kalisza ja pochodzę, więc jestem kaliszaninem. Udaliśmy się ponownie do Lloret de Mar na konkurs. Udało nam się zdobyć drugą nagrodę w kategorii muzyki rozrywkowej. Cieszymy się. Jest to zespół całkowicie tworzony od podstaw, od zera. Tworzony przez studentki i studentów Uniwersytetu Kaliskiej Uczelni. I cieszę się, że z takim powodzeniem studenci przychodzą do niego. To znaczy zespół cieszy się popularnością w uniwersytecie i cieszę się, że przede wszystkim cieszę się raz jeszcze, że uniwersytet sprzyja i stwarza takie przyjazne środowisko do obecności zespołu w murach uczelni i bardzo też mamy wsparcie bardzo dobre finansowe. Jestem bardzo wdzięczny, że tak to się układa i dzięki temu studentki, studenci też ochoczo biorą udział w próbach. 20 kilka osób tworzy ten zespół na co dzień i cieszę się, bo każdy uniwersytet powinien mieć swój chór. Cieszę się, że chór Uniwersytetu Kaliskiego wyjeżdża, cieszę się, że jest obecny, koncertuje w mieście, bierze udział w życiu uczelni. Jest to bardzo cenne i jestem też za to bardzo wdzięczny.
1: A powiedz mi, co śpiewacie w Kaliszu? Czy to jest raczej właśnie taki poważny, współczesny bądź renesansowy repertuar, czy to raczej rozrywka?
0: Moją odpowiedzialnością jest pokazać młodzieży, braci studenckiej, niezwiązanych z muzyką, różny repertuar. Oczywiście opieram to przede wszystkim na możliwościach zespołu, które są oczywiście ograniczone, ponieważ jest to zespół uniwersytecki złożony z osób nieczytających nuty i tak dalej. Natomiast w naszym repertuarze jest zarówno prosta muzyka współczesna, trzygłosowa, jak i muzyka również mojego autorstwa, proste opracowania kolędowo-pastorałkowe. Muzyka folk, szeroko pojęty folk, który uwielbiamy i który wykonujemy, jak i muzyka rozrywkowa, opracowania muzyki rozrywkowej. Staram się, aby ten wachlarz był szeroki i żeby każda ze studentek, każdy ze studentów znalazł coś dla siebie.
1: A czy macie jakiś ulubiony utwór albo taki utwór charakterystyczny dla waszego chóru?
0: Zdecydowanie jest to Dilman od Libero. Utwór o sianiu pieprzu. Folklorystyczny, bałkański, z bardzo zmienną rytmiką. Mówię to z lekkim uśmiechem, ponieważ wykonujemy go od początku i zespół czasem na niego już nie może patrzeć, ale jak nie wiemy, co wykonać, to wykonujemy Dilbano i wtedy to działa.

0: także koniec.
1: No dobrze, Michał, to myślę, że ta dzisiejsza rozmowa była bardzo owocna. No, ja tutaj niewiele mówiłam, ale ty tutaj pięknie wszystko opowiedziałeś, także bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Jeszcze tylko na koniec chciałabym cię poprosić o informację, gdzie można znaleźć jakieś wiadomości na temat waszych koncertów, czy to Poznań Group Ensemble, czy pozostałych chórów, jakieś social media, strony.
0: Każdy z zespołów, które wymieniłem, prowadzi swoje social media. Serdecznie zapraszam na Facebooka, zarówno Poznań Group Ensemble, Chóru Kameralnego Dysonans, czy Chóru Kameralnego Uniwersytetu Kaliskiego.
1: No i również zapraszam. Bardzo, bardzo ci dziękuję za naszą rozmowę. No i życzę powodzenia na najbliższy czas. Trzymam kciuki. No i mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem w kolejnym wywiadzie na antenie Radia Afera oczywiście.
0: Serdecznie ci dziękuję. Serdecznie dziękuję tobie, dziękuję Radiu Afera. Mam nadzieję do usłyszenia z państwem podczas koncertów.
1: A my teraz na zakończenie tego przemiłego wywiadu posłuchajmy ponownie wykonania grupy Poznań Group Ensemble pod dyrekcją Michała Plichty. Będzie to modlitwa więźnia z płyty autorstwa ponownie Michała Sołtysika, Słońce się zaćmiło. Jest to płyta z muzyką kaszubską wydana w ubiegłym roku.

Na zakończenie audycji posłuchajmy sobie całości mszy kreolskiej Ariela Ramireza. Jest to utwór niezwykły, naprawdę bardzo klimatyczny. Wykonanie, którego posłuchamy, nagrały zespoły z UCLA, UCLA University Chorus, Chamber Singers and Guitar Ensemble pod dyrekcją Rebecca Lord. Solistami są Joshua Guerrero jako tenor oraz Ryan Thorne jako baryton i towarzyszą im również instrumentaliści. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą audycję. Jeszcze raz dziękuję Michałowi Plichcie za wywiad. Serdecznie pozdrawiam cały Poznań Group Ensemble, a także chór kameralny Dysonans oraz chór kameralny Uniwersytetu Kaliskiego. Za mikrofonem Anna Grzyb. Audycję realizowaliśmy wspólnie z Mateuszem Korzeniewskim. Bardzo mu dziękuję za pomoc i słyszymy się jak zwykle za 2 tygodnie w audycji na N Głosów. Jeszcze tylko wspomnę, że będziemy gościć panów z zespołu Audiophiles, którzy zapowiedzą nadchodzące wydarzenia. Także zapraszam Was bardzo serdecznie, bo jestem przekonana, że wywiad będzie arcyciekawy. Jeszcze raz trzymajcie się i słyszymy się za 2 tygodnie.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Autopromocja.
2: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Poszukujemy m.in. prezenterów audycji popołudniowych i weekendowych, autorów serwisów informacyjnych oraz reporterów miejskich, muzycznych, kulturalnych i sportowych. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów.

0: Prawo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama.
2: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
1: Audycja archiwalna.
3: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę.
4: Codzienność zamienia się w metaforę.
5: Codzienność zamienia się w metaforę.
6: Studio Fixum.

Dzień dobry. Zaczynamy Studio Fixum z domu. Szemuistnie rozpoczynamy i tak jak zawsze rozpoczynam audycję od przedstawienia i przywitania wszystkich, tak dzisiaj tylko ja. Tylko ja. Wszystko szamo się robi. Jesteśmy w domu i dzisiaj mamy taką audycję na wynos. Połączoną zresztą z małymi nagraniami terenowymi. W tle słychać zegar. Dodajemy do tego klepsydrę. A zegar chyba zagłusza klepsydrę. Może bardziej tu będzie słychać. No dobrze. To w takim razie zegar schowamy do szuflady. Będzie tykał ciszej. I teraz jeszcze raz klepsydra. Dobrze, klepsydra ma piasku na 8 minut. Mam nadzieję, że dłużej nie będę gadać, jednak pozwolę też wam trochę posłuchać muzyki. No dziś tak bardzo nietypowo. Nie będziemy ukrywać, że jest 17 w sobotę. No nie jest. Żebyście mogli usłyszeć to w sobotę o 17, to ja spędzam wspaniały czwartkowy wieczór z przytroczonym mikrofonem do ręki w warunkach domowych, no nie że polowych, ale domowych. Nagrywam dla was audycję. Mam nadzieję, że jak będziecie chcieli spędzić najbliższą godzinę wytykaną przez ten głośny zegar w moim towarzystwie, niejako u mnie w domu.

bardzo często zachęcałam Was do zrobienia herbatki sobie w trakcie audycji, albo najlepiej przed audycją. Dziś zrobimy ją wspólnie. Już nalałam wody do czajnika, zaczyna się powoli gotować. Nawet jak na wodę, to całkiem szybko. Potrzebny jest jeszcze oczywiście kubek. Uwaga, autopromocja. Będzie to kubek afery. Dalej potrzebujemy herbatkę.

nadzieję, że muzyczka się podobała. Jeszcze raz teraz ustawimy sobie klepsydrę. Korzystając z zasobów mojego domu i rozglądając się po przestrzeni, którą mam duży zaszczyt nazywać swoim domem, stwierdziłam, że jest tu mnóstwo takich różnych rzeczy, które wydają wspaniałe dźwięki. Zresztą wy w swoim domu też takie rzeczy macie. To jest na przykład, o, taki duży zeszyt z napisem Born to Rock. Prawie się udało, nie?

Mam taką książkę, która na przykład brzmi tak. Mam taką książkę, która na przykład brzmi tak. Mam taką książkę, która na przykład brzmi tak. I tu na końcu była jakaś taka ilustracja, ale nie, to nie jest ilustracja, to jest jakieś tam coś dziwnego.

Teraz kolejna propozycja lekturowa na teraz. No teraz, czyli teraz, no bo dzieje się to w czasie rzeczywistym. Następną naszą propozycją lekturową będzie bardzo mała książeczka, ale za to w twardej oprawie. I ona brzmi tak. O tak, pięknie szeleszczą strony, tak proszę posłuchać. Tak, książeczka ma stron, poza oczywiście twardą oprawą, 231. Tak, 231. Raz pozwolę sobie troszeczkę skrupulatniej do tego podejść. Również książeczka ma, prawda, dokładnie 6,5 centymetra wielkości. A i szerokości, no bo to drugi wymiar, w którym istnieje ta książeczka, 5,5, proszę Państwa, tak dokładnie 5,5. No i trzeci wymiar istnienia książeczki, znaczy to właściwie jest wielkie dzieło literackie, tylko zamknięte, prawda, w takiej małej formie. I tu trzeci wymiar, czyli grubość książki, no proszę Państwa, tylko 1,5 centymetra. A tyle wiedzy, tyle wrażeń, tyle pięknych słów zapisanych na papierze. Dziękuję i do usłyszenia.

teraz, wracając do naszej listy lektur, w tej chwili chciałabym zaprezentować Państwu zupełnie inny tom, który będzie z zupełnie innej półki niż ten poprzedni, bo jak wiemy, książki najlepiej trzymać na półkach, najlepiej oznaczonych w jakiś sposób tematycznie albo w jakkolwiek poprzez referencje, może być autorami, może być alfabetycznie, może być tematycznie, to już chyba powiedziałam, ale to może się tam wytnie. I tak wszyscy wiedzą, że książki trzymamy na półkach albo według koloru, albo według rozmiaru. Niemniej teraz następna propozycja książkowa.

Lista lektur zaprezentowanych w dzisiejszej audycji będzie dostępna po audycji. Fiksum w domu.

Wracając do głównego toku naszej dzisiejszej audycji, do głównego toku naszej dzisiejszej narracji, no to...

To wracamy do naszej audycji. Nie wiem, co tam się wcześniej stało. Tutaj mam jeszcze parę innych takich rzeczy. O. I teraz nie uda mi się trafić w odpowiednią nutę, ale może komuś z was to coś przypomni.

I teraz lewa noga w górę, teraz lewa noga w górę, teraz prawa noga w górę, teraz prawa noga w górę, teraz lewa noga w górę, teraz lewa noga w górę, teraz prawa noga w górę. I to samo dla ramion. Teraz, żeby nie było tak tylko rekreacyjnie,

Drodzy Państwo, uprzejmie informujemy, iż podczas nagrywania audycji nie ucierpiał żaden instrument muzyczny.

Ostatni raz obracam klepsydrę dzisiaj, drodzy słuchacze. Pozdrawiam was dzisiaj bardzo ciepło, bardzo serdecznie. Pozdrawiam też wszystkich ludzi, których znam, wszystkich znajomych z Fejsa, wszystkich, których nie mam na Fejsie i wszystkich, których nie mam na Instagramie, bo nie mam Instagrama. Pozdrawiam was wszystkich i do usłyszenia za tydzień. I zegar chowam już na dobre do szuflady. Nie będzie mi tu głośno tego. Do usłyszenia. Pa.

Przepraszamy za pewien poziom absurdalności tej audycji. Obiecujemy, że to się jeszcze powtórzy. Fiksum w domu.

0: Audycja archiwalna. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Cienie Silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
3: Kiedy skończy się to wycie?
4: Stary, zróbmy własny koncert.
5: Scena główna.
4: Razem tworzymy idealną setlistę.
2: W każdą sobotę o 22.
6: Przepraszam, co to za tramwaj?
7: To Soul Tram.
8: Get down!
7: Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13.
9: Get down! Soul Tram!
0: Autopromocja. Radio Afera, 98,6 MHz.
10: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
11: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
10: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
11: No, zaraz ja cię k***, tak, że się w filmie
10: ciekawe.
11: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
10: Ciekawe!
12: Lecisz tam na dół do popcornu.
10: No dawaj! Afera w kinie!
13: W każdą sobotę o godzinie 18.
14: Witajcie dziewczęta i chłopcy, to Afera w kinie 18.00, 10 października, widzimy się już po raz drugi w nowym sezonie. Tydzień temu, 3 października, rozmawialiśmy sobie tutaj w studio wraz z Filipem Bystrzyńskim, przy mikrofonie też i ja, Mateusz Cierchowicz. Rozmawialiśmy na temat dwóch dzieł kultury nawróconej. Stefana Hertmansa, to jest książka bodajże belgijskiego pisarza.
15: Tak, w zeszłej edycji powiedzieliśmy, że to pisarz niderlandzki i pragnę bardzo uprzejmie przeprosić Belgów za ten karygodny błąd. Dzisiaj zauważyłem, że jest to jednak pisarz belgijski.
14: Jak ktoś się wychował na eurobiznesie, może powiedzieć, że pisarz z Beneluxu.
15: Dokładnie.
14: No i zestawiliśmy tą pozycję z filmem Królestwo Niebieskie Ridleya Scotta, wokół którego troszeczkę się pokłóciliśmy.
15: Bardzo uprzejmie.
14: Tak, bardzo uprzejmie i kulturalnie, no bo to afera jednak w kinie, o kulturze, audycja, także my zawsze z pełną kulturą i do tego również was zachęcamy, nasi drodzy słuchacze. Dzisiaj audycja jest niejako pewnym sposobem kontynuacji wątków, które tam może poruszyliśmy, bo zabieramy was znowu troszkę na Bliski Wschód, ale też może ten daleki, albowiem porozmawiamy o zagadnieniu, jakim jest orientalizm i troszeczkę o tym, jak to wszystko w świecie kina właśnie wygląda, więc nie będziemy bardzo szeroko omawiać tego tematu, będziemy się skupiać na konkretnych przykładach i będzie to na pewno jakiś wycinek tego tematu, nie będzie to pełne jakieś omówienie wnikliwe, czym orientalizm jest, ale zaznaczymy na pewno wątki, które nas interesują i spojrzymy na to z takiej naszej indywidualnej perspektywy.
15: Dokładnie, a zanim przejdziemy do dokładniejszego omówienia tematu, posłuchamy piosenki Hologram.

0: Słuchaliśmy właśnie piosenki Hologram tureckiej piosenkarki Gaye Su Akyol. I wracamy do tematu dzisiejszego, tematu audycji. Jest nim orientalizm, tak jak już Mateusz we wstępie zaznaczył. Wracamy do tematu, który jest do pewnego stopnia pokrewny tematowi z zeszłego tygodnia. Nie ruszymy się geograficznie zbyt daleko. Zostajemy do pewnego stopnia w okolicach Bliskiego Wschodu, aczkolwiek przesuwamy się troszeczkę temporalnie, ponieważ nie siedzimy tym razem w X i XI wieku, ale przesuwamy się bardziej bliżej wieku XVIII, XIX, a nawet XX.
1: Tak, więc nasi stali słuchacze, jeżeli byliście z nami tydzień temu, to niejako te dwie audycje można traktować jak taki, powiedzmy, dwupak.
0: Dyptyk.
1: Dyptyk, pięknie powiedziane, który się jakoś tam tematycznie łączy. Myślę, że u nas to zwykle jest na większym luzie, także myślę, że tutaj też te wątki nie są jakoś bardzo ze sobą powiązane, ale jest to taka nasza, powiedzmy, wariacja na temat, trochę emocjonalne i intuicyjne podejście do tematu. Dobrze, może bez zbędnego przedłużania zaznaczmy sobie na wstępie w ogóle o co chodzi, czym w sumie jest orientalizm, może nie jakąś książkową czy encyklopedyczną definicją, ale jak ty to rozumiesz?
0: Dokładnie. Chcielibyśmy tutaj na samym początku przeprosić wszystkie osoby, które bardziej się znają na temacie i które głębiej wczytały się w teorię Edwarda Seida, ponieważ to on właśnie ukuł pojęcie orientalizmu. Bardzo przepraszamy z góry te wszystkie osoby. Przedstawiamy dzisiaj wersję popularną, taką adekwatną na nasze dwie niezbyt stęgie głowy.
1: Dokładnie.
0: Zatem orientalizm można określić, myślę, jako teorię, jako zespół teorii dotyczących tego, w jaki sposób Zachód, ludzie Zachodu, a także zachodnie teksty kultury patrzą na świat takiego umownego wschodu. To są oczywiście dwie kategorie, które mamy gdzieś w głowach. To nie są rzeczywiste światy, które są oddzielone jakimś murem, ale do pewnego stopnia są one scharakteryzowane inaczej, zwłaszcza w naszej kulturze.
1: No właśnie, bo tutaj można od razu powiedzieć o tym aspekcie językowym, że to dokładnie już właśnie ten podział na świat wschodu i zachodu, ale też tak jak my mówiliśmy, Bliski Wschód i Daleki Wschód, bliski i daleki wobec czego?
0: Dokładnie. To wszystko jest bardzo, bardzo subiektywne, bardzo zmienia się w czasie i jest do pewnego stopnia nieuchwytne i nieoczywiste. Dlatego chcielibyśmy podjąć też ten temat przez wizję takich bardziej praktycznych przykładów, ale na początku, żeby w ogóle zaznajomić się z pojęciem, to warto się zastanowić nad historią relacji Zachodu i Wschodu, oczywiście tych umownych utworów, jakimi są Zachód i Wschód. Pierwsze takie intensywniejsze kontakty podróżnicze, kulturalne miały miejsce koło bardziej XVIII wieku, wtedy na wschód, głównie Bliski Wschód, zaczęło podróżować coraz więcej osób z Europy Zachodniej w ramach jakichś pierwszych kontaktów handlowych, intensywniejszych pierwszych kolonizacji i tego typu działalności. I wtedy też zaczęło się zainteresowanie naukowców też zachodnich w ogóle sztuką, kulturą i nauką Orientu. I wtedy mieliśmy do czynienia z pierwszymi naukowcami, którzy na przykład uczyli się arabskiego, sanskrytu, zaczęli studiować na przykład prawo indyjskie i interesować się tym, że w innych częściach świata są inne sposoby pojmowania.
1: Tak, czyli innym słowem można podsumować, że to był ten moment takiego dużego zainteresowania i próby zbadania tego, czym te kraje, narody, kultury są właściwie.
0: Dokładnie. Pierwszy odruch wielu tych osób był bardzo dobry i szlachetny, bo była to chęć zbadania i zapoznania się z jednak obcym dla nich światem, jednak już niedługo później orientalizm zaczął przybierać swoje późniejsze kształty, czyli cóż, do pewnego stopnia zaczął bardziej doprowadzać do emfazy położonej na tej inności, na tym, że świat wschodu jest inny od zachodu, a później coraz bardziej zaczęto podkreślać to, że według tych osób, które to badały, ten świat wschodu jest po prostu gorszy od świata zachodu.
1: Tak, czyli intencje były dobre, a wyszło jak zawsze.
0: Dokładnie.
1: Jak się mówi, piekło jest wymurowane dobrymi intencjami.
0: Dokładnie. Tego typu badania stały się później bardzo szybko narzędziem takiej egzotyzacji i alienowania osób pochodzących z tego, co zostało umownie właśnie nazwane wschodem, a z czasem, w miarę też tego, jak kolonizacja nabierała tempa, stało się to też narzędziem dominacji.
1: Tak, bo wydaje mi się, że też orientalizm był, właśnie to jest takie zagadnienie, które było wykorzystywane, żeby trochę uprawomocnić właśnie wyższość kolonizatora nad tym kolonizowanym. I to też myślę wyszło może tak nie wiem, czy nieświadomie, czy przypadkowo, ale myślę, że możemy zrobić taki mały eksperyment, że my sami czasami możemy popełniać ten błąd i rozumieć jakby skąd w ogóle to wyszło. Mhm. Gdy na przykład zaczniemy sobie tak bez wcześniejszego zetknięcia na przykład z kulturą japońską większym, mhm, oglądać sobie japońskie filmy, to wydaje mi się, że na pierwszy rzut oka te najbardziej jakieś takie skrajnie inne cechy i przejawy kultury japońskiej będą nam się wybijały. Dokładnie. Wiemy właśnie, że na przykład Japończycy są coś bardziej rozwięźli w kwestiach właśnie związkowo-seksualnych, czy na przykład są bardziej, nie wiem, bliżsi w kontakcie z naturą, mhm, i gdzieś to tam potem może prowadzić do złych skojarzeń.
0: Dokładnie. Rzeczy, które czasami są pewnymi drobnymi różnicami kulturowymi, albo też czasami oparte na nieporozumieniach kulturowych, mogą okazać się po prostu przyczynkami do powstania stereotypów i potem, które są wykorzystywane do szufladkowania osób, które należą do tych innych kultur. A orientalizm kwitnie właśnie w tej sytuacji, w której między jedną grupą a drugą, w tym przypadku umownym wschodem, a umownym zachodem, istnieje dysproporcja też bardzo dużo ekonomiczna. Czyli jest zarówno, zwłaszcza w XX i XIX wieku, była ogromna dysproporcja też ekonomiczna, polityczna, wojskowa. I w tej sytuacji właśnie orientalizm mógł kwitnąć. Te osoby, które mieszkały w krajach na przykład Bliskiego Wschodu, nie miały nawet za bardzo własnego głosu i możliwości poprawienia jakiegoś takiego stwierdzenia, że wcale tak nie jest. Nie miały tego głosu.
1: Dokładnie. I wydaje mi się, że właśnie ten orientalizm też jest bardzo silnie widoczny w różnych dziełach kultury. Mhm. I też no, opiera się na bardzo powtarzalnych schematach, powiedzmy. Czyli właśnie to, co powiedziałeś, my i oni. Też właśnie ta wyższość tego zachodu nad wschodem. Mhm. Też się przedstawia to właśnie w tych takich trochę opozycjach, takim dualizmie racjonalność, irracjonalność i tym podobne. No i właśnie to, co mi się kojarzy z tym orientem takim właśnie w filmach, w książkach, w malarstwie, to jest, nie wiem, czy tu się zgodzisz, czy nie, bardzo podkreślana taka zmysłowość.
0: Tak,
1: że na przykład
0: tak,
1: mówimy o Indiach, to mówimy o smaku i zapachu Indii.
0: Oczywiście, to są takie małe, nieświadome sposoby, w jaki często nawet orientalizm trzyma się bardzo silnie do dzisiaj. Mieliśmy, sami możemy też zobaczyć w sztuce XIX wieku bardzo wiele przedstawień, bardzo powszechnych wtedy różnych aktów. To są tak zwane odaliski. Akty, które są nacechowane bardzo silnie takim tematem orientalnym i silną egzotyzacją podmiotów obecnych w tych obrazach. Dużo też takich alegorii, też często pokazujących właśnie tą relację służebną Orientu wobec Okcydentu.
1: No właśnie, tak więc mamy tą relację silniejszy, słabszy, mądrzejszy, głupszy troszeczkę.
0: Racjonalny, zmysłowy.
1: Dokładnie. I też tu w tym kryje się jakiś taki lekki strach, lekkie uprzedzenie przed tym innym. No i właśnie może w ten sposób wejdziemy do naszego pierwszego filmu i pierwszego tematu, czyli do Lorenza z Arabii.
0: Dokładnie, ale myślę, że zanim przejdziemy do tego pierwszego filmu, posłuchamy jeszcze piosenki Madina Min Baid, Maisy Jallad i Khaled Al-Lafa.

0: Wracamy do Was w Aferze w kinie. Przed chwilą mogliście usłyszeć utwór Madina Min Baed. A my wracamy do tematu afery w kinie, którym jest dzisiaj orientalizm. I takim pierwszym przykładem filmowym, w którym właśnie rozważymy ten motyw, jest no właściwie dzieło wybitne, postrzegane przez wielu jako jeden z najwybitniejszych filmów wszechczasów, arcydzieło kinematografii światowej, Lawrence z Arabii w reżyserii Davida Lina. Film z 1962 roku, no opowiadający właśnie o takich czasach, kiedy to książę bodajże Faisal. Tak, to właśnie się obawiałem wymowy, więc spojrzałem w notatki. No, tworzył taką, powiedzmy, rewolucję w kontrze do Imperium Osmańskiego. O czym właściwie jest ten film i o czym chcemy tutaj rozmawiać?
1: Dokładnie. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że film jest wybitny, ale jego metraż także jest wybitny. Dopiero po rozpoczęciu filmu uświadomiłem sobie, że film trwa, jeżeli się nie mylę, 3 godziny i 33 minuty.
0: Powiem tak, nie wiem, czy miałeś wcześniej do czynienia z panem Davidem Linem?
1: Nie, to no moje to, pierwsze.
0: Lawrence Arabii to jest, bym powiedział, taki...
1: Krótki metraż, tak?
0: Może nie krótki metraż, ale no to jest taka dobra średnia jego filmów. On zrealizował też filmy takie jak Most na rzece Kwai, Doktor Żywago, czy Podróż do Indii, i one wszystkie trwają tak pod 3 godziny. Więc...
1: Obecnie byłby to...
0: Lubi dłuższe metraże.
1: Obecnie byłby to miniserial.
0: Myślę, że miniserial na Netflixie.
1: Swobodnie starcza tam fabuły na miniserial. Bardzo mi się podobało też, że nawet jak się ogląda film dzisiaj, to nadal mamy interludium w środku.
0: Tak, to jest tam piękny
1: cudny
0: moment.
1: Fragment. Bardzo mi się podoba też, że muzyka nadal gra w tym czasie.
0: Tak, i w ogóle wydaje mi się, jak wspomniałeś o serialu, chyba był plan, żeby zrobić serial.
1: To byłby doskonały serial, moim zdaniem. Ale dobrze, wracając do zasadniczego tematu, troszeczkę się rozmarzyliśmy. Lawrence Arabii, wybraliśmy ten film dlatego, że jest naszym zdaniem ciekawym przykładem pewnych emblematycznych dla orientalizmu cech. Tak jak już kolega Mateusz wspomniał, przenosimy się tutaj w lata 1916-1918. Są to późniejsze lata I wojny światowej i przenosimy się na teren zmagań Wielkiej Brytanii i Imperium Osmańskiego. Jest to już taka końcowa faza wojny. Imperium Osmańskie trzyma się coraz gorzej, ale odpuścić swoich terenów w Palestynie oraz w okolicach Arabii nadal nie chce. I wtedy właśnie rozpoczyna się też rewolta arabska, organizowana między innymi przez księcia Hejazu Faisala. I jako wsparcie dla niej zostaje wysłany brytyjski wojskowy T.E. Lawrence, który jest właśnie głównym bohaterem naszego filmu. Ma on pomóc do pewnego stopnia zorganizować rewoltę arabską, pomóc im materialnie, organizacyjnie i doprowadzić do ich zwycięstwa, a przynajmniej pomóc Brytyjczykom w zwycięstwie nad Imperium Osmańskim.
0: Myślę, że dobry temat też ze względu na tą Palestynę, o której wspomniałeś, bo Edward Said w sumie właśnie z pochodzenia jest Palestyńczykiem.
1: Nawet nie wiedziałem. Jakoś...
0: Urodził się w Jerozolimie.
1: Ach, miałem jakoś w głowie zaznaczone, że on był z Egiptu. Nie wiem czemu. Zupełnie musiałem się pomylić.
0: Być może, bo wydaje mi się, że Edward Said ma trochę takie mieszane pochodzenie. Ogólnie zmarł potem w Nowym Jorku i jakby głównie jest skojarzony z kulturą amerykańską.
1: Tak, tak już jest zwykle chyba określany nawet jako amerykański uczony.
0: Więc... Dokładnie, ale jednak z tym Bliskim Wschodem, za co pewnie bym nie skrytykował, że tak to określiłem, jest też związany duchowo i pochodzeniowo.
1: Dokładnie. Natomiast wracając do filmu, jest to moim zdaniem bardzo ciekawy przykład. Film jest w ogóle wspaniały. Bardzo mi się podobał. Pomimo swojego dość obfitego metrażu, jest to naprawdę film, który ogląda się dość szybko, swobodnie. Jest bardzo pięknie nagrany, piękne kadry, cudowna muzyka. Aktorstwo też na wysokim poziomie, ale może nam posłużyć w znalezieniu kilku ciekawych, naprawdę takich pierwszych, dobrych tropów pewnych przedstawień orientalistycznych. Tak jak już Mateusz wspomniałeś, często osoby takie kojarzone z właśnie tym Bliskim Wschodem, z Orientem są często pokazywane jako właśnie takie mniej mające mające mniej ogłady, powiedzmy, niż osoby z zachodu i takie bardziej też impulsywne. I to jest przedstawienie, które jest bardzo charakterystyczne dla bardzo wielu postaci arabskich w filmie. Mamy taką na przykład bardzo emblematyczną scenę, kiedy Lawrence dopiero szuka księcia Faisala i pomału zbliża się do jego ziem, ma jednego arabskiego przewodnika i zatrzymują się przy studni, dokładnie.
0: To jest jedna z najbardziej kultowych scen w kinie, więc...
1: Dokładnie. I jego przewodnik jest wtedy bardzo szybko zabity przez nadjeżdżającego jeźdźca, ponieważ jest z innego plemienia niż ten jeździec, do którego należy studnia. I oczywiście mamy tutaj też do czynienia później ze zmianą właśnie tej osoby, która zastrzeliła tego jeźdźca. Jest to... Sheikh Sharif bodajże, ale już nie będę teraz, nie pamiętam dokładnie postaci, ale jej ta postać jest później zniuansowana, ale jej pierwsze przedstawienie jest rzeczywiście jako takiego okrutnika, któremu najbardziej zależy na jego studni i jego przynależności plemiennej i jego honorze. Nikt, żaden, za przeproszeniem, bruda z innego plemienia z jego studni pić nie będzie.
0: Wydaje mi się, że nawet Lawrence określa go mianem barbarzyńcy w tej scenie.
1: Tak.
0: I to myślę, że właśnie ciekawe, bo powiedziałbym, że to jest mocna strona tego filmu, że on nas w pewien sposób zabiera w taką podróż, rozpoczynając właśnie od takiej bardzo orientalnej perspektywy, która, mam wrażenie, w tym filmie jednak się zmieni. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: Tak.
0: Ale na wejściu rzeczywiście mamy to postrzeganie człowieka zachodu, który widzi właśnie tą taką, powiedzmy, dzikość tego Orientu, który jest taki nieokiełznany, właśnie barbarzyński.
1: Dokładnie. Mamy też pewne zniuansowanie pewnych postaci, ponieważ tak jak na początku ci postaci arabskie są przedstawione właśnie jako takie nieokrzesane, skoncentrowane głównie na honorze, na gromadzeniu bogactw. Są to okrutnicy, bardzo impulsywni ludzie. Jednak później mamy pewną relatywizację tych cech. Wiele postaci przechodzi pewien rozwój, zwłaszcza właśnie też książę Faisal i, który później okazuje się być sprawnym politykiem, kiedy trzeba usiąść do stołu z Brytyjczykami i zacząć negocjować rzeczywiście w sprawie świata powojennego, a także właśnie różni jego sojusznicy i generałowie, którzy też okazują się być później bardziej takimi zorganizowanymi ludźmi i osobami często dużo bardziej pragmatycznymi niż sam Lawrence.
0: Wydaje mi się też, że postać Lawrence'a też przechodzi pewną przemianę, bo on na początku wydaje się być tym takim najbardziej racjonalnym bohaterem, ale z czasem, z tego co pamiętam, bo jednak seans mam już troszeczkę czasu ze sobą, jest dość impulsywną postacią, jak na fakt, że jestem racjonalnym Brytyjczykiem, który wchodzi w świat Orientu.
1: Bardzo. Jest taką osobą troszkę liminalną, postacią liminalną w filmie, pokazuje de facto taką przybierającą troszeczkę cechy właśnie stereotypowo orientalne w bardzo wielu sytuacjach.
0: I to jest bardzo ciekawe, ale więcej o tym już za chwilę. A żebyście mogli od nas odpocząć i odreagować, może wsłuchajcie się w utwór Still zespołu Acid Arab.

0: To był zespół Acid Arab z utworem Still, a my wracamy do tematu dzisiejszej afery w kinie, czyli orientalizmu i naszego filmu, który wybraliśmy jako pierwszy, że tak powiem, przedmiot do rozmowy, czyli Lawrence z Arabii Davida Lina.
1: Dokładnie. Bardzo wcześniej powiedzieliśmy, że jest to do pewnego stopnia emblematyczny film dla pewnych tropów orientalizmu. Przedstawienia, a zwłaszcza postaci arabskich są tam, powiedzmy, do pewnego stopnia stereotypowe, ale też, jak zwrócił Mateusz uwagę, są to też postaci, które z biegiem czasu i z biegiem filmu są niuansowane. Zapewne ma to też do pewnego stopnia związek z tym, że teoretycznie to właśnie po ich stronie znajdujemy się jako widz, to ich śledzimy i niejako im kibicujemy w ramach tej rewolty arabskiej. Więc mamy tu do czynienia z pewnym mocnym przykładem orientalizmu,

0: tej Wielkiej Brytanii wyjść, bo z jednej strony film Lawrence Sarabi, o którym już mówiliśmy, z drugiej strony film Most na rzece Kwai, który opowiada o brytyjskich żołnierzach w Japonii, którzy muszą wybudować właśnie ów most, czyli oni są tymi właśnie trochę takimi inżynierami, którzy muszą wybudować jakąś dość trudną budowie konstrukcję, no i muszą się zmagać z trochę no takimi bardzo brutalnymi Japończykami. I tam ci Japończycy, bym powiedział, są przedstawieni w taki też zniuansowany sposób, ale jednak no, ta brutalność się wybija, skontrastowana z właśnie takim trochę chytrym, inteligentnym głównym bohaterem, który potrafi tych Japończyków zwodzić za nos, oszukiwać tak, żeby właśnie wyjść z pozytywną kartą od stołu. No a z drugiej strony mamy też, właściwie z trzeciej, mamy też film Podróż do Indii, która też z tego, co wiem, tutaj się przyznam szczerze, że nie oglądałem nigdy tego filmu, ale wiele o nim słyszałem, wiele też na jego temat czytałem i jest to film bardzo często krytykowany właśnie z perspektywy postkolonialnej czy w odniesieniu do orientalizmu, właśnie biorąc pod uwagę, że przedstawia postacie Hindusów jako bardzo bierne w kontekście postaci Brytyjczyków.
1: Dokładnie. Coś, co warto zauważyć, to fakt, że David Lean ma, powiedzmy, empatię dla bohaterów arabskich w filmie Lawrence Arabi, nie rozciąga jednak tej empatii już na przykład na żołnierzy Imperium Osmańskiego. W wielu scenach są oni przedstawieni jako okrutnicy, prostacy też. Wielokrotnie jest podkreślana ich nieumiejętność w jakiejś współczesnej wojnie, brak elastyczności i różne tego typu niezbyt pozytywne cechy, więc mam wrażenie, że podobnie jak z tymi Japończykami, o których wspomniałeś przy moście nad rzeką Kwai, David Lean sprawia wrażenie, że zachowuje jeszcze trochę empatii dla, powiedzmy, sojuszników protagonisty, ale nie rozciąga jej już na tych jednak bezimiennych i no bądź co bądź bezgłośnych wrogów.
0: Dokładnie. Choć nadal polecamy obejrzeć wszystkie te filmy, przekonać się na własną rękę, bo mimo wszystko David Lean wybitnym reżyserem był i tworzył długie filmy, które można w te długie jesienne wieczory sobie obejrzeć. Przechodząc może do innych właśnie takich krótkich przystanków. Indiana Jones i poszukiwacze zaginionej Arki. To jest przykład dość ciekawy, bo tu właściwie możemy przywołać jedną konkretną scenę z tego filmu, która jest bardzo wymowna dla właśnie tego tematu, jakim jest orientalizm. Jest, nie wiem czy kojarzysz, scena w filmie Indiana Jones, w której właśnie nasz główny bohater Indy ma się mierzyć, bo jest w trakcie pościgu za swoją ukochaną, która jest porwana, i na jego przed nim staje postać takiego właśnie bezimiennego Araba, który wyciąga miecz, uśmiecha się od ucha do ucha jak taki prawdziwy złol, staje na jego drodze, no i Indiana Jones musi mu jakoś zaradzić. No i co robi? Wyjmuje pistolet i po prostu od niechcenia go zastrzeli. I zabije.
1: Tak, scena z silnym podtekstem komicznym. Filmu nie oglądałem, muszę przyznać. Scenę
0: nie powinieneś się przyznać.
1: Wiem. Ja mam ogromne braki w kulturze filmowej. Jako prowadzący audycji filmowej to straszne przyznanie, ale tak jest. Nadrabiam.
0: Masz ogromne braki w kulturze, kropka. Zróbmy tak.
1: Dokładnie. Warto rzeczywiście tutaj porównać w sumie scenę z Indiana Jonesa, którą widziałem w osobności poza filmem, i Lawrence'a Sarabi, bo przedstawienie właśnie tych dwóch bohaterów, którzy są w podobny sposób, powiedzmy, przedstawieni jako przedstawiciele podobnej kultury, jest to jednak ciekawe rozróżnienie. Bohaterowie Davida Leana mają głos, wypowiadają się, mają rzeczywiście role mówione i mają jakiś sposób przedstawienia swojej własnej wizji, nie są też jednak pokazywani w jakiś sposób karykaturalny. I ta łaska nie została jednak dana bohaterowi w Indianie Jonesie. Jest on przedstawiony rzeczywiście jako w praktyce diabeł, trochę tak szatańsko się prawie, że uśmiecha.
0: Tak.
1: Wyjmuje swoją szablę, którą wymachuje dziko przed siebie, tylko po to, żeby zostać zastrzelonym dwie sekundy później.
0: Tak, i to jest właściwie bardzo śmieszny przykład, bo po pierwsze to jest bardzo zabawna scena. To trzeba przyznać reżyserowi.
1: Obiektywnie
0: jest to zabawna scena. I też ten orientalizm tutaj i takie orientalne przedstawienie właśnie tego przeciwnika Indiana Jonesa jest tutaj zupełnie przypadkowe, bo tak naprawdę walka w tej scenie miała odbyć się na równych zasadach. Indiana Jones nie miał wyciągnąć rewolweru, Harrison Ford naprawdę miał się tam bić z tym przeciwnikiem, ale

0: Wyszło tak, no tak trochę przy pracy, czasami się zdarza, na planach filmowych w jakichś dzikich krajach, tutaj słowo dzikich specjalnie użyte, że doszło do zatrucia pokarmowego na planie filmowym i po prostu Harrison Ford nie miał siły w ogóle tej sceny nakręcić, a nie była to najbardziej istotna scena, a harmonogram ponaglał, więc wymyślili taką oto zagrywkę, żeby wyciągnął broń i po prostu zastrzelił przeciwnika. Z tego co wiem, to była taka trochę improwizacja ze strony Harrisona Forda, który podobno bardzo nie chciał dalej kręcić, bo umierał na planie.
1: Niesamowite. Nie znałem tej historii, ale wiele tłumaczę, bo scena rzeczywiście jest prawie, że jak z takiego skitu telewizyjnego, bardziej niż z filmu pełnometrażowego, powiem szczerze.
0: To prawda, ona tak wpada tam na sekundkę, ale zostaje z nami na bardzo długo. I może o innych filmach, które z nami zostają na długo już za chwilę. Teraz może wtrącimy utwór Makeba.

0: Przed chwilą usłyszeliśmy utwór Makeba, piosenkarki Żajn, który na pewno kojarzycie. Myślę, że był on swego czasu bardzo popularny na TikToku, nie bez powodu. Ale też myślę, pasuje do naszej audycji i jest to taki nieoczywisty utwór, bo nie każdy wie, że choć Żajn jest francuską piosenkarką, to jej rodzice są parą emigrantów i jej matka pochodzi z Madagaskaru, a owo słowo Makeba wywodzi się z lokalnego języka, z tego co wyczytałem. Także też ta trochę mieszanka kulturowa jest tutaj obecna. Także jeżeli nie wiedzieliście, to mam nadzieję, że teraz zapamiętacie tę ciekawostkę, jak kiedyś usłyszycie Makeba ponownie na TikToku czy Instagramie.
1: Dokładnie, natomiast my będziemy kontynuować temat dzisiejszej audycji, który obraca się wokół orientalizmu i przedstawień świata szeroko pojętego Orientu, bliskiego, dalekiego i każdego innego wschodu, w oczach kultury europejskiej, takiej bardziej zachodniej, a ze szczególnym oczywiście uwzględnieniem filmów, jako że jest to jednak afera w kinie, a nie w księgarni. I kolejnym filmem, który chcielibyśmy dzisiaj przedstawić, jest film dość nowy w porównaniu do poprzednich, które już poruszyliśmy, ponieważ z roku 2025, reżyserii François Ozona, i jest to film Obcy.
0: Tak, tam byliśmy w latach 60., przeszliśmy przez 80. szybkim krokiem i lądujemy we współczesności.
1: Dokładnie, chociaż tematycznie bardziej jesteśmy w sumie w epoce bliższej rewolty arabskiej. Geograficznie może nie, ale temporalnie już tak.
0: Dobra, już skąd się rozwodzić.
1: A w jakich latach jest Indiana Jones? Co to są za lata?
0: On jest chyba w czasie II wojny światowej.
1: Tak?
0: Ojej. Tak, bo to jego złolami są największymi tutaj naziści, także nie wiem, który konkretnie rok, ale mniej więcej ten okres.
1: Rozumiem, to teraz cofamy się w takim razie kilka lat do tyłu, bodajże do lat 30. Nie, tak. Do końca jestem pewien, w jakich latach
0: afera w kinie trochę przemienia się w aferę w księgarni, bo film jest na bazie bardzo znanej książki.
1: Tak, która leży też między nami.
0: Tak, jest takim totemem naszej dzisiejszej audycji.
1: Dokładnie, od jakiegoś czasu mamy tradycję przynoszenia sobie totemów, żeby czuwały nad nami i nadawały troszeczkę atmosferę. Dzisiaj między nami leży w oryginale, tak, mamy troszeczkę nawet ASMR w oryginale L'Étranger autorstwa Alberta Camus. I w 2025 doczekaliśmy
0: się... Chciałem tylko dodać, bo Filip jest francuskojęzyczny, więc jest to, że tak powiem, w oryginalnym języku.
1: Oczywiście, jestem szczerze frankofiliem. Doczekaliśmy się w 2025 roku w końcu adaptacji. Wiem, że jakaś jedna istniała, nie oglądałem jej, więc
0: ja też,
1: porównać nie mogę, aczkolwiek bardzo byłem ciekawy tej adaptacji, ponieważ nie jest to wcale oczywista książka do zaadaptowania. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że składa się, powiedzmy, w, mam wrażenie, 80% z monologów wewnętrznych bohatera, co zawsze było do pewnego stopnia wyzwaniem przy adaptacji tej książki.
0: To zawsze jest trudne, jeśli chodzi o monologi wewnętrzne.
1: Film nie radzi sobie czasami z takim bogatym życiem wewnętrznym bohatera, ponieważ musi być to w jakiś sposób przedstawione albo wizualnie, albo za pomocą voice-overu. I film François Ozona tutaj podejmuje bardzo odważną decyzję niekorzystania z voice-overu poza jedną sceną. I co powoduje naprawdę bardzo ciekawy efekt, ale moim zdaniem jest to bardzo udana interpretacja, adaptacja książki i bardzo serdecznie ją polecam każdemu też, któremu się podobała książka, ponieważ moim zdaniem jest to wierna dosyć interpretacja i naprawdę dobrze i wiernie i uczciwie przenosząca film na ekran.
0: Jednak, a jak odnosi się do naszego dzisiejszego tematu?
1: Mamy lata 30. i akcja ma miejsce w Algierii. Jest to ówcześnie departament francuski, nawet nie kolonia francuska, departament, warto zaznaczyć, ponieważ Francuzi w pewnym momencie uznali, że Algieria była częścią Francji już na tyle długo i tak bardzo się do niej przywiązali, że stwierdzili, że po prostu będzie częścią Francji, jak każda inna część Francji. I wprawdzie nie wszystkim mieszkańcom Algierii nadali równe prawa, jednak algierskie departamenty działały na bardzo podobnych zasadach jak wszystkie inne francuskie departamenty i właśnie w tych latach ma miejsce akcja książki. Śledzimy tutaj losy Mersolta, którego matka umiera potem jeszcze śledzimy jego tam relację romantyczną, ale wszystko to ma miejsce na tle też dość napiętych i coraz trudniejszych relacji pomiędzy francuskimi mieszkańcami Algierii, a także arabskimi mieszkańcami, no tymi oryginalnymi mieszkańcami Algierii. Te relacje stają się coraz bardziej napięte i ich napięcie też jest bardzo widoczne w książce, ponieważ dochodzi do konfliktu między nowym kolegą Mersota, a jakąś bliżej nieokreśloną grupą Arabów. Kulminacją tego konfliktu jest moment, w którym Mersot zabija jednego z Arabów i staje przed sądem z uwagi na to morderstwo. Camus dokonuje tutaj w ogóle bardzo ciekawej decyzji w książce, żeby nie nazywać tych Arabów żadnym imieniem. Jest to do pewnego stopnia cofnięcie czytelnika do epoki, ponieważ obce zostały napisane w latach 50., natomiast akcja ma miejsce w latach 30. i rzeczywiście wtedy polityka francuska spoglądała z góry zdecydowanie na mieszkańców arabskich i właśnie widziała ich, często ich przedstawiała jako takich bezimiennych, bezkulturowych ludzi, którzy tak naprawdę po prostu są niezbyt zaawansowani na drodze do stawania się Francuzami. I to bardzo
0: jeżeli dobrze rozumiem, trochę trzeba też znać ten kontekst.
1: Tak.
0: Bez kontekstu trochę ciężej.
1: To jest kontekst, który jest przydatny. I film tutaj podejmuje bardzo ciekawą decyzję, ponieważ wprawdzie przez większość filmu ta grupa Arabów, w tym ten jeden, który zostaje zamordowany, jest bezimienna, to w ostatniej scenie, tu delikatnie zdradzę, widzimy jego siostrę, która odwiedza jego grób, na którym jest jego imię. To jest bardzo też ciekawym odwróceniem tej właśnie konwencji, którą przyjmuje Camus, żeby zachować Arabów jako taką troszeczkę bezimienną masę, żeby troszeczkę przedstawić ich z tego punktu widzenia jak lata 30. francuskie. A film stara się tu właśnie oddać do pewnego stopnia sprawiedliwość Arabom, nadając im z powrotem imię i do pewnego stopnia głos.
0: A to taki subtelny, ale bardzo myślę znaczący i taki myślę dość piękny zabieg.
1: Ładny, bardzo ładny zabieg, do pewnego stopnia oddając ten głos i właśnie ten film mi troszeczkę uświadomił, jak często elementem przedstawień orientalizujących jest to, że ci bohaterowie nie mają własnego głosu, nie mogą do pewnego stopnia powiedzieć za siebie, nie są po prostu, są trochę jak właśnie takie dzieci, nie mają możliwości opowiedzenia swojej historii własnymi słowami i na własny sposób, tylko są właśnie przyjmowane po prostu w jakiś sposób, interpretowane, wrzucane do pewnych szufladek i pewnych form, które są bardziej akceptowalne i zrozumiałe dla przeciętnego takiego widza.
0: No tutaj nawet można by w takim razie trochę bardziej krytycznym okiem spojrzeć na film Lorenz Zarabiot, od którego wiedzieliśmy, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której Lorenz niejako jest takim człowiekiem, który ma pójść pomóc i też tak trochę staje się rzecznikiem na rzecz właśnie spraw Arabów.
1: Dokładnie.
0: I staje się jakby tym ich głosem. Tylko problem jest z tym, że sam Arabem nie jest.
1: Dokładnie. Jest to do pewnego stopnia motyw Białego Zbawcy, znany też właśnie z wielu tego typu przedstawień.
0: I może w odniesieniu do motywu Zbawcy przeniesiemy się również do innego filmu. Jeżeli w obcym, że tak powiem, postawimy kropkę, to ten zbawiciel jednej z takich lokalnych społeczności pewnej planety zaraz też się nam ujawni w filmie Denisa Villeneuve'a, ale to może
1: po przerwie muzycznej,
0: dokładnie,
1: w trakcie której przesłuchamy Barisi da Bezda.

0: Wracamy do Afery w kinie. Słuchaliśmy właśnie piosenki Barysi da Bezda, duo tatarskie, tak to określmy, Aigle.
1: Ty to zawsze umiesz wybrać jakieś takie bardzo oryginalne utwory.
0: Dokładnie, mieliśmy dzisiaj już z mojej strony przynajmniej utwór tureckojęzyczny, arabskojęzyczny i tatarskojęzyczny, więc a propos oddawania głosu różnym grupom, żeby powiedziały swoje historie swoim głosem, to staram się dzisiaj jak mogę.
1: Więc ja to bardzo serdecznie doceniam, ale jednak wróćmy do
0: tematu. Naszych głosów.
1: Tak, bo jednak ta godzina szybko się, że tak powiem, skraca i upływa nam ten czas. Dlatego chcieliśmy zaznaczyć o jeszcze jednym dość głośnym filmie. Właśnie, jak wspomniałem chwilę wcześniej, Denisa Villeneuve'a, czyli o Dune'ie, a właściwie jego dylogii, już niedługo być może trylogii, opowiadającej o planecie Arrakis, która jest w większości uważana w tym sci-fi za bezludną. Zostaje ona wręczona niejako jako takie lenno plemieniu, czy też rodowi Atrydów, z którego pochodzi Paul Atryda w tej roli Timothée Chalamet. No i tam właśnie Atrydzi dowiadują się, że są trochę wmieszani w spisek między takim cesarstwem, które panuje w tym kosmosie, a Harkonnenami, którzy tak właśnie bezlitośnie eksploatowali tą planetę, bo Arrakis, czyli owa Duna tytułowa, jest planetą, na której jest tak zwana przyprawa, która właśnie umożliwia różne rzeczy. No to tam nie jest akurat dla nas jakoś specjalnie istotne, no ale dlatego jest ona eksploatowana.
0: Dokładnie. Jest to film, w którym może nie spodziewalibyśmy się wątków orientalnych, zwłaszcza, że to jest science fiction. Mamy tu miejsce nie z Bliskim Wschodem, ale z inną planetą i także nie z latami 30, ale z troszeczkę chyba odległą przyszłością, jeżeli się nie mylę.
1: Tak jest.
0: Ale wątki orientalizujące też można spokojnie tu znaleźć, ponieważ powiedzmy takimi autochtonicznymi mieszkańcami planety Arrakis są w tak zwani Fremeni.
1: Dokładnie.
0: Jest to ludność miejscowa, która widać tutaj bardzo silną inspirację autora książek Franka Herberta kulturą arabską oraz islamem, ponieważ ich kultura jest bardzo intensywnie zainspirowana kulturą arabską. Wiele słów z takiego języka jest mocno inspirowanych językiem arabskim, więc mamy de facto tutaj miejsce z takimi kosmicznymi Arabami.
1: Tak, właściwie Paul Atryda, który potem w akcji książki, jak i filmu, znajduje się wśród Fremenów, jest przez nich nazywany nawet Al-Gaib.
0: Al-Gaib, no.
1: Tak, więc to nawet brzmi, tak bym powiedział, jako człowiek nieobeznany w języku arabskim. W takim właśnie kontekście tego języka bardzo podobnie, podobnym rytmie.
0: Inne jakieś tego typu słowa w stylu Szejhulud i tak dalej. Wiele, wiele bardzo mamy tu motywów. I widać też, powiem szczerze, moim zdaniem już tutaj nawet ci Fremeni są przedstawieni często dużo bardziej tendencyjnie niż nawet Arabowie w filmie François Ozona, ponieważ też są przedstawieni jako ludzie honorowi, dosyć powiedziałbym impulsywni, niezorganizowani i dopiero musi nadejść ten biały, żeby oczywiście nie było oczywiście, że biały zbawca, który przychodzi dosłownie z innej planety, żeby ich zorganizować i połączyć, skończyć ich jakieś takie wewnętrzne walki i dokonać prawdziwego aktu oporu wobec
1: wykorzystujących ich. Tutaj ten biały zbawiciel jest dosłownie zbawicielem, bo Frank Herbert też przy okazji troszeczkę krytykował chrześcijaństwo, więc tutaj w ogóle mam wrażenie, jest to dosyć specyficzny sposób orientalizacji, bo nie dość, że mamy obraz białego zbawcy, tak troszeczkę tą fremeńską kulturę postrzegamy poprzez taką narrację stricte chrześcijańską o wybawcy, który musi przyjść, umrzeć, zmartwychwstać i tutaj może mniej chrześcijańsko właśnie taką nanieść, wywrzeć pomstę na niesprawiedliwym traktowaniu owej ludności.
0: Tak, i coś, co bardzo mnie zaciekawiło też po tym, jak zacząłem myśleć o Dune'ie i o innych tego typu filmach w kontekście orientalizmu, to jak często tego typu populacje przedstawiane są nam za pomocą pierwszej bardzo charakterystycznej, bardzo powtarzalnej sceny jakiegoś pierwszego pojedynku. W Lorencie z Arabii mieliśmy też do czynienia z, powiedzmy, pierwszym szybkim morderstwem przy studni, natomiast w Dune'ie, zanim Paul Atryda na dobre dołączy do swojej nowej społeczności Fremenów, też musi stoczyć walkę z jednym z nich, zabić jednego z nich i do pewnego stopnia wtedy dopiero zostaje przyjęty jako pełnoprawny członek wspólnoty i też właśnie mamy, widzimy tutaj impulsywność tego jednego wojownika, który musi się pokazać, musi zawalczyć o swoje miejsce w stadzie. Zatem do pewnego stopnia ci Fremeni są też przedstawiani znowu jako takie osoby myślące bardziej w stylu lwów, albo bądźmy szczerzy, zwierząt impulsywnych takich organizacji niż czegoś bardziej takiego ludzkiego.
1: Są też postrzegani właśnie przez większych bohaterów w filmie, co takie dzikie postaci. No. Więc oni toczą swoją walkę, a my toczyliśmy dzisiaj swoją przy mikrofonach w temacie właśnie owego orientalizmu i właśnie różnych perspektyw na to, tych filmowych oczywiście. Tak więc przy mikrofonach byli dla was
0: Filip Bestrzyński,
1: Mateusz Cierochowicz, a realizował i również walczył dla nas Max Chwałkowski, także bardzo mu dziękujemy. I słyszymy się za tydzień z kolejnym, nowym zupełnie tematem i być może już w nowym składzie, bo ostatnio troszeczkę z Filipem tutaj za dużo zagrzeliśmy tego miejsca, mam wrażenie. Trzeba oddać innym, młodszym.
0: Innym trzeba oddać pałeczkę, mikrofon.
1: Dokładnie. Widzimy się za tydzień, a raczej słyszymy.
2: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
3: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
2: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
3: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
2: ciekawe.
3: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
2: Ciekawe!
4: Lecisz tam na dół do popcornu.
2: Dawaj! Teraz w kinie!
5: W każdą sobotę o godzinie 18.
6: Autopromocja.
7: Moim zdaniem Ziemia jest płaska.
8: Natalia, my jesteśmy na antenie.
7: Pomyłka! Pomyłka. Pomyłka w eterze.
9: Pomyłka w eterze, czyli aferowe late night show. W każdą sobotę o 21.
10: Zapraszamy.
11: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Podróż przez historię muzyki w pigułce. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
12: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective w niedzielę o 12.30. Witamy po ciemnej stronie nieba.
13: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatu. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
6: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
14: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
15: Słuchajcie, witam was serdecznie w drugim już mixtape'ie w tym sezonie w Radiu Afera. Miksińska Julia z tej strony. I dzisiejszy odcinek, słuchajcie, będzie bardzo, bardzo, bardzo wyjątkowy. Z tego względu, że mam ze sobą dzisiaj gości. Jeden dołączy do nas w wersji takiej zdalnej, a dwójka jest ze mną tutaj. Jest Filip Bestrzyński.
0: Witam serdecznie.
15: I Roch Celestyn Faruga.
16: Cześć wszystkim.
15: I są tutaj ze mną dlatego, że wspólnie w ramach naszego kolektywu, takiego roboczo nazwanego organizacyjno-artystycznym Syncretic, w najbliższym czasie będziemy prezentować takie wydarzenie performatywno-modowe związane z taką dekonstrukcją sylwetki poprzez różnego rodzaju faktury, bryły, kształty i o tym więcej na pewno powie wam Roch, który tutaj jest takim, pełni taką funkcję dyrektora kreatywnego tego pokazu Tożsamość Sylwetki, bo to o nim mowa już 16 października na pierwszym piętrze kamienicy wiedeńskiej. No a Filip jest tutaj z nami, żeby popowiadać trochę o tym, jak to jest być za kulisami takiego takiego kolektywu, jak my w ogóle doprowadziliśmy do tego, że ten pokaz powstał. Może nawet opowiemy wam trochę, z jakimi trudnościami się mierzyliśmy, no bo każdy, wiadomo, jak to coś organizuje, to zdarzają się różnego rodzaju potknięcia, ale ostatecznie wszyscy pracujemy nad tym, żebyście wy, jeżeli tam przyjdziecie i pojawicie się na naszym wydarzeniu, zobaczyli, jak to w ogóle wygląda. Dlatego ten mixtape będzie wyjątkowy, ale to jeszcze też nie wszystko, bo właśnie przeprowadziłam też na poczet tego programu wywiad z Młotem Ambiento, który wykona dla nas muzykę na żywo i normalnie gra Noise, a my go tak poprosiliśmy, żeby trochę tak mniej tego hałasu tam zaaplikował i żeby to jednak było bardziej pod performance, który będzie reżyserowała ruchowo Szeherezada Kondratowicz. No i tak, słuchajcie, od czego byśmy chcieli zacząć? Może od tego, Rok, jakbyś mógł nam przybliżyć w ogóle, czym jest tożsamość sylwetki, jak się narodził pomysł na ten temat i co warto wiedzieć przed przyjściem na sam pokaz?
10: Nazwa tożsamość sylwetki w ogóle wzięła się z pracy badawczej, nad którą pracuję od prawie roku, gdzie analizuję sposób, w jaki od lat 50. moda stopniowo stawała się coraz bardziej queerowa. Do takiego stopnia, przynajmniej taką tezę postawiłem, że queerowość w jakiś sposób stała się cechą mody jako takiej, ale jest wysoko kontekstowa, wymaga konkretnego kontekstu, żeby dało się odczytać te queerowe kody estetyczne, które formowały się przede wszystkim w latach 90. stawały się najbardziej czytelne dla nas jako odbiorców mody. I tożsamość sylwetki jest pokazem, albo przynajmniej taką próbą stworzenia takiego kontekstu, w którym obnażamy tą queerową naturę mody, takie jak już Julia wspominała, poprzez dekonstrukcję sylwetki, za pomocą kształtu, koloru, bryły. Ważne jest to, żeby zobrazować, jak odzież w sumie nie musi definiować tożsamości płciowej osoby, która ma na sobie to ubranie, ale z drugiej strony też ma możliwość definiowania jej. Mamy takie kreacje, które pełnią dość sprzeczne funkcje, bo albo bardzo uwydatniają cechy pewnej płci, albo absolutnie je maskują. Więc to jest taka mieszanka. Mamy 34 sylwetki, które przedstawimy 16.
15: To jest całkiem sporo, nie? Jak na taki pokaz.
10: Zwłaszcza na nasze miary i rozmiar naszego kolektywu. No, to jest tematycznie, tak wygląda tożsamość sylwetki z mojej perspektywy.
15: A tak, zanim przejdziemy do pierwszego utworu, to chciałabym was obu zapytać o to, czy w waszych życiach, podejrzewam, że odpowiedź brzmi tak, ale czy w waszych życiach właśnie ten ubiór pełni taką rolę konstruującą tożsamość?
16: Dla każdej osoby, myślę, ubiór jest bardzo ważny w konstruowaniu własnej tożsamości i własnego obrazu siebie, nawet jeżeli nie jesteśmy tego świadomi.
10: Ubiór w ogóle, jeżeli jest się osobą na tyle samoświadomą i taką, która odczytuje te kody, które jakby ubiór w sobie zespala, pozwala nam na jakiś sposób kontrolować narrację krążącą wokół nas i to, jak się kreujemy. Więc jest jakaś taka ukryta siła i moc w tym, jak się ubieramy, jeżeli robi się to właśnie świadomie i z konkretną intencją.
15: Pięknie, żeście to ujęli. Ja też dopiero z czasem w swoim życiu zrozumiałam, że gdzieś tam tymi ubraniami też mogę wyrażać trochę siebie i trochę tak z zewnątrz wizualnie pokazać ludziom, jaką jestem osobą, bo jak byłam młodsza, to się tym w ogóle nie przejmowałam i chodziłam sama na czarno i wydawało mi się, że that's it i tyle można wyciągnąć z tego świata. A tu się okazuje, że można znacznie, znacznie więcej.
10: A nie powiedziałabyś, że to był już jakiś komunikat z twojej strony?
16: Nawet jeśli nieświadomy.
10: No.
15: Dobra, ja już się przyznawałam na antenie, że byłam emo dzieckiem, więc jakby, no, tak zostało. I słuchajcie, dzisiaj tak chciałam wam też nadmienić, że nasza playlista jest taka dość spontaniczna i niekoniecznie ona obrazuje to, jaki będzie pokaz, ale są to gdzieś tam utwory, które są przyjemne, są fajne do posłuchania, też może tak dodają jakiejś takiej energii, niektóre zmuszają trochę bardziej do refleksji. I zaczniemy od Fontaine's DC i Marianne, bo jakoś tak utkwił mi ten utwór na pętli ostatnimi czasy i nie mogę się doczekać, co tam Fontaine's DC wymyśla dalej. Także posłuchajmy.

0: Fontaine's DC i Marianne. Nie wiem jak wy, ale ja po prostu uwielbiam ten utwór i jakoś tak, nie wiem, super. Cieszę się, że go wydali, ale nadal trochę nie wiemy, czy będą tam coś tam kombinować ze sztuczną inteligencją. Różnie ludzie na to reagują. No ale jest to zespół, który warto znać, którego warto słuchać. Ja będę to podkreślać wiecznie, ale dzisiaj nie o Fontaine's DC. Dzisiaj jesteśmy tu jako przedstawicielstwo kolektywu Simcretic. Ale zanim to jeszcze chcemy wyróżnić te 12 osób projektujących, dzięki którym tak naprawdę ten pokaz może powstać, bo gdyby nie ich kreacje, to nie byłoby tego wydarzenia. Także Roch, jakbyś mógł po prostu wspomnieć tutaj te cudowne osoby, które zgodziły się wziąć udział w tożsamości Sylwetki.
1: To są też osoby bardzo mocno związane z poznańskim środowiskiem modowym, więc te nazwiska dla osób, które interesują się tą tematyką, powinny być już w miarę znajome. No ale mamy w naszym składzie osób projektujących Mateusza Domasika, Patrycję Dramińską, Wiktorię Kalbarczyk, Zuzannę Kowalczyk, Kingę Kucharską, Katarzynę Kurzydło, Michalinę Musiał, Julię Naglik, Weronikę Nazaruk, Marię Pruchnicką, Kaję Wyrwę i Małgorzatę Załuską.
0: To jest 12 nazwisk, słuchajcie. Wow.
2: 12 nazwisk, 34 sylwetki.
0: Dużo liczb.
2: Potężny pokaz.
0: Tak, dużo liczb w tym wszystkim. No i poza tym, jak już wspominaliśmy na początku, to wszystko będzie, to jakby kolejność tego wybiegu stworzyli wspólnie Roch Celestyn z Patrycją Dramińską, która też jest projektantką. Jej kreacje będziecie mieli okazję zobaczyć także podczas tej inicjatywy. A w reżyserii ruchu ubierze to Szeherezada Kondratowicz, która też jest osobą bardzo zaangażowaną w środowisko artystyczne, szczególnie poznańskie, ale nie tylko. Jest choreografką, jest też nauczycielką, jest po szkole baletowej i jest odpowiednią osobą do tego, żeby już drugi raz wesprzeć nas właśnie ruchowo, gdyż jest to nasz drugi pokaz, który organizujemy, tym razem jednak już w takim składzie, który ma jakiś plan na to, żeby się gdzieś tam troszeczkę może w przyszłości sformalizować, zobaczymy. No ale jak już jesteśmy przy tej organizacji, to jakbyś mógł, Filip, trochę tak nam opowiedzieć o tym, jak to się stało, że my jesteśmy w tym gronie, w takim ośmioosobowym gronie i tworzymy rzeczy i nam się chce i jak to się dzieje, jak to się wydarza?
2: Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, ale moim zdaniem Simcretic powstał na pewien sposób na bazie idei, na bazie jakiegoś takiego marzenia, że świat mody może być inny, świat mody może być bardziej dostępny i że my w sumie możemy przyczynić się do stworzenia tej zmiany w otaczającym nas świecie i w mieście, w którym żyjemy. Przyświecała nam taka jakaś idea, żeby stworzyć platformę, która mogłaby połączyć te różne, osobne osoby, które normalnie nie mają jakiejś takiej siły przebicia w świecie mody i pomóc im zacząć przygodę ze światem mody i zacząć pracę w tej jednak bardzo trudnej branży. Chcieliśmy pomóc projektantom, chcieliśmy pomóc modelom, a także osobom po prostu zainteresowanym modą, które na przykład chciałyby pomóc przy organizacji od strony bardziej technicznej. I stąd zrodził się w ogóle pomysł, żeby zacząć pracować jako tego typu organizacja, na razie jako nieformalny kolektyw. I tak jak już Julia wspomniała, mamy marzenie, żeby przerodzić to w coś bardziej stałego i regularnego, żeby móc na pewien sposób nadawać ton nowemu światu mody w Poznaniu i starać się po prostu też pomagać innym, tak jak nam pomogło stworzenie tej organizacji.
0: No i też ta społeczność, wydaje mi się, jest bardzo ważna, bo stworzyliśmy trochę miejsce, którego nam brakowało, czyli takiej przestrzeni, gdzie każdy z nas, każda osoba, która jest w Simcreticu, ma trochę inny background życiowy, trochę inne takie marzenia artystyczno-wydarzeniowe i właśnie stąd ta synkretyczność i to zaraz Roch wam powie więcej, dlaczego w ogóle Simcretic, bo chcieliśmy połączyć to, że da radę wszystkie te nasze wizje i jakieś takie plany na przyszłość połączyć i wspólnie działać, bo doszliśmy do wniosku, że fajnie nam razem.
2: Dokładnie. Myślę, że wszyscy pomyśleliśmy dokładnie to samo, że razem w tej małej, nie stanowiącej nawet jak na razie 10 osób grupie, możemy sumarycznie znaczyć i działać więcej niż moglibyśmy zrobić osobno i że łącząc nasze różne profile, różne umiejętności i różne zainteresowania możemy pomóc nie tylko sobie, ale także innym i rzeczywiście może stworzyć coś, co pomoże także innym osobom, które szukają tych możliwości tak samo jak my ich szukaliśmy, ale ich nie znaleźliśmy.
1: Ważne jest też to, że nie mamy takiego ścisłego, określonego progu wejścia, bo środowisko modowe, które no, zawsze od mody zaczyna się ta rozmowa w przypadku naszej działalności, mimo że łączymy różne dyscypliny
2: tak.
1: pod naszym pełnym wachlarzem kompetencji, powiedzmy wręcz. Ale ważne jest to, że nie mamy tego progu wejścia, który jest tak stale określony, bo środowisko modowe jest mocno hermetyczne i wymagania, jakie są stawiane, czy to projektantom, czy to modelom, czy fotografom, wszelkim osobom funkcjonującym w branży są bardzo ściśle określone, a to też potrafi być bardzo wykluczające. I naszą intencją jest stworzyć taką przestrzeń, żeby, nie wiem, takie młode osoby, które marzyły o studiach opartych na projektowaniu, gdzie ciężko jest się na nie dostać, pomijając w ogóle kwoty astronomiczne, które są potrzebne, by takie studia pokryć, miały szansę, żeby zaistnieć w tej przestrzeni modowej. Przede wszystkim tutaj lokalnie, ale w przyszłości mamy i nadzieję też, że w całej Polsce, a potem może i za granicą, kto to wie.
0: Kto to wie, bo dla nas, nam też widzicie, ja już nawet nie umiem mówić z tego wszystkiego, ale nam też przyświeca coś takiego, że nie trzeba koniecznie skończyć danej szkoły, żeby móc w czymś działać i coś robić, dlatego że różnie nam się życia toczyły i czasem niekoniecznie trafialiśmy tam, gdzie chcieliśmy, tutaj poszliśmy może nie do takiej szkoły, tutaj może nie te studia, tutaj może coś tam i jakoś tak, ale znamy się na tym, co my robimy i chcemy też pokazać takim osobom, które może myślą, że nie, bo tutaj ja muszę skończyć koniecznie jakąś szkołę, żeby, nie wiem, robić makijaż na czymś takim, czy po prostu, nie wiem, zdjęcia, czy kręcić materiały wideo, czy układać włosy. My nawet po prostu korzystamy z takich funkcji, jak, nie wiem, osoby asystujące, które mogą po prostu wesprzeć w ten sposób, bo jeszcze to, co jest bardzo, bardzo istotne, to, że my jakby inicjujemy to wydarzenie w ósemkę, ale angażujemy teraz, jak sobie liczyliśmy, to będzie ponad 100 osób. Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo dużo. I właśnie tutaj już dziękujemy tym wszystkim, którzy się do nas odezwali. Wszystkim osobom, które chcą robić makijaż, chcą układać fryzury, chcą po prostu pomóc jako osoby wolontariuszujące. I jeszcze po prostu, kto tam jeszcze jest? Słuchajcie, bo mi tak...
1: Mamy modeli, mamy projektantów, to właśnie. Jest od groma.
2: Mamy osoby zajmujące się makijażem, wizażem, osoby zajmujące się fotografią,
1: ale
2: także
1: nawet
2: materiałami wideo. I oczywiście też warto wspomnieć o wolontariuszach, którzy no, to jest praca, która często jest niedostrzeżona, ale kluczowa, chociażby układanie scenografii i pomoc logistyczna.
0: Właśnie, że scenografia, nie?
2: Dokładnie.
0: To też jest kolejna rzecz.
2: Właśnie to, co Julia powiedziała, jest bardzo ważne, ponieważ chcielibyśmy bardzo zwrócić uwagę na umiejętności i na to, co dana osoba może wnieść, czy to jest zainteresowanie, pasja, wiedza, a nie tylko na papier czy dyplom, którym dana osoba może dysponować.
0: Więc tak jak portfolio chętnie przyjmiemy, to w ogóle jakbyście chcieli kiedyś w przyszłości z nami działać i słuchacie tej audycji, to piszcie na Simkretik, my gdzieś was tam dopiszemy i będziemy się do was odzywać przy kolejnych wydarzeniach. A teraz przejdziemy już, myślę, że czas na kolejny utwór.
1: Taki, który teraz wydaje mi się szczególnie ważny, bo jest mocno queerowy na chwilę obecną, przeżywa taki swój queerowy renesans, czy to przez powrót na scenę Drag Race na tegorocznym All Stars w finałowym lip-synku, czy to w ramach występu Alice Liu, która wygrała złoty medal olimpijski, występując do tej piosenki na lodzie.
0: I to wszystko? Bo ja właśnie tak, chcesz coś jeszcze dodać?
1: Nie, to
0: utwór mówi sam za siebie, tak. Nie? Utwór mówi sam za siebie, także posłuchamy teraz Donny Summer i MacArthur Park.

0: jak zapowiedzieliśmy na początku, dzisiaj w mixtape mamy gościa wyjątkowego, którego poznaliśmy przez wspólną znajomą, który będzie częścią naszego pokazu i uzupełni go o dźwięki wszelakie, o których za chwilę trochę więcej porozmawiamy. Jest dzisiaj z nami w studiu Młot Ambiento. Cześć.
1: Siema. Siema, witam.
0: Bardzo się cieszę, że udało nam się złapać, żebyśmy mogli porozmawiać. I powiedz mi, jakie myśli urodziły się w twojej głowie, kiedy napisała do ciebie Julia z pomysłem tego, żebyś wziął udział w takim przedsięwzięciu właśnie artystyczno-modowym o tematyce właśnie dekonstrukcji tożsamości poprzez ubiór?
1: Pierwsze, co pomyślałem, to ogólnie, że jest to mega cool akcja. Jak się jest takim niszowym artystą, to każda tego typu sytuacja jest dosyć ciekawa. Plus, no, mam jakieś tam związki z szeroko pojętym środowiskiem artystycznym i uważam, że jakby muzyka powinna się łączyć w jakieś takie bardziej złożone formy z wszelakimi innymi formami sztuki.
0: A sam interesujesz się modą, czy bardziej po prostu typowo właśnie muzyką, czy może obrazem, gdzieś tam wideo? Czy masz taką sztukę, która jest ci najbliższa, twojemu sercu?
1: Ciężko powiedzieć. No, prawdopodobnie muzyka, ale też kinematografia jest dla mnie bardzo istotna. Ubiór też. Jakby lubię ciuchy. Lubię chodzić w plumpach i takie tam, szukać jakiś stylówek. Więc no, nie chcę tutaj żadnej faworyzować. Ale powiedzmy, wszystkie lubię.
0: A powiedziałbyś, że właśnie te ubrania, które wybierasz, są właśnie częścią twojej tożsamości, jak już jesteśmy też w takiej tematyce okołopokazowej dzisiaj?
1: No tak, tak. To jest, myślę, część w ogóle charakteru, nie? Jak się człowiek ubiera. No, nie wiem, jakby zdarza mi się oceniać książkę po okładce, jak widzę, że ktoś jest ubrany, powiedzmy, no, zwyczajnie, normicko. To myślę sobie, że prawdopodobnie ta osoba może mieć mało ciekawych rzeczy do zaoferowania, jakby znajomość z tą osobą czy rozmowa w ogóle. Więc no tak, tak uważam, że to jest wszystko to są jakby takie elementy składowe naszej tożsamości. Nasze gusta, muzyka, czy lubimy filmy, jakie filmy, jaką muzykę, co się ubieramy. No i prezencja oczywiście.
0: A gdybyś miał wybrać taki jeden element swojej garderoby, który charakteryzuje cię najbardziej, to co by to było?
1: Ciężki temat.
0: Bo masz takie tutaj, no w radiu nie widać, ale masz takie charakterystyczne okulary, takie przezroczyste oprawki, może to?
1: To prawda, w sumie to już są drugie takie okulary, które posiadam z takimi przezroczystymi. Uważam, że mi do twarzy w nich. Nie, ja bym powiedział tak konkretnie, że jakby mój wąs.
0: Wąs.
1: Taką charakterystyczną, no.
0: To też prawda, gdybyście zobaczyli tego wąsa, którego ja widzę, to no, może byście nawet...
1: No i mam długie włosy. Postanowiłem zapuszczać długie włosy w związku z tym, że wielu moich rówieśników już ma zakola i tak dalej, a ja nie mam, więc...
0: Korzystasz.
1: Całkiem niezłe włosy mam. Prawdopodobnie kiedyś je sprzedam na peruki, bo z tego jest dobry pieniądz.
0: To prawda. Ale słuchaj, jesteśmy tutaj może bardziej, żeby no jednak o tej muzyce porozmawiać. No. I powiedz mi, jak to wygląda, kiedy właśnie ktoś taki jak my zgłasza się do ciebie z taką prośbą, słuchaj, potrzebujemy muzyki do konkretnego pokazu, do konkretnego wydarzenia i w jaki sposób ty w ogóle pracujesz nad tym, żeby stworzyć taką ścieżkę dźwiękową do projektu, w którym jakby dochodzisz do tego projektu znacznie później tutaj, akurat na tym etapie. Tak dołączasz po prostu, kiedy my już mamy tą koncepcję, mamy tą wizję, wiemy, czego oczekujemy i czy to jest dla ciebie proste, czy to jest dla ciebie łatwe, czy to jest dla ciebie przyjemne. Jak to wygląda?
1: W gruncie rzeczy jest to całkiem łatwe, bo mam bardzo dużo muzyki, jakby niewydanej na swoim komputerze, więc dobranie czegoś tam, czy też nawet mogę używać jakiejś wydanej muzyki, ale na przykład troszkę ją zmodulować i zmienić jej brzmienie. No tak, jak na razie mój proces twórczy odnośnie tego pokazu wygląda tak, że po prostu puszczam sobie różne utwory i zastanawiam się, jak próbuję sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało na scenie, nie? będą chodzili modele i modelki i kawał do tego chodzenia i poruszania się, tańca i tak dalej. Wszystko, co będzie na tym pokazie.
0: A trudno jest tobie budować taką dramaturgię? Czy to jest podobne do tego, jak powiedzmy grasz inne live acty, takie, nie wiem, po prostu ty jesteś zaproszonym gościem i to jest jakby twoje wydarzenie? Czy to się dla ciebie jakoś różni w ogóle?
1: Ja teraz ogólnie przez jakiś czas jestem artystą noise'owym, jeśli chodzi o moje live'y. No i tutaj na ten pokaz będę musiał troszkę przytłumić te zapędy. Więc wszystko będzie bardziej słuchalne. No więc pod tym kątem na pewno się dostosowuje trochę pod publikę.
0: Rozumiem, czyli bliżej temu, co lubisz grać, jest noise. I teraz dla tych osób, które mogą nie wiedzieć, czym jest, to dosłownie jest wydobywanie różnego rodzaju dźwięków, które przekraczają te progi hałasu. Ja to tak rozumiałam. Czy to jest dobry trop?
1: No tak, no to jest dosyć skomplikowane. No nie, można w różny sposób je robić. Ja tak naprawdę po prostu skonstruowałem pewien przebieg tej muzyki, że miałem po prostu dużo rzeczy i nagle zacząłem przypuszczać je przez taki szereg różnych efektów, które bardzo ją niszczyły, bo jakiś tak miałem taki humor właśnie w życiu i stwierdziłem, że to jest fajne, jak taką muzykę sobie robię i jej sobie słucham, to jest mi lepiej. Więc no tak, no to jest skomplikowane, ale są tacy na przykład artyści, którzy wykorzystują na przykład kilka efektów, z jakiś mikser i to podłączają wszystko do siebie, podłączają, nie wiem, wyjście miksera z wejściem miksera, co powoduje zwarcia w tym mikserze i na tej zasadzie powstaje bardzo chaotyczna wersja takiego właśnie noise'u. Dosyć taka, powiedzmy, najbardziej organiczna i pierwotna wersja noise'u. No u mnie to jest bardziej takie, że jednak jest zachowana ta rytmika gdzieś tam można też usłyszeć jakieś melodie. To wszystko jest bardziej taki klubowy noise, bym powiedział.
0: Mhm. Czyli nie masz takich sytuacji, że po prostu ktoś się poddaje w połowie twojego koncertu i mówi, aj, dobra, to trochę za dużo, wycofam się. Czy zdarza ci się, że ludzie rzeczywiście wychodzą na przykład, bo to jest dla nich trochę za dużo?
1: Znaczy ja tak nie patrzę bardzo, co się dzieje, jak gram.
0: Okej, skupiasz się na tworzeniu, nagraniu.
1: Tak, tak, ale zazwyczaj jakby grywam na takich eventach, gdzie już jest jakaś określona publika, która idzie w tym celu, żeby posłuchać noise'u i ja tam jestem i gram, więc wszystko jest zachowane.
0: Super, i powiedz mi, czy to określenie, które gdzieś tam towarzyszy wydaniu twojego muzycznego opus magnum, Żyj i pozwól umrzeć, czy to emo, harsh, noise, violence, to jest violence step, to jest twój własny gatunek?
1: No to jest taka zabawa po prostu, żeby wymyślać jakieś nazwy. Prawdopodobnie jest jakaś inna nazwa. Nawet kiedyś patrzyłem na Rater Music i jest to zbliżone. Bo na przykład jest taki artysta, nie wiem czy go znasz, Dream Crusher. Prawdopodobnie robię dosyć podobną muzykę do niego. On właśnie robi taki klubowy noise.
0: Pewnie, to jest w ogóle bardzo ciekawe to, o czym mówisz, bo dla wielu osób, podejrzewam, które też na przykład normalnie słuchają mojej audycji, mixtape'u, to raczej nie gram noise'owych rzeczy, więc to, że usłyszę, więc to,

0: to czasem jedno odrzucić, druga nie.
1: A jeszcze jakbyś mógł mi powiedzieć trochę więcej o tym, co się kryje za tym albumem, poza tym, że jest to muzyka do doświadczania.
0: Był to moment, kiedy odstawiłem antydepresanty i zacząłem się nawracać ataki paniki i tego typu rzeczy, ogólnie nerwica. W sumie ta muzyka właśnie zacząłem ją tworzyć trochę przez przypadek, to odkryłem, że daje mi dużo ukojenia i pomaga mi przeżyć różne stresujące rzeczy w pracy i tak dalej. No i to w sumie jest odpowiedź.
1: Miałeś takie poczucie takiego katarzis, jak już ten album powstał? Czy to bardziej dla ciebie większą wagę miał ten cały proces, do którego ty możesz wracać za każdym razem, tworząc coś nowego w momencie, kiedy powiedzmy czujesz, że twój stan emocjonalny się zaczyna trochę pogarszać?
0: To znaczy sam proces, samo tworzenie utworów jest ogólnie całkiem przyjemny. Natomiast poczułem się dobrze, że już to wydałem, bo nie lubię tego całego procesu miksu, masteringu. Coś tam zmiksuję, potem tego słucham, stwierdzam, że może coś poprawił, potem coś poprawiam, ale coś innego się kiepści i można się strasznie wkopać. Z tym można wręcz pogorszyć brzmienie tego albumu. Koniec końców, więc dobrze to wypuściłem, już nie muszę nic z tym robić i mogę po prostu sobie tego słuchać. No i inni ludzie też mogą słuchać, oczywiście.
1: A masz jakąś taką swoją ulubioną reakcję, którą otrzymałeś od osób, które zapoznawały się z twoim albumem?
0: Ulubiona reakcja?
1: Albo taka, która cię zaskoczyła?
0: To nie jest jakieś nic zaskakującego, ale kiedyś podszedł do mnie jakiś gościu i mówi: siema, jestem basistą w zespołu Armia i podobał mi się twój set. I mówię: o, panie, basistą zespołu Armia, mnie pogratulował, jakby fajnie. Lubiłem Armię. Co prawda ten basista prawdopodobnie jest jakimś tam, nie jest z pierwotnego składu Armii, ale no wiadomo, jakby fajna rzecz dostać od jakiegoś dziada rocka propsy.
1: To zdecydowanie, bo to jednak też są trochę innego rodzaju słowa niż jak mówi to osoba, która tak no, nie ma też tego doświadczenia muzykowania, bo podejrzewam, że to jest zupełnie inne też postrzeganie tego, jeżeli wie się, jak wygląda proces twórczy. Wiadomo, że u każdego to trochę inaczej, ale i jak to jest też grać na żywo i po prostu przekazywać emocje za pomocą dźwięków, czasem też tekstu, to jest fascynujące bardzo zawsze dla mnie.
0: Ogólnie to jest też taka kwestia, że no, na koncerty noizowe często przychodzą noiziarze po prostu inni i często jest tak, że podchodzą do mnie i się mnie pytają, jak skonfigurowany jest mój sprzęt, no bo to jest zawsze ważny aspekt noiziarza, jak to wszystko jest podłączane, żeby uzyskać dane brzmienie, więc często zaraz po koncercie podchodzą do mnie ludzie i ja im tłumaczę wszystko, jak to, gdzie tu dźwięk przechodzi i tak dalej. Zawsze wychodzą sobie jakieś ciekawe wymiany spostrzeżeń.
1: To jest tak, że każdy sobie układa właśnie swój set i powiedz mi, co wchodzi w skład twojego takiego, powiedzmy, podstawowego wyposażenia na koncert?
0: No to najważniejszy jest u mnie mój sampler Roland 404 Mark II. Potem na drugim miejscu z ważnej rzeczy jest mój efekt, delay, reverb i tak dalej. Dreadbox Raindrops się nazywa. Bardzo fajny efekt. I po prostu w którymś momencie odkryłem, że ja sobie po prostu zgrywałem jakieś całe takie dłuższe utwory na ten sampler i je puszczałem i odkryłem, że jak sobie tam poprzestawiam w tym samplerze ustawienia na bardzo głośno i wszystko, jak to przychodzi przez ten efekt, to właśnie zyskuje tak efekt wielkiej ściany hałasu, który jest jakby głównym moim, powiedzmy, znakiem rozpoznawczym dla mojej późniejszej twórczości.
1: A jeszcze tak cię chciałam zapytać, skąd pomysł grania z poziomu ziemi? Bo wiem od ciebie, że wolisz nie stać przed konsoletą, przed stołem, a po prostu zejść do parteru i po prostu przekazywać te wszystkie swoje dźwięki w ten sposób.
0: No nie wiem, jakoś uznałem, że to po prostu wygląda cool, jak tak sobie kręcę na ziemi. Tak, no jak jestem taki w jakiejś tam pozycji embrionalnej i na przykład ostatnio wprowadziłem też do mojego setupu mikrofon, więc trochę tam sobie coś pokrzyczę do tego mikrofonu czy coś takiego.

0: nie wiem, jakby tak pomyślałem, fajnie jest, jest takie wygodnie. Prawda, trochę się niewygodnie na klawiszach gra, jak się jest tak na ziemi. Wygodnie jest na stojąco przy stoliku, ale też te klawisze to, to nie jest coś, że ja muszę faktycznie zagrać jakąś konkretną melodię, tylko po prostu coś tam poddawać, jakieś dźwięki, bardziej to jest element performance'u po prostu, że pojawią się jakieś dodatkowe dźwięki. A ostatnio jeszcze mogę powiedzieć odnośnie mojego setupu, że ostatnio dołączył do niego Game Boy Color, bowiem odkryłem, że właśnie można kupić sobie taką, taki kartridż do Game Boya, który tam gdzieś na Amazonie za stówkę, gdzie można sobie wstawić kartę pamięci i jest człowiek w internecie, który robi trackera, który robi takie właśnie brzmienie typu 16-bitowe. I ten tracker jest taki rozbudowany, on już go robi, poprawia od jakichś 20 lat i cały czas go update'uje. No i jakby używam tego trackera, też gram sobie na Game Boyu właśnie jakieś takie proste rytmy nintendowe.
1: To brzmi, słuchaj, bardzo, bardzo fascynująco. Mam nadzieję, że ktoś dołączy do grona twoich tutaj fanów, twojego noise'u, nie tylko po dzisiejszej audycji, ale także po tożsamości sylwetki. My się bardzo cieszymy z tego, że będziesz częścią tego pięknego wydarzenia, tak przynajmniej ja zakładamy. No i słuchajcie, ja dziękuję tobie, młocie Ambiento. Czy to się tak odmienia,
0: dzięki,
1: słuchaj?
0: Możesz mówić jak chcesz, ja sobie zapisuję w różny sposób. Mam no, chyba na Instagramie napisane młoty Ambientu i czasami niektórzy ludzie mówią właśnie, że jestem młoty Ambientu, a to nie jest prawda.
1: Także słuchajcie, jakbyście szukali to młot Ambiento, a ja was zostawiam z muzyczną personifikacją kołchozowego PTSD.

0: Młot Ambiento. Ja powiem wam szczerze, że gdy pierwszy raz już usłyszałam to, jak to wygląda, to byłam zaskoczona tym, że da się grać w ten sposób i że jest to noise i że to ma nawet jakiś sens.
1: Tak, jest to zdecydowanie ciekawy gatunek muzyczny. Ja powiem szczerze, nie byłem z nim wcześniej zaznajomiony, ale jestem bardzo zaciekawiony naszą współpracą i bardzo się cieszę, że będziemy mieli ciekawą muzykę na naszym pokazie.
2: I na pewno bardzo się wpasowuje w ten nurt dekonstrukcyjny, o którym mówimy w odniesieniu do naszego pokazu.
0: No i będzie też trochę łagodniej, słuchajcie. Także jak ktoś się martwi, że po prostu nie wytrzyma zbyt długo w takim hałasie, to nie do końca będzie to.
1: To dopiero będzie intro do muzyki podobnej do noise. Dla początkujących.
0: Dla początkujących, tak. I na Michała w sumie tak trafiliśmy właśnie przez to, że zbieramy sobie kontakty różne. No i od ludzi to się wszystko zaczynało. Ale też są takie momenty, kiedy się organizuje takie wydarzenia, że nie wszystko idzie po naszej myśli. I nie wiem, czy wy macie jakiś taki przykład tego, że jakby mieliśmy jakąś trudność, którą udało nam się pokonać, ale to wcale nie było takie proste i wydawało się, że nie da się tego zrobić.
1: Myślę, że organizacja tego typu wydarzeń składa się głównie tak naprawdę z trudności. Wydaje się, że to po prostu trzeba zaprosić osoby, trzeba zorganizować odpowiednie miejsce i tak naprawdę po prostu przyjść na pokaz.
2: Czy już się zatrzymam, bo samo wydaje się, że trzeba zaprosić osoby. Brzmi tak pozornie łatwo, a to nie jest łatwe.
1: Nie jest, nie
2: trzeba
1: jest.
2: Skoordynować to wszystko, wysłać maile, zamówić commission graficzny u osoby, która może stworzyć coś, co wpasowuje się w estetykę i pokazu i nas jako organizacji. Rozesłać to, jeżeli nie jest to zautomatyzowane. Przeprowadzić selekcję osób, które mogą być zainteresowane wydarzeniem. To jest jeden element, a tych elementów naprawdę zbierają się dziesiątki na taki jeden pokaz.
1: Dokładnie. Sama jakaś taka słuszna komunikacja z danym miejscem, na przykład, które wybieramy jako miejsce pokazu, to jest też trudna sprawa. Trzeba też rozmawiać, przeprowadzać bardzo trudne rozmowy z wieloma osobami, które nie są łatwe chociażby dlatego, że nie jesteśmy jeszcze znanym kolektywem. Nasza nazwa, no jesteśmy dość nową nazwą na rynku modowym. Nie mamy też po prostu jakiejś tradycji ani doświadczenia dużego, którym możemy się pochwalić, żeby powiedzieć, że naprawdę to zrobimy i naprawdę będzie w porządku. To jest dopiero drugi pokaz organizowany przez większość osób w tym gronie, a pierwszy organizowany dokładnie w tym składzie.
0: Ja po prostu tak jeszcze cały czas myślę o tym, że w takim świecie, kiedy tworzymy takie wydarzenie, to taką główną trudnością jest to, że bez żadnego wsparcia finansowego w postaci na przykład grantów, które są bardziej możliwe, kiedy jest się sformalizowanym podmiotem, to jest to wyzwanie, kiedy my jedyne, co możemy zaoferować, to jakąś promocję w mediach społecznościowych, poznanie innych ludzi, którzy są zajarani tematem i nie wiem, na przykład udostępnieniem czegoś, wspomnieniem i to są jakieś takie drobne rzeczy, które możemy zrobić, ale nie jesteśmy na ten moment w stanie zaoferować wynagrodzenia i dla mnie to jest jakieś takie też trudne w tym wszystkim, że działa się na tej zajawie, mając nadzieję, że w przyszłości to się zmieni na przykład w taką pracę czy coś, nie?
1: Dokładnie. Myślę, że największe trudności w organizacji tego typu wydarzeń obracają się wokół dwóch słów kluczowych, czyli pieniądze i zaufanie, bo trzeba przekonać bardzo wiele osób, że jesteśmy godni zaufania i trzeba przekonać bardzo wiele osób, że warto z nami współpracować, pomimo tego, że na razie to jest współpraca, która daje bardziej możliwości w przyszłości i bardziej, powiedzmy, zwiększa name recognition osoby współpracującej z nami niż stan na koncie.
2: My zyskujemy de facto to samo, co osoby nas otaczające i współpracujące z nami, czyli po prostu rozbudowujemy swoje portfolio w tym składzie jako Syncretic.
1: Dokładnie. Najważniejsze tak naprawdę przy organizacji tego typu wydarzeń dla nas aktualnie są ludzie, ponieważ to jest główny element składowy tego wszystkiego. To jest największa wartość, którą my wnosimy i to jest największa wartość, którą wnoszą też właśnie wszystkie osoby, które angażują się i pomagają nam w organizacji tego. To jest pasja i zainteresowanie i chęć pracy pomimo czasami naprawdę niełatwych warunków.
2: Ale też radość wynikająca z tych interakcji.
0: Zdecydowanie.
2: Żarty wewnętrzne, których nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, jakbyśmy was zasypali takimi, które się uformowały nawet w przeciągu ostatnich kilku dni, gdzie mierzymy się z jakimiś trudnościami organizacyjnymi. Naprawdę to jest na pewno praca dla osób, które lubią współpracować z innymi i lubią wręcz ten jargon płynący z takiej liczby interakcji i profesjonalnie to nazwijmy networkingu.
0: Tak, i z takich dobrych wiadomości udało nam się ogarnąć bilety, gdyż w ostatniej chwili po prostu musieliśmy to przejąć na siebie. Nie robi tego Poznań Fashion Week w naszym imieniu, więc po prostu jak najszybciej po tej audycji, chociaż wyślemy wam linki do tego, żeby rzeczywiście wyrazić chęć i będziemy jutro rozsyłać maile. Także jak tylko chcecie się wybrać, to zaobserwujcie nas. My tam tak krokami opiszemy po prostu, w jaki sposób bilet na to wydarzenie zakupić. I to jest bilet, ale dlatego, że my po prostu musimy też wyłożyć na to konkretne środki i to nie jest tak, że my tu chcemy sobie zarobić czy dorobić, tylko po prostu mamy materiały, które trzeba ogarnąć, mamy dźwięki, nagłośnienie, które trzeba ogarnąć. No i to się, wiecie, tak potem jedno dodaje do drugiego, więc jak możecie wesprzeć taką inicjatywę w ten sposób, żeby się tam pojawić, to jeszcze będzie nam milej, myślę.
1: Tak, bardzo serdecznie zapraszamy, bo zapraszamy do obserwowania i do interesowania się całym światem otaczającym zarówno naszą organizację, pokaz, ale także no, oczywiście innymi tego typu wydarzeniami, ponieważ to jest też coś, co leży nam bardzo na sercu, żeby właśnie po prostu rozpowszechnić ten świat mody, troszeczkę sprawić, żeby to było mniej hermetyczne, bardziej dostępne i było czymś, czym naprawdę można się zainteresować i było typem wydarzenia, na które po prostu można pójść, nawet nie dysponując dużymi środkami finansowymi.
2: A nawet jeżeli nie skupiać się na świecie mody, to warto się angażować w kulturę lokalną, bo tak, tam są ciekawi ludzie.
1: Tak, jak już wspomniałeś trochę o tej kulturze, to też bardzo ważny aspekt, myślę, naszej całej misji, czyli to łączenie różnych rzeczy, nie tylko mody, ale także właśnie muzyki, tańca, choreografii, performance'u.
0: Sztuk wizualnych w przyszłości, też mamy taką nadzieję.
2: Tak, z tego dokładnie się wzięła też nazwa nasza, to jest taka z angielskiego play on words. Zebraliśmy słowo seam, czyli szef, łączący, no skoro moda jest tym punktem, od którego zawsze zaczynamy, łączący dwa elementy materiału. I syncretic, czyli synkretyczność, czyli ta interdyscyplinarność, ale słowo synkretyczne dla mnie przynajmniej wybrzmiewa bardziej jako taka mieszanka, gdzie powstają nowe elementy, łączą się w całość i stąd właśnie syncretic.
0: Mi nie pozostało nic więcej do dodania, jak to, że możemy posłuchać jeszcze jednego utworu, a po nim się z wami pożegnamy na dzisiaj. I teraz rok wybrałeś ten kawałek i no, czy chcesz go jakoś uzasadnić, słuchaj?
2: Wierzymy w to, że to jest dla nas tylko początek. I że naszą nazwę, nasze imię, że je zapamiętacie i będziecie wiedzieć o nas jeszcze więcej w przyszłości.
0: A o utworze słowo?
2: To jest bardzo złożony temat. To jest powrót po 7 latach zespołu True Damage, który funkcjonuje w uniwersum gry, tak zwanej League of Legends, o której można mieć mieszane zdanie. Ale
0: można,
2: po 7 latach zespół wraca. Funkcjonuje trochę jak Gorillaz, gdzie zbiór wokalistów, wokalistek reprezentuje różne postaci z gry i podkłada pod nie głos. A w tym roku utwór funkcjonuje także jako hymn na Mistrzostwa Świata w League of Legends tegoroczne. No i tytuł wydaje się tutaj pasujący, jak mówimy o budowaniu jakiejś tam legendy naszej organizacji i marki.
0: Także poczujmy moc utworu od zespołu True Damage o tytule Know My Name.

0: Mamy nadzieję, że wy także zapamiętacie nasze imię. Także to był mixtape dzisiaj wspólnie z trzema ósmymi kolektywu Syncretic. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy was na Tożsamość Sylwetki, która już 16 października. Wypatrujcie biletów na naszym profilu na Instagramie. Dzisiaj przed mikrofonami byli z wami
1: Filip Bestrzyński,
2: Roch Celestyn Faruga
0: i Julia Miksińska. Do usłyszenia.

0: wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
1: Autopromocja.
2: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12.
1: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry. Ulotki.
5: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama.
6: Radio Afera 98,6 MHz.
7: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.

6 minut po godzinie 20. To znaczy, że czas rozpocząć kolejne wydanie Cieni Losów. Drugie w tym sezonie jesiennym. A sprzed mikrofonu i konsolety realizatorskiej kłania się Alicja Miszczak i przez najbliższą godzinę będę z wami prezentowała alternatywną, przemysłową, mroczną muzykę. A dzisiaj wydanie pełne nowości, ale też bardzo bogatego kalendarium, bo mamy dzisiaj aż 3 solenizantów. No i nie wypadałoby, aby nie puścić chociaż jednego utworu każdego z nich. No i nie przedłużając, zacznijmy od nowości. Na tapet jako pierwszy pójdzie zespół, który w czerwcu tego roku gościł w 2 progach w ramach festiwalu Dark Decay. No i dali jeden ze swoich moich ulubionych koncertów, no nie będę ukrywała. Mowa tutaj o włoskiej formacji This Eternal Decay, a ich najnowszy singiel, który premierę miał 2 października, nazywa się Violate.

Valley It Me i This Eternal Decay. Przepraszam, jeżeli coś tam wyszczeliło trochę w głośnikach, bo miałam taką małą awarię konsolety, ale już powinno być wszystko w porządku. Mam nadzieję, że w słuchawkach nie słuchaliście i przeżyliście jakoś ten nagłą zmianę głośności. A my przechodzimy dalej, bo nowości mamy tutaj co niemiara, bo również 2 października miała premierę epka również zespołu, który odwiedził dwa progi i to dokładnie dobry miesiąc temu. Mowa tutaj o francuskim zespole Echo Beryl. I ta epka nazywa się Your Poison i w skład w niej wchodzą 4 utwory. Ten tytułowy Your Poison, który w oryginale jest, oraz w 2 remiksach, a także The Secret Door. I teraz te 2 utwory, Your Poison i Secret Door.

Dwa razy Eco Beryl, Your Poison i The Secret Door. Jeżeli lubicie teledyski, a wokalistka, i która notabene też odpowiada za reżyserię teledysków, Cecile Danson-Will, no jest znana z tego, że bardzo te jej teledyski są takie artystyczne i teatralne, bo jest także z wykształcenia aktorką. Przechodzimy do kolejnych nowości. No i tutaj czas na prawdziwych weteranów sceny alternatywnej, bo mowa tutaj o The Wolfgang Press. Wydali w końcu album, 25 września dokładnie, ich siódmy album ujrzał światło dzienne i nazywa się on Asylum Variations. I ten utwór był promowany przez piosenkę Speakers Don't Speak, który zresztą wybrzmiał w ramach naszej audycji. My posłuchamy innych utworów, bo mianowicie Wolfgang Press wystąpi dokładnie za dwa tygodnie, tak, za dwa tygodnie, 24 października będzie można usłyszeć ich na żywo w ramach Sound Edit Festival w Łodzi. Więc jeżeli macie czas, to polecam jak najbardziej, bo dwa lata temu ten zespół powrócił po prawie 30-letniej przerwie i na pewno warto ich usłyszeć, tak legendarny zespół na żywo. No i tak jak mówiłam, zapowiadane dwa wcześniej utwory są to Lizard oraz Blind Us.

z albumu Asylum Variations, dwa utwory Lizard oraz Bind Us. I tutaj przypominajka 24 października, klub wytwórnia. Myślę, że te utwory na pewno wybrzmią podczas tego koncertu. A my przechodzimy do kolejnego legendarnego zespołu, który w tym roku też postanowił wrócić z najnowszym albumem. Mowa tutaj o zespole Rosetta Stone, który został założony w 1988 roku przez wokalistę, gitarzystę i głównego kompozytora Paula Kinga oraz basistę Karla Northa, a ich nazwa pochodzi od egipskiego artefaktu. Zespół funkcjonował przez 10 lat do 1998 roku, by potem się rozwiązać, a 21 lat później, czyli w 2019 roku, reaktywował się i wydali album Seems Like Forever, który notabene, taka ciekawostka, jest także w wersji remiksowej przez samego Jurgena Englerta, znanego z zespołu The Crups. I jeżeli chodzi o skład, Karl North po nagraniu tego albumu odszedł już na stałe na dzień dzisiejszy z tego zespołu i Paul King od tego czasu odpowiada za brzmienie Rosetta Stone. I tak samo jak The Wolfgang Press, 25 września ukazał się ich najnowszy album, który został zatytułowany Executing Nostalgia, z piosenką promującą Shadow Ban, którą teraz usłyszymy, no i może jeszcze do tego utwór zamykający ten album, czyli Talk About The Weather.

dwa razy Rosetta Stone, Shadowban oraz Talk About the Weather. No to jeżeli chodzi o takie nowości klasyczne, czas na trochę starszą nowość, bo z początku września, w sumie no, de facto z kwietnia, ponieważ mowa tu będzie o amerykańskiej formacji Divider, która w kwietniu tego roku wydała album Zero, który promował utwór Not Point Zero, a 3 września został wydany w wersji zremiksowanej przez sam legendarny zespół pochodzący z Wielkiej Brytanii, Portion Control. To czas posłuchać tego 4:30 minut trwającego utworu.

Stara szkoła IBM w pełnej krasie, czyli Divider, Portion Control, Not Point Zero. To za nami. A my przechodzimy do już mówionej wcześniej kartki z kalendarza, bo mamy aż trzech solenizantów i chciałabym, żeby wszystkie ich utwory zmieściły się w tej audycji. Na początku zaczniemy sobie od wokalisty i muzyka, który ma dosyć dobrze rozwiniętą karierę solową, ale no, znany z takich zespołów jak Visage, Thin Lizzy, no ale przede wszystkim zespołu Ultravox. Mowa tutaj o Midiura, właściwie James Urbo tak naprawdę się nazywa. Obchodzi dzisiaj swoje 73. urodziny i teraz z tej okazji posłuchajmy utworu Ultravox z albumu Rage in Eden, który został wydany równo 45 lat temu, czyli w 1981 roku. I jeden z najbardziej znanych utworów z tego albumu, no myślę, że The Tin Wall.

The Tin Wall, no i wokal Midgeur w pełnej krasie. A solenizantowi życzymy wszystkiego najlepszego, 100 lat i nawet dłużej. No i teraz czas na kolejnego solenizanta, który dzisiaj obchodzi swoje 65. urodziny i jest to dla odmiany brytyjski muzyk, aktor, bo też ma swoje epizody głównie w serialach, takich jak chociażby Opowieści, Skrypty czy Przekręt. No ale przede wszystkim w świecie muzycznym jest znany jako współzałożyciel, a także basista zespołu Spandau Ballet. Mowa tutaj o Martinie Johnie Kempie, który obchodzi swoje urodziny. No i z tej okazji posłuchajmy debiutu Spandau Ballet, który nazywa się Journeys to Glory i też ten sam rocznik, 1981 rok. I tytuł chyba też najbardziej znany piosenki z tego albumu to To Cut a Long Story Short.

Oj, kolejny utwór się już wkradł, ale jeszcze nie. Za nami utwór To Cut a Long Story Short. A to z tej okazji, że basista z Spandau Ballet Martin Kemp obchodził swoje urodziny. Życzymy wszystkiego najlepszego. I był to dzisiaj ostatni utwór w tej audycji, a zakończymy go, no już trochę zaspoilerowałam przez przypadek, notabene wczorajszym solenizantem, bo 9 października obchodził swoje 68 urodziny. Wokalista znany z takich zespołów jak Revolting Kongs czy Lard, ale przede wszystkim jako frontman i wokalista zespołu, a także muzyk formacji Ministry. Alejandro Ramirez Casas, tak nazywa się naprawdę, ale cały świat go kojarzy jako Al Jorgensen. Obchodzi właśnie swoje 68 urodziny i z tej okazji puścimy utwór All Day z albumu Twitch, który miał premierę w 1986 roku, czyli równe 40 lat temu. Ja wam dziękuję za uwagę. Zostańcie jeszcze na aferze, bo za chwilę kolejne audycje. Pomyłka w eterze, scena główna, a także Emergency Loop, więc co muzyki to nie miara i na kolejne fajne audycje warto zostać. Dziękuję, trzymajcie się. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.

0: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Autopromocja.
2: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. W Poznaniu nie ma lepszego miejsca, żeby rozwijać zainteresowanie dźwiękiem. Nabieramy m.in. producentów studia nagrań i realizatorów studia emisyjnego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Emergency loop. Emergency loop.
4: Audycja o muzyce elektronicznej. Wszelkie odmiany techno i house. Rozmowy, DJ sety, relacje z najważniejszych wydarzeń. W sobotnią noc, gdy zegar wybije północ.
5: Nieznane utwory znanych wykonawców.
6: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
5: Znani, nieznani.
6: W każdą niedzielę o 18:00.
5: Tylko w Radio Afera.
1: Autopromocja.
7: Radio Afera 98,6 MHz.
8: Dobra, ja dzwonię, ty mówisz.
9: Znowu?
10: Dzień dobry, panie prezydencie. Czy chciałby pan wpaść na naszą audycję?
9: To chyba jakaś pomyłka.
10: Dokładnie tak. Do zobaczenia w sobotę o 21:00.
11: Pomyłka w eterze, czyli poważni goście i niepoważne pytania. Zapraszamy.
12: Max
8: i Natalia. Jestem twoim ojcem, Diego.
12: Jak to? Luke!
8: Taka jest prawda.
12: Ale przecież ja mam już ojca.
8: Całe życie kłamałem.
12: A mój ojciec? Kim jest mój ojciec?
8: Ja jestem nim. Twoim ojcem nie jest Ferdynando.
12: A Ferdynando? Kogo jest ojcem?
8: Franceski.
12: Franceska? Siostra? Brata? Cioci? Wuja? Nie!
8: Dzień dobry.
12: Cześć. Tutaj Max Wawrzyniak.
8: Natalia Król.
12: To my tutaj właśnie. Chcielibyśmy wam powiedzieć o tym, jak się świetnie bawiliśmy na poprzednim nagrywaniu, ale się nie bawiliśmy świetnie.
8: Ja bawiłam się... Jak to oceniłam wtedy ostatnio? 3 na 10? 2
12: tak,
8: na 10?
12: 3 na 10.
8: 3 na 10.
12: 3 na 10, 2 na 5.
8: 2,5 na 5.
12: Taka chyba była właśnie ocena. Trochę nie rozumiem tej skali. Jeżeli 2,5 na 5, to powinno być 5 na 10. Ale dobrze, Natalia, akceptuję to, że masz swoją własną skalę. Nie, no żartujemy sobie oczywiście. Było trochę chaotycznie, ale było ciekawie. I w tym tygodniu będzie jeszcze ciekawiej. Mam nadzieję, że nie będzie jeszcze bardziej chaotycznie. Ale no to zobaczymy.
8: Trzeba zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Zakładam, że może będzie mniej chaotycznie, ale będzie na pewno szybciej.
12: Będzie na pewno szybciej. Był hejt na nas w ogóle, się zaczął hejt, bo na końcu naszego outra są takie słowa, że mają ludzie wpadać na nasze media społecznościowe, a my nie mamy mediów społecznościowych. Ale to jest kwestia czasu, moi drodzy. Media społecznościowe tworzą się czasem w bólach i tak właśnie w tym przypadku.
8: W cierpieniach tworzyłam naszą profilówkę.
12: No, ale profilówka jest piękna i już możecie ją obserwować na naszej aplikacji. Tam w zakładce podcasty jest właśnie nasza pierwsza rozmowa z Franciszkiem Szymańskim i tam właśnie możecie zobaczyć naszą piękną profilówkę, która też się pojawi na naszych mediach społecznościowych, które kiedyś może powstaną, ale najpierw muszę zrobić nowego maila, bo poprzedni mail miał błąd w nazwie i w ogóle wszystko było źle, tory były złe.
8: Podwozie było złe.
12: Właśnie to było złe. A najgorsze było to, że chciałem zrobić jakieś dziwne konto, żeby złapać jak najwięcej obserwujących, ale uznałem, że może lepiej nie. Bo naszym celem jest w ogóle robienie live'ów na mediach społecznościowych z tych audycji, ale to dopiero w przyszłości, tak?
8: Tak, to dopiero będzie w
12: musimy
8: przyszłości.
12: Musimy zebrać 1000 obserwujących na jednym z naszych profili, więc zachęcamy do tego. Znaczy, jeszcze nie zachęcamy, bo nie ma co obserwować, ale no mówię, kwestia tygodnia i będą te media społecznościowe.
8: No, jakoś tak będzie. Jakoś kwestia tygodnia, jeśli to wychodzi w sobotę, to może nawet mniej.
12: A może i w listopadzie. Wszystko jest możliwe.
8: Zobaczymy, nie jesteśmy zbytnio terminowi.
12: Tak, poza tym czas bardzo szybko leci i na przykład niektórzy już kupują sobie świąteczne różne rzeczy, na przykład takie Mikołaje albo tego typu rzeczy. Nawet Halloween jeszcze nie było, a już rzeczy świąteczne
8: Słuchaj,
12: się pojawiają.
8: Co ostatnio kupiłam.
12: Dawaj.
8: Byłam na zakupach i kupiłam sobie kota, ducha takiego. taką figurkę
12: czyli
8: kota
12: Halloween
8: ducha.
12: Właśnie vibe.
8: Tak. I jak włączyło się światełko, to nie miga tak, że tak się świeci ładnie, tylko miga na różne kolory, jakby to był kot, duch, dyskoteka. I ja sobie pomyślałam, Jezu, jaka tandeta, a później sobie pomyślałam, kosztowało 12 zł.
12: Ja chciałem powiedzieć, że Natalia, o ile jej jeszcze nie znacie z wyglądu, ale może znacie, a jak będą nasze media społecznościowe, to ją na pewno poznacie, jest taka dość ciemna. W sensie kolor włosów jest taki ciemny i bluza jest ciemna i spodnie są ciemne. Jest taka bardzo ciemna i nagle mi opowiadasz o kotku, który miga tęczą i ja nie wiem, jak to się łączy z tobą. Naprawdę.
8: I mam bardzo kolorowe mieszkanie.
12: Muszę kiedyś pójść do twojego mieszkania.
8: Zapraszam, jest bardzo kolorowe i bardzo piękne.
12: Wow, może nagramy tam kolejną pomułkę.
8: Ale jest w starej, zapowiedziałej kamienicy.
12: No jak większość mieszkań w Poznaniu, no co poradzisz?
8: No nic nie poradzę, ale jest bardzo ładne, polecam. Może kiedyś przyjdziemy, coś tam nagramy u mnie.
12: Tak, myślę, że powinniśmy tam nagrywać po prostu nasz content social mediowy, który będzie kiedyś. Tak, myślę, że to jest świetny pomysł. Zapraszamy do oglądania tego pięknego odcinka, który jeszcze nie wyszedł i zapraszamy do słuchania fajnej piosenki i tą piosenką będzie właśnie taka piosenka bardzo świąteczna, która się idealnie wpasowuje w klimat października. Prawda?
8: Prawda.
12: Słuchajmy.

0: Marta Kubisiak.
1: Hello.
2: Cześć. To ja.
3: Z tego co wiem, prowadzisz profil na social mediach.
1: Tak.
3: O nazwie Poznaj Wrocław.
1: Tak.
0: Lubisz Wrocław?
1: Mam takie przywitanie. Lubisz... Hejka, krasnale i rogale.
2: Wow.
3: Rogale i... nie są z Poznania?
2: No chyba z Wrocławia też są trochę.
1: No, ja, są wrocławskie, co? No święto ale... wrocławskie.
3: Ale to nie ma sensu.
1: Rogal święto wrocławskie, no taki
2: no
1: jest.
2: No nie jadłaś takiego?
3: Nie, jem tylko święto marcińskie.
1: Na 12 listopada się je we Wrocławiu.
2: Dosłownie.
3: Matko, co się dzieje, a tam te krasnale tak jak są, nie? Mhm. To one no. biegają?
1: One biegają tylko na 12 listopada.
3: A, okej. Okay. Rozumiem, i rozumiem.
2: To jest taki wyjątkowy dzień, tak samo jak 24 grudnia zwierzęta mówią.
3: A, to wtedy krasnale chodzą.
1: Tak.
3: Rozumiem.
2: I za co tak lubisz ten Wrocław, co? No. Co cię w tym tak kręci? Poznanie jest lepsze, przepraszam? Ten...
3: Nie lubisz Poznania? Jesteś hejterką?
1: No wiecie, ten Wrocław jest taki po prostu blisko gór, blisko do Niemiec. Wszystko jest blisko.
2: Wszystko jest blisko, Donald Tusk jest blisko. Tak, Niemcy, proszę pana, dobrze, rozumiem. Na tym TikToku, tam Instagramie i w ogóle nagrywasz, zarabiasz tam jakoś czy niezbyt?
1: No tak średnio bym powiedział.
2: Tak średnio?
3: Tak średnio? Ja ci nie wierzę. Ja słyszałam, że influencerzy zarabiają miliony monet, albo nie wiem. W sumie tak tylko takich oglądam, co zarabiają miliony monet, więc myślę, że wszyscy tak zarabiają.
2: Oglądaliście Girls of Warsaw?
1: Oglądałam fragmenty na TikToku.
2: Jaka ocenka? Już tak na serio. Powiem tylko woli ścisłości, że jest tutaj z nami Marta z profilu Poznaj Poznań, nie Wrocław.
1: Tak, żartowałam sobie.
2: To był taki żarcik.
1: Kocham Poznań.
2: Hi. No dobrze, ale wracając do naszego pięknego tematu o tym, jak się mają nasi cudowni influencerzy. To jak oceniasz ten program?
1: No, z tego, co oglądałam fragmentarycznie na TikToku, no to był to program o niczym.
2: No to tak jak większość chyba influencerów w ogóle, jeśli chodzi o ich treści, nie? Jakieś czy relacje, czy to zwykle tak to się
3: no,
2: właśnie
3: ja
2: kręci.
3: Ja powiem tak szczerze, no ty ile miałeś odcinków o rusałce?
1: No 3 były odcinki o rusałce.
2: No ale to nie jest o niczym, to jest o rusałce, tak?
3: Ale wiesz, co można powiedzieć o rusałce? Jest woda.
1: A dowiedziałaś się czegoś?
2: No właśnie.
3: Wiesz co, ja oglądam na przyspieszeniu 2 i prawie nic nie rozumiem z tego, jak to oglądam.
1: Dlatego dodaję napisy.
2: Myślę, że to jest główny problem, Natalia.
3: Że jak mam przyspieszenie takie, to umiem to przeczytać. Te napisy migają mi po prostu. Gdybym mogła, oglądałabym na przyspieszeniu 5.
2: Nie chcę cię martwić, Natalia, ale mam wrażenie, że to w tobie jest problem, a nie w tych treściach, wiesz?
3: Wiesz co, nie wierzę w to? Nie.
2: Okej.
3: To
2: dobrze.
3: Jest wasza opinia, to nie jest fakt. Faktem jest to, że ja mam rację.
2: Dobrze, a ja ci teraz przyznam ciekawostkę o naszym cudownym gościu. Nie wiem, czy to wiedziałaś, że była jurorką w programie Talent Show.
3: Jakim Talent Show?
1: Byłam.
3: Opowiadaj.
1: Byłam, właśnie to jest takie życie tego influencera, że cię czasami zaproszą do telewizji na przykład. No
2: albo do pięknego Radia Afera. Dzień dobry.
1: No i byłam właśnie w programie Talentasy na TVP3 Poznań.
3: Piękne,
1: i byłam prawda? Tam jurorką.
2: I byłem w ogóle w wielkim szoku, bo ja nawet nie wiedziałem, że taki program istnieje.
3: Jak zobaczyłem, że TVP3 Poznań czy Talentasy?
2: Talentasy. TVP3 Poznań wiedziałem, że istnieje. No i właśnie, ten program ma w ogóle jakiś kosmiczny budżet, mam wrażenie. W sensie tam te wszystkie te sceny, to wszystko takie, to jest bardzo ładne.
1: No te sceny są ogólnie w tych miejscach, do których my jeździmy. Na przykład jeździmy do miast różnych wielkopolskich, w których są kręcone dane odcinki. No i wtedy to po prostu dane miasto przygotowuje te sceny. Na przykład w Rawiczu byliśmy w Domu Kultury, który był w jakimś starym, pięknym budynku z pięknymi po prostu sufitami, z piękną podłogą drewnianą.
2: No
1: i
2: właśnie,
1: po prostu
2: tak architektonicznie fajnie.
1: Tak, w tych miejscach jesteśmy goszczeni.
2: No i jak to było z tym ocenianiem dzieci? Czy to nie było jakieś kontrowersyjne dla ciebie? Bo to czasem jednak trzeba coś niemiłego powiedzieć, albo przynajmniej takiego, co, no żeby cały czas nie rzucać tęczą.
1: No to było właśnie dość trudne, ale ja raczej byłam tym dobrym policjantem wśród tych jurorów, że ja byłam raczej tym promyczkiem, który te dzieci tak hajpuje i tak same te pozytywy starałam się wyciągać. No ale czasami rzeczywiście trzeba było powiedzieć jakiś taki, wiecie, no bardziej krytyczny komentarz, albo co można poprawić, co można ulepszyć, żeby te dzieci też nie pławiły się w tym, co im powiem, że tylko super, no bo wiadomo, trzeba też im powiedzieć, że może coś jest do poprawy, zwłaszcza tym starszym dzieciom, bo one już bardziej zrozumieją. Jak są te młodsze dzieciaki, to one mogą, no może się to skończyć źle.
2: A jak to w ogóle wygląda, jak już mowa o tym byciu dobrym albo złym policjantem? Czy to jest tak, że ty tak automatycznie weszłaś w tą rolę? Czy to jednak gdzieś było trochę narzucone, że
1: nie.
2: jakiś podział tych
1: W ogóle
2: filmów?
1: Nie, ja po prostu sama z siebie tak... Tak mi się ogólnie podobało. W ogóle większość występów naprawdę była świetna. Ja po prostu nie potrafiłam powiedzieć nic negatywnego na ich temat. Mm-hmm. I też wiem, że jak właśnie Jerzy czy Mezo mówili jakieś tam bardziej krytyczne komentarze, no to ja już nie chciałam tak cisnąć i tych dzieciaków dociskać, tylko po prostu musiał być ktoś, kto jest właśnie tym takim fajnym promyczkiem w jury. No i akurat się złożyło, że sobie sama taką rolę w sumie narzuciłam i wszyscy poszliśmy za tym.
3: Czyli nie jesteś hejterką?
1: Nie. Hashtag stop hate.
2: To przeciwieństwo do Natalii. Natalia jest dużą hejterką.
3: To nieprawda, ja po prostu bardzo krytycznie oceniam rzeczy.
2: No rozumiem.
1: Nie mogłabyś być jurorką w Teltasach Junior.
3: Nie, bo wiesz co, ja trochę boję się dzieci.
1: No to by cię mogły wystraszyć.
2: No. I też myślę, że właśnie
3: ciebie nie przerażają dzieci, one nie. są małe i biegają.
2: Jak krasnale.
3: No właśnie.
2: Prawie jak we Wrocławiu. Nie, ja nie mam problemu takiego. Myślę, że dzieci są czasem słodkie też, wiesz.
3: Ja znam jedno bardzo słodkie dziecko, które tak? kiedy nie rozumie całkowicie tego, że mam problemy z kolanami, każe mi robić dziwne rzeczy. I później na mnie patrzy
2: rzeczy?
3: I mówi, musisz pokonać swój strach.
2: Wow.
1: Wow.
3: Ja po prostu się boję tego dziecka też trochę.
1: Takie dzieci są, wyobraźcie sobie, na ściance wspinaczkowej. Jak ja się wspinam i na przykład nie mogę zrobić jakiejś drogi, przychodzi dziecko i ją robi tak o, i jeszcze patrzy na mnie po prostu z pogardą i mówi, a ja to zrobiłem, a ty nie.
3: Czyli uważasz, że dzieci nie posiadają czegoś takiego jak strach?
1: Myślę, że tak.
3: No,
2: ale
3: piękne.
2: To prawda, jak byłem pierwszy i jedyny raz na ściance wspinaczkowej, na której swoją drogą też była Marta, to jak sobie wchodziłem, to najtrudniejszym tym elementem właśnie był ten strach, już na przykład na końcu, że jestem w dobrym miejscu i teraz muszę tak mocniej się wychylić i się bałem tego wychylenia, że spadnę z tego pierwszego uchwytu, więc faktycznie w sumie to w tych przypadku tych dzieci to dużo daje, że on tak...
3: One się nie boją upadku.
1: One się nie boją upadku.
3: One upadną i wstaną.
1: Tak.
3: Niezwykłe.
2: A twoja droga ze wspinaczką wspinaczkową właśnie zaczęła od takiego dzieciaka, czy gdzieś
1: nie,
2: tam później?
1: Nie. 2 lata temu zaczęłam się wspinać i też się bardzo bałam na początku. Pierwszy raz, jak przyszłam na ścianę, to weszłam do połowy i powiedziałam, nie, ja nie wyjdę wyżej, ja się boję. I zeszłam i potem mówię, nie, no dobra, no nie mogę taka być, że się boję i te dzieci się nie boją, no to już trochę przesada, że dzieci się nie boją, a ja tak, no i weszłam na samą górę już, no i później już było okej.
3: Okay. Może dzieci powinny być coachami?
2: Może tak. Czasem myślę, żeby się przydało, chociaż z drugiej strony myślę, że niektóre głupie pomysły też by mogły
3: ale
2: pójść najlepiej.
3: Ale patrzysz na takiego, dajmy na to przykład tego 5-latka, patrzy na ciebie 5-latek i mówi, musisz pokonać swój strach.
2: I wtedy pokonujesz swój strach.
1: Wtedy odchodzę. Stamtąd.
3: No i tak właśnie to wygląda. Ludzie
2: piękne
3: boją się coachy. Nie dziwię się. A tak, jeśli miałabyś jeszcze coś powiedzieć o tej...
2: ściance wspinaczkowej?
3: Tak, to chciałam się dopytać, co cię tak do tego zmotywowało, co cię tak zmusiło do tego, że stwierdziłaś, od teraz będę uprawiać sport i będę wchodzić na tą
1: pracowałam
3: ścianę.
1: Pracowałam na recepcji na tej ściance.
2: Czyli ty tam pracowałaś zanim zaczęłaś się wspinać?
1: Tak.
2: Ja myślałem, że ty tą pracę znalazłaś dlatego, że tak bardzo lubiłaś się wspinać.
1: Nie. To było zupełnie na
2: odwrót. To jest naprawdę ciekawa rzecz. I ile pracowałaś na tej ściance, zanim się wspięłaś pierwszy raz?
1: No nie wiem, kilka tygodni.
2: Matko kochana, to ja bym z samej ciekawości po jednym dniu tam wszedł.
1: No ale właśnie nie miałam czasu, bo ciągle pracowałam.
2: To jest właśnie pracoholizm, ten XXI wieku.
3: Pracoholizm. I teraz co? TikTok.
2: TikToholizm. Właśnie to.
1: TikToholizm, no.
2: No i co ty w życiu robisz w sumie? To jest dobre pytanie. Poza tym pięknym nagrywaniem, to jest piękna część twojej twórczości. No ale właśnie, studia skończyłaś, tak?
1: No złapaliście mnie akurat w takim momencie życia, że...
2: No właśnie.
1: Że no już nie mogę powiedzieć, że jestem studentką, bo już
2: nie
1: jestem.
2: I szkoda ci jest tego?
1: No trochę tak. Właśnie dzisiaj, jak widziałam tych wszystkich studentów w tramwaju, to sobie pomyślałam, też bym chciała być 5 lat młodsza i iść na studia. I tutaj przed akademikiem też byli ludzie z torbami, z walizkami. I sobie myślę, Boże, to byłam ja 5 lat temu, jak przyjechałam pierwszy raz do Poznania z całym moim dobytkiem. I tak, taka nostalgiczna chwila mnie złapała właśnie. To było fajne.
2: No dobra, ale wróćmy jeszcze na sekundę do tych talentasów, bo teraz mi się rzuciło jeszcze jedno pytanie. Jak to było, kto się z tobą skontaktował i w jaki sposób, jak bardzo byłaś zdziwiona. Możesz to odegrać nawet.
1: To było tak, nie byłam w ogóle na Instagramie przez jakiś miesiąc, bo miałam taką przerwę, nie wrzucałam nic. No i dodałam filmik po tej przerwie i patrzę w komentarze i tam ktoś napisał: hej, zobacz DM-a. No i ja mówię...
2: I sobie myślisz, jakiś creep.
1: Jezu, jakiś creep do mnie pisze w DM-ie. Jakoś tak mówię, ale dobra, sprawdzę. Patrzę, a tam właśnie producent z TVP3 do mnie pisał, a ja nie odpisywałam, bo to było w folderze prośby, więc nie widziałam. Więc on musiał skomentować, żebym się skontaktowała z nim.
2: Ale byli bardzo w ogóle tutaj po prostu zachęceni, widzę, że tak aż pisali do ciebie komentarze.
1: No i właśnie tam zostawili numer telefonu, no ja odzwaniam, że, ale nie było wiadomo, co ja tam mam robić. I byłam wtedy, doskonale pamiętam, w parku Wilsona i odzwaniam. No i oni mówią do mnie, że właśnie, czy zechciałabym być jurorką w Talentasach. I ja mówię, tak, znam Talentasy, wiem, co to jest, kojarzę, bo też były w moim mieście rodzinnym chyba 2 lata wcześniej. I mówię, tak, bardzo chętnie.
2: Jej, trafiło, bo ja na przykład nie wiedziałem, że taki program istnieje, więc trafiło na idealną osobę, naprawdę.
1: No naprawdę, oglądałam ten program, bo tam jakieś tam koleżanki, babci, pies znajomej był i właśnie oglądaliśmy. No i teraz za każdym razem, jak przechodzę w parku Wilsona obok tych stawów i tam jest takie, nie rozarium, tylko...
2: Że tak kamienie
1: takie spływa. Kamienie, tak, spływa tak, woda, tak. To właśnie tam odebrałam ten telefon i za każdym razem, jak tam jestem, to myślę o tym, że tam właśnie porozmawiałam pierwszy raz o Talentasach.
3: Co myślisz o parku Wilsona? Bo tam jest bardzo dużo gołębi. Ja mam bardzo dużo zdjęć z gołębiami z tamtego miejsca. Zaznaczę tylko, ja się bardzo boję gołębi. Co myślisz o gołębiach? Odpowiedz mi na to pytanie.
1: Ogólnie, jak one tak się gromadzą, tak w tej gromadzie, to mnie to trochę brzydzi, szczerze mówiąc. Jak są takie pojedyncze, to okej. Okay. No dzisiaj nie wiem, co to było, ale jak czekałam na tramwaj, to mnie osrał gołąb. Znaczy nie wiem, czy to był gołąb.
2: Ale coś się wydarzyło.
1: Coś się wydarzyło na rękę. Aj. Mi spadło.
3: Ajajaj.
1: Więc od dzisiaj chyba mam trochę po prostu gorsze.
2: Ale to właśnie podobno to jest szczęście duże, jak cię tak osra.
3: Tak, wiesz. Możemy mówić takie słowa? Ja
2: oczywiście,
3: nie wiem.
2: Że możemy.
3: Okej, dobrze. Ja ogólnie uważam, że wszystko przynosi szczęście i mam też jeszcze jedno, jak już mówimy o przesądach. Mam pytanie, czy to istnieje, czy ja się sama zgaslightowałam i jak zaczęłam mówić, że to istnieje, to wszyscy w to uwierzyli?
2: Ale
3: na świętego Marcina trzeba zjeść rogalik świętomarciński, inaczej ma się pecha.
2: Nie znam tego, powiem ci, wiesz, Natalka, ale...
1: Też chyba tego nie znam.
3: No to teraz już wszyscy wiecie, ja to wymyśliłam i ludzie mi w to z jakiegoś powodu zaczęli wierzyć.
1: Ale co roku jem.
3: No i masz szczęście?
2: No i dobrze.
3: Tak, jesteś sławną osobą.
1: Tak, no.
2: Ale wiesz, co ja ci powiem? Ja
3: A
2: o tych
3: jesz?
2: Rogalach... Tak.
3: A lubisz się szczęśliwy? W ogóle?
2: Nie lubię, ale ja czasem jem. Ja zwykle próbuję po prostu z ciekawości. Co roku się łudzę, że mi zasmakuje. I co ale roku lubię. Nie smakuje.
3: Co roku kupuję sobie tego rogala i co roku... Jestem zawiedziona. Tak samo jak to są prawda. Jedne takie ciastka, które zawsze kupuję i mam nadzieję, że będą smakować inaczej niż naprawdę smakują. I tak samo jest z tym rogalem, ale to dlatego, że ja nie lubię maku.
2: A, no ja nawet nie wiem, czy chodzi o mak. Mnie po prostu jakoś tak kompozycja cała jakoś tak nie do końca. Ale o tej kompozycji to ja cię jeszcze zapytam zaraz. W międzyczasie sobie czegoś posłuchamy, a potem właśnie sprawdzimy trochę twojej wiedzy.

0: Co myślisz o tej piosence o murach? Co lub myślisz, że mury są super? To piosenka Mury.
1: Jacka Kaczmarskiego?
2: Tak.
1: Fajna?
2: Tak.
0: Ja bardzo lubię oglądać z nią edity na TikToku.
1: Masz edity z piosenką Mury?
0: Tak, z Attack on Titan.
3: To jest
0: tak genialne. Ja ogólnie mam bardzo dużo dziwnych editów, bo ja, jak jest Brain Rot, nie? Mhm. Wiesz, czym jest Brain Rot?
2: Mhm, tong, tong, tong, sahur.
0: Dalej, kontynuuj.
2: Trala, lejlo, tralala. Balerina, kapucina.
1: Jeszcze dobrze? Jest ta, ta taka z dużymi ustami. Lula, pelula. Czy jakoś tak?
2: To jest jakiś nowy.
1: A,
2: nowy
1: bo ja,
2: brain. Ja no, tylko OG
1: Gen Z,
2: Italian.
1: Gen Z, wiecie?
2: Brain rot.
0: Tak, więc jest to. I jest jeszcze mój brain rot, czyli edity bardzo dziwne.
2: Okej. Okay. Ja a robisz edity też?
0: Ja, tak.
2: Ej, to z, a zrobisz ze mną?
0: Zrobię z tobą edita.
2: Edita?
0: Zrobię z tobą edita na TikToka.
2: Okej.
1: Okay. Jezu, jaki to jest piękny moment.
2: Jeszcze nikt nie zrobił edita o mnie.
0: Zrobię ci edita i... Ale ja robię bardzo, bardzo dziwne edity.
2: Okej, okay. Ja jestem na to gotowa.
1: W takim razie czekamy na ten piękny kolab. Ale ja trochę zepsuję tę atmosferę. Znaczy nie wiem, czy zepsuję, może i nie zepsuję. Sprawdzimy twoją wiedzę, Marta.
2: Kocham quizy, uwielbiam quizy.
1: Dlatego będzie teraz quiz. Quiz o Poznaniu, o gwarze, o kulinariach, wszystko i nic. Kurde, po dobra. Prostu. Jak w tradycyjnej gwarze poznańskiej nazywa się zupa z suszonych owoców, podawana często szarymi kluskami? Ha.
2: O kurde, no i co? Czekaj, zupa z suszonych owoców.
1: No, no ci poda ABC.
2: ABC, dobra, tak. No.
1: Ślepe ryby,
2: to
1: parzybroda,
2: jest z ziemniaków, no.
1: Korbol.
2: Korbol to jest dynia, no czyli parzybroda.
1: Ślepe ryby, ale no może ja mam złą informację. Teraz się boję, że mam złą informację.
2: Słuchaj, tak, ślepe ryby to jest taka zupa robiona na ziemniakach. Mhm. Stąd jest jej nazwa, bo zupa była nie była robiona na rosole, dlatego nie było w niej oczek.
1: I dlatego
2: ślepe ryby.
1: Ślepe, bo nie ma ok.
2: Tak. Ok. I ona jest z ziemniaków.
1: No i teraz w takim razie cały mój mózg idzie gdzieś daleko. Tak mi się kojarzyło, jak mi babcia mówiła, ale ona chyba źle mówiła, albo ja mam złą pamięć po prostu, no. To w takim razie drugie pytanie, ale tu już mam na pewno rację. O której godzinie na wieży poznańskiego ratusza codziennie trykają się słynne koziołki?
2: O 12 i o 15 też.
1: Pięknie.
0: I teraz chciałabym ci zadać pytanie, bo z tego co wiem, ty się przeprowadziłaś do Poznania.
2: Tak.
0: Kiedy pierwszy raz zobaczyłeś koziołki po przeprowadzce do Poznania?
1: Tam, tam, tam.
2: No, aż zamilkłam, bo długo mi to zajęło.
0: Słuchajcie, ja tu mieszkam 4 lata i ja dopiero w tym roku zobaczyłam koziołki.
1: No ale z drugiej strony jakoś nie będę was winił szczególnie, bo no myślę, że jak się już tu mieszka, to rzadko się
0: ale
1: ogląda.
0: Ja mieszkam ale ja widziałam przy starym wcześniej. Mieście.
1: Wcześniej widziałaś?
2: Tak, na wycieczce szkolnej, jak byłam, to widziałam,
1: no to tak.
2: Jak
1: tak,
2: byłam ale w Poznaniu.
0: Ja mieszkam przy starym mieście, mieszkam 5 minut od starego miasta.
2: Wow.
0: I no to nie widziałam koziołków. A później zobaczyłam koziołki, spojrzałam na nie i powiedziałam, ale dużo turystów i sobie poszło.
2: Ja raz nagrywałam o Rogalu Świętomarcińskim właśnie w jakiś dzień i to było o 12 i nagle się ludzie zebrali przed ratuszem i ja mówię, co jest, czemu to jest tyle ludzi? No i w tym momencie wybija 12 i się skapnęłam, bo trochę też zapomniałam, że koziołki sobie ludzie na to patrzą.
1: No dobrze, pani Rogal Świętomarciński, idealne pytanie mam w takim razie. Prawdziwy Rogal Świętomarciński z certyfikatem, czego nie zawiera w składzie?
2: Masła.
1: Kurde, no ja nawet...
0: Pam, pam, pam.
1: Nawet nie zadałem ABC z człowieku.
2: Słuchaj, wszystko wiem, ja z moją mamą co roku robię rogale świętomarcińskie. Nawet był odcinek w zeszłym roku z robienia rogali i my robimy z masłem.
0: To nie jest tak. To
1: ale, ale jest lepszy.
2: Ale my nie mamy
1: podobno.
2: Z certyfikatem.
1: No właśnie. No właśnie podobno ale... z masłem jest lepszy i chyba też zdrowszy.
2: Ja wolę też te z masłem. Te, co moja mama robi, to są najlepsze.
1: Te konkretne.
2: Oczywiście.
1: Okej, okej.
2: Ale wiem,
0: ja mam pytanie
2: że...
0: do pani mamy twojej. Mhm. Pani mamo, twoja.
1: Tak?
0: Ja bym chciała spróbować pani rogalika świętomarcińskiego. Proszę, jak będzie dzień świętego Marcina, ja bym chciała go zjeść.
1: To ja myślę, taki deal. Ty zrobisz Edita, a pani mama zrobi rogala świętomarcińskiego.
2: Tak, zrobimy to.
1: Taka
2: wymiana, no. Zrobimy to.
1: To jest
2: nagramy
1: prawdziwa wymiana.
2: Właśnie...
0: To też nagramy na TikToka.
2: Tak.
1: Test rogala przez
2: Test
1: Atalię.
2: Rogala, no.
1: Świetny pomysł. Bardzo mi się podoba. Mogę to nagrywać. Kolejne pytanie. Jezioro Maltańskie w Poznaniu to jeden z najlepszych torów regatowych w Europie. I skąd się wzięła nazwa Malta?
2: To wiem. Mhm. Od zakonu, który był tam w tamtym miejscu. Dokładnie nie pamiętam nazwy tego zakonu.
1: Joanici.
2: Ale o, okej. Okay. Ale to był właśnie kawalerów maltańskich.
1: Tak, dokładnie.
2: I... No i właśnie
1: bardzo ładnie, bardzo ładnie, fajnie. Gdy rodowity poznaniak wchodzi do sklepu i mówi z irytacją, ale tu bamber, to co ma na myśli?
2: No to bamber to jest taki wsiur.
1: No właśnie.
2: Ogólnie. Czyli... Więc no taki...
1: Dobrze, okej, okay, może być, może być. Poznański szybki tramwaj łączący północ miasta z centrum nazywany jest...
2: Pestka.
1: Pięknie.
2: I wiem, bo mieszkałam nawet na Piątkowie dwa lata.
1: O, to poza zdrowości.
0: Ja jeżdżę tą Pestką. Nie?
2: Ale rok była nieczynna, akurat tak mieszkałam. No.
1: Piękne.
2: No mi się trafiło... No średnio.
1: Średnio. No mi też w sumie się tak trafiło, że jak do szkoły jeździłem, to też 4 lata, ale rok też z tym remontem, więc no niezbyt przyjemnie, niezbyt. Palmiarnia Poznańska w Parku Wilsona z jakiej okazji powstała?
2: Ona? Czy to jest pytanie, że powstała na PWK?
1: Bardzo dobrze.
2: A to
1: dobrze.
2: Nie jest prawda.
1: No i ja teraz naprawdę, co ja robię za... Mój research jest na poziomie niższym niż cokolwiek dzisiaj, naprawdę.
2: Palmiarnia Poznańska była już wcześniej. Mhm. Przed PWK, ale na PWK została zmodernizowana i był gruntowny remont. Okay. I były dodane budynki i po prostu to było wyremontowane.
1: Ja specjalnie zadałem to pytanie w taki sposób, żebyś ty nam teraz przedstawiła, jak bardzo się znasz na PWK i co cię z nią łączy, moja
2: ogólnie
1: droga.
2: Jestem członkinią Stowarzyszenia PWK 2. Naszym celem jest właśnie za 3 lata doprowadzenie do należytych obchodów stulecia powszechnej wystawy krajowej.
1: No i właśnie, jak myślisz, jak to będzie? Jakie są aktualnie takie predykcje? Szczerze.
2: Aktualnie predykcje są takie, że coś będzie, będzie. Nie wiadomo na jaką skalę, też na pewno nie będzie to druga PWK, czyli 138 dni wystawy.
1: No tak.
2: Wiadomo, ale na pewno będzie to zrobione w sposób lepszy niż na przykład obchody 2 lata temu chyba, tysiąclecia koronacji. I teraz, żebym nie powiedziała źle. W każdym razie praktycznie nic wtedy nie było. No a my chcemy, żeby coś było. No i na pewno będzie to zrobione z większym przytupem.
1: No i ta organizacja, to stowarzyszenie, działacie raczej tak oddolnie. Nie jest to... Jak to wygląda właśnie? Od czego to się zaczęło? Tam dołączyłaś, rozumiem, po jakimś czasie.
2: Tak, ja dołączyłam po jakimś czasie. Zaczęliśmy nagrywać wspólnie po prostu filmiki, no i zainteresowałam się też tym tematem i teraz też dostaliśmy w sumie dofinansowanie na przeprowadzenie lekcji i też przeprowadzamy lekcje właśnie w szkołach, w liceach i opowiadamy, czym była PWK i w ogóle z czym to się je, no bo poznaniacy w ogóle tego nie wiedzą. No, a była to największa wystawa naprawdę ogólnie w Europie. A, no i odbyła się właśnie 97 lat temu. No i nikt

0: najbardziej roślinna, bo ja mogę ci powiedzieć, co jest moją ulubioną rzeczą w palmiarni. Okej.
1: Okay. Czekaj, to muszę pomyśleć.
2: To powiedz, może w tym czasie...
0: Dobra, moją ulubioną rzeczą w palmiarni jest ta płaszczka, bo ja się jej boję strasznie i za każdym razem, jak na nią patrzę, to ona zaczyna płynąć w moją stronę, a później jak chodzę, to ona płynie tam, gdzie jestem i nie wiem, jaką mam relację, ale troszkę mnie to przeraża.
1: Bo ta, jak ja byłam teraz ostatnio przed zamknięciem na remont, to już nie było tych ryb otwartych.
0: O nie.
1: I już zapomniałam trochę o tym.
0: I tam jeszcze był taki, jak ja ostatnio byłam, to był taki mini ananas. I też mi się bardzo podobał. Ananasa.
1: Ja lubię te kaktusy.
2: No. Jedliście kiedyś kaktusa?
1: Fajne. Nie.
2: Ja tak. A jest podobno bardzo dobry, smakuje jak ogórek.
1: Wow. Ja ogólnie kocham chodzić do palmiarni, bo ja jestem rośliniarą i mam dużo roślin w mieszkaniu. I po prostu kocham patrzeć, które... mam w mieszkaniu. I zawsze mówię, o, to mam.
0: Pamiętasz te ryby? Nazwy? Myślisz o rybach czasem tych z palmiarni? Bo ja czasem o nich myślę.
1: Ja właśnie o nich zapominam.
0: Bo one są przekarmione moim zdaniem i ja na nie patrzę.
1: Aha, te,
0: i sobie myślę,
1: te karpie.
0: Tak, ale no grube tak. Ryby. No. Przepraszam, to nie jest fat szejmowanie tych ryb.
2: Nie, chodzi o takie grube ryby, że fajnych ludzi, bo w naszym cudownym, naszej audycji są same grube ryby.
0: Tak, grube ryby, te ryby też są grube, my jesteśmy grubymi rybami.
1: Tak.
0: Ty najbardziej jesteś sławną influencerką, wpływasz na ludzi. Jakbyś mi powiedziała, że mam coś teraz kupić, to bym to kupiła. Przekonałabyś mnie.
1: Rogan świętomarciński.
0: No nie, to czekam od twojej mamy.
2: No właśnie, to się na tym zamyka chyba. Taki deal zawarliśmy. Z nami w studiu była Marta Kubisiak, a przed mikrofonami
0: Natalia Król
2: i Maksymilian Wawrzyniak.

0: schon noch einmal kurz erwähnen. War das jetzt hier auch der Song, wo ich kurz am Ende nochmal losrufe?
1: Niestety przyszła pora się pożegnać. Przed mikrofonem byli Maksymilian Wawrzyniak,
2: Natalia Król.
1: Realizacją zajmowała się Maja Manoś. No i co? Było fajnie, za tydzień będzie jeszcze fajniej. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Oglądajcie nas, słuchajcie nas na aplikacji, na mediach społecznościowych, których jeszcze nie ma. Wszędzie, gdzie tylko się da, po prostu.
2: Zostawiajcie lajki, subskrypcje.
1: Tapujemy.
2: Uderzcie w dzwoneczek.
1: Właśnie w ten.
2: Nie wiem, co jeszcze się
1: dryn,
2: mówi.
1: Dryn. Mówi się siemano.
2: I cześć.
3: To była Pomyłka w Eterze, czyli aferowe late night show. Co nie domówią, to dowyglądają. Wpadajcie więc na ich media społecznościowe.

0: Autopromocja.
1: Flea Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
2: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11.30.
3: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
4: Witam wszystkie panie, witam wszystkich panów, bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
0: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.
6: Kiedy skończy się to wycie?
7: Stary, zróbmy własny koncert.
8: Scena główna.
7: Razem tworzymy idealną setlistę.
9: Każdą sobotę o 22:00.
10: Dobry wieczór, to jest Scena Główna za mikrofonami.
11: Mikołaj Piekarzewicz
10: i Kuba Chojnacki. I dzisiaj bierzemy na warsztat zespół Żelazna Dziewica i postaramy się, mam tutaj w ręku Life After Death, czyli być może najbardziej legendarne ich wydanie koncertowe z 85 roku, ale my postaramy się skompletować jeszcze lepszą setlistę niż była na tym koncercie. Nie możemy przekroczyć 95 minut, co w przypadku tego zespołu akurat będzie pewnym problemem, bo ja myślę, że takie dwie godzinki to już by mniej więcej była taka idealna setlista, a tutaj trochę trzeba będzie poodrzucać.
11: To prawda, ja mam wrażenie, że zespół Iron Maiden to jest zespół, w którym można stworzyć dowolnie jaką się chce setlistę z różnych utworów. Taka jest bogata dyskografia i zarazem obszerna, że te warianty mogą być bardzo różne. Ja sam miałem dużo problemów, bo niektóre utwory bardzo chciałem, żeby gdzieś wrzucić, ale już mi ograniczał ten czas, więc musiałem na niektóre ustępstwa sam pójść. Ale myślę, że tak ogólnie jak sobie przeglądałem i słuchałem tą setlistę, którą ułożyłem, to jestem w niej w miarę zadowolony. To jak właśnie spojrzałem przed audycją, jak Kuba jest przygotowany na każdą praktycznie, na każdy praktycznie album. Przynajmniej ten ery sprzed XXI wieku. No już po XXI wieku to będziemy mówić, co się działo dalej z tym zespołem, ale rzeczywiście mi się wydaje, że to będzie ciężkie, żeby pobić ten koncert, ale spróbujemy, podejmiemy się tego zadania.
10: No ja powiem nieskromnie, że ja uważam, że moja setlista przebija tę setlistę, która tu jest. Więc no ale z definicji, no takiej właśnie szukamy, staramy się je zrobić i ja jestem zadowolony dosyć, a myślałem nad tym naprawdę intensywnie i tutaj miałem naprawdę wiele takich wiele konfliktów wewnętrznych, gdzie, co tutaj dać i kilka klasyków. Chciałem więcej dać nieoczywistych propozycji.
11: Ale ja to samo miałem.
10: Ale oni mają tyle takich szlagierów, które no nie jesteś w stanie ich odrzucić po prostu.
11: No nie ma opcji, ale też można wrzucić kilka nawet takich deep cutów od nich, ciekawszych, więc dlatego właśnie mówiłem, że w przypadku Iron Maiden to można naprawdę tak różne konfiguracje i tak różne setlisty stworzyć, że myślę, że jakbyśmy tak mieli, nie wiem, 5 osób przykładowo, to każda ta osoba miałaby inną setlistę i tam, wiadomo, kilka punktów by na pewno było wspólnych, ale w większości pewnie znaleźliśmy by tak w 60-70% różnicę.
10: Tak. No to dobrze, no czeka nas bardzo długa przyprawa, więc rozpocznijmy od tych pierwszych dwóch płyt jeszcze z Polem Diano.

0: efektowne zakończenie tytułowego utworu, tytułowej debiutanckiej płyty, czyli Iron Maiden. No i właśnie wchodzimy w tą erę Paula DiAnno, która no właśnie, to są taka dwoista, bo pierwsza płyta, debiut, to moim zdaniem tam produkcyjnie jest ona podkopana. Jednak strasznie,
1: kartonowo.
0: Strasznie to brzmi, ale już druga płyta Killers już znacznie lepiej tutaj wypada brzmieniowo i nawet to, z tego co pamiętam, to Harris był i ogólnie zespół nie był zadowolony z tego, jak brzmiał debiut, chociaż tam też można znaleźć perełki na debiucie.
1: Brzmi on dosyć punkowo, a Steve Harris nie cierpi tego porównania, bo on sam nie cierpi punkowej muzyki. Ja uważam, że pierwsza płyta, jeśli chodzi o kompozycję, jest mocniejsza. Mhm. Druga nie jest zła, ma lepszą produkcję właśnie i tam już bardziej tak brzmią jak oni, jak późniejsi Iron Maiden. No i druga płyta ma najlepszą okładkę, moim zdaniem, bezsprzecznie, absolutnie. Ten fiolet, no to jest coś pięknego i ten Eddie w takiej najbardziej seksownej wersji. Więc... druga płyta świetna, ale debiut ma kilka perełek i no ja mam po jednym utworze z każdej z tych płyt.
0: Ja powiem ci, że mam z debiutu mam jeden utwór, a jeśli chodzi o Killers, to mam akurat dwa utwory.
1: Okej, okay, no to z debiutu co masz?
0: Ja mam taki oczywisty pik, jest to Phantom of the Opera.
1: Cieszy mnie, że go masz.
0: Jest to najbardziej chyba rozbudowana kompozycja, jeśli chodzi o debiut. Najwięcej tam się dzieje i tam już słychać ten kompozycyjny sznyt Ironsów i to, co oni potrafią tak naprawdę w core zrobić z utworami. A jeżeli chodzi o Killers, to mam Murders in the Rue Morgue, czyli utwór inspirowany jednym z opowiadań Edgara Allana Poe o tym samym tytule. Znaczy, on bierze tam po prostu postacie i mniej więcej zarys historii, ale jednak finał jest kompletnie inny. Więc jeżeli ktoś nie chciał spoilerów, to spokojnie możecie przeczytać opowiadanie. I mam jeszcze Love Child, więc też takie obvious piki.
1: Mm-hmm. No to u mnie zamyka koncert Running Free, czyli taki dosyć punkowy, prosty utwór, ale lubię go. Phantom of the Opera cieszy mnie, że masz, bo to jest pierwszy taki progresywny utwór Maidenów, ale on jest jeszcze dosyć prosty, to znaczy on jest długi, ale same riffy są dosyć proste i tam, jeśli chodzi o aranżację, nie jest aż tak ciekawie.
0: To się z jednej strony podoba mi się to, jak jest takie schodki zrobione, że jednak jak Paul śpiewa, to też dodatkowo ta gitara idzie za nim i tak się spina po schodach i też schodzi z nich, więc to jest naprawdę fajnie zrobione. A w Murders in the Rue Morgue uwielbiam ten refren, który Paul DiAnno tutaj śpiewa. I rzeczywiście, oni tutaj mieli taką bardziej punkową energię i to słychać przez to, że przede wszystkim Paul miał taki charakter głosu i bardziej, on nie miał tego range'u, który miał Bruce w późniejszych latach, ale zdecydowanie miał większą agresję w swoim wokalu i to z pewnością przyczyniło się do popularyzacji w ogóle tych dwóch albumów.
1: I to też pasuje dobrze do utworu właśnie Rough Child, który ja również mam, który jest, to też jest taki rocker bardziej. Tak. Nie, że metalowy mocno utwór, tylko jeszcze taki hard rockowy, ma taką... On jest właśnie bardziej pasuje z tym śpiewania Paula DiAnno niż później Bruce'a tego utworu, ale zdecydowanie u mnie tutaj na trzeciej pozycji.
0: Bo Bruce ma taki bardziej teatralny ten wokal i jednak jeżeli jak on jest wrzucony właśnie w tą taką bardziej surową wersję Ironów, no to on tak za bardzo z tym swoim głosem nie potrafi tam się usadowić, bo jednak on go ciągnie do góry i tutaj to w tych wykonach, które można było później usłyszeć z tych właśnie pierwszych płyt, no to bardzo słychać. Ale doceniamy, uważam, że to, że Bruce zawsze też śpiewa te utwory, na których no, on sam nie wykonywał.
1: To nie jest przykład Frusciante, który się obraża i nie, ja nie będę grał tym, gdzie Dave Navarro grał. Także Dave szanujemy. szanujemy Bruce'a i teraz właśnie przejdźmy do utworu, do legendarnego utworu z pierwszej płyty, na której on się pojawił.
2: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: The Number of the Beast, czyli tytułowy utwór krążka, który wyrzucił zespół naprawdę na wyżyny popularności. No i zaczynamy od tego kultowego już wersetu z Apokalipsy Świętego Jana dokładnie. I tą narrację, którą tutaj prowadzi właśnie na początku jest ten werset mówiony, to mówi Barry Clayton, który między innymi odpowiadał za animację, jeżeli chodzi o Drakulę, ale Arioniści chcieli mieć Vincenta Price'a, który, jeżeli ktoś wie, to był narratorem w utworze Thriller Michaela Jacksona. Więc tak. Takie połączenie tutaj.
1: Tak, tak. Ale w tamtym samym roku zresztą Thriller 82. Płyta, która była palona, bo sataniści wielcy Iron Maiden tutaj, którzy uczą historii tak naprawdę w utworach, no, to człowiek jakby rok później debiut Slayera, więc naprawdę to nie jest jakiś zespół, który tutaj... On jest w ogóle takim zespołem, który ja bardzo lubiłem, jak byłem wczesnych latach nastoletnich zwłaszcza i do koncertu swojego pierwszego, mój pierwszy koncert w życiu to był Iron Maiden, jak miałem 12 lat i do tamtego dnia Irony byli moim ulubionym zespołem, a w tamtym dniu, bo supportował ich Slayer stał się na 2 miesiące moim ulubionym.
0: Czy widziałeś wiadomość, chyba ci nawet wysłałem o tym, że Tom Araya i Kerry tak. będzie tym hostem w grze komputerowej GTA
1: 6. Tak. No ale jeśli chodzi o Ironów, to jest taki zespół, który ma tę energię, jest metalowy, ale też przez ten wokal Bruce'a oni nie są... Nie jest tak trudno wejść w tę muzykę, więc oni są takim dobrym zespołem jako jeden z pierwszych heavy metalowych, które można słuchać.
0: No i wokal Bruce'a im pozwolił rozwinąć skrzydła zdecydowanie, jeśli chodzi o budowanie kompozycji, bo tutaj nie byli ograniczeni wokalem Paula, który był bardziej właśnie punkowy, surowy i ta skala głosu nie była aż taka duża. Tutaj mogli się pobawić różnymi brzmieniami, różnymi sposobami na to, żeby tę melodię udziwnić, jakoś usprawnić, bo tu Bruce mógł zaśpiewać tak naprawdę wszystko.
1: Aczkolwiek jego styl śpiewania czasem jest wręcz karykaturalny.
0: Jest, ale mam wrażenie, że to się trzyma konwencji, więc...
1: Trzyma się, ale na przykład na tej płycie masz taki utwór jak 22 Acacia Avenue. I to jest tak śmieszne, że on tak teatralnie śpiewa o de facto kurtyzanie, ostatnio popularne słowo. wiesz, tym operowym głosem, tak. Że meet the lady! I 15 tam funtów jej zapłacisz. więc jest to, tego utworu nie mam, chciałbym mieć,
0: nie,
1: ale mam aż połowę płyty, bo 4 propozycje.
0: Ja cię zaskoczę, mam tylko 2.
1: Okej, no to domyślam się, co to jest. Strzelę.
0: Dobra, no
1: Hallowed Be the Name.
0: Tak, mam.
1: To też oczywiście mam, musiało oczywiście.
0: Być. I drugi.
1: I drugi, Number of the Beast?
0: Yep. Tak. Yep. Nie mam Run to the Hills.
1: Ja mam.
0: Bo szczerze, ja już miałem tak, że w pewnym momencie, jak już osłuchałem się z tym utworem, to miałem takie, że po prostu skipowałem do solówki i do tego breakdownu, a refreny i to, co w zwrotkach, po prostu pomijałem.
1: Ale widziałeś ich na żywo?
0: Nie, nigdy nie widziałem.
1: No to kurczę, właśnie to jest taki utwór, który ja już go nie muszę słuchać na słuchawkach, nie muszę już go w domu, ale na koncercie, jakby go nie było, to byłbym zawiedziony.
0: Wiesz, ja bym nie pogardził. To nie chodzi o to, żebym nie pogardził tym utworem, ale... To nie jest taki dla mnie jakiś utwór, który powinien jakoś być. Przynajmniej nie mam takiego oparcia, żeby to było w taki sposób. Nie?
1: Dla mnie to jest top 3 ich refrenów takich, że cały stadion po prostu śpiewa razem z
0: Bruce'em.
1: No bo
0: to jest taki hymn, nie?
1: Jest.
0: Więc łatwo do tego śpiewać na koncertach.
1: Ja mam jeszcze czymś, sam się zaskoczyłem tym, bo to nie był nigdy jeden z moich ulubionych utworów Ironów, a jednak Children of the Damned. Mam go. Bardzo ładny ballada, jedna z nielicznych, które tutaj mam. U mnie jest na drugim miejscu w setliście, bo tutaj akurat naprawdę się postarałem jeszcze, jeśli chodzi o sekwencję tego koncertu. Więc jako taki drugi uspokajający, a jednak tutaj wpasowuje się. Szkoda, że nie mamy Prisoner, bo to też warto uwzględnić. Takie najlepsze utwory to praktycznie tutaj wyczyściliśmy na tej płycie, bo no Invaders...
0: To jakby tak, to zostawmy.
1: Nie, zostawmy to. Nie bez przyczyny tej płyty nie omówiliśmy na All Killer, No Filler.
0: Ze względu właśnie na ten jedyny utwór, który no...
1: No i jeszcze, bo nigdy nie pamiętam, Total Eclipse jest na tej na oryginalnej wersji, czy...
0: Czy to jest Deluxe?
1: Nie, Gangland jest na tym. Tak, Gangland tak. Też jest jakiś, no nie jest wybitny, ale jest spoko, ale bez przesady.
0: Jest to dobra płyta, nadal jest to dobra płyta, którą tak. warto przesłuchać, nawet w całości. Te Invaders, dobra, niech tam przeleci sobie, można się nawet przy tym dobrze bawić. W moim przypadku też sobie pomyślałem o tym, jak to ułożyć, tą setlistę i akurat w moim przypadku Hallowed Be Thy Name jest na samym końcu. Zamyka całą setlistę w tym przypadku.
1: Ma to sens. Tak samo jak zamyka płytę i my też zamykamy omawianie ich i teraz przed nami dwie kolejne.

0: For me, radio fera.
1: Bruce w ciebie wstąpił od razu.
2: Tak, i mam za was propozycję nie do odrzucenia. Te dwie tutaj maleńkie płyty. Powerslave i Peace of Mind. 8384. Nico McBrain dołącza do zespołu, bo o tym nie powiedzieliśmy. Zmienia się perkusista, który był do obecnego roku, tak? Bo to w obecnym roku już odszedł, już nie dawał rady.
1: W sensie on jest jakby członkiem zespołu, tak, ale nie koncertuje.
2: Tak. No, nie dziwię się już.
1: No już jest to wiek swoje. Już.
2: Zaawansowany wiek. Ale z tych dwóch płyt, nie wiem, jakie ty masz zdanie, bo Powerslave wszyscy, mam wrażenie, że uwielbiają i zazwyczaj jest w top 3 wszystkich, obok Number of the Beast. A co myślisz o Peace of Mind?
1: Szczerze, mało lubię ten album.
2: Okay.
1: Ja mam tylko jedną propozycję, jest to właśnie The Trooper, który wysłuchaliśmy przed chwilą. I szczerze, dla mnie to jest album, który wszyscy mówią, okej, na tym albumie jest The Trooper i to jest jakby koniec, bo no masz tam też, jak dobrze pamiętam, na przykład taki utwór jak Where Eagles Dare, czy na przykład Flight of Icarus, ale dla mnie te utwory, one nie są jakieś bardzo, bardzo wyróżniające się. W pewnym momencie chyba nawet To Tame a Land tam mi nawet troszeczkę wchodziło, ale nadal jakby to nie są utwory, które kojarzę tak mocno z Iron Maiden i że to jest taki ich DNA. Dla mnie to są utwory, które po prostu przelatują.
2: Ja mam oczywiście Trooper i też to jest jedyny, który mam, ale z kolei miałem w pewnym momencie Where Eagles Dare, bardzo chciałem mieć, ale jest trochę za długi, żebym go wcisnął do tej setlisty, bo on trwa mocno ponad 6 minut. No, ponad 6 minut. Flight of Icarus akurat nie lubię, tak samo jak Steve Harris, nie ten.
1: Te refreny strasznie źle siadają.
2: Ale zwrotki też, tak naprawdę, bo on jest taki powolny i... Nie.
1: Oni ciągną taką nieciekawą tą melodię,
2: tak,
1: nie?
2: Chciałem Die With Your Boots On, ten bardzo lubię, iż bardzo żałuję, że mi się nie zmieścił akurat. A na tej płycie Revelations też jest dobrym utworem. Z takich, co jest śmieszny, to... And a quest for fire.
1: Boże,
2: to jest
1: mnie to tak denerwowało. Ale to, ja mam wrażenie, że Ironsi mają taki właśnie problem, że na przykład jak było w To Tame a Land, że oni na przykład mają fajny riff gitarowy, który naprawdę cię wciąga, a potem oni zmieniają to i na coś gorszego i tak ciągną to przez połowę utworu, po czym wracają znowu do tego riffu, który był naprawdę interesujący i to jest taka sinusoida i czasami jest tak, że jak masz te zwrotki są spoko, to tak na 60 czy tam 70% refren będzie słabo siadał.
2: Aczkolwiek to jest ciekawy przykład zespołu, który metalowego, który nie bazuje na riffie zazwyczaj, bo tutaj Bruce jest tą pierwszą postacią, a tak jak masz, nie wiem, Metallica, zawsze to jest ten riff, nie? Black Sabbath, riff, nie wiem, czy tam wszystkie thrash metalowe zespoły. I ten wokal jest takim dodatkiem zazwyczaj, a Irony piszą te utwory często, znaczy właśnie, nie tak często jest riff, który sam zapada w pamięć. Trooper ma akurat ten i rozpoczynający, fajnie tam wchodzi, ale też ta melodia jest taka charakterystyczna.
1: Tak.
2: Ale na zwrotki zawsze przechodzą na trzy akordy.
1: I galop.
2: Albo wolny, albo
1: bez
2: szybki.
1: Bez galopu nie można.
2: Nie można i wtedy Bruce musi pociągnąć ten utwór. I nie zawsze to się sprawdza. Właśnie.
1: No nie zawsze to się sprawdza, ale na Powerslave uważam, że tam są mocniejsze utwory. Zdecydowanie jest to płyta bardziej równa. I ja mam akurat dwie propozycje, choć chciałem dać trzy. Bo jeżeli dobrze pamiętam, tytuł teraz z tego utworu, muszę sobie przypomnieć tak szybciutko, Rime of the Ancient Mariner. Ja bardzo chciałem wrzucić, nie lubisz tego utworu?
2: To jest jeden z tych utworów, który ja nie rozumiem hype'u.
1: Nie rozumiesz hype'u?
2: Nie rozumiem.
1: Moim zdaniem się tak, to jest kolos, bo 13 minut trwa i to jest jego największy minus, ale on tam ma fajne pomysły i naprawdę mi się przyjemnie go słucha.
2: Ma jeden fragment, który tak się wyróżnia dla mnie, zakończenie, ten taki ogon riffu, I to rozumiem, nie lubię zupełnie tej środkowej sekcji, gdzie zwalniają i ona jest dla mnie, w ogóle się nie wyróżnia.
1: Się zgodzę z tym, że ona jest taka wymuszona trochę, tak, żeby sztucznie wydłużyć ten utwór, ale dobra, niech to tam szybko przeleci i wracamy już do akcji.
2: Tym bardziej, że mają,
1: do tego podchodzę,
2: mają też takie wyciszenie w utworze, który mam na swojej setliście. Mhm. Power Slave, tytułowy.
1: Chciałem to dać. Chciałem
2: i nie masz
1: dać.
2: Go.
1: I nie mam go.
2: No, riff w egzotycznej skali.
1: Ja albo ty lubisz taką egzotyczną skalę.
2: Ja uwielbiam
1: skalę.
2: No i ten egipski właśnie, to jest tak, utwór, okładka mamy tutaj.
1: Wszystko
2: Egipt,
1: się zgrywa.
2: Mamy Sfinksa Ediego i to jest jedyny utwór tak naprawdę na tej płycie, który wchodzi w takie klimaty muzycznie i no nie wiem, dla mnie to... I te zwrotki, gdzie tam Bruce taki właśnie tajemniczy i później refreny. Tell me why I have to be a power. Bardzo fajne.
1: No to jest jakby spoko i fajnie, że oni tam to wreszcie na tej, no, koresponduje to właśnie z okładką i wykorzystują tą egzotyczną skalę, o której już wspominaliśmy, ale no siłą rzeczy ja już miałem tak zawaloną tą setlistę, że nawet nie mogłem wrzucić, a od siebie dałem Two Minutes to Midnight, oczywisty pick dla mnie. Lubię ten refren. Jakby dla mnie Iron Maiden to są mocne, hymnowe refreny i tutaj mi się moim zdaniem wpasowało idealnie. I Aces High.
2: Aces High musi być, oczywiście top 3 utworów Iron Maiden. W sumie to nie powiedziałem przed... chyba Number of the Beast, Trooper i Aces High bym powiedział, że
1: okay, w taki sposób.
2: W top 3. Wiem, że to są oczywiste wybory, ale... No,
1: ale to szczerze nie ma się czego wstydzić, bo to jednak są bardzo dobre utwory.
2: Tak, ale Aces High świetnie napisany, wszystko jest bardzo chwytliwe, ani jedna sekunda nie jest zmarnowana, wszystko tam się zgadza. Natomiast Two Minutes to Midnight nie najbardziej przeceniany utwór Ironów.
1: No błagam cię,
2: wszyscy jest chwytliwy. Wszyscy się przywalają, że Can I Play With Madness,
1: no bo
2: jest
1: tam
2: takie
1: jest
2: cheesy.
1: Straszna ta
2: a
1: linia
2: to nie
1: melodyczna.
2: Jest.
1: Nie, to jest bardzo chwytliwe. To jest przyjemniejsze niż to, co jest, to, co się dzieje w Can I Play With Madness.
2: Ale słuchaj, i ten riff, który to jest mem, riff mem, bo on jest po prostu na przestrzeni od chyba 77 do właśnie 84. Masz Judas Priest w Hellbent for Leather użyli ten riff. Diamond Head mają w czymś tam.
1: No, ale...
2: Chyba Motorhead nawet w jakimś utworze mają. I to jest riff, który jest tak powtarzalny na tych pozycjach 5-7 na strunie A. No nie, no nie mogę z tym riffem.
1: Ale to jest riff, który oni też będą naprawdę... 1000 razy używać. I później, i
2: w... No, ale nie użyli już później. W tym utworze
1: tylko
2: on jest
1: tym?
2: Właśnie. No tak, no, no. Irony akurat tylko w tym utworze tylko używają, ale no nie lubię tego w zwrotkach, bo jest właśnie powtarzalny. Znaczy z innych już utworów, innych wykonawców. Ale ta płyta właśnie mocno się zaczyna, mocno się kończy, a ten środek, ale ten środek też jest całkiem dobry, tylko zapomina się trochę o tych utworach, mam wrażenie.
1: Trochę tak, trochę przelatują, podobnie jak to było w Peace of Mind, przynajmniej w moim przypadku, ale nadal dobra płyta, którą warto przesłuchać. Widziałem nawet komentarze, niektórzy mówią, że to była pierwsza płyta, od której w ogóle zaczęli przygodę Iron Maiden.
2: No nie dziwię się, nie dziwię się. Number of the Beast, chyba Power Slave i Seven Sun, Nowe Seven Sun. Są takie trzy, które najczęściej się wymienia wśród tych najlepszych, więc przejdźmy też do niej, ale przedtem jeszcze jest Somewhere in Time, zaraz sobie obie omówimy.

0: No i wchodzimy w dwie płyty, o których będziemy mówić. I to są dwie moje ulubione płyty Ironsów. Pierwsza to jest Somewhere in Time, a druga to będzie Seven Son of a Seven Son.
1: Seven deadly sins, seven ways to win.
0: Seven days.
2: Coś jest głodne.
0: Słuchaj, Somewhere in Time, zaczynamy od tego albumu. To jest taki moment, którym album, no właśnie... jeżeli chodzi o historię właśnie Ironsów, to wprowadza właśnie syntezatory pierwszy raz na ten
2: i Steve
0: album.
2: Harris okłamał nas wszystkich, bo powiedział, że nigdy nie wprowadzam, no i tak, co?
0: No i wprowadzili, ale to pasuje do konwencji tutaj, co się dzieje na albumie, bo motywem przewodnim jest science fiction, jest podróż w czasie, tak? Więc tutaj idealnie to wszystko pasuje, no i to jest właśnie mój ulubiony album, jeden z ulubionych, jeśli chodzi o Ironsów. Mam dużo propozycji akurat z tego albumu, gdyż mam właśnie déjà vu, które już usłyszeliśmy. Ten moment, jak jest taki marszowy rytm,

0: wbijany przez Niko i ta gitara, gitary, które po prostu idealnie się łączą z tym rytmem, naprawdę super. Mam jeszcze z tego Caught Somewhere in Time.
1: Tak, i to jest jeden z lepszych, też go mam.
0: I rozpoczyna mi w ogóle koncert.
1: Super.
0: I to jest naprawdę utwór, który jak pierwszy raz usłyszałem, mnie tak bardzo wciągnął. Ta melodia, dość banalna można powiedzieć, ale to w jakiś sposób buduje atmosferę i cię wciąga dalej do galopującego rytmu, naprawdę świetnie.
1: To jest jeden z najszybszych ich utworów.
0: Tak.
1: Jest dosyć długi, jest rozbudowany, ale bardzo epicki, świetny. Masz też pewnie Wasted Years.
0: Mam.
1: To są dwie moje właśnie propozycje. Pierwsze dwa utwory z tej płyty. Wasted Years, wiadomo, kolejny taki hymn, ale też ten riff otwierający, jeden z najbardziej ikonicznych tych riffów. Tak. Dobre ćwiczenie w ogóle, bo tak naprawdę gra się strunę E najwyższą i tylko dokłada się tam pojedyncze dźwięki, ale dobre ćwiczenie, pamiętny utwór. Ja myślałem, żeby mieć Alexander the Great.
0: Też bardzo chciałem, ale to nie, też jest kolos.
1: To jest kloc taki, więc no i to jest powolny galop z kolei.
0: Tak, ale no ta opowieść o tych historycznych podbojach Aleksandra Wielkiego naprawdę tutaj, to jest, trzeba wyróżnić, że jeśli chodzi o Iron Maiden, to oni naprawdę potrafią robić storytelling i to w jakiś sposób cię wciągają w tą historię. No, nie polecałbym się uczyć na lekcji historii od nich, ale jeżeli ktoś jest fanatykiem właśnie takich tematów historycznych, no to z pewnością mu się te teksty spodobają.
1: Ale gdzie umarł Aleksander Macedoński?
0: Nie byłem taki dobry z historii, widzisz.
1: Nie, bo nie słuchasz Bruce'a. He died of fever in Babylon. No i właśnie tak zdałem egzamin w gimnazjum, więc ja akurat
0: polecam.
1: No, ale tak, no, Summer in Time. Możliwe, że się pospieszyłem z tą najlepszą okładką The Killers, bo faktycznie jako cała okładka to chyba Summer in Time jest jednak najlepsze. Najbardziej seksowny Eddie jest na The Killers, ale całościowo okładka Summer in Time.
0: Summer in Time ma taki właśnie charakter z Blade Runnera wręcz wyciągnięty.
1: Ale ile tam jest szczegółów jeszcze?
0: Tak, tak. I na froncie płyty i też na odwrocie można dużo znaleźć smaczków i bardzo dużo nawiązań do popkultury i nie tylko.
1: A następna, Seven Son of a Seven Son, to ja mam też cztery propozycje, tak samo jak z Number of the Beast.
0: Zobaczyłem. Aż. Mam... z takich już, jak mogę powiedzieć, już swoje propozycje, to mam The Evil Does Men Do.
1: Tak, oczywiście.
0: Jest to taki szlagier z tej... Zbyt uwielbiam to, co się dzieje przed refrenem, tam jakąś śpiewa...
1: Bouncing on the edge.
0: Tak, to jest po prostu bardzo fajne wprowadzenie do refrenu. Mam oczywiście tytułowy, Seven Son of a Seven Son.
1: Tak, nad tym myślałem, żeby go w pewnym momencie wyrzucić, bo 10 minut.
0: No, też jest długi.
1: I powiem tak, że chciałem coś dać z 21 wieku, jakiś epicki utwór właśnie późniejszy i słuchałem i tak już byłem, powiem później, na którym mniej więcej już zdecydowany, po czym odpaliłem ten Seven Son of a Seven Son, tylko weszły te syntezatory i mówię nie ma szans, że to wyrzucę. Więc to jest największy kolos, którego ja tutaj mam akurat.
0: Okej, u mnie to nie jest jedyny kolos, który się pojawi na mojej setliście. Ja mam jeszcze utwór napisany przez Adriana Smitha i Bruce'a Dickinsona, czyli Moonchild.
1: Moonchild! Otwiera mi koncert.
0: O, też jest bardzo dobry wybór. Dla mnie to jest w ogóle MVP tej płyty, bo uwielbiam ten refren, który Bruce wyśpiewuje, ale to w jakiś sposób w ogóle ten utwór się otwiera tymi syntezatorami. Naprawdę świetnie to przemyśleli i naprawdę utwór warty dodania do swojej setlisty.
1: To ja mam jeszcze Infinite Dreams.
0: O, też.
1: Bo uwielbiam... on jest taki płynący i ma trochę inne tekstury właśnie dźwiękowe i to są dwie płyty, na których prawdopodobnie Irony najbardziej poeksperymentowali z brzmieniami.
0: To się zgodzę.
1: I kiedy zwłaszcza robi się taki maraton, słuchając ich, to jest bardzo na takie...
0: Powiew świeżości masz nagle.
1: Powiew świeżości i naprawdę te dwie płyty się wyróżniają pod tym względem, więc bardzo jestem im wdzięczny, że i te syntezatory wprowadzili, ale też trochę poeksperymentowali ze strukturami utworów. Więc jak najbardziej na plus. Szkoda, że nie zmieścił mi się Clairvoyant, bo też go lubię. bardzo...
0: Nie masz Can I Play With Madness?
1: Nie mam. Broniłem go zawsze, jak omawialiśmy na All tak. Killer, No Filler, bo uważam, że to nie jest aż tak zły utwór, jak się mówi, no ale też nie jest jednym z tych najlepszych, więc na tej statyście nie mógł się znaleźć. No to co? To ostatnia... Tym samym zakończyliśmy ten niesamowity run tak. Ironów, legendarny w latach 80. No i teraz niestety...
0: Spadamy trochę.
1: Spadamy, będziemy spadać, będziemy później troszkę się jeszcze wzniesiemy w pewnym momencie, ale już nigdy nie dolecimy do takich samych szczytów, tak jak w latach 80., więc już no rozpocznijmy te, no nie egzekucje, ale rozpocznijmy te...
0: ten marsz.
1: Powiem tak, że my teraz byliśmy jeszcze w Shire i teraz wychodzimy z Shire, przeszliśmy, będziemy teraz przechodzić przez jeszcze Gondor, ale powoli będziemy wkraczać do Mordoru z Blazem Baileym, ale to jeszcze dwie płyty z Bruce'em, więc coś sobie posłuchajmy teraz.

0: Bekowy utwór.
1: Śmieszne. Myślę, że jak słyszę o tym Smoku, to mi się przypomina ta postać z GTA San Andreas.
0: Big Smoke.
1: Big Smoke.
0: O, to number nine large.
1: To jest taki utwór, który ja nawet rozważałem, czy go nie dać.
0: Serio?
1: Ja go lubiłem bardzo, jak byłem dzieckiem i do dziś mam sentyment.
0: Okej, okay, no ja z tego albumu nic nie mam.
1: Ja też nie mam
0: For the Dying. No i to już pierwsze domino już spadło, bo na tym albumie już nie mamy Adriana Smitha, który się pożarł, jeśli chodzi o wizję. Jeśli chodzi o wizję właśnie muzyki, jaka będzie kontynuowana w Iron Maiden. On chciał bardziej iść właśnie w stronę tą, którą obrali na Seven Sun. No ale Steve Harris powiedział, nie będziemy tak robić. Już wracamy do garażowego grania, bardziej tego, co było na początku. No i powiedział, dobra, to ja się wypisuję. I mamy tutaj Jannika Gersena na gitarze zamiast niego.
1: To jest płyta ostatnia, na której moim zdaniem zrobili coś innego. Mm. Bo to jest trochę krok do tyłu, ale jednak, albo inaczej, to jest krok w bok, niekoniecznie do przodu, tak jak na...
0: Horyzontalnie po prostu.
1: Horyzontalnie poszli, nie wertykalnie, tak jak szli w tych latach 80. cały czas do przodu, to tutaj to jest krok w bok, ale to jest coś innego jednak, a nie... Bo, no bo przedtem nie mieli takiej garażowej płyty, mieli trochę te punkowe, te pierwsze dwie, ale z Bruce'em nie było jeszcze takiej, więc jest to coś innego. A już na kolejnej... Ona jest w ogóle, we wszystkie strony idzie i takie biorą sobie różne rzeczy tam, gdzie...
0: Jeśli chodzi ci o No Prayer for the Dying?
1: Nie, chodzi
0: A już
1: mi
0: ci chodzi o Fear of the Dark.
1: Na Fear of the Dark właśnie ta płyta idzie we wszystkie strony i też nie jestem jej fanem. Więc te dwie ostatnie z Bruce'em przed jego odejściem są... No to już nie jest to samo.
0: No nie, no to już nie jest to samo, ale z Fear of the Dark mam jeden utwór, jest to utwór tytułowy.
1: No oczywiście, że też go mam.
0: Bo to jest jakby już no hymn Iron Maiden i ten kawałek musiał się na pewno pojawić na setliście.
1: Ale to jest tak niesamowite, że ten utwór znajduje się na tej płycie, bo on jest...
0: I jeszcze zamyka tą płytę,
1: tak,
0: nie?
1: Ale że on jest numerem, ja mam na Apple Music, widzę, że jest najczęściej odtwarzany. Mhm. Ja, nie za to 80-tych właśnie, tylko 92 rok, ta płyta, która nie jest, może nawet nie być w top 10 najlepszych płyt Iron Maiden, ten utwór jest nagle, on jest tak jak na debiucie Dire Straits Sultans of Swing, że masz tam, no niby fajnie, niby chill i nagle ten Sultans of Swing tak wyskakuje z tych głośników i to jest właśnie coś takiego, że nie wiadomo skąd on się tam znalazł.
0: Trochę symboliczne, że to jest właśnie ta płyta, która no już oznacza wyjście Bruce'a Dickinsona z Iron Maiden i ostatnim utworem jest najbardziej popularny utwór z tej płyty.
1: A jeszcze go poprzedza Weekend Warrior, na którym próbują AC/DC zrobić.
0: Tak, to jest w ogóle płyta kontrastów. Jeszcze tam z takich bardziej znanych utworów, no to jeszcze Wasting Love, ale która jest no balladą, no powiedzmy sobie, no średnią. No jednak ja pamiętam, że kiedyś lubiłem, jak byłem młodszy, słuchałem tego utworu, no bo był to utwór bardziej przystępny, ale no umówmy się, to nie jest, są wyżyny Iron Maiden.
1: Nie, u mnie już Children of the Damned mi tutaj ten...
0: Już ci wystarczy.
1: Już wystarcza mi, jeśli chodzi o ballady, bo jest to chyba ich najlepsza ballada, jak tak sobie myślę. Może Revelations jeszcze jest całkiem dobre, ale Children of the Damned prawdopodobnie jest tą najlepszą. No więc no Bruce tutaj faktycznie te dwie płyty ostatnie z nim. No po 80-tych, tak jak to powiedzieliśmy, to już nie jest to samo. No ale jeszcze przynajmniej był ten Bruce.
0: Tak.
1: A później został odebrany i...
0: Oj, już było. Weszliśmy do czeluści, to już jest któryś krąg piekła Dantego.
1: Tak, teraz no przepraszamy, że wam to zrobimy, ale zostańcie z nami jeszcze na drugą część tej audycji, gdzie będziemy omawiać te następne płyty.
0: Będzie trochę lepiej później.
1: Jeszcze będzie lepiej, hashtag będzie lepiej, ale teraz no przebrnijmy przez ten jeden utwór z Blaze'em i coś tam, nie pamiętam już co my wybraliśmy. To nie ma znaczenia tak naprawdę.
0: Man on the Edge, dokładnie.

0: Autopromocja.
1: Wieczornik w Radiu Afera.
2: W niedzielę po godzinie 20.
1: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowie,
2: Szymon Świerski
1: i zespół Wieczornik.
3: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera w każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
4: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze w każdą niedzielę o 12.
5: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Podróż przez historię muzyki w pigułce. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
6: 21 wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
7: I wracamy do was po wysłuchaniu utworu Man on the Edge z płyty The X Factor. Wchodzimy w erę mroku i naprawdę rozpaczy, jeśli chodzi o Iron Maiden, bo wchodzimy w erę Blaze'a Bayley'a, no, którą no, nie jesteśmy fanami.
8: Nie.
7: I nikt praktycznie nie był fanem tej ery.
8: No bo kurczę, no Bruce jest taką częścią, no właśnie to, co powiedziałem, że na nim bardzo często te utwory się opierają. On jest tym centralnym punktem, więc kiedy wyjmujesz go, no to to już trochę nie jest Iron Maiden, tak jak jeszcze Paul Di'Anno pasuje do tamtego repertuaru, do tamtego grania, które było trochę inne, trochę prostsze, mniej teatralne, a tutaj oni kontynuują ten sam teatralny styl, ale z innym wokalistą, który no, brzmi zupełnie inaczej.
7: No nie ma tej skali wokalnej, nie, tak? Nie. Bo on bardziej się czuje on się czuł komfortowo w tych utworach, gdzie była niska ta skala. On w tych niższych rejestrach naprawdę brzmiał spoko, ale jak już miał śpiewać w tych wyższych, no to tam już było słychać duże problemy i duże ciężary. I nawet przy drugiej płycie z Blaze'em Virtual Eleven, no tam już on miał nawet problemy wokalne i też takim głównym powodem, który powiedzieli, że no, dziękujemy za współpracę, to było właśnie to, że no, już miał problemy ze swoim głosem, co w sumie było i prawdą, ale i nieprawdą, bo z jednej strony kazali mu śpiewać w tych wyższych rejestrach, a wszyscy w zespole wiedzieli, że on nie potrafi śpiewać tak jak Bruce, ale jednak no, no, on nie miał się jak sprzeciwić temu, więc no. Więc tak wyszło, jak wyszło. Ale z The X Factor ci powiem, że przez chwilę zastanawiałem się nad Sign of the Cross, ale z racji tego, że jak na wokalu jest Bruce, to ten utwór zyskuje naprawdę na wartości.
8: Znaczy wchodzimy, jeszcze później wejdziemy w taką erę utworów, które nawet kiedy jest dobry utwór i masz takie, no niby fajnie, to musisz powrócić do tej setlisty, którą już skomponowałeś i nie, no co mam tu wyrzucić tak naprawdę.
7: No,
8: nie ma szans po prostu. Pewne utwory się zbliżyły i ja jeszcze jeden powiem, że mam, którego jeszcze nie powiedziałem na mojej setliście. To taki trochę spoiler, ale no nie będzie już tak dużo, po prostu nie ma miejsca. Nie ma miejsca, żeby te klasyki gdzieś tam
7: odsuwać, nie?
8: Tak. No a tutaj, jeśli chodzi o te płyty z Blaze'em, to nawet nie miałem takiej ochoty. Ja bym się tylko pośmiał jeszcze z tego, że utwór Don't Look to the Eyes of a Stranger, jakby Nirvana Hard Straight Box. Ale ty nie śmieję się z samego konceptu właściwie, bo w końcu nie ma galopu, więc to jest taka przyjemna odskocznia, Ale faktycznie pierwsze dwa akordy tam, które grają w takim arpeggio, to brzmi jak Harp 3 Box, ale okej, jakby dobrze.
7: Przynajmniej się starali coś tam wymyśleć nowego. I rzeczywiście te płyty z Blaze'em, one są stylistycznie są zbliżone, jeśli chodzi o budowę kompozycji, ale jeśli chodzi o atmosferę, klimat, to słychać, że tam jest to bardziej mroczniejszy klimat i za to chyba najbardziej można cenić, że jednak te teksty są właśnie bardzo mroczne, podsyte właśnie tą taką różnymi motywami, na przykład na pierwszym, oczywiście mamy tam przyciągniętą właśnie poczuciem jakiejś izolacji, introspekcji właśnie w głąb siebie, czy też tematy na temat właśnie depresji, a już na albumie Virtual Eleven no to mamy eksplorację motywów cyfrowego świata, więc też taki trochę powrót a la science fiction, które mieliśmy na przykład na Somewhere in Time.
8: No ale te akurat science fiction to ironii powracają do tego.
7: Bardzo często.
8: Ale no jakby jeśli nie ma się nic dobrego do powiedzenia, to lepiej nie mówić nic, więc może przejdźmy już dalej i posłuchajmy sobie comebacku Bruce'a i pierwszy utwór z płyty Brave New World, który naprawdę jest bardzo dobry.

0: Przeszliśmy przez Blaze'a, a powraca Bruce, powraca Adrian, a my trzech gitarzystów, to jest zupełnie bez sensu, bo ten trzeci nie wprowadza nic zazwyczaj.
1: Ale mamy trzech amigos po prostu tak. Na scenie i się cieszymy. Wszyscy są, najbardziej pewnie Dave jest zachwycony, bo zawsze uśmiechnięty na tej scenie, tak, trochę jak ludzik z tego, z Ghostbusters.
0: Albo ty Michelin taki, wiesz.
1: Tak, opony.
0: Faktycznie, no. Ale Brave New World tutaj, co prawda, pozbyliśmy się problemu z Blaze'em, ale jest inny problem w tym XXI wieku, czyli mamy zjawisko maidenizmu. Czyli pewne rzeczy no po prostu powracają w tych utworach i to naprawdę można by wymieniać je z płyty na płytę i one nie mają jakiejś charakterystyki bardzo często, że tak jak mogliśmy powiedzieć, że Number of the Beast to była jakaś tam płyta, miała jakiś swój charakter, że zaczęliśmy wchodzić w te epickie rzeczy, ale jeszcze była dosyć prosta, tak jak na Seven Sun of a Seven Sun, te syntezatory, ale też najbardziej progresywna płyta, Somewhere in Time, syntezatory, takie brzmienie bardzo cyfrowe. Tak w XXI wieku mocno jakby są dwie, jest jedna płyta, która ma mocno swoją taką charakterystykę, a reszta, no można by wymieniać te utwory po prostu między nimi.
1: No tak, no jeśli chodzi o Brave New World, no to album właśnie, który, no który na którym powrócili właśnie Bruce i Adrian. No i, ale uważam, że jeżeli chodzi o właśnie o ten album, to dla mnie to była w ogóle pierwsza styczność w ogóle z Iron Maiden. I właśnie dokładnie pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem The Wicker Man i do dzisiaj lubię ten riff, który tutaj prezentują na tym utworze. I nadal tak z sentymentu też dodałem na swoją setlistę akurat.
0: Też mam.
1: I mam jeszcze tytułowy utwór. Też Kolos, to jest drugi Kolos, który pojawił się na mojej setliście i z racji tego, że on wprowadza ciekawą atmosferę, to jest jedno, plus ta gitara, która na początku wprowadza ten riff, to naprawdę aż... Jak się to słucha pierwszy raz, to masz takie coś się dzieje, to już się coś zaczyna, coś się zaczyna dziać. I doceniam tą płytę jednak po latach, bo jednak ona jest takim ostatnim punktem, który mniej więcej rzeczywiście tam coś ciekawszego można znaleźć, uważam.
0: To ja się nie zgodzę, będziemy się kłócić właśnie, bo dla mnie tak, The Wicker Man, mam go. I lubię, zawsze go lubiłem i to jest ostatni taki utwór, który ma niepodważalny refren, który po prostu jest mega chwytliwy i nie da się go odrzucić. Ale pierwsza strona tej płyty, pierwsza część tej płyty później jest nudna dla mnie. Po prostu Ghost of the Navigator...
1: Pomijając Ghost of the Navigator...
0: To jest ChatGPT, wypluwa utwór Iron Maiden. Bo wszystkie maidenizmy tam są.
1: Akurat Ghost of the Navigator to rzeczywiście to już jest no po prostu kalka w kalkę, to co po prostu jest na każdym albumie Iron Maiden. Tam nie ma nic ciekawszego, ale dalej mi się wydaje, że tam są naprawdę utwory, które w jakiś tam sposób potrafią coś tam dodać.
0: No to powiem tak, Brave New World i Blood Brothers to są dwa utwory, które są tak nieenergetyczne dla mnie i zupełnie do mnie nie trafiają. Z kolei uważam, że The Fallen Angel, tam jest energia, więc wolę jego od tej dwójki. Pomimo, że na przykład taki Blood Brothers, oni grają do dziś na koncertach i nie rozumiem tego zupełnie. Nie kupuję tego, że to jest tam emocjonalne, do mnie nie trafia zupełnie. The Nomad na przykład ma ciekawy riff.
1: Harmonie są tam ciekawe w gitarach.
0: Opiera się na nim większość utworu i to jest super, daje plus, bo nie przechodzą w galop, tylko to się opiera na riffie, i który jest w fajnej skali, więc na plus i powinni tak częściej robić. No ale oczywiście jest za długi ten utwór, 8 minut.
1: Ale to jest bolączka, mam wrażenie, wszystkich utworów, które są w XXI wieku Ironsów.
0: No bo widzisz, jednak... bo pokłócili się, Adrian powiedział, żeby iść w Seven Sun, we Seven Sun, Steve Harris całą dekadę stracił na tym i stwierdził, że już chyba nie można inaczej. Out of the Silent Planet, znowu tu jest ciekawy riff, który otwiera też harmonię Bruce'a, no ale później znowu te maidenizmy się pojawiają, więc dla mnie ta płyta... Nie, mimo wszystko na nie.
1: Ale jest to, ja, mi się wydaje, że to jest nadal dobry powrót. No jednak jest to solidny płyta, która daje pretekst do tego, żeby wrócić na trasę i grać naprawdę spoko koncert.
0: Tak. No ale właśnie, co sądzisz o Dance of Death?
1: Szczerze, to jest album, który gdzieś tam pod moim radarem zawsze unikał. Gdzieś tam umykał cały czas. Jedyne, co pamiętam zawsze z tego albumu i tak jak się szykowałem do audycji, to przypomniałem sobie o tym utworze, był to Rainmaker. Bo jednak chyba to jest najbardziej znany utwór z tej płyty, przynajmniej najbardziej popularny, mam wrażenie. No jest taki singiel, który no, tam typowy też Iron Maidenowy riff, ale najbardziej chyba z tej płyty pamiętam go.
0: To ja powiem tak, okładka prawdopodobnie najgorsza ich, a płyta chyba najlepsza w XXI wieku.
1: Okay.
0: O wiele więcej energii niż na Brave New World. Trochę tam jest takiego hard rockowego charakteru z Deep Purple. Więcej na pewno tego niż na Brave New World, która była mniej energii, więcej takich właśnie, że tam jakieś...
1: Tam było więcej przestrzeni w ogóle na Brave New
0: tak,
1: World.
0: Tak, więcej przestrzeni, ale tutaj na Dance of Death, No More Lies, riff w erotycznej, znaczy egzotycznej skali, więc zawsze na plus. W ogóle tu jest kilka riffów, które są w tych egzotycznych skalach i to jest coś, co wyróżnia tę płytę. Pojawiają się smyczki, to też coś innego. Montsegur bardzo szanuję, bo wjeżdżają mega mocno w ten utwór. W refrenie zmieniają w ogóle ze skali minor na major i to jest takie dziwne, bo ja nie wiem, co o tym myśleć, bo z jednej strony to jest ciekawe, więc szanuję, że to jest ciekawe, ale z drugiej strony mi się to nie podoba, więc to jest utwór kontrastu.
1: Są w tobie dwa wilki, po prostu tak. Jeden to lubi, a drugi po prostu tak. Hejtuje.
0: Utwór tytułowy to jest template najlepszych utworów Maidenów w tym stuleciu.
1: Okay.
0: Bo jest,
1: mocny statement.
0: Bo jest to długie, tak około 3-minutowe wprowadzenie bez perkusji, jest Bruce, jest gitara. Więc wprowadzają nas w tę historię, tak? Po tym dołącza cały zespół, robi się bardzo epicko, tam są te smyczki, skale egzotyczne na plus. Passchendaele, epicki w pozytywnym sensie, bardzo dziwnie skonstruowany, bo oni tak rzucają te pomysły, mam wrażenie, i one tam idą w jakąś stronę i znowu się wycofują, i znowu coś innego i się wycofują. Smyczki dalej, w wielu kierunkach to idzie, trochę nieposkładane, ale na plus ten utwór. Face in the Sand, tutaj tak się napinają niesamowicie i tam jest prawie przez cały utwór jest podwójna stopa, która idzie cały czas jest w tle i syntezatory jeszcze to podbijają. Age of Innocence, groźne riffy w zwrotkach, więc super. Szkoda, że te refreny tam nie dojeżdżają. A z kolei Journeyman, słabe zakończenie, takie przaśne. I więc, ale ogólnie płyta uważam, głównie ze względu na egzotyczne skale i smyczki, możliwe, że ich najlepsza właśnie w tym stuleciu.
1: Okej, a to mam, tak, właśnie w moim przypadku zawsze ta płyta jakoś gdzieś tam umykała i nie miałem jakiegoś mocnego połączenia z tą płytą. Bardziej właśnie z Brave New World, gdyż właśnie, tak jak mówiłem, był to album, który, no tak, to był pierwszy kontakt w ogóle z Iron Maiden i bardziej do mnie przemawiał. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie Dance of Death, to szanuję to, co tam wymyślili i to, co zrobili, ale no, tak jak mówię, no, Rainmaker, zastanawiałem się trochę nad Rainmakerem, ale ostatecznie nie dałem.
0: A jeszcze ja tak powiem, że jako, że mam tylko Wicker Man z XXI wieku, ale żeby, w sumie to nawet nie jest XXI wiek, bo rok 2000 to jeszcze nie jest, ale powiedzmy, że tam te lata 2000 i w górę, to ja zrobiłem osobną setlistę dla utworów, które są z 20. lat 2000. I tak, The Wicker Man, The Nomad, The Fallen Angel z Brave New World, a z Dance of Death No More Lies, Montsegur, tytułowy i Passchendaele daje. Więc no co, teraz posłuchamy sobie Kolosa z A Matter of Life and Death.

0: Matter of Life and Death to jest z kolei być może najrówniejsza płyta w tym stuleciu i to są dwie moje ulubione Ironów, Dance of Death i A Matter of Life and Death, które faktycznie mogę przesłuchać od początku do końca i żałuję trochę, bo ta okładka jest taka wojenna, jest ten czołg.
1: Tak, bo nawet album jest koncepcyjny, nie? Tam w całości jest poświęcony właśnie o wojnie, tematy religijne też się pojawiają, ale też polityczne.
0: Jest prawdopodobnie najmroczniejsza płyta Iron Maiden i żałuję, że nie poszli brzmieniowo w taki industrialny styl, trochę tak jak niedawno mieliśmy Gojirę i nie mówię, żeby tam takie riffy zapodawali od razu, ale brzmieniowo, bo to jest ta pierwsza płyta, której oni nie masterowali.
1: Tak, bo ona była cała, jak dobrze pamiętam, nagrana na żywo, więc żywy organizm, żywe instrumenty, wszystko tutaj.
0: Ale wyobraź sobie takie brzmienie gitar, jakby mieli coś jak Rammstein albo właśnie Gojira na From Mars to Sirius i to by jeszcze jakby popchnęło ich tak pod względem tej tekstury, tak jak na Dance of Death dodali smyczki, to bym jeszcze bardziej szanował, by ta płyta miała naprawdę swoją charakterystykę.
1: Na pewno, bo jednak ma to taki, może nie surowy wydźwięk, ale jednak jest to taka mroczna płyta i też monumentalna, tak jak usłyszeliśmy przed chwilą The Greater Good of God. No jednak ten bas tutaj Steve'a Harrisa tutaj idealnie po prostu otwiera ten utwór. Chciałem go wrzucić, ale to jest 9-minutowy kolos, więc no już tam ciężko to upchnąć. Ale z drugiej strony sam album zaczyna się od Different World, który jest bardziej dynamicznym, podobny do Wickermana utworem i pamiętam, że bardzo długo się zasłuchiwałem w tym utworze w ogóle, bo uwielbiałem go i też z sentymentu chciałem go wrzucić, ale no też ograniczyło już mnie czas. I co jeszcze tutaj warto wspomnieć, to This Colors Don't Run, też potężny tutaj utwór na tej płycie i no tam można naprawdę znaleźć spoko deep cuty, jeżeli ktoś jeszcze się nie zagłębił w ten album, można z pewnością poświęcić mu parę godzin, bo nie pamiętam, ile on dokładnie trwa, ale godzinę na pewno ten album trwa.
0: Myślę, że tak. To jest taka płyta, która nie ma jakichś cheesy momentów, takich, że faktycznie to jest takie bardziej poważne Maiden, ale robią to dobrze i nie ma co prawda może takich wystrzałów niesamowitych, nie ma rzeczy, które są... Nie ma jakichś utworów, które by były takie, że musisz je dać na set listę. For the Greater Good of God jest najbliżej tego, ale mimo wszystko to jest ten utwór, nad którym się zastanawiałem i myślałem, czy Seven Sun of a Seven Sun nie poświęcić, ale ostatecznie no nie. Bez przesady. To jest utwór, który w ogóle właśnie słuchałem chyba w 2014 albo 2018, jakich widziałem na żywo i to zagrali i wtedy właśnie pierwszy raz go usłyszałem i tak zapadł mi w pamięć, ale ogólnie właśnie na tej płycie jest solidnie, jest dobrze, jest mrocznie, ale mimo wszystko brakuje takich bardzo zapadających w pamięć momentów.
1: Myślę, że te momenty to są właśnie przy... No właśnie jest problem taki, że te utwory w niektórych miejscach one są bardzo długie i nie ma takich momentów, które właśnie ci tak mocno zapadają w pamięć, bo jednak ten runtime utworu, który jest tutaj prezentowany, no jest on bardzo rozwleczony, ale nie w taki... Właśnie nie, to nie jest, że rozwleczony w złym sensie, bo to nie jest aż tak bezsensowne rozwleczenie, tylko to ma tam jakiś głębszy sens, ale jednak to są pomysły, które w ostateczności aż tak bardzo ci nie zapadają w pamięć, jak na przykład nie wiem, utwory z Seven Sun of a Seven Sun, czy na przykład Summer in Time. Ale już mówiąc o Summer in Time, no to w 2010 wyszło The Final Frontier, które no powraca do takich science fictionowych tematów i tutaj akurat kosmiczna podróż. Tutaj taki temat sobie obrali Ironsi i pod tym szyldem tworzyli te utwory. I to płyta, która szła w klimaty bardziej progresywne jednak, można powiedzieć. Nie chodzi bardziej o tak, bardziej chodzi tutaj o budowę kompozycji, bo tam są też bardzo długie utwory i tam są momenty, które naprawdę są okej, ale no ostatecznie no, nie jest to jakiś, to nie są wyżyny możliwości.
0: Ja już ziewam, jest, jak myślę tak. Już o tej płycie.
1: No, ona jest bardzo, no nierówna, no naprawdę. Są niektóre ciekawe momenty, ale to i tak nie wystarcza.
0: Ja tylko Talizman. Talizman jest super. Mhm. I chyba nawet Janik go napisał, więc to jest najlepsza rzecz, jaką wprowadził do Iron Maiden. I ja powiem jeszcze, że na tej setliście z lat 2000 mam z poprzedniej płyty Different World, Brighter Than a Thousand Suns i For the Greater Good of God, a z tej z Final Frontier tylko The Talisman i to był dla mnie zawód, ta płyta akurat, że już jakby ostatnia dobra rzecz, ostatnia dobra płyta moim zdaniem to jest A Matter of Life and Death, a
2: koniec.
0: Później to już jest, nie, ja już powiem szczerze, że jak robiłem ten maraton, to już byłem tak zmęczony na tym etapie i tutaj już nie miałem siły.
1: Ja też już byłem na The Final Frontier, już byłem zmęczony i im dalej w las, to tym było gorzej i nawet dzisiaj to nie przyznam, przesłuchałem Senjutsu. Przy długiej płycie już po prostu wstałem i wyłączyłem tą płytę, bo mówię, nie, to już jakby oszczędźmy sobie tego, bo jednak no, trzeba przyznać, że Iron Maiden jest, jeśli chodzi o swoje brzmienie, bardzo lojalni do tego, żeby trzymać to galopowanie, to,

0: Tak jak jeszcze Dance of Death i Matter of Life and Death były takie, że tu masz jedna płyta taka surowa, druga ma te smyczki, to jest coś innego, jednak coś, co może wyróżniać tak. Te płyty. A od Final Frontier dalej, to już, no ja przynajmniej nie zauważam nic. Nic takiego, co by charakteryzowało te płyty.
1: Nie, to, bo te trzy płyty od The Final Frontier to jest po prostu kalka w kalkę to samo. Mhm. I to jest powtarzanie pomysłów, które już były wcześniej, ale to nie jest takie, że okej, pomyślimy, żeby w jakiś jeszcze inny sposób zagrać w taki sposób, tylko po prostu robimy dosłownie to samo. I to jest taka manufaktura już wręcz. Mhm.
0: Wiesz co, jak tak się nad tym zastanawiam, czy my będziemy mieli jeszcze bardzo dużo do powiedzenia na temat tych dwóch ostatnich płyt?
1: Wiesz co, te dwie płyty ostatnie to już przeleciałem naprawdę bardzo szybko.
0: To powiedzmy o nich od razu teraz coś. W sensie też nie masz nic z nich, nie?
1: Nie, no. nie mam nic z nich. No bo mówmy się, no tam już naprawdę nie ma nic takiego, co by musiało być na setliście.
0: Ale właśnie, bo byłem zdziwiony, The Book of Souls... to była taka płyta, pamiętam jak wychodziła w 2015, powrót do formy, Iron Maiden, tam w ogóle podwójna płyta i tak dalej.
1: Z tą płytą najbardziej głośno było to, że no wtedy Bruce zmagał się z nowotworem i to, że udało mu się nagrać ten album i jeszcze być w remisji, jeśli chodzi o nowotwór, no to naprawdę szaboba. I pod tym kątem trzeba mu dać naprawdę duży szacunek, że on nie zrezygnował tak w 100% z nagrywania i z solowych rzeczy, bo też solowe rzeczy w tamtym czasie wydawał i też z Ironsów. I naprawdę na tym albumie wokalnie po tych trudnościach naprawdę dobrze brzmi. Mhm.
0: To prawda, ale na Senjutsu już na przykład nie brzmi.
1: Już nie, tam już słychać, ale to już też można powiedzieć, że ta trasa go już jak to nazwać, no już go zmęczyła po tylu koncertach, to już no, ten głos ci siada, nie? I jednak te Senjutsu to już było takie, okej, wypuśćmy coś, żeby po prostu było i możemy ciągnąć dalej trasę, ale no tak, jeśli chodzi o jakość dźwięku głosu Bruce'a, no to zdecydowanie jest to słabsze brzmienie.
0: To prawda. A tu byłem właśnie zawiedziony i jeszcze te utwory, bo ta płyta jest 1,5 godziny trwa,
1: Z czego chyba najdłuższy jest tytułowy utwór, jak dobrze pamiętam, który...
0: No, nie, Empire of the Clouds.
1: Okay, jeszcze
0: to jest ten 18 minut.
1: O Jezus, ja zapomniałem o tym,
0: To była taka duża sprawa właśnie, że najdłuższy utwór Iron Maiden, jesteśmy 11 lat po tym i nikt chyba już nie mówi o tej płycie, tak mam wrażenie. Nie pamięta się jej. No i ja totalnie nie rozumiem, jakby piszcie w komentarzach, jestem ciekaw, czy są jeszcze fani tej płyty.
1: Ja się pamiętam, że było duże poruszenie, jak wyszło Speed of Light, jak ten kawałek wyszedł, to wszyscy byli nim zajawieni, że Iron Maiden wraca z nowym albumem, fajnie, super. No i to jest taka kalka tego, co właśnie mieliśmy już na początku XXI wieku, czyli na Brave New World mieliśmy The Wicker Man, które było takim prostolinijnym utworem, tutaj mieliśmy to praktycznie to samo, tylko wydłużone o minutę.
0: No ale to jest właśnie ten problem, to jest tak jak z Metallicą na, nie wiem, na Hardwired, jak wyszedł utwór Hardwired i wszyscy, wrócili do thrash metalu, jakby... Pamiętacie Death Magnetic? Oni to już zrobili w tym stuleciu. Oni już wrócili. Dlaczego za każdym razem? To jest powrót. Oni ten powrót robią
1: ja
0: już
1: wiesz, mam wrażenie, że to po prostu ludzie chcą się tak, wiesz, hypować.
0: No
1: tak,
0: chcą, ale to jest bez sensu. No. Właśnie nie wymagajmy od tych zespołów, żeby one robiły to samo, co kiedyś robiły, tylko właśnie fajne jest to, jak próbują czegoś innego.
1: Jakaś ewolucja zachodzi.
0: Tak.
1: Nie? I to jest właśnie to, ale...
0: Dlaczego David Bowie, jego ostatnia płyta jest jedną z jego najlepszych, tak? Blackstar, bo on właśnie nie wracał do czegoś, co kiedyś było, tylko on cały czas szedł naprzód i to są jedyni artyści, którzy mają szansę w tej ostatniej fazie swojej kariery zrobić coś jeszcze wartościowego, ci, którzy próbują zrobić coś innego.
1: Ja mam wrażenie, że to jest taka charakterystyka, jeśli chodzi o community metalowe, że bardzo dużo fanów chcą, żeby wszyscy brzmieli tak samo.
2: We're good, not so bad.
1: Tak, nie sprzedajemy się i w ogóle każda zmiana brzmienia to jest po prostu sprzedanie się i totalne zaprzepaszczenie bycia metalowcem. I to jest ta bolączka, że to po prostu trochę ogranicza.

0: Nie? Że, że jeszcze w tych latach 80. powiedzmy, no jak ktoś. Jak już mówiliśmy o Metalice, tak? Metallica wydała Fade to Black. O nie, już się sprzedali, nie? To już jest koniec Metaliki, tak? No i, no i to właśnie wychodzi, że to community trochę blokujecie, że oni tak bardzo wymuszają czasami brak zmian i to, ten brak ewolucji, że dochodzimy do tego momentu, że Iron Man wydaje taką samą płytę rok czy tam 5 lat po.
1: No tak, ale akurat Irony są w takiej pozycji, że oni mogą mieć w to, co inni tam sobie pomyślą i fajnie jakby mieli ambicje, żeby jeszcze zrobić coś innego.
0: Ale tutaj nie ma już, nawet Steve Huggins powiedział, że tak, przynajmniej w wywiadach mówił, że oni czują się komfortowo w tym, jak oni brzmią, tak, i oni nie chcą jakoś bardzo od tego odchodzić. Z jednej strony rozumiem, no bo już mają tak naprawdę wszystko, udowodnili to, co mieli udowodnić, więc mogą sobie robić, co chcą, ale, ale no też jako fani muzyki, na pewno przynajmniej ja, to ja chciałbym usłyszeć jakieś innowacje, ale rozumiem, że to jest w tym momencie trochę nieuchwytne.
1: Tak, no ale też dlatego na tych naszych setlistach nic się z tych płyt nie znalazło, więc dobrze, posłuchajmy sobie jeszcze czegoś i później powiemy, co wy nam napisaliście, co chcielibyście usłyszeć na takim wymarzonym koncercie Iron Maiden.

0: Dobrze, to teraz przechodzimy do waszych propozycji, których według was powinno się pojawić, jakie utwory powinny się pojawić na setliście Iron Maiden. I jako pierwszą dostaliśmy Flash of the Blade, taki utwór.
1: Deep Cut
0: z Power Slave, jak dobrze pamiętam. Dostaliśmy też takie utwory jak Seven Son of a Seven Son, The Evil That Men Do, Infinite Dreams, The Clairvoyant. Dostaliśmy też Wasted Years, które obaj mieliśmy. Power Slave, tytułowy właśnie utwór. Rime of the Ancient Mariner, to ten utwór, który Kuba nie rozumiał.
1: Nie rozumiem, ale szanuję.
0: Kolejny Afraid to Shoot Strangers, Dance of Death, to cię ucieszy, Kuba. Children of the Damned, jeszcze też to się pojawiło w propozycjach. Prowler i Wicker Man.
1: Ciekawe propozycje. Ale jeszcze my dokładamy, bo tutaj jest godzina 20, wychodzi z waszych propozycji, więc jest tu przestrzeń na coś, żebyśmy my od siebie dołożyli.
0: Tak, Kuba dołożył od siebie dwa utwory.
1: Ja nie miałem na swojej setliście, ale właśnie chciałem mieć, więc skorzystałem z tej okazji i dwa utwory właśnie z tej tutaj płyty, którą trochę tak obraziliśmy, Peace of Mind, ale Where Eagles Dare i Die With Your Boots On.
0: Ja akurat od siebie dałem Murders in the Room Org, przede wszystkim dlatego, że od tygodnia praktycznie katuję ten utwór i go bardzo lubię, więc widziałem, że brakowało, więc z pewnością wzbogaci tą już bogatą setlistę.
1: Coś jeszcze miałeś dać? Nie wiem, czy pamiętasz. Ja nie pamiętam, ale...
0: Nie, bo akurat wtedy była już godzina 35, więc
1: no dobra,
0: wszystko
1: dobra.
0: Było już idealnie, tak jak mamy w zasadach.
1: Dobrze, no to setlisty oczywiście się pojawią na naszych mediach społecznościowych.
0: Obserwujcie nas, lajkujcie, udostępniajcie.
1: Subskrybujcie, dzwoneczek i tak dalej, to wszystko.
0: Tak.
1: Klikajcie. Dziękujemy wam za dziś. Byli z wami
0: Mikołaj Piekarzewicz,
1: Kuba Chojnacki. Do usłyszenia za tydzień.
2: A light in the black, or just a fear of the dark.

0: Kiedy skończy się to wycie?
1: Stary, zróbmy własny koncert.
2: Scena główna.
1: Razem tworzymy idealną setlistę.
2: W każdą sobotę o 22:00.

0: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
1: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live.
2: Podczas dzisiejszej audycji Emergency Loop usłyszymy nagranie występu artysty, który kryje się pod pseudonimem Chris Avantgarde. Możemy go znać z takich labeli jak Afterlife czy Drumcode. A zeszłej nocy mieliśmy okazję usłyszeć go w poznańskim klubie Tam. Chris zagrał tam dwugodzinny DJ set. A jeżeli Ciebie interesuje taki gatunek, zapraszam na social media Afery, Emergency Robora oraz CP Club TV. Tam często wraz ze współpracą z poznańskim klubem Tama rozdajemy wlotki, także śledź nasze social media i do zobaczenia na parkiecie.

0: consciousness.
1: Sentience of internal external.

0: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live.
1: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.

ślimaczą się minuty. Dogasa już ostatnia gwiazda, gdzieś bełkoczą jakieś panny. Ja czekam na nocny tramwaj. Wieczór zrobił się zbyt długi, w noc przerodził się od zaraz. Brzydko bełkoczą jakieś panny. Ja czekam na nocny tramwaj.

mógłby przyjechać już klekocąc. Uwierz, klekoczę jak kosiarka. Wciąż czekam na nocny tramwaj. Dogasa już ostatnia gwiazda. No i przyjechał upragniony. Cicho w tym jak makiem zasiał. Wszystko mówi mi, że chyba dobiega mnie czwarta. Tak wspominam podróż tym żelastwem. Anioł wytargował nocną pieśń. Chciałbym przeżyć sen mocny jak kamień. Nie ma sensu dzisiaj spieszyć się. A motor niczy dziwna postać. Co ten wuchem, a niewdzięczny. Co chlejusami nad ranem przeżywa swoje piekło. Nieważne w jakim stanie. Pasażer ma tę pewność,

nocną pieśń. Chciałbym przeżyć sen mocny jak kamień. Nie ma sensu dzisiaj spieszyć się. A mamy parki tu rozkoszne, tych co jadą trzecią pętlę. Śpiochom nie przeszkadza klekot, no bo proście śpi się w cieple. Mamy parki tu rozkoszne, tych z jednonocnym stażem. Taka specyfika nocy, miłość się rządzi swoim

nocną pieśń. Chciałbym przeżyć sen mocny jak kamień. Nie ma sensu dzisiaj spieszyć. Nie ma nie. Nie ma nie. Nie ma po co. Nie ma po co dzisiaj spieszyć się.